Kwartet Elmire wykonał drugi kwartet smyczkowy a-moll Beli Bartoka. Kiedy ucichły brawa konkursowej publiczności w Banff, na estradę Jenny Belzberg-Fietcher weszli członkowie kwartetu Viatores. Obowiązkowym elementem programu tej rundy przesłuchań była pierwsza lub charakterystyczna część wybranego kwartetu Ludwiga van Beethovena albo Franza Schuberta. Tym razem padło na Allegro z siódmego kwartetu F-dur Beethovena op. 59 nr 1.

W interpretacji kwartetu Viatores usłyszeliśmy Allegro, otwierające siódmy kwartet F-dur Beethovena, op. 59, numer 1, czyli tak zwany Razumowski. Jeśli chodzi o utwór z XX wieku, zespół zdecydował się zaprezentować na konkursie w Bonn w kompozycję Paula Hindemitha. Jego piąty kwartet smyczkowy S-dur, op. 32.

lub zakończył swoje przesłuchania w czwartej rundzie konkursów BANF w ubiegłym roku. W jego wykonaniu usłyszeliśmy kwartet smyczkowy Es-dur op. 32 Paula Hindemitha. Poranną sesję przesłuchań w czwartej rundzie konkursu zamykał kwartet Hanna. Jego członkowie zdecydowali się na Allegro z tzw. kwartetów Razumowskiego op. 59 Ludwiga van Beethovena. Ale tym razem kameraliści postawili na drugi kwartet z tego zbioru w tonacji e-moll.

To były oklaski dla kwartetu Viatores, który w ten sposób

Kwartet Hanna wykonał Allegro, pierwszą część z kwartetu e-moll op. 59 numer 2 Ludwiga van Beethovena. Potem jury i publiczność konkursów Banff usłyszeli w ich wykonaniu trzeci kwartet smyczkowy Beli Bartoka.

To były oklaski dla kwartetu Hana za wykonanie trzeciego kwartetu smyczkowego Beli Bartoka. Ten utwór kończył poranną sesję przesłuchań czwartej rundy międzynarodowego konkursu dla kwartetów smyczkowych w Banff. Jeżeli nie śledzili Państwo przebiegu zmagań młodych kwartetów w Kanadzie w ubiegłym roku, to zdradzę, że żaden zespół, którego dzisiaj słuchaliśmy, nie zagwarantował sobie swoimi interpretacjami miejsca w finale. Po tych konkursowych emocjach będziemy odpoczywać przy siódmym koncercie na instrument klawiszowy Jana Sebastiana Bacha. Przy fortepianie Angela Hewitt towarzyszy jej Norweska Orkiestra Kameralna.

Angela Hewitt na fortepianie razem z norweską orkiestrą kameralną wykonały siódmy koncert G-moll na instrument klawiszowy Jana Sebastiana Bacha, Schmider 1058. Teraz sięgniemy po jeszcze dawniejszy utwór, bo Canzon Primitoni na 8 głosów Giovanniego Gabrielego. W intrygującym wykonaniu, bo zespołu Canadian Brass oraz organisty Douglasa Hassa.

Muzyka z końca XVI wieku w wykonaniu zespołu Canadian Brass oraz organisty Douglasa Hassa. Słuchaliśmy canzon Primitoni Giovanniego Gabrielego. Wracamy do Państwa po sygnale.

Tu dwójka. Słuchają Państwo muzycznej nocy Euroradia, a w niej sięgniemy teraz po nagranie z Wrocławia z 2014 roku, zarejestrowane podczas festiwalu Wratislavia Cantans. Wtedy w katedrze świętego Jana Chrzciciela można było usłyszeć kompletorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w wykonaniu Aldony Bartnik, sopran, Agnieszki Ryman, sopran, Matthew Venera, kontratenor, Macieja Gocmana, tenor, Tomasza Krala, bas, Jaromira Noska, także bas. Śpiewaczkom i śpiewakom towarzyszył wtedy zespół instrumentów dawnych pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

To były oklaski dla Aldony Bartnik, Agnieszki Ryman, Matthew Venera, Macieja Gocmana, Tomasza Krala i Jaromira Noska, a także zespołu instrumentów dawnych pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Wszyscy ci wykonawcy zaprezentowali w 2014 roku w katedrze świętego Jana Chrzciciela kompletorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. My tymczasem wsłuchajmy się w 25 wariacji i fugę na temat Händla, które zawarł w swoim opusie 24 Johannes Brahms. Przy fortepianie Shai Vossner.

25 wariacji i fuga na temat Händla. Opus 24 Johannesa Brahmsa usłyszeliśmy w interpretacji Shaya Vosnera. A na koniec naszego spotkania posłuchamy dziś orkiestrowego, programowego dzieła Väinö Raittia z 1919 roku. Fiński kompozytor zatytułował je Łabędzie. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Fińskiego, dyryguje Okko Kamu.

0: Orkiestra Symfoniczna Radia Fińskiego wykonała opus 15 Vaina Raitia, czyli jego orkiestrowe Joutsenet, łabędzie. Dyrygował Okko Kamu. I tak kończymy nasze spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Adam Hrynkiewicz i Michał Dębski-Wachowicz.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.

Witam Państwa, Elżbieta Grin-Stasik. Jak zwykle w piątkowy poranek zabrzmi ciekawa muzyka churalna, zabrzmią nagrania z naszych zbiorów radiowych, ale rozpoczniemy instrumentalną muzyką kameralną, także zachowaną w zbiorach Polskiego Radia. Będzie to wspomnienie Dni Muzyki Grażyny Bacewicz. Cztery koncerty składały się na to wydarzenie. Koncerty odbywały się w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Odbyły się na przełomie stycznia i lutego roku 1999. Upamiętniały 90. rocznicę urodzin i 30. rocznicę śmierci naszej wybitnej kompozytorki. Wśród wybranych wówczas utworów Bacewiczowny znalazł się m.in. jej pierwszy kwintet fortepianowy. Kompozycja z 1952 roku, należąca do arcydzieł muzyki kameralnej XX stulecia. Posłuchajmy oto dwa ostatnie ogniwa kwintetu, Grave i Con Passione. Oto jak wówczas zabrzmiała ta muzyka w wykonaniu Kwartetu Śląskiego i gościnnie wespół z pianistą Wiaczesławem Nowikowym.

przyznają Państwo. Muzyka Grażyny Bacewicz w miarę upływu czasu niczym dobre wino nabiera smaku i koloru. Zabrzmiały dwie ostatnie części jej pierwszego kwintetu fortepianowego. Przypomnieliśmy wykonanie Wiaczesława Nowikowa, fortepian i kwartetu śląskiego. Nagranie z 31 stycznia roku 1990.

9. Fantazja Polska. Nagranie, które zabrzmi za chwilę, anonsuje sporą porcję muzyki sakralnej mistrzów staropolskich. I oto śpiew Antoniego Milwida, przełom XVIII i XIX stulecia. Śpiew Semper Miezu z jego kantaty. Śpiew typowy jeszcze dla estetyki barokowej. Wykonawcy Zuzanny Ry-

Informacje dotyczące żywota Antoniego Milwida, a to właśnie jego muzyki słuchaliśmy. Otóż szczegóły jego żywota skrywa mrok zapomnienia. Wiadomo jedynie, że ten polski organista, kompozytor i kapelmistrz urodził się na Litwie w Stawiankach około 1755 roku. Był prawdopodobnie kapelmistrzem kapeli kościelnej przy klasztorze w Czerwińsku nad Wisłą. Pisał kantaty, msze, nieszpory, litanie. Zmarł 24 grudnia roku 1837. Fantazja polska. Za chwilę za sprawą muzyki wyjętej z naszych zbiorów radiowych przeniesiemy się jeszcze bardziej w głąb naszej historii. Zabrzmią bowiem motety

Mikołaja Zieleńskiego. Stali nasi słuchacze zauważyli pewnie, że w naszych spotkaniach dosyć często odwołuje się w bieżącym roku do epokowego dzieła Zieleńskiego wydanego w Wenecji 415 lat temu, rok 1611, z przedmową kompozytora. Chodzi o Offertoria et Communiones Totius Anni Zieleńskiego. Dzisiaj zabrzmią jego wspaniałe śpiewy z pierwszej części dzieła, z ofertoriów, zawarte wśród 55 opracowanych tekstów łacińskich. 7 utworów określił twórca w spisie treści jako motety. I sięgnijmy do nagrań radiowych z 1998 roku, nagrań dokonanych przez Chór Kameralny Warszawskiej Akademii Muzycznej, obecnie Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. Nagrania zostały dokonane pod ręką Ryszarda Zimaka. Odwołamy się do wysmakowanych wykonań, które mimo upływu lat ujmują płynnością i logiką narracji, ujmują stylowym kadencjonowaniem i wysoką kulturą wokalną. Usłyszymy motet O Gloriosa, Vox in Rama, Ortus de Polonia, a rozpocznie tę sekwencję wykonań śpiew In Monte Olivetti, motety Mikołaja Zieleńskiego.

Słuchaliśmy motetów Mikołaja Zieleńskiego zawartych w jego zbiorze ofertoriów. Wybrane łacińskie wersje, jak zaznaczył Zieleński w przedmowie, ułożone są na nowy sposób. Najbardziej okazałym, najbardziej rozbudowanym jest tu śpiew Magnificat. Prowadzona w 12 głosach partytura przeznaczona jest dla trzech chórów skontrastowanych brzmieniowo. Pod względem stylu i koncepcji, tak jak w motetach 4, 7, 8 głosowych, Zieleński nawiązuje w Magnificat do twórczości znakomitego organisty weneckiego Giovanniego Gabriellego. I ponownie chór kameralny Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina pod dyrekcją Ryszarda Zimaka. Mikołaj Zieleński, Magnificat.

Mikołaj Zieleński, jego 12-głosowy śpiew Magnifikat, a wcześniej 4 motety, za sprawą nagrań z 98 roku przypomniał nam chór Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina pod dyrekcją Ryszarda Zimaka. Fantazja polska. W tej odsłonie spotkania zabrzmi Trinity Concerto na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego. Wracamy więc do współczesności, bo w 2012 roku nagrał tę muzykę ukończoną 6 lat wcześniej saksofonista Greg Banaszak z Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej. Artystów poprowadził Piotr Borkowski. Części utworu Larghetto, Agitato i Largo.

0: Trinity Concerto na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego wieńczy dzisiejszą Fantazję Polską. Przypomnę wykonawców w partii solowej: Greg Banaszak, saksofon. Słuchaliśmy też orkiestry Filharmonii Podlaskiej, a dyrygował Piotr Borkowski. Elżbieta Grin-Stasik. Do usłyszenia za tydzień.
1: Słowo na dzień.
2: Agnieszka Kozłowska-Łyską, dzień dobry o poranku. Dziś piątek, wspomnienie świętych aniołów stróżów. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: w tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Szczerze wypowiedziane, nie dam już rady, sam sobie nie poradzę, potrzebuję Ciebie. Taka postawa człowieka niesamowicie porusza serce Boga i do takiej modlitwy zachęca Jezus, stawiając właśnie dziecko jako przykład największego w Królestwie. Uczniowie pytają o pierwszeństwo, a Jezus odpowiada obrazem małości, uniżenia, potrzebą zaufania, pokory i otwartości. Dziecko nie buduje swojej wartości na porównaniach, lecz przyjmuje dar bycia kochanym. A to chyba sztuka i ważne, nie tylko dawać miłość, ale umieć ją przyjmować. Taka postawa otwiera na Boga. Przyjęcie jednego z najmniejszych staje się sprawdzianem naszej wiary. Czy umiemy dostrzec Chrystusa w najmniejszych, słabych, pomijanych? To oni są szczególnie bliscy Bogu. Zatem to wezwanie do nawrócenia serca, bo wielkość rodzi się z miłości, która pochyla się nad drugim i widzi w nim obraz Boga. I jak uczy święty Augustyn: pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, a ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. Dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.

0: Tu program drugi Polskiego Radia. Powoli zbliża się godzina szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Chwilę przed czasem, ale nie mogliśmy się Państwa doczekać. Już mamy drugi dzień października. Imieniny obchodzą Aleksandra, Antoni i Dionizy. Wszystkiego dobrego. Słońce wstanie za ponad pół godziny, ale my już, właśnie, zaczynamy piątek.
1: Pogoda.
0: Rano lokalnie na wschodzie mgły, proszę uważać. Temperatury nie za wysokie, o poranku w Rzeszowie zaledwie 6 stopni, chociaż w Szczecinie na przykład już stopni 12. Ale będzie ciepło, będzie bezchmurnie, będzie słonecznie po raz kolejny. Rozpieszcza nas pogoda w tym tygodniu. Pamiętajmy o tym, że będziemy za nią tęsknić już niebawem, więc warto doceniać te piękne dni. Temperatury powyżej 20 stopni właściwie na przeważającym obszarze kraju, w tym najcieplejszym momencie dnia, od 20 do 23 nawet stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. No ani słaby, ani umiarkowany to nie był Buddy Rich i jego Big Band.

0: Soul Lady, utwór wykonany przez Big Band Buddy'ego Richa, dał nam cenne 5 minut, aby zaparzyć pierwszą kawę i herbatę. I teraz możemy się Państwu przedstawić. Jazzowy poranek dwójki przygotowała Monika Kopcik, realizuje Zofia Kruszewska. Ja nazywam się Roch Siciński i oto, co dla Państwa przygotowaliśmy na dziś. Jak zawsze mamy dla Państwa kilka interesujących tematów, ale to, co najważniejsze zawsze, to gość jazzowego poranka dwójki i od niego zacznę. Odwiedzi nas Michał Hajduk, który odpowiada za program jazzowego cyklu koncertów w Nosprze. O tym, kogo i co w nowym sezonie będzie można usłyszeć w Katowicach, o tym porozmawiamy o 8:30. I słusznie Państwo podejrzewają, będziemy częstować biletami. Ale nie tylko Katowice i Nospr, bo zajrzymy też do Poznania. Tym razem odwiedzimy plac budowy, na którym powstaje nowy gmach Teatru Muzycznego. W Warszawie zaprosimy na ciekawą wystawę.
1: Jedna strona tego dywanu jest lekko uchylona, sugerując nam, że coś się tam znajduje i też, żebyśmy mogli tam zajrzeć. Jest to taki ruch trochę odkrywania czegoś albo przykrywania.
0: To już w pierwszej godzinie naszego spotkania, więc więcej zdradzać nie będę. Ale będzie też czas na rozmowy o kinie i o muzyce. Odpowiednio o filmie Hotspot i o kompozycji Kuby Krzewińskiego dla Neo Quartet. A w ramach ostatniej w tym tygodniu rekomendacji Paula Kinaszewska poleci Państwu pewną krótką, acz cenną lekturę.
2: To, że jest tam jakiś zamysł poetycki, objawia się na samiutkim końcu, w ostatnim zdaniu.
0: Co więcej, w tej pierwszej godzinie naszego spotkania w cyklu Wiersz na Dzień Dobry usłyszymy Wisławę Szymborską. Przeglądy prasy przygotowuje dziś Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, jak to zwykle w piątki. A zanim z kolei zajrzymy do kalendarium, to sięgamy po repertuar Beatlesów. W aranżacji, moim zdaniem, wyjątkowej.

0: Z taką fantazją aranżuje tylko Django Bates. Pianista dziś będzie świętował urodziny, a może już świętuje. No i my dorzucamy się do życzeń, bo bez tego muzyka i świetnego pedagoga wielu jazzmenów piszących na duże składy straciłoby jedną z najcenniejszych współczesnych inspiracji. W urodziny Django Bates nie próżnuje. Na 66. urządził sobie koncert, to znaczy jest w pracy. Dziś zagra z kwartetem Anuara Brahema w Bergamo. No to 100 lat.
1: Kalendarium.
0: Dziś o rocznicach i jubileuszach opowie Państwu Katarzyna Sowińska.
2: Był jednym z najważniejszych głosów polskiej niepodległości i demokracji. Dziś przypada 112. rocznica urodzin Jana Nowaka Jeziorańskiego, żołnierza Armii Krajowej, legendarnego kuriera z Warszawy, wieloletniego dyrektora sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Ponad ćwierć wieku temu, odbierając w warszawskim Pen-klubie nagrodę imienia Ksawerego Pruszyńskiego, mówił tak.
3: Przypomniał mi się taki bardzo dziwny sen. Byłem przecież monachią. Bardzo niestety wówczas dalekim od Polski z uwagi na okoliczności historyczne. I zdawało mi się nagle, że ja jestem

W samym sercu Warszawy, w sali, która jest niedaleko kolumny Zygmunta, i że mam przed sobą całą śmietankę polskiej twórczej elity. I że nikt się nie chowa. Nie do wiary. Nie ma nawet tych smutnych panów, którzy mieli mikrofony w szpilkach do krawatów. Obudziłem się i pomyślałem sobie, mój Boże, jaki przyjemny sen.

0: rozpoczął się 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. O zwycięstwo walczyło 80 pianistów z 18 krajów. Bezapelacyjnie wygrał Rafał Blechacz, który zdobył także wszystkie nagrody specjalne.
1: Za najlepsze wykonanie Poloneza, nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, otrzymuje Rafał Blechacz. Nagrodę za najlepsze wykonanie Mazurków, ufundowaną przez Polskie Radio, otrzymuje Rafał Blechacz. Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu, ufundowaną przez Filharmonię Narodową, otrzymuje Rafał Blechacz. A teraz nagrody główne. Drugiej nagrody jury nie przyznało. Pierwszą nagrodę otrzymuje Rafał Blechacz.
0: Dzisiaj najlepsze życzenia z okazji 90. urodzin składamy panu Stanisławowi Brejdygantowi, aktorowi i pisarzowi, który ma w dorobku wiele znakomitych ról teatralnych, filmowych i radiowych. Grał bohaterów Szekspira i Dostojewskiego, a jego pierwszą wielką kreacją sceniczną był Hamlet.
2: Towarzyszyło temu moc przemyśleń, które chyba miały wpływ na kształtowanie się mojej osobowości. Ludzkiej osobowości, a równocześnie oczywiście przygodę profesjonalną, bardzo, bardzo ważną.
3: Mówił Stanisław Brejdygant. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego także tym z Państwa, którzy również świętują dziś urodziny, a o tym nie powiedzieliśmy. Proszę wybaczyć i przyjąć życzenia.

0: Sławek Jaskółkę, East and Easy. No, te solowe projekty naszego pianisty zawsze wzbudzają wielką ciekawość wśród publiczności. A tak się składa, że Sławek Jaskółkę pracuje właśnie nad zupełnie nowym materiałem. Ten repertuar po raz pierwszy będzie mogła usłyszeć publiczność w Gdańsku w ramach festiwalu Jazz Jantar, któremu patronujemy. To już 22 października. Festiwal zaczyna się chwilę wcześniej, ale 22 października ten nowy program solo w wykonaniu Sławka Jaskółkę. Tej premiery i my jesteśmy ciekawi, no to wybieramy się do Gdańska, żeby ten koncert zarejestrować, a potem podzielić się nim z Państwem. Często w dwójce nie tylko przyglądamy się temu, co tu i teraz, ale także temu, co tam i wtedy, czyli zaglądamy do archiwum Polskiego Radia. W porankach najczęściej jednak na potrzeby kalendarium, ale czemu nie sięgnąć po coś odrębnego, a nie ilustrującego rocznicę? Po coś swingującego i lekkiego, a jednocześnie wykonanego przez tuzy fachu aktorskiego i radiowego w jednym.
1: To był ktoś, ten łobuz, łotr, pokątny szuler, szarmancki chamt.

Irena Kwiatkowska, do której dołączył Jan Kobuszewski. Taka to rzecz spakowana w niespełna dwuminutowej perełce. No i czasem więcej nie trzeba. 6:25, a więc za chwilę raz jeszcze w tym tygodniu poezja Wisławy Szymborskiej.

0: Trio Bushman's Revenge za nami, a przed nami, zgodnie z zapowiedzią, poezja.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Profesor Marian Stala w szkicu Radość czytania Szymborskiej pisał tak. Cóż radośniejszego niż rozpoznanie wielkości? Może dlatego czytanie Szymborskiej, wielokrotne powracanie do jej wierszy dawnych i nowych, daje tak dużo radości. Radości pełnej, nasyconej, nie dającej się zredukować do żadnego innego uczucia, doznania. I nawiązując do tego cytatu, my w tym tygodniu w poranku dostarczamy Państwu radości słuchania Szymborskiej. To w związku z 30. rocznicą ogłoszenia przez Akademię Szwedzką, że laureatką literackiego Nobla w roku 1996 jest właśnie polska poetka. Dziś z radiowego archiwum przypominamy wiersz zatytułowany Radość pisania w wykonaniu samej autorki.
2: Dokąd biegnie ta napisana szarna przez napisany las? Czy z napisanej wody pić, która jej pyszczek odbije jak kalka? Dlaczego łeb podnosi? Czy coś słyszy? Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta spod moich palców uchem strzyże. Cisza. Ten wyraz też szeleści po papierze i rozgarnia spowodowane słowem las gałęzie. Nad białą kartką czają się do skoku litery, które mogą ułożyć się źle. Zdania osaczające, przed którymi nie będzie ratunku. Jest w kropli atramentu spory zapas myśliwych z przymrużonym okiem, gotowych zbiec po stromym piórze w dół, otoczyć sarnę, złożyć się do strzału. Zapominają, że tu nie jest życie. Inne, czarno na białym, panują tu prawa. Okamgnienie trwać może tak długo, jak zechce. Pozwoli się podzielić na małe wieczności pełne wstrzymanych w locie kul. Na zawsze, jeśli każe, nic się tu nie stanie. Bez mojej woli nawet liść nie spadnie, ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka. Jest więc taki świat, nad którym los sprawuje niezależny. Czas, który wiąże łańcuchami znaków, istnienie na mój rozkaz nieustanne, radość pisania, możność utrwalania, zemsta ręki śmiertelnej.
0: W przyszłym tygodniu przypada 105. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Wierszy czytanych przez poetę posłuchamy w poranku dwójki od poniedziałku. Po geniuszu Szymborskiej ciężko przejść do innych tematów, więc może po prostu posłuchamy muzyki zaplanowanej na ten moment. Jak zawsze w piątki będzie to jazzowa interpretacja muzyki Fryderyka Chopina, tym razem dokonana przez trio Mieczysława Kosza. A jak Państwo doskonale wiedzą, od kilku lat Archiwum Polskiego Radia ujawnia kolejne nagrania tego pianisty. No i już za chwilę ukaże się piąta i tym samym ostatnia płyta z muzyką Mieczysława Kosza z Archiwum Polskiego Radia i te pięć płyt tworzą boks, który już mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie sklep polskieradio.pl. Co ciekawe, bo dziś rusza nowa strona internetowa, adres pozostaje ten sam, ale w związku ze zmianami mamy dla Państwa pewien prezent. Wystarczy tam zajrzeć i zobaczyć.

Mieczysław Kosz, któremu towarzyszyli Bronisław Słuchanek na kontrabasie i Janusz Stefański za zestawem perkusyjnym. Nieco ponad 20 minut do godziny 7. Galerie sztuki jeszcze zamknięte, ale można zaplanować wizytę.

0: zawarte w jednej z nich, na przykład w Warszawie. Czy obecność i nieobecność to przeciwieństwa? Na to pytanie wraz z zaprzyjaźnionymi twórcami postanowiły odpowiedzieć artystki z kolektywu Przyszła Niedoszła na ekspozycji zatytułowanej Rejony Ciszy. Można oglądać ją przy ulicy Różanej 36 w Warszawie. Wystawę odwiedziła Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Tytuł wystawy Rejony Ciszy nawiązuje do terminu z książki Fenomenologia Percepcji Merleau-Ponty'ego.
2: Lena Pierga, kolektyw Przyszła Niedoszła.
1: I odwołuje się do takiej niejednoznacznej relacji pomiędzy obecnością i nieobecnością, ciszą, a tym, co widoczne i słyszalne. Mówi o tym, że relacja pomiędzy tymi dwoma polami nie jest wcale binarna i zero-jedynkowa.
3: Temat tej wystawy jest też o tyle ciekawy, że jest dosyć szerokim pojęciem, a też z racji tego, że każdy z nas działa w różnych obszarach i posługuje się różnymi mediami.
2: Michał Ciesielski.
3: Na zasadzie, że mamy prace, które są trochę bardziej osobiste, albo trochę bardziej krytyką społeczeństwa, albo odnoszą się po prostu do jakichś szerszych pojęć. Tu znajdujemy się przed pracą Asi Ogińskiej, jej domowym dywanem, który został przekształcony w taki sposób, że wygląda jakby coś pod nim było. Może sugerować sylwetkę człowieka, który by się pod nim znajdował. Jedna strona tego dywanu jest lekko uchylona, sugerując nam, że coś się tam znajduje i też, żebyśmy mogli tam zajrzeć. Jest to taki ruch trochę odkrywania czegoś albo przykrywania. W tym wypadku akurat chodziło, żeby odkryć pewne elementy. To jest praca bardzo osobista, ponieważ ona odnosi się do sytuacji z życia artystki, gdzie rok temu odszedł jej tata. Razem z tym odejściem, które normalnie byłby jakimś zakończeniem jakiegoś etapu i domknięciem spraw, z tą śmiercią pojawiły się nowe wątki w rodzinie, jakieś ukryte historie i tajemnice, które zaczęły wychodzić po prostu po tej sytuacji. Więc ta praca jest takim opowiedzeniem o tych trudnościach, tego, że ten etap mimo wszystko się nie zakończył, tylko cały czas dowiadujemy się czegoś nowego, tych ukrytych rzeczy.
1: Praca Michaliny Czerwońskiej, która jest tak naprawdę pracą, która składa się z kilku różnych elementów, jest zapisem wideo performance'u. Znajduje się tutaj parę takich fizycznych artefaktów, ale jest również formą gry. Jest to w dużym skrócie praca, która odnosi się do jej prywatnego doświadczenia związanego z urazem kręgosłupa. I ten uraz kręgosłupa sprawił, że musiała być poddana operacji, podczas której został uszkodzony jeden z jej nerwów. Więc oprócz tego, że po samym wypadku i po operacji musiała dochodzić do siebie i uczyć się pewnych elementów na nowo i to już w ogóle było jakimś rodzajem rozpoznawania nowej rzeczywistości, to jest tak, że straciła czucie w jednym z bioder i przez to tak naprawdę trochę musiała zacząć uczyć się swojego ciała na nowo i trochę je poznawać od jakiejś zupełnie innej strony. To było coś, co ją gdzieś zainspirowało właśnie do przekształcenia jej tutaj w ramach tej gry i wideo performance'u w taki obszar, który nawiązuje gdzieś właśnie do księżyca i łazików, które się po nim poruszają. W ten sposób właśnie mapując na nowo i trochę odkrywając jakąś nieznaną rzeczywistość, bo to właśnie było jej doświadczenie, gdzie właśnie ta granica pomiędzy podmiotem i przedmiotem trochę się zatarła, bo właściwie dotykając sama siebie, czuła się jakby dotykała kogoś innego. Dziś o godzinie 19:00 zapraszamy na Różaną 36 na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Rejony Ciszy. Prowadzą nas po wystawie Mateusz Włodarek i Michalina Czerwońska, czyli zespół kuratorski, który pracował nad tą wystawą. Wstęp jest oczywiście wolny.
3: Wystawa jest czynna w soboty i niedzielę od godziny 12:00 do 18:00 przez jeszcze dwa weekendy, czyli ten najbliższy i 10-11 października.
0: To może dodam, że wystawa Rejony Ciszy jest częścią inicjatywy Fringe, która wzmacnia środowisko niezależnych projektów artystycznych w stolicy. A za chwilę u nas pierwszy przegląd prasy.

0: Julian Lash i jego trio. Gitarzysta zagrał właściwie podkład pod wejście Katarzyny Hagmajer-Kwiatek do naszego studia. Kasia już z nami. Witaj.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Miałam solennie Państwu obiecać, że dzisiaj nie będzie już nic o filmie na L, ale się niestety nie da. A swoją drogą wczoraj z wcale licznym Państwa udziałem odbyła się dyskusja po 19 nad najnowszymi adaptacjami, ekranizacjami tej słynnej, przesłynnej powieści polskiej, więc zachęcam do odsłuchania, ale odłóżmy ten temat na drugą część tego pierwszego przeglądu, bo pierwszy niech będzie Wieniawski. Już się nie może doczekać. Od 8 października na naszej antenie dużo będzie muzyki Henryka Wieniawskiego.
0: Będzie. Nie słyszałem pytania, przepraszam, bo...
1: Pytałam, czy nie możesz się doczekać, no bo myślę, że tak jak...
0: Czy ja nie mogę się doczekać? Pomidor.
1: Pomidor, dobrze. To przechodzę płynnie do w takim razie wywiadu Anny S. Dębowskiej z Agatą Szymczewską, skrzypaczką, prezeską Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, no a także laureatką tegoż konkursu, o którym mowa. W 2006 roku wygrałaś konkurs imienia Wieniawskiego w Poznaniu. Jak od tego czasu zmienił się wizerunek wirtuoza, mistrza danego instrumentu, pyta Anna S. Dębowska w Wyborczej. Dziś piękno sztuki polega przede wszystkim na niesamowitej różnorodności obok klasycznych wirtuozów, a nawet skrzypcowych cyrkowców. Mamy rzeszę artystów o niebywałej wrażliwości. W ich grze element popisu właściwy wirtuozom schodzi na dalszy plan i nie jest celem samym w sobie. Swoją grą potrafią wzruszać, skłaniać do refleksji, żyją w swoim muzycznym świecie. Są też artyści łączący obie te cechy. Taki podobno był Henryk Wieniawski. Wirtuozów, którzy lubią się popisywać techniką, wciąż potrzebujemy, pyta dziennikarka. Jeśli wciąż budzą w nas zachwyt, to tak, zachwyt to ważna emocja. Agata Szymczewska pisze też, mówi też trochę o zmianach, które zachodzą w konkursie.

0: i o swoich oczekiwaniach wobec niego. Chciałabym, aby to wydarzenie śledziły miliony ludzi w telewizji, radiu, internecie i żeby konkurs promował muzykę polskich kompozytorów XIX i XX wieku. To nasza piękna wizytówka za granicą. Takie wydarzenia jak konkursy muzyczne są wielką szansą na nadanie jej rozgłosu. A tak po ludzku czekamy na zwycięzcę, który wraz z pozostałymi laureatami poniesie Wieniawskiego w świat. No i też co do samych zmian i uczestników. Mam wrażenie, że powoli przemija epoka cudownych dzieci, mówi Agata Szymczewska, które wyrastały na wirtuozów. Jeszcze w latach 80. i 90. XX wieku poszukiwano na konkursach utalentowanych 18- lub 19-latków, zadziwiających pewnością siebie i był błyskotliwością w grze na instrumencie. W ostatnich dziesięcioleciach jeszcze bardziej obniżono dolną granicę. Nastolatkowie wygrywali konkurs i rozpoczynali wielkie kariery, a tak naprawdę z racji młodego wieku i braku doświadczenia nie do końca byli na to przygotowani. Jedną z pierwszych zmian, które wprowadziliśmy, było takie ustawienie dolnej granicy wieku uczestnictwa w konkursie, aby nie brały w nim udziału osoby, które mają mniej niż 18 lat. Dopiero w tym wieku człowiek osiąga pełnoletność i może sam odpowiadać za własne działania.
1: Pełnoletni nie znaczy dorosły, aczkolwiek myślę, że wielu z nas, jak nie wszyscy, cieszymy się, że pieczę nad tym wszystkim sprawuje Agata Szymczewska, no bo w tych konkursach można się zagubić. Mnie do głowy często przy konkursach przychodzi pewien cytat i są to słowa Skrzypka, znanego wszystkim Polakom. Konkursy przynoszą nagrody nielicznym i sporo krzywdy pozostałym. Nie wiem, czy kojarzysz taki cytat i czy wiesz, kto to powiedział?
0: Nie, ale wiem, że to była mądra osoba.
1: Zbigniew Wodecki.
0: A, i no i też bardzo empatyczne, tak. Chociaż to tak samo jest z konkursami literackimi, że sięgnę do mojego świata. Na drugiej stronie wyborczej też kultura. Tutaj Justyna Bryczkowska bardzo ładną wystawia laurkę wspomnianemu w kalendarium Stanisławowi Brydygantowi, przede wszystkim przypominając, że jest wybitnym aktorem teatralnym, który dostarczył nam niezapomniane role Hamleta, Ryszarda III, Raskolnikowa i księcia Myszkina, no a także ma dwóch bardzo utalentowanych synów, o tym w Gazecie Wyborczej. No i ten film na L, bo w Rzeczpospolitej ta rozmowa z ostatniej strony, do której zawsze prawie sięgam, Jacka Cieślaka, tym razem z Moniką Piątkowską, autorką biografii Prus, śledztwo biograficzne. Zresztą Monika Piątkowska była też rozmówczynią Małgorzaty Szymankiewicz w dwóch ostatnich odcinkach podcastu Co ma w środku lalka, więc mogą państwo szerzej posłuchać tego, co ma do powiedzenia. Ja sięgnę w takim razie tylko po jedną wypowiedź. Już współcześni słusznie dostrzegali, że Wokulski to nikt inny jak wyidealizowana wersja Bolesława Prusa. Rodzaj fantazji o samym sobie. To jedno. Ciekawe, czy Prus wolałby być Dorocińskim czy Szuchardem. To tak na marginesie. Ale jeszcze jedno o zarzutach wobec samej lalki książki, bo my teraz dyskutujemy głównie o tym, jak to wygląda na ekranie, a co współcześni Prusowi pisali o lalce. Te zarzuty dotyczyły zwykle złej kompozycji, słabej psychologii postaci i wreszcie nierównego tempa akcji. Jedni widzieli w niej powieść mieszczańską, inni parodię romantyzmu, a jeszcze inni nieudany projekt literacki pokazujący czas zmian społecznych. Krytykowano postać Izabeli, Rzeckiego i Wokulskiego. Wytykano, że jego miłość jest zrobiona z papieru, tutaj podkreślam, proszę państwa, a on sam jest dziwnym, nieprzyjemnym człowiekiem z fochami. Współcześni Prusowi słusznie zauważali, że autor nie ma pojęcia o robieniu interesów, więc bogactwo Wokulskiego, tu znów podkreślam, i jego droga doń zostały dość pobieżnie opisane. Jeśli chodzi o film, proszę państwa, tutaj jest tak samo. Niemal od razu podniesiono również, że fabuła lalki nie odpowiada realiom społecznym. Zamożny kupiec, mężczyzna dojrzały w tamtych czasach, nie biegał za ukochaną po kwestach, a i arystokracja bez oporów otwierała salony przed bogatymi przedsiębiorcami. Cóż, więc jak zawsze dyskusję wzbudzała ta powieść i teraz wzbudzają filmy. Kolejny głos w dyskusji to jest Gazeta Polska Codziennie. Ewa Polak-Pałkiewicz bardzo krytycznie o serialu. Jeśli są państwo ciekawi, proszę zajrzeć do tego dziennika.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek o lalce, ale na szczęście nie tylko. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: 6 minut i będzie 7.

0: autopromocja.
1: Muzyka środowiskowa jest jak roślina doniczkowa postawiona w kącie pokoju. Nie narzuca się, ale dzięki niej przestrzeń staje się przyjemniejsza. Bohaterem opowieści księżycowych będzie Takashi Kokubo, jeden z najważniejszych twórców japońskiego ambientu. W rozmowie, którą nagrałem z nim w Tokio, opowie nam o projektowaniu dźwięków użytkowych, w tym sygnału ostrzegającego przed trzęsieniem ziemi oraz potrzebie ciszy w coraz bardziej przeładowanym pejzażu akustycznym. Poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
2: Dla wielu kompozytorów napisanie symfonii było manifestacją twórczej dojrzałości i ukoronowaniem ścieżki per aspera ad astra ku gatunkowej doskonałości. Pisząc swoją symfonię,

0: Odrodzenie, Karłowicz chciał powiedzieć, zdaje się, coś innego. Patrzcie, tą drogą dalej iść się nie da. I dlatego jego pierwsza, a zarazem ostatnia symfonia, choć zewnętrznie nawiązuje do idei klasycznej, jest zarazem tej idei zaprzeczeniem. Na trzecie spotkanie z Karłowiczem w cyklu Giganci zapraszam w niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
2: Minęła siódma.
3: Dwójka. Jesteś amistu. Luis Clavis.
2: Poranny program wydaje Monika Kopcik, za szybą Zofia Kruszewska, co robi za tą szybą, oczywiście realizuje audycję, a przed mikrofonem Roch Siciński. Kłaniamy się i właśnie w takim składzie, ale też w towarzystwie świetnej muzyki i tematów, będziemy z Państwem do dziewiątej.
1: Poranek dwójki.
2: Jest piątek, 2 października, pora na pierwsze wydanie Wiadomości Kulturalnych. Serwis przygotował i przedstawi Marcin Pesta. Dzień dobry, Marcinie.
4: Dzień dobry, Rochu. Witam Państwa. Swoje stulecie obchodzi Gabinet Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. Z tej okazji dziś otwarcie wystawy, na której pokazanych zostanie 50 dzieł słynnych artystów, w tym Dürera, Kantora czy Wyczółkowskiego. To wybór z 52 tysięcy obiektów przechowywanych w magazynach poznańskiego Gabinetu Rycin, mówi jedna z kuratorek wystawy, Agnieszka Salomon-Radecka.
5: To nie wyczerpuje możliwości gabinetu, ale sygnalizuje różnorodność tej kolekcji. Wybór pociągnięty chronologicznie od najdawniejszych prac, to jest ta pierwsza ściana, ściana środkowa, to są głównie rysunki, też od najdawniejszych, ale z naciskiem na XIX-wieczne i XX-wieczne. I trzecia ściana, która zestawia grafikę modernistyczną polską, znaczy tą z przełomu wieków, z grafiką trochę późniejszą, z grafiką modernistyczną, głównie niemiecką, ale też jest praca Munka na przykład, którego jak najbardziej tego nurtu modernistycznego można dołączyć. Między poszczególnymi pracami też są pewne związki tematyczne, bo to jest, są takie elementy, które łączą te prace w jakieś mniejsze podzespoły, co też ułatwia oglądanie. No i różnorodność techniczna, czasem zaskakujące też rzeczy.
4: Wiele z obiektów Gabinetu Rycin nie może być prezentowanych dłużej na wystawie stałej ze względu na ich delikatność. Początki zbioru sięgają 1893 roku, ale kluczowym momentem była wielka inwentaryzacja grafiki i rysunków wykonana w 1926 roku przez Alfreda Brozigę. Sama wystawa otwierana dziś z okazji stulecia Gabinetu Rycin w Muzeum Narodowym w Poznaniu potrwa do końca października. Ministerstwo Kultury ogłosiło konkurs na dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Kandydaci mogą składać dokumenty do 2 listopada, a zakończenie postępowania konkursowego planowane jest do 17 grudnia. Wśród wymagań są m.in. wyższe wykształcenie, doświadczenie w instytucjach kultury oraz co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym. Obecnie obowiązki dyrektora PWM pełni Daniel Cichy. Polskie Wydawnictwo Muzyczne powstało w 1945 roku w Krakowie. Zajmuje się m.in. wydawaniem partytur polskich kompozytorów oraz publikacji poświęconych muzyce. Muzeum Zamojskich w Kozłówce staje się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W wybranych przestrzeniach muzealnych m.in. zamontowano pętle indukcyjne, które ułatwiają osobom niedosłyszącym odbiór informacji. Zależało nam na komforcie wszystkich naszych gości, przekonuje koordynatorka dostępności muzeum Beata Filipowicz.
6: Zależało mi, żeby dostępność naszego muzeum przekładała się na codzienne doświadczenia osób, które nas odwiedzają. Chciałam, żeby mogły spokojnie zaplanować wizytę, wiedząc, że uwzględniamy także ich potrzeby. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić te rozwiązania. Dla mnie jako koordynatora dostępności to bardzo ważne, że nasza praca może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum.
4: Placówka udostępniła też komfortkę dla dorosłych, specjalnie wyposażone pomieszczenie dla osób, które potrzebują pomocy przy czynnościach higienicznych. Łączny koszt inwestycji w muzeum w Kozłówce to 299 tysięcy złotych. Wiele uczelni wyższych w Ukrainie z powodu ostrzałów ma problemy z funkcjonowaniem. Część uniwersytetów

0: uniwersytetów pracuje w formacie online, część próbuje łączyć obie formy nauczania. Wpływa to negatywnie na jakość kształcenia.
1: Najgorsza sytuacja panuje na uczelniach najbliżej frontu, tak jak w drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie, znanym ośrodku uniwersyteckim. Tam, podobnie jak na całej Ukrainie, rok akademicki rozpoczął się już na początku września. Rozpoczął się specyficznie, tłumaczy mi charkowianin Rusłan.
2: Mój syn postąpił u Karazina.
1: Mój syn w tym roku zaczął naukę na Uniwersytecie imienia Karazina. Inauguracja odbyła się w formacie online. Przez internet prowadzone jest też nauczanie.
2: Online po internetu.
1: To wpływa niestety na poziom kształcenia. Negatywnie. Ale co zrobić? Chyba trzeba będzie zorganizować dodatkowe korepetycje. Na tymczasowe przejście na nauczanie internetowe w tym roku zdecydował się też m.in. Kijowski Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki. Studentów odesłano na nauczanie online po tym, jak w pobliżu kampusu wybuchł rosyjski dron odrzutowy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Najchłodniej w tej chwili w Krakowie, zaledwie 6 stopni, ale w większości dużych miast już około 10. Nie mamy na co narzekać, oby jak najdłużej taka piękna polska złota jesień, choć wiemy, że nie będzie trwało to wiecznie. Dziś i jutro jeszcze słonecznie, aż zrymowałem. Dziś temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza. Bezchmurnie pod wieczór na krańcach zachodnich może trochę popadać.
5: Reklama.
6: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października koncert finałowy. Artyści związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
7: Filharmonia Poznańska koncertem z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad 2 października rozpocznie 80. sezon artystyczny. Tego wieczoru wystąpi znakomity pianista Łukasz Wądraczek. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent szef Łukasz Borowicz. W programie uwertura Grażyny Bacewicz, drugi koncert fortepianowy A-dur Franciszka Liszta oraz druga symfonia B-dur Karola Szymanowskiego. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski i Strabag.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
5: Reklama.
4: 7:08. Ależ gratka w tym tygodniu dla fanów jazzu. Od poniedziałku naszą płytą tygodnia są właściwie płyty w liczbie mnogiej, bo wydawnictwo, które można zdobyć w porankach dwójki, to 3-płytowy album. Ale nie ilość muzyki, a jakość jest zawsze ważniejsza. Za jakość odpowiada tu Miles Davis i jego współpracownicy. Mowa o połowie lat 50., więc w zależności od krążka mamy tu albo Coltrane'a, albo Rollinsa, przy fortepianie też asy, czy to Red Garland, czy Tommy Flanagan. Z perkusją czy kontrabasem tak samo. A więc proszę pisać. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl. 3-płytowy album z nagraniami kwintetów Davisa czeka na kogoś z Państwa. Mamy też płytę dodatkową, już współczesną. To nagranie kwartetu Marcina Pospieszalskiego zatytułowane Mazurka Jazz Impressions. Adres ten sam. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl. No a teraz już słuchamy Davisa w drobnym fragmencie. Philly Joe Jones, Paul Chambers, Red Garland to w sekcji A, na froncie Coltrane i Davis. Dziś w standardzie Dizziego Gillespiego Salt Peanuts.

0: Rok 1956, a więc hard bop w rozkwicie, ale jak Państwo słyszeli, echa bebopu głośniejsze, no a jazz modalny jeszcze przed tymi dżentelmenami. Jeśli chcą Państwo zdobyć ten album, no to muszą Państwo napisać na adres poranek2@polskieradio.pl, a potem trzymać kciuki. Tu już Philly Joe Jones zaczął swoją 3-minutową improwizację na bębnach. Aby ją usłyszeć, no to trzeba wyposażyć się w krążek. Dziś tylko tyle na zachętę, albo aż tyle. 12 minut po 7. A co przed nami do godziny 8? Za chwilę Kuba Krzewiński opowie o swojej ostatniej kompozycji napisanej dla Neo Quartet.
1: Punktem wyjścia jest dla mnie orkiestracja dźwięku dotyku. Tym się będę głównie kierował, na jakie różne sposoby można sobie wyobrazić dotyk sonifikowany przez orkiestrę.
0: Po tym działającym na wyobraźnię obrazowym opisie zajmiemy się też tym, co na ekranach kin. Agnieszka Smoczyńska zaprosi do oglądania filmu Hotspot.
2: To w metaforyczny sposób, w konwencji, której nie znałam do tej pory, opowiada o współczesnym świecie.
0: A przed 8 jeszcze oczywiście drugi przegląd prasy od Katarzyny Hagmajer-Kwiatek. Z kolei po 8 sprawdzimy, jak się ma budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu i jak wygląda program nowego sezonu koncertów jazzowych w Katowicach w Nosprze. Ale to wszystko w swoim czasie. Step by step, jak śpiewała Whitney Houston. Teraz Medeski, Martin and Woods.

0: muzyka jazzowa w różnych odcieniach od 6 do 9 w jazzowym poranku dwójki, jak zawsze zresztą, ale teraz na chwilę od jazzu odejdziemy. Podczas 69. warszawskiej jesieni odbyło się prawykonanie zamówionego przez Festiwal Kwartetu Smyczkowego Szkice taktylne Kuby Krzewińskiego. Festiwal za nami, ale nie jest to zamknięty etap pracy twórczej. Na kanwie szkiców taktylnych kompozytor przygotowuje obecnie utwór na orkiestrę symfoniczną. Z Kubą Krzewińskim o nowym kwartecie smyczkowym rozmawiała Monika Kopcik.
1: Na początku chciałabym zapytać o sam tytuł kompozycji, czyli szkice taktylne. Dotyk, kontakt bezpośredni z instrumentem, ale też z publicznością, przełamywanie przestrzeni koncertowej to jest specyfika twojej twórczości. Jak tym razem temat dotyku realizujesz w kompozycji na kwartet smyczkowy?
2: Punktem wyjścia do tego utworu są gesty dotykowe, konkretnie gesty głaskania ręki o drugą rękę. W ten sposób często pracuję najpierw szukając rytmy, z których potem wyłaniają się melodie, harmonie. I tak też było tutaj. Pierwszym tematem tego utworu jest prosty rytm, który powtarzany jest troszeczkę jak w pasakali. Wyłoniłam się sama z tego rytmu harmonia i potem zbudowałem ten utwór właśnie jako taką trochę ostinatową formę ni to rondo, ni to temat z wariacjami.

0: wyobrażasz sobie dalsze życie tej kompozycji? Wspomniałeś już o Festiwalu Praw Wykonań, ale czy ona będzie rozwinięta, jeżeli chodzi o wykorzystanie pewnych schematów, które tutaj proponujesz? To znaczy, jakbyś mógł opowiedzieć o tej ewolucji, którą utwór przejdzie lub już przechodzi pod twoimi palcami?
1: Ta ewolucja będzie podyktowana jednym zadaniem, które sobie stawiam przy pisaniu dalej tego utworu na orkiestrę symfoniczną. Mianowicie punktem wyjścia jest dla mnie orkiestracja dźwięku dotyku. I tym się będę głównie kierował, na jakie różne sposoby można sobie wyobrazić dotyk sonifikowany przez orkiestrę. Dźwięki dotyku instrumentów, pizzicato czy tapping na instrumentach, ale też mogą to być dźwięki wyobrażone, tak jak ja sobie będę mógł wyobrazić dźwięk dotyku pod skórą.
0: W ubiegłym roku realizowałeś interwencje w różnych miejscach Warszawy z Phoebe Bognar. Miejsce wykonania też wpływa na twoje myślenie o muzyce, o kontakcie z publicznością.
1: Myślę, że ważne jest, żeby muzyka nowa dotykała różnych przestrzeni, różnych publiczności. Gdyby ją ograniczyć tylko do sal filharmonicznych, czy też po prostu do sal zazwyczaj przygotowanych do wykonywania muzyki, to czulibyśmy się tam bardzo skrępowani. Natomiast przestrzenie nieoczywiste, przestrzenie niecodzienne, czy też przestrzenie nieprzygotowane do muzyki per se, dają całkowicie inne możliwości.
0: Kwestia dotyku to jest bardzo intymna relacja, jeżeli mówimy o soliście, solistce, na przykład Phoebe Bognar i jej instrumencie. Co innego, kiedy jest to kwartet, a więc jedna rodzina instrumentów, no i później orkiestra. Widzisz te relacje inaczej i też inaczej o nich myślisz, kiedy piszesz utwory?
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, ponieważ kwartet też należy traktować koniec końców jako jeden instrument. Tak samo orkiestrę symfoniczną, czy jakikolwiek większy skład, a z drugiej strony solistka też ma jednocześnie kilka różnych możliwości chociażby grania multifonów. Multifony to już jest kilka dźwięków, ale też ma jednocześnie i głos, i palce, i jak gdyby może wykonywać kilka akcji jednocześnie. Dotyk ludzki już jest nasączony bogactwem znaczeń, natomiast podchodzę do tych znaków często w ten sposób, żeby nie narzucać ich publiczności i żeby moje utwory były uniwersalne i żeby mogli je odczytać tak, jak chcą, czy do tego stopnia, w którym są w stanie je odczytać.
2: Mówił Kuba Krzewiński. To, że 69. edycja Warszawskiej Jesieni zakończyła się w różnych zresztą przestrzeniach koncertowych w Warszawie, to nie znaczy, że sprawa jest zamknięta. Polskie Radio rejestrowało dla Państwa muzykę, która wybrzmiewała na tym festiwalu i my na antenie będziemy do niej powracać. Ale może nie o tej porze. Teraz Manu Kacze i jego kwintet z silną polską reprezentacją.

0: Kwartet Smyczkowy powstawał specjalnie dla Neokwartetu. Spotkaliśmy się w Gdańsku kilka tygodni temu też. Natomiast ten tytuł ma też drugie znaczenie, ponieważ szkice taktylne stanowią też dla mnie szkice dla utworu na orkiestrę symfoniczną, dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na Festiwal Prawykonań 5 marca. Ów koncert w Katowicach. Tamten utwór też będzie posiadać tytuł Szkice taktylne, ale jednocześnie są to dla mnie szkice do tamtego już utworu.
1: Jak

Cóż to był za kwintet? Lider za bębnami Manu Kacze, a w jego towarzystwie Sławomir Kurkiewicz, Marcin Wasilewski, Tomasz Stańko i Jan Garbarek. A teraz przed Państwem nagranie, które być może już Państwo słyszeli, nagranie nowe i stare jednocześnie. Na początku tego tygodnia świętowaliśmy wielki jubileusz, 50 lat płyty Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Tyle czasu minęło od tej chwili, kiedy album trafił na półki sklepowe, no a potem okazał się jedną z najsłynniejszych i najważniejszych płyt lat 70. No i 50 lat czekał ten utwór na swoją premierę. It's Easier. Ta kompozycja, ta piosenka nagrana przez Stevie'ego Wondera 50 lat temu ostatecznie nie znalazła się na płycie. Pozostała w archiwum aż do jubileuszowego wydania 4 niepublikowanych wcześniej nagrań. Moim zdaniem It's Easier jest najciekawszym nagraniem spośród tych 4 i pomyślałem, że może warto się tym nagraniem podzielić. Stevie Wonder.

0: Nowy, stary Stevie Wonder. Wszystkim artystom, którzy zbliżają się do jakiejś sesji nagraniowej, do pracy w studiu, życzymy tak nieudanych utworów, żeby tak brzmiały utwory, które na płycie się nie mieszczą. To właściwie pokazuje trochę jak ławka rezerwowych w drużynie piłkarskiej, jak silny jest skład tracklisty. Do Stevie'ego Wondera będziemy powracać, ale teraz wybieramy się do kina, bo na ekranach kin już można oglądać najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej zatytułowany Hotspot, obsypany nagrodami na zakończonym w ubiegłym tygodniu festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Akcja futurystycznego thrillera science fiction rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której skończyły się naturalne zasoby, rządy poupadały, a porządek społeczny wyznacza świadoma, sztuczna inteligencja. Przepraszam. No i to kolejna współpraca Agnieszki Smoczyńskiej ze scenarzystą Robertem Bolesto, autorem m.in. Córek dancingu, ale także tekstów teatralnych i operowych zrealizowanych przez reżyserkę. Z Agnieszką Smoczyńską rozmawiał Marcin Mindykowski.
1: Co jest takiego w tekstach Roberta Bolesty, w jego obrazowaniu, w jego pomysłach, nawet być może wyjściowych na scenariusze, na historię, że państwo tak ściśle współpracują?
2: Myślę, że one rodzą się na styku naszych rozmów i pracujemy jako zespół, jako tandem. I też to, co bardzo lubię u Roberta, że on pisze swoje teksty jak wiersze. On bardzo dużo otwiera przestrzeni czytelnikowi czy kolejnym współpracownikom. Jest też na to bardzo otwarty i ja to lubię. To znaczy lubię czytać teksty, które nie są oczywiste, które mają możliwość wizualizowania tylko taki, a nie inny sposób. Lubię teksty, które są literaturą i takie teksty właśnie Robert pisze.
1: To jak było w przypadku najnowszego projektu, czyli Hotspot? Czy to właśnie znowu była państwa rozmowa, która potem przykuła się w ten tekst? Czy pani dostała jakiś szkic? Gdzie była ta pierwsza iskra, żeby o tym właśnie opowiedzieć tym razem?
2: To był pomysł Roberta Bolesto. On nad nim pracował od jakiegoś czasu. Ja tylko wiedziałam, że on nad nim pracuje i powiedział mi, że to jest o czarownicy w obozie dla uchodźców, co od razu mi się spodobało. Bardzo chciałam to przeczytać i kiedy zaczęłam czytać, myślę, że chyba to był treatment, nie był to jeszcze scenariusz, to był jakiś taki zalążek scenariusza. Zaczęliśmy rozmawiać, no i zaczęliśmy nad tym pracować razem i ta współpraca trwała parę lat i ten projekt ewoluował, dlatego że pierwotnie się miał dziać w Polsce, pod Warszawą. Miało być to tereny wypalone słońcem. No, nie było takich terenów w Polsce, ale też ze względu na koprodukcję z

0: pykami. Bardzo się cieszę, że nakręciliśmy to w moim wymarzonym miejscu, czyli na Elinikonie, takim lotnisku, które jest nieczynne od 20 paru lat właśnie w Atenach, bo to, wydaje mi się, oddaje gdzieś, jest taką metaforą współczesnego świata. W przypadku naszego filmu uważam, że takim wizualnym sercem tego filmu są też lokacje. Lokacje, czyli miejsca, gdzie kręciliśmy, dlatego że to było bardzo ważne dla naszej historii, zanurzyć się i wyjść z tego świata, gdzie narodziła się kultura europejska, czyli starożytna Grecja, gdzie ten świat upadł i my wykorzystujemy te wszystkie miejsca, jak stary teatr grecki, jak spalony las prawdziwy, jak lotnisko, które było kiedyś symbolem potęgi kapitalizmu i potęgi świata zachodniego, a potem w nim właśnie był obóz dla uchodźców, a teraz wjeżdżają tam buldożery. I co będzie? No będą domy dla bogaczy. Więc jest to też jakaś taka metafora współczesnego świata i bardzo mi zależało, żeby pokazać ten świat.
1: Wydaje się to film, który będzie bardzo dobrze wpisywał się w dyskusję dzisiaj się toczącą na świecie, bo jest to jak o świadomej inteligencji sztucznej, która przejmuje kontrolę nad światem.
0: Wie pan co, u nas ten AI, on jest po prostu elementem świata, w którym żyje nasz bohater. Ona nie jest bohaterką. My jakby nie pochylamy się tylko i wyłącznie nad AI-em, tylko raczej to, co mi się bardzo spodobało w Hotspocie, w tekście Roberta i to, co mnie zainspirowało i dlaczego chciałam to robić, dlatego że to w metaforyczny sposób, w konwencji, której nie znałam do tej pory, opowiadał o współczesnym świecie, o naszym sposobie komunikowania się, troszeczkę zatraceniu się, o tym, że jesteśmy ciągle podłączeni, że po to, żeby funkcjonować w świecie, musimy być podłączeni do świata, że musimy być ciągle online, a nie offline. O miłości, o naszej podwójnej naturze, też o tym, co nas definiuje jako ludzi. Takie pytania bardzo, powiedziałabym, uniwersalne i najważniejsze o człowieka. I to wszystko znalazłam w tym tekście, w tym filmie, jednocześnie znajdując bardzo prostą historię, która opowiada historię detektywa, który jest wezwany do obozu dla uchodźców w świecie przyszłości, ponieważ jedna z uchodźczyń została zamordowana w rytualny sposób. I ten detektyw musi znaleźć mordercę, znajduje go bardzo szybko, ale jednocześnie też spotyka kobietę, którą posądza o to, że hakuje jego system i też trochę opętuje jego życie. A to prowadzi do jego samopoznania gdzieś tam na końcu.
1: Jak te poszukiwania klucza wizualnego do tego filmu, do tej opowieści przebiegały?
0: Ten klucz wizualny był zawarty już w tekście. To znaczy Robert Bolesto opisywał dokładnie, jak wygląda bohater, bo się bawił konwencjami, bawił się anime, bawił się tym, jak my możemy wyglądać w przyszłości, czyli nasze dzieci, jakby wyglądały w przyszłości, czyli cosplayerzy też. To wszystko było dla mnie bardzo fascynujące. To było też dużo kreatywności, ale nie tylko mojej, ale też współpracowników. Wiedzieliśmy, jaki chcemy efekt uzyskać i to też się trzymało bardzo w konwencji. Bardzo mi zależało na takim ready-made, czyli jakby tych używanych już przedmiotach, bo taki jest ten świat. Próba stworzenia tego świata od zera była dla mnie no taką niezwykłą zabawą. I to była też zabawa właśnie różnymi gatunkami, a wszystko wychodziło od tekstu. Od tekstu, od scenariusza, też od bohatera i tego, jak ten bohater by wyglądał, jak ten świat by wyglądał, bo w tym świecie naszego hotspotu, który jest opisywany jako nigdzie w przyszłości, czyli już daje jako punkt wyjścia pewną taką klamrę, baśniowość i taki dystans do tego, co opowiadamy, przy jednocześnie szukaniu takich linków do tego, gdzie my żyjemy i jak my żyjemy, z taką dozą humoru właśnie i kampu, który jest u Roberta, co bardzo lubię. I ten film po prostu jest też taką zabawą. My też jesteśmy dziećmi VHS-ów, też jesteśmy dziećmi tych filmów Cronenberga, też oczywiście Ridleya Scotta i się bawimy, nawiązujemy czasami do nich celowo, a potem się wycofujemy, bo ja tak naprawdę idę też za tym bohaterem głównym, który się gdzieś zatraca w tym swoim takim stanie dziwnym, bo myśli, że jest opętany przez czarownicę, a tak naprawdę nie do końca tak jest. A w takim najbardziej podstawowym poziomie to też jest film o rodzinie. O ojcu, który ma dziecko, które bardzo kocha, o żonie, którą bardzo kocha, która jest artystką, próbuje się jakoś też buntować przeciwko światu, przeciwko systemowi, na czele którego on jako strażnik stoi i go pilnuje. I o kobiecie, o tej trzeciej, która wkracza jakby w ten świat i fascynacji tą kobietą. Więc ten tekst i ten film jest wielopoziomowy, można go odczytywać na wielu poziomach. I też co mi się bardzo podoba, że nie jest to film, który nie jest tak zanurzony bardzo w historii. Znaczy, że ta historia, ten plot, on nie jest nadrzędny wobec bohatera, a przez to też nie jest taki przewidywalny, jak czasami wiemy, że to wszystko jest tak ładnie poskładane. To mi się też bardzo podoba, że są tam takie pęknięcia. To nie jest taki film czysto gatunkowy, dlatego że to jest tak zwany arthouse gatunkowy, można tak powiedzieć. Czyli to jest taka mieszanka autorska. To jest kino, które jest pewnego rodzaju zabawą gatunkami, zabawą historiami, które znamy i gdzieś sportretowanie świata tego przyszłości i tego bohatera, ale właśnie, co jest bardzo istotne, z takim mrugnięciem okiem do widza, że to nie jest na serio.

0: serio, chociaż porusza bardzo serio tematy i też dotyka bardzo ważnych, istotnych rzeczy.
1: Na festiwalu w Gdyni Hotspot otrzymał nagrody za muzykę, dźwięk, kostiumy, a także Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego za odwagę formy i treści. Państwa ciekawość co do tego filmu wzrosła po tej rozmowie? To zapraszamy do kin. Zresztą za kilka dni, jak pogoda zacznie się psuć, to frekwencja w kinach wzrośnie. I dobrze, bo po tych wszystkich relacjach z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych lista obrazów, które chcemy obejrzeć, jest długa.

Henriette Eilertsen na antenie Dwójki i jej Meeting Joyce. Słuchają Państwo jazzowego poranka Dwójki. Dziś piątek, dziś rozpoczyna się wiele wspaniałych inicjatyw kulturalnych, weekendowych. Także festiwal, o którym mówimy Państwu co roku i co roku retransmitujemy koncerty, które mają miejsce w Tyskiej Mediatece. Także i w tym roku program Drugi serdecznie zaprasza na festiwal Auxodron. 3 dni, 7 koncertów od dziś do niedzieli. No i właściwie pewne segmenty, które powracają co roku. Będzie kolejna premiera opery Alka Nowaka. Kolejna premiera, kolejna opera Alka Nowaka, tym razem we współpracy z Pawłem Sołtysem. Będą koncerty Tomasz Sroczyński, Michał Jacaszek, grupa EAPS, a to wszystko oczywiście wspólnie z AUXO, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy. Maestro Marek Moś będzie prowadził te absolutnie nowe muzyczne przestrzenie. EAPS już dziś, więc ten najbardziej jazzowy, choć oczywiście to spore zawężenie, akcent festiwalu rozpoczyna się dziś o 19:00. Na całe 3 dni mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Proszę dzwonić 22 645 22 22. Kto w Tychach albo w jakiejś tyskiej orbicie, z której

łatwo dostać się do mediateki. Naprawdę warto. 22 645 22 22. Podwójne zaproszenia na Auxodron czekają. Za chwilę drugi przegląd prasy.

0: 13 minut pozostało do 8.
1: Przegląd prasy.
0: W studiu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Witaj ponownie.
2: Jeszcze raz dzień dobry. Mówiłeś o operze Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. Ta kultura cała się ze sobą łączy. Paweł Sołtys był, jeśli dobrze liczę, dwukrotnie finalistą Nagrody Literackiej Nike, a dziś właśnie w magazynie Gazety Wyborczej informacja, kto zdobył w tym roku Nike czytelników. Kto zdobędzie tę główną nagrodę, dowiemy się w niedzielę wieczorem. Natomiast ciekawy jestem, czy tak jak w ubiegłym roku będzie dubelek, w zeszłym roku Eliza Kącka, obydwie nagrody, a w tym roku Szczepan Twardoch za powieść Nul dostał nagrodę od czytelników i po raz drugi został doceniony właśnie w tym plebiscycie, bo wcześniej w 2013 roku wygrała inna jego powieść Morfina, chyba ta pierwsza głośna powieść, którą Szczepan Twardoch tak się przebił do publicznej świadomości, ponieważ rozmowa z nim była bodaj 21 września jako z jednym z finalistów w Gazecie Wyborczej, to tym razem Wojciech Szot rozmawia z tłumaczem Szczepana Twardocha, Olafem Kulem, który mówi między innymi, że Szczepan Twardoch jest być może nawet lepiej odbierany na rynku niemieckim przez publiczność niemiecką niż to bywa w Polsce, że recenzje są bardziej entuzjastyczne.
0: Słuchaj, no bo chyba nie poczytność.
2: A wiesz, to rynek niemiecki jest dość taki prężny, jeśli chodzi o czytelnictwo. Być może, przyznam, że nie ma tam informacji o liczbach bezwzględnych, ale może da się do tego dotrzeć na przykład przy pomocy sztucznej inteligencji, której poświęcony jest najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej. Słuchali państwo rozmowy Marcina Mindykowskiego, również w magazynie Wyborczej ze Smoczyńską i Andrzejem Konopką, a więc od twórcą głównej roli w filmie Hotspot rozmawia Dawid Druszcz i tutaj dosłownie kilka słów takich, które wydaje mi się nie pokrywają się z

0: rozmową Marcina Mindykowskiego. Pytanie od Dawida Drużdża. Czy boicie się przyszłości? Agnieszka Smoczyńska, tak. Andrzej Konopka. Ostatnio przeczytałem, że ludzki mózg idealizuje to, co było, nawet jeśli przeszłość była trudna. Stąd nostalgia za latami 80. czy 90. Przyszłość wyobrażam sobie z kolei w czarnych barwach. Prokrastynujemy, ponieważ wydaje nam się, że jeżeli odłożymy na jutro pewne obowiązki, zwłaszcza te nieprzyjemne, to zrobi je za nas ktoś inny. Przeważnie to, co nas czeka, jest w naszej wyobraźni straszniejsze niż w rzeczywistości. Agnieszka Smoczyńska. Boję się tego, jak będzie wyglądał nasz świat za 20 lat. Wszyscy uczestniczymy w wielkiej cyfrowej zmianie. Czuję, że sztuczna inteligencja zaczyna wiedzieć o mnie więcej niż ja sama. Ludzie wchodzą z tą technologią w intymne relacje. Filozofowie przestrzegają, że świat będzie tak zatomizowany, że każdy z nas będzie miał niedługo prywatnego bota. Trudno się przeciwko temu zbuntować. Sztuczna inteligencja nie tylko dostarcza nam informacje, ale także mówi nam, jak mamy się czuć, jak mamy się leczyć i jakie filmy mamy oglądać. To przyjemne, bo dekoduje nasze potrzeby. Jeszcze parę miesięcy temu nie korzystałam z tych wygód, a dziś to moja codzienność. No i o tym, na ile ten film futurystyczny mówi o naszej codzienności, również Państwo znajdą w tym wywiadzie, a dosłownie stronę później Piotr Cieśliński pisze, za sprawą sztucznej inteligencji będziemy robić rzeczy i stosować rozwiązania, których nie umiemy wyjaśnić, ale które działają. Jeszcze jeden fragment z tego artykułu. Najnowsze modele agentów AI oddawane publiczności pokazują przeszłość. Narzędzia używane wewnątrz firm są już bardziej zaawansowane, więc mają Państwo z jednej strony sztukę o sztucznej inteligencji, a z drugiej trochę informacji o tym, jak to z nią jest. Jest też mnóstwo w dzisiejszej Wyborczej, w tej części magazynowej, historycznych, bardzo ciekawych materiałów o Józefie Mackiewiczu, Piotr Niemczyk. Natomiast o Vivaldim, piękny tekst Michała Cichego, bardzo Państwu polecam. Spór o to, czy napisał 400 koncertów, czy jeden koncert 400 razy. Taki z pazurem.
1: A, to zasadne pytanie.
0: A też bardzo dużo ciekawych rzeczy w Plusie Minusie, czyli dodatku do Rzeczpospolitej. Szkoła poza systemem to jest temat numeru o uczelni, o szkolnictwie prywatnym i tym w chmurze także. Ale my szybko lecimy do...
1: Właśnie nie tak szybko, spokojnie. 7:52, nikomu się nigdzie nie śpieszy.
0: Pijemy kawę w takim razie i czytamy o polskim kinie. Wspomniałeś, że będziemy teraz dużo chodzić do kina, bo pogoda, chociaż na razie na to się nie zapowiada. Barbara Holender komentuje tegoroczne werdykty w Gdyni, w ogóle cały festiwal, i bardzo zabawnie rozpoczyna się ten artykuł. Na każdym festiwalu działa giełda z pytaniem, co wygra. W tym roku w Gdyni trafna odpowiedź brzmiała: czarno-biały film, którego akcja toczy się w latach powojennych. Było to łatwe do przewidzenia, bo nie powstają u nas dziś filmy o kondycji współczesnej Polski. To jest też przy okazji, Lid zawiera konkluzję, a te czarno-biały film, chodzi o to, że mogły dostać mogła dostać Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, no albo ten film, który finalnie otrzymał nagrodę, czyli Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Przy czym właśnie Barbara Holender utyskuje, że przeczytam tutaj ten akapit, kto w polskim kinie porwie się, by opowiedzieć o podzielonym kraju, o politykach przepełnionych nienawiścią do swoich przeciwników, o aferach gospodarczych i bankowych, o upadającej moralności, o tym, jak zło schodzi coraz niżej, rodząc zbrodnie i agresję. Kino nie jest propagandową tubą żadnej partii ani ideologii, ale nie może odcinać się od tego, czym żyje społeczeństwo. Chętnie obejrzę film o dojrzewaniu dwojga dzieci albo młodej kobiecie, która szuka siebie tańcząc na róże, ale chciałabym, żeby artyści spojrzeli też szerzej, tak jak kiedyś potrafili to robić w szkole polskiej czy kinie moralnego niepokoju. I wreszcie jeszcze jeden powód do niepokoju, powtarzające się analizy, z których wynika, że polskie kino boryka się z coraz większymi problemami finansowymi, koszty produkcji rosną, a producentom coraz trudniej domykać budżety. Taka gorzka refleksja na koniec, ale w międzyczasie w artykule też właściwie wszystkich najważniejszych filmów tego festiwalu są analizy, więc myślę, że warto sięgnąć. Kilka stron dalej dowiadujemy się o wystawie Björk, która będzie pokazywana w Bielsku Białej. Także wielki świat, ten także awangardowej dosyć sztuki, trafia na przykład do Bielska Białej.
1: Czyli polskiej stolicy kultury w tym roku.
0: Tak jest.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu kompozytorów napisanie symfonii było manifestacją twórczej dojrzałości i ukoronowaniem ścieżki per aspera ad astra ku gatunkowej doskonałości. Pisząc swoją symfonię Odrodzenie, Karłowicz chciał powiedzieć, zdaje się, coś innego. Patrzcie, tą drogą dalej iść się nie da. I dlatego jego pierwsza, a zarazem ostatnia symfonia, choć zewnętrznie nawiązuje do idei klasycznej, jest zarazem tej idei zaprzeczeniem. Na trzecie spotkanie z Karłowiczem w cyklu Giganci zapraszam w niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek.
2: Zadebiutował, podtrzymując w spektaklu, brzuch samego Aleksandra Zelwerowicza.
3: Mały, niepozorny, a na scenie i ekranie wielki.
2: Bawił Polaków jako pan Anatol, ale potrafił też wzruszyć jako Kuba w Chłopach czy Ignacy Rzecki w Lalce.
3: Choć był mistrzem komedii, jego własne życie miało też wiele tragicznych momentów.
4: W czasie powstania na początku dostałem się do Muzeum Narodowego. Udałem konającego na serce i wyszedłem na Czerniakowską do szpitala.
2: Tadeusz Fijewski będzie bohaterem najbliższej audycji Dwójka na miejscu.
3: Zapraszamy w sobotę o 15:00. Monika Pilch
2: i

0: Aldona Łaniewska-Wok.
1: Autopromocja.
2: Minęła ósma.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Chris Davis.
2: Dziś piątek, a więc weekend już za chwilę. Mamy drugi dzień października. Imieniny obchodzą Aleksandra, Antoni i Dionizy.
1: Poranek dwójki.
2: Monika Kopcik, Zofia Kruszewska i Roch Sieciński, taki tercet towarzyszy Państwu od świtu. Nawet zaczęliśmy przed świtem, ale jeśli dopiero teraz włączyli Państwo dwójkę, to dzień dobry.
1: Pogoda.
2: Na wschodzie jeszcze można natknąć się na mgły, także proszę uważać, ale jeśli chodzi o zdecydowaną większość naszego kraju, to już jest słonecznie i tak ma być przez cały dzień. Niemal bezchmurnie, tylko wieczorem na krańcach zachodnich prognozowane są słabe opady deszczu. Temperatura od 20 do 23 stopni Celsjusza, ale to nie znaczy, że teraz wychodząc z domu na spacer, czy do sklepu, czy z psem, czy do pracy, nie należy ubrać się nieco cieplej. No właśnie, bo te poranki rześkie, doceniajmy te słoneczne dni, nie wiemy ile ich jeszcze zostało, a zdajemy sobie sprawę, że gdzieś tam czyha na nas ta znacznie bardziej ponura jesień. Ale cieszmy się tym, co jest. A jest na przykład wiele premier płytowych, chociażby sprzed 2 tygodni nowa płyta Matta Wilsona i jego zespołu Good Trouble.

0: Śpiewająco rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszego spotkania. A co mamy dla Państwa na ten czas? Sam odpowiem na zadane przez siebie pytanie. Na ostatni segment Poranka Dwójki mamy dla Państwa między innymi wizytę w Poznaniu. I to nie będzie wizyta na wystawie czy koncercie. To będzie wizyta na placu budowy.
1: Ciekawostka, jak zadrzemy głowę do góry, stoi ten środkowy dźwig, który jest zatopiony w środku budynku. On zostanie na koniec wyjęty z tego budynku innym wielkim dźwigiem i on stoi w przestrzeni, w której będzie scena się znajdować.
0: Powiedziałem, że nie wystawa, a plac budowy, ale w sumie to już taka instalacja, a jak będą dźwig dźwigiem wyciągać, to performance. W każdym razie powstaje nowa siedziba Teatru Muzycznego, więcej szczegółów niebawem. Także przed nami piąta, niestety ostatnia już w tym tygodniu, rekomendacja kulturalna od Pauli Kinaszewskiej. Tym razem mowa o polecanej lekturze.
2: Zaczęłam ją po prostu łyżeczką do herbaty czytać, żeby mi na dłużej starczyło.
0: Czasem tak bywa. A o 8.30 nasze studio odwiedzi Michał Hajduk, który jest kuratorem jazzowego cyklu koncertów w Katowicach, w Nosprze. Nowy sezon startuje już za moment, bo w niedzielę kolejny koncert już we wtorek, a więc mocne otwarcie. Jakie dokładnie i kto wystąpi, o tym wszystkim nasz gość Państwu opowie.

0: Shake Stew na antenie Dwójki wprost z Austrii, ale my pozostajemy w kraju i zapraszamy do Poznania. Teatr Muzyczny w Poznaniu w budowie. To znaczy instytucja będzie miała nową siedzibę, której otwarcie zaplanowano na rok 2029. Powstanie w niej największa scena teatru muzycznego w Polsce. Nowy gmach ma być też czymś więcej niż miejscem spektakli i koncertów. Pod antresolą zaplanowano kawiarnię, wzdłuż ciągów komunikacyjnych księgarnię. No a razem z dyrektorem sceny, Przemysławem Kieliszewskim, plac budowy odwiedził Jacek Butlewski.
1: Kilka metrów ponad poziom ulicy Święty Marcin i Skośnej. Ten budynek już nie gotowy jeszcze, ale wystaje.
2: No tak, ta Skośna tutaj będzie z tego zakrzywienia za Akademią Muzyczną się wyprostowywać i będzie dochodzić do ulicy Składowej. To będzie zupełnie nowa przestrzeń, która się tutaj stworzy. W tym miejscu, w którym stoimy, będzie inny budynek, który tutaj prywatny inwestor zaplanował, z podcieniami, z restauracją, z takim przejściem w kierunku ulicy Towarowej. Natomiast na wprost nas mamy otwartą przestrzeń z filarami na poziomie ulicy Święty Marcin, która będzie stanowiła przestrzeń restauracji i sali bankietowej naszego teatru. Dalej mamy podwójną rampę dla samochodów dostawczych, dzięki czemu tak festiwalowo będziemy mogli naraz rozładowywać i załadowywać

dekoracje i dzień po dniu mamy, mam nadzieję, grać na przykład właśnie tak festiwalowo spektakle, a na końcu zjazd do parkingu podziemnego. Trzeba podkreślić, że wyszliśmy już ponad ulicę Święty Marcin, natomiast od tej ulicy Święty Marcin zagłębienie jest 12 metrów w dół. Także my jesteśmy już jesteśmy na czwartej jakby kondygnacji, którą budujemy, czyli w tej chwili budujemy poziom sali głównej.

0: kim ta przestrzeń będzie.
1: Ten dźwiękowy teatr wyobraźni to na razie cofające się samochody, wiertarki, młotki i wiele, wiele innych. Docelowo będzie to arena dźwięków musicalowych. 2028 rok to moment oddania budynku, ale po drodze jeszcze wiecha.
0: Taki mamy plan, żeby gdzieś późną wiosną, w kwietniu czy maju, tę wiechę, czyli ten znak tego, że stan surowy, otwarty jest domknięty, czyli mamy nadzieję, że tą późną wiosną przykryjemy teatr dachem. To oczywiście zależy trochę od tego, jaka będzie zima, ale jesteśmy dobrej myśli i prace idą naprawdę bardzo sprawnie. To znaczy myślę sobie, że jeżeli ktoś lubi takie obserwować takie zmiany, to jak raz w tygodniu przejdzie przez Święty Marcin, przez Kaponierę, to widzi znaczące różnice, które się dzieją. Tutaj też na wprost ciekawostka, jak zadrzemy głowę do góry, stoi ten środkowy dźwig, który jest zatopiony w środku budynku. On zostanie na koniec wyjęty z tego budynku innym wielkim dźwigiem i on stoi w przestrzeni, w której będzie scena się znajdować.
1: Czyli wskazuje nam to miejsce.
0: Tak, wskazuje nam miejsce, gdzie będzie scena i pod scenie, bo to od tej płaszczyzny torów kolejowych ten budynek do samej góry właśnie nad sceną, gdzie będzie sznurownia, gdzie będziemy wciągać scenografię, on będzie sobie liczył około 50 metrów, także to jest 12-piętrowy blok w tym miejscu. Oczywiście ten budynek będzie jak kartka poskładany, więc nie będzie taki tak dominował jak właśnie blok, tylko rzeczywiście skala tego budynku, czyli 100 metrów długości, 50 metrów szerokości, ta wysokość, ona zostanie zniwelowana od strony torów zielenią, od strony ulicy Skośnej. Tutaj jest przysypany ten budynek, bo dwie kondygnacje znajdują się pod ziemią. Natomiast no, to jest, rzeczywiście będzie taka nowa dominanta tutaj w tym miejscu miasta. Mam nadzieję bardzo piękna i bardzo też funkcjonalna.
1: To będzie największy teatr muzyczny w Polsce.
0: Tak, 28 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej, 21 tysięcy, sala główna na 1200 widzów, sala kameralna taka bardzo elastyczna, z możliwością wysuwania widowni, ustawiania jej w cztery różne układy, sala ta kameralna na ponad 340 miejsc, również w restauracji, w sali bankietowej jeszcze jedna przestrzeń taka koncertowa. No ale przede wszystkim ta największa sala widowiskowa to jest to, co rozgrzewa wyobraźnię, no bo proszę pomyśleć, że będziemy jednego dnia w sobotę na przykład grali dwa spektakle, to już jest prawie 2,5 tysiąca widzów, a jeszcze na scenie kameralnej jak pojawi się spektakl, a może i dwa, no to do tego dokładamy kolejne 600 widzów, no to znaczy, że ponad 3 tysiące widzów przez takiego dnia może przez teatr przejść. A to nie wszystko, bo to nasze foyer będzie miejscem, przestrzenią otwartą, będzie taką przestrzenią bardzo elegancką, ale też bardzo przyjazną, właśnie z możliwością wypicia kawy, z możliwością tego, żeby usiąść ze swoim komputerem i popracować przy tej kawie. I mamy nadzieję, że przez ten park wody i muzyki, który po tej południowej stronie, czyli od strony dworca kolejowego, będzie wzdłuż Nowej Skośnej, będzie się dochodził do teatru, będzie też takim ciągiem nowym komunikacyjnym w stronę centrum miasta.
2: Niemałe przedsięwzięcie. My trzymamy kciuki, aby wszystko poszło jak po maśle. A o powstającej właśnie siedzibie Teatru Muzycznego w Poznaniu mówił dyrektor sceny Przemysław Kieliszewski. 8:19.
3: Pues sí, señores, esta es la verdad. Hay un señor de talento, razón, inteligente, despierto y gentil, y siempre rinde culto al corazón. Ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le

0: Fragment z ostatniego południowoamerykańskiego wydawnictwa Marcina Maseckiego, który mówi wprost, że na tym koniec przygody z muzyką z tej części świata. No a my się zastanawiamy, czy ludzie nie wyjdą na ulicę, bo jednak chciałoby się więcej.
1: Rekomendacje.
0: Przewodniczką cyklu w tym tygodniu jest Paula Kinaszewska, aktorka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest też wokalistką i skrzypaczką, prowadzi trio Wowakin. Od poniedziałku na antenie Dwójki poleca muzykę, wystawy i książki. Książki, no właśnie, dziś pora na arabeski Serhija Żadana.
2: Bardzo mała, króciutka książeczka. Jak zorientowałam się, jakie to jest arcydzieło, to zaczęłam ją po prostu łyżeczką do herbaty czytać, żeby mi na dłużej starczyło. No i jak zwykle moja przyjaciółka, która jest poetką, wyszukała dla mnie tę książkę. Ona mnie zawsze obdarowuje pięknymi książkami, a dla mnie też ma znaczenie, od kogo właśnie biorę. I tak, książka o wojnie, ale znowu oszczędna, prosta i nie bez przyczyny jest napisana przez poetę, bo nie, że jest kwiecisty styl, czy że są piękne słowa, nie. Właśnie jest zaskakująca taka destylacja poezji do takiego krótkiego opowiadania i to, że jest tam jakiś zamysł poetycki, objawia się na samiutkim końcu, w ostatnim zdaniu. Tak jest właściwie, koncepcja tych opowiadań jest przeźroczysta. Nie wiemy, do czego zmierza autor. I dopiero w ostatnim zdaniu następuje taka klamra, takie domknięcie i takie jakby, taki błysk w głowie, aha, że każde z tych opowiadań ma jednak taką bardzo zaskakującą, poruszającą puentę.
0: Dziękujemy Pauli Kinaszewskiej za 5 wskazówek kulturalnych. Ja mam ten przywilej, że znacznie więcej i częściej mogę Państwu polecać i polecam kolejną porcję muzyki. Hołd dla Cezary Ewory w wykonaniu zespołu Langendorf United.

0: wprost ze Szwecji. Hołd dla Cezary Ewory. A na zegarze już 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: W naszym studiu pojawił się już Michał Hajduk. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Który właśnie widzę wycisza telefon, bardzo słusznie. Kurator jazz klubu NOSPR, czyli cyklu koncertów jazzowych w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Ale zanim o Katowicach, to chciałbym spytać o takie miasto Londyn. Bo
2: miasto w Anglii.
0: Tak jest. Pracujesz także w Instytucie Adama Mickiewicza, a no powiedzmy, przed chwilą skończył się polski festiwal jazzowy w Londynie. No to powiedz, co to, jak było, jak polska muzyka została w Londynie przyjęta i czy też tylko przez Polonię, czy właśnie też rodowitych Londyńczyków? Cztery pytania w jednym, proszę.
2: Mam do powiedzenia kilka ciepłych słów. Bardzo się to wszystko udało. Ja byłem podczas weekendu zamykającego. Obejrzałem koncerty, fenomenalny koncert Leszka Możdżera w Cadogan Hall. Wcześniej w tym samym venue, w tym samym miejscu projekt Chopin Residiu. To jest bardzo ciekawa, postrokowo, ambientowo, elektroniczno, eksperymentalna dekonstrukcja muzyki Chopina, w której nie ma fortepianu. I to jest projekt multimedialny. Polecam jeszcze raz Chopin Residiu Mariusz Szypura. Tam na scenie było kilku takich luminarzy muzyki alternatywnej z lat 90. Między innymi John Staniers, Battles i Helmet, Adrian Atley z Portishead i Sean O'Hagan z Stereolab i muzycy z Polski, Miłosz Pękała, nieoceniony między innymi. Festiwal zamknął koncert formacji boys bandu Kosmonauci.
0: Tak, tak samo.
2: Chociaż muszę przyznać, że drugi album i obecnie koncerty tego zespołu już bardziej dojrzałe i stonowane niż debiut. No i festiwal od ubiegłego roku, bo była to druga edycja, podwoił publiczność. W ubiegłym roku zastosowano taki zabieg, czyli każdy z polskich artystów został zapytany, z kim z lokalnych bądź zagranicznych artystów chciałby współpracować i takie kolaboracje się tam pojawiły i to pozwoliło zbudować właśnie publiczność niekoniecznie polonijną.
0: Mhm, czyli jeżeli grał na przykład w tym roku Marcin Masecki, którego też przed chwilą w poranku dwójki słuchaliśmy, z Robem Luftem, no to publiczność mogła przyjść na przykład na Roba, a niekoniecznie na Marcina Maseckiego.
2: Na przykład. Mhm. Ale w tym roku tego zabiegu nie było, więc procentowo na pewno było więcej takiej czysto polonijnej publiczności. Natomiast no, ten festiwal ma cały czas potencjał do tego, żeby się rozbudowywać. Zresztą już w lutym pojawi się w Hamburgu i to nie byle gdzie, bo w Elbphilharmonii. I myślę, że to będzie sytuacja bez precedensu.
0: Tak wygląda promocja polskiego jazzu na drobnym przykładzie, poza granicami naszego kraju, ale wróćmy do Polski, bo spotykamy się w przededniu startu nowego jazzowego sezonu w NOSPR-ze. Który to twój sezon, jeśli chodzi o programowanie tego cyklu?
2: No ja mam przyjemność i zaszczyt współtworzyć Jazz Club NOSPR-u 8. sezon.
0: No bo jak pewnie fani jazzu wiedzą, od momentu, kiedy powstał ten nowy gmach w Katowicach, to ten cykl istnieje równie długo. Można się pokusić po tych 8 sezonach, że masz jakąś taką jasną linię programową, bo ja patrząc na program nie odczuwam...
2: Nie widzisz
0: nie, nie widzę takiej jasnej linii, czy na poprzednie programy.
2: Nie zakrzywia ci się trochę, albo meandruje?
0: Co mnie cieszy, że to nie jest jakieś zbyt jednorodne. Jest różnorodne. No właśnie, czym się kierujesz? Czy masz jakieś takie główne punkty, które można
2: Oczywiście.
0: Byłoby nazwać linią programową.
2: Oczywiście. No ja jestem dzieckiem lat 90., a wtedy muzyka była bardzo, bardzo eklektyczna i taki jest też ten trochę program, ale myślę, że bardziej dlatego, że bardzo mi zależy na tym, żeby w tej ramie 20 lub prawie 20 koncertów zawrzeć jak najwięcej wątków i jak najwięcej kolorów, odcieni jazzu, bo ta scena jest bardzo bogata i jest mi obce takie purystyczne podejście do gatunku. Ten gatunek się rozwija na przestrzeni

0: i dekad dzięki temu, że co chwilę sięga po inne estetyki, czy inkorporuje inne wątki i tego jesteśmy świadkami zarówno obecnie, jak i historycznie. Dlatego często w tym programie są sprzeczne komunikaty, ale to jest celowy zabieg. A jeśli chodzi o linię programową, to tak rozumiem, że chcesz sięgnąć do początków.
1: Wiesz co, nie, bo patrzę na 20 czy 21 koncertów.
0: Czy rozmawiamy o tym sezonie?
1: O tym sezonie. Mhm. No i o każdym nie będziemy opowiadać, bo nie dość, że aż tyle czasu nie mamy, to też nie chcemy państwa zanudzać. To może tak, poproszę cię o wskazanie tak zwanych headlinerów, bo oczywiście różnorodność jest duża, zarówno jeśli chodzi o generacje, młodzi, starsi muzycy, o zagranicę i polską scenę, o te stylistyki muzyczne, o których mówiłeś, bo pojawia się i trochę hip-hopu, i trochę metalu, i trochę elektroniki. Natomiast no jednak często jest tak, że nazwiska ściągają publiczność. Czy masz tutaj takie mocne pozycje, których
0: tak,
1: chciałbyś powiedzieć
0: na 19 lub 20 mocnych pozycji w programie i szczerze mówiąc nie chciałbym nikogo faworyzować tutaj, bo byłoby to nie fair. Jeżeli myślisz w kategoriach headlinerów, no to mamy dwa koncerty w sali koncertowej Nospru i to jest Lakeisha Benjamin i koncert, który już najbliższą niedzielę, Aga Zarian z Big Bandem Śląskim. Natomiast no historycznie też ten jazz klub umiejscowił się w sali kameralnej, która pod wieloma względami bardziej pasuje do takiego programu. Więc nie wskażę ci chyba headlinerów.
1: Ale swoją drogą to świetna okazja, żeby zobaczyć niektóre gwiazdy właśnie w sali kameralnej, która no, jest trochę przytulniejsza i artyści tacy jak, nie wiem, Nowy Kwintet Macieja Obary, ale John Medeski na przykład, z Billym Cobhamem ostatecznie się nie udało, z tego co wiem. No, no, są takie nazwiska, które częściej widzi się na dużych festiwalach i to z dalekich rzędów. Sullivan Fortner, który pojawi się chociaż trochę bardziej jako gość. No to chyba ta sala kameralna jest czymś, co można nazwać akurat plusem.
0: Tak, bardzo się cieszę, że dotykasz tego wątku, bo zaczynasz od nazwisk zamorskich, amerykańskich, a mi od początku przyświecała taka idea, żeby wyrównać tą dysproporcję pomiędzy tym, w jaki sposób publiczność kocha artystów z USA i w jaki sposób kochają ich promotorzy ekonomicznie, bo tutaj też jest ogromna dysproporcja między artystami z Europy czy z Polski, a artystami z USA. I ten program od początku, od pierwszego sezonu był o tym, żeby zrobić też miejsce dla artystów z Europy, z takich krajów jak Dania, Norwegia, Francja czy Niemcy, które nie są oczywistymi wyborami dla publiczności. Oczywiście najwięcej miejsca też historycznie w jazz klubie zajął młody polski jazz, bo to był rok 2019 i uznałem, że z racji tego, że tego pokolenia wcześniej w programie było mało, a właśnie był to ten moment, kiedy to wszystko wybuchło, to rzeczywiście chyba procentowo najwięcej młodego polskiego jazzu, a ten sezon to jest pierwszy sezon, kiedy sobie pozwoliłem na powtórki, bo wcześniej ich unikałem ze względu na to, że chcesz opowiedzieć jak najwięcej, ale masz ograniczoną liczbę koncertów. W tym roku tych nazwisk jest sporo, jakby dobrych znajomych, nazwisk, które się już pojawiały, ale każdy w zupełnie innym kontekście niż wcześniej.
1: No to jeśli chodzi o polskich artystów, to też muszę chociaż kilku wymienić. Mówiłem o Macieju Obarze, rzeczywiście no, z zagranicznymi muzykami, ale jest też Marcin Wasilewski, Rafael Rogiński, jest Błoto, to odważny wybór jak na jazzowy cykl, od czego zresztą zaczęliśmy naszą rozmowę na ten temat. Jest też Marek Napiórkowski. No sporo tych koncertów. My mamy dla państwa zaproszenia na start sezonu. Dwa podwójne bilety czekają na koncert Agi Zarian z Big Bandem Śląskim w sali koncertowej Nospru. To już w tę niedzielę. Proszę dzwonić 22 645 22 22. Mamy także bilety, też dwa podwójne, na koncert pierwszy w sali kameralnej, czyli już we wtorek
0: 6 października.
1: Emil Miszk ze swoim dużym zespołem. To też w ramach premiery Moduler 22 645 22 22.

0: czy w związku z tym, że powiedziałeś, że są takie nietypowe wybory dla polskiej publiczności, czy to z Francji, czy ze Szwecji, czy z innych europejskich krajów, to masz wrażenie po tych 8 sezonach, że publiczność przychodzi na cykl, a nie na artystę? Czy to jest tak, że przywiązała się publiczność do jazz klubu Nospr i wie, że tam zostanie coś ciekawego, nawet jak nazwisko nic nikomu nie mówi, to mam bilet, karnet, idę?
1: Mam wrażenie od początku, że publiczność przychodzi do Nospru, bo to jest miejsce, które jest magnetyczne.
0: Ale chcesz powiedzieć, że to ta sama publiczność, która przychodzi na koncerty filharmoniczne, przychodzi na jazzowe?
1: Częściowo tak, częściowo nie. Ta publiczność jest też trochę zdywersyfikowana ze względu na program, czyli zdarzają się koncerty, kiedy widać mnóstwo nowych twarzy albo mnóstwo ewidentnie nie jazzowej publiczności. Mamy też stałą publiczność. Moje działania programowe były trochę oparte o to, żeby rzucać publiczności małe wyzwania. Nie duże, ale małe. I myślę, że publiczność to zaakceptowała. Jak również no, ten szalony eklektyzm tego programu.
0: Parę wątków, mam wrażenie, wyróżnia się w tym programie, jak chociażby taka tradycja opowiadana na nowo, bo nie wiem, czy to jest kwestia twojego programowania, czy jednak pewnej tendencji u artystów. Rafael Rogiński mierzy się z Coltrane'em. Marcin Wasilewski z gościnnym udziałem Tomka Dąbrowskiego z muzyką Tomasza Stańki. Jest też hołd dla Theluniusa Monka, chociaż hołd to nie wiem, czy to jest to słowo przy tym projekcie. Widzisz, że zespoły lubią się obejrzeć za siebie, przetworzyć i podać na nowo coś, co znamy?
1: Tak, no oczywiście też obowiązuje schemat rocznic, bo mamy setkę Milesa, mamy setkę związaną z Coltrane'em, stąd Rafael. W przypadku Marcina Wasilewskiego to myślę, że to jest najbliższe ducha oryginału, czego możemy posłuchać z Tomkiem Dąbrowskim. Agazarian i Big Band Śląski pojawiają się dlatego, że przez 7 sezonów Jazz Club otwierali nestorzy polskiego jazzu związani z serią. I to jest pewna klamra jakby tego wątku też, bo repertuar koncertu niedzielnego to są same evergreeny polskiego jazzu w wykonaniu tychże. Trio Mix Monk rzeczywiście powstało, to jest transatlantyckie trio belgijsko-amerykańskie, powstało jako hołd dla Theluniusa Monka, ale oni też zagrają sporo Coltrane'a. Mamy też jeszcze jedną rocznicę, czyli 70. Urodziny Markusa Stockhausena. Zbieżność nazwisk absolutnie nieprzypadkowa.
0: Cały program do znalezienia na stronie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. My zachęcamy do odwiedzania Nospru właściwie codziennie na antenie dwójki z powodów różnych i różnych okazji. Myślę, że to, że jazz ma swoje miejsce w tym budynku, jest ważne. Myślę, że w innych filharmonicznych tych budynkach, tych domach muzyki klasycznej dobrze by było, jakby też w takim cyklicznym wymiarze miał miejsce, bo jak widać to się sprawdza. Sala zwykle jest wypełniona, a my cieszymy się, że w dwójce możemy Państwu prezentować wybrane koncerty z tego cyklu, bo przecież słuchaliśmy zarówno polskich nazwisk, jak i tych zagranicznych gwiazd, czy to Hania Derej, czy Mary Halvorson. No, szeroki jest tutaj rozstrzał. No i czekamy na więcej, bo również w tym sezonie będziemy część koncertów nagrywać. To chyba taka współpraca win-win, jak to się
1: absolutnie
0: mówi.
1: Tak. Muszę też powiedzieć, że uratowaliście sezon w czasie pandemii.
0: To było dawno temu. Rok 2020-2021. Pamiętam ten sezon. Zaraz na starcie naszego cyklu jazz.pl, ale nie będziemy już wspominać. Zapraszamy Państwa na nowy sezon Jazz Klubu 22-645-22-22. Tam czekają zaproszenia na koncert Big Bandu Śląskiego z Agazarian i koncert Emila Miszka, odpowiednio w niedzielę i we wtorek.
1: Który szczególnie polecamy Państwu. Emil Węzłowa, postać bardzo ważnej trójmiejskiej sceny i wydaje mi się, że spełnia swoje marzenia w projekcie, do którego zaprosił 16 muzyków z 4 krajów, Szwecja, Dania, Norwegia i Polska. I to też będzie bardzo eklektyczne. Jeżeli Państwo kochają Franka Zappę, to warto.
0: Michał Hajduk, kurator Jazz Klubu Nospr. Dziękuję Ci za wizytę w dwójce. Posłuchajmy Big Bandu Śląskiego, na razie bez Agazarian, bo takiej płyty jeszcze nie ma.
1: Dziękuję. Czy ja mogę jeszcze kogoś pozdrowić szybko na koniec?
0: Proszę.
1: Bo to jest tak, że to ja przychodzę do radia i opowiadam, ale w Nospr pracuje cała masa fantastycznych ludzi, bez których te koncerty

i w tym sezonie, i w poprzednich nie miałyby racji bytu, więc chciałem przynajmniej pozdrowić producentkę koncertów, Ulę Kondel. Pozdrawiam cię, Ula, bardzo serdecznie.

Big Band Śląski, a już w niedzielę dołączy do niego Aga Zarian, a wszystko w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Polecamy Państwu ten cykl niezmiennie. A teraz dobre wiadomości dla fanek muzyki jazzowej. Dla pani Agnieszki z Jaworzna, to do pani, pani Agnieszko, wyślemy trzypłytowy album Milesa Davisa z 56 roku, te nagrania, czyli naszą płytę tygodnia. A płyta dodatkowa, nagrania kwartetu Marcina Pospieszalskiego, wędrują do Łodzi, do pani Krystyny. No a zatem gratulacje i przy okazji pozdrowienia.

Brat Meldau w repertuarze Beatlesowskim już prawie na koniec jazzowego poranka dwójki. Za ten wspólnie spędzony czas serdecznie dziękujemy. Monika Kopcik, Zofia Kruszewska, Roch Siciński. Już za niecałe 5 minut kolejne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Marcin Pesta szykuje dla Państwa bardzo zróżnicowany serwis w wiadomościach i Moby Dick, i Wieliczka, i Kosmos, i PRL. Na razie powiem tylko tyle. Bobby McFerrin, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 9 lipca Eugeniusz Knapik skończył 75 lat. Swój jubileusz będzie świętował, a gdzieżby indziej, w Katowicach, w Nosprze. Wystąpią znakomici soliści, pianiści Piotr Sałajczyk i Piotr Banasik, skrzypek Szymon Krzeszowiec, klarnecista Piotr Lato oraz kameraliści Nospru pod kierunkiem Rafała Zambrzyckiego. Na transmisję tego wydarzenia gorąco zapraszam dziś od 19.30. Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: A właśnie minęła 9.
3: 2. Jesteś na miejscu. Cezary Zych.
2: Pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki, windy i rozległe zaplecze. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla władz PRL-u.

0: ich gości na Zamku Królewskim w Warszawie. Opowiada o tym otwierana dziś wystawa Sekretne komnaty władzy ludowej. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku, ale jego historia wiele mówi o politycznych ambicjach ekipy Gierka, podkreśla dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie Małgorzata Omilanowska.
1: Dokumenty, które znaleźliśmy, prac związanych z tworzeniem tej przestrzeni władzy, wszystkie zaopatrzone są w słowo poufne. Dbano o to, żeby społeczeństwo polskie nie dowiedziało się, że te z ofiarą zbierane środki w skarbonce na placu zamkowym i tony makulatury zanoszone przez dzieci szkolne z myślą o zbiórkach na rzecz zamku, tak naprawdę zostaną przejęte w znacznym stopniu przez ludzi władzy. Ten projekt obejmował i pomieszczenia konferencyjne, i restauracyjne, bankietowe, kuchnie, lobby, właściwie całe skrzydło zachodnie i pół południowego miały być przeznaczone na potrzeby władzy.
0: Otwierana dziś wystawa Sekretne komnaty władzy ludowej odtwarza fragment projektu, który przed laty został porzucony. Na ekspozycji prezentowane są także niepublikowane fotografie Chrisa Nidentala, dokumentującego polską rzeczywistość przełomu lat 70. i 80. Wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie można będzie oglądać do 17 stycznia. W Teatrze Muzycznym w Gdyni dziś premiera spektaklu Moby Dick, przedstawienie oparto na XIX-wiecznej powieści Hermana Melvilla o morskiej wyprawie w poszukiwaniu wieloryba zwanego Moby Dickiem. Autorem adaptacji, reżyserem jest Wojciech Kościelniak.
2: Staraliśmy się być możliwie blisko samego Hermana Melvilla, bo raczej zdarzeniami na scenie nieco próbujemy manipulować, próbujemy je odczytywać na nowo niektóre, zostawiając oczywiście ten kręgosłup niezmieniony. Dla widzów, którzy pragną zobaczyć Moby Dicka, był nadal Moby Dick, a nie taki już wytwór całkowicie naszej fantazji. Jesteśmy na pokładzie statku Pequod, tak się nazywa od plemienia, które wymordowano niegdyś na ziemiach, skąd wypływają nasi podróżnicy. Natomiast obraz tego statku jest, mam wrażenie, wielowymiarowy, daje możliwość rozmaitego spojrzenia na to i różnej piętrowej interpretacji.
0: Premiera Moby Dicka w reżyserii Wojciecha Kościelniaka dziś o 19:00. Spektakl będzie grany na nowej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Pozostałości kamiennego muru pochodzącego prawdopodobnie z XIV wieku odkryto podczas prac remontowych w Zamku Żupnym w Wieliczce. Eksperci przypuszczają, że obiekt stanowił fragment dawnych umocnień oraz fundament południowej części zamku. Decyzją konserwatora zabytków odkryte relikty zostaną odpowiednio zabezpieczone i być może w przyszłości zostaną wyeksponowane. Znalezisko nie wstrzymuje remontu Zamku Żupnego w Wieliczce, kończą się prace przy elewacji i we wnętrzach zamku środkowego, a w południowym skrzydle trwa budowa nowej windy i sal warsztatowych. Cały kompleks ma być gotowy w przyszłym roku. Dzięki inwestycji powierzchnia wystawiennicza Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zwiększy się niemal czterokrotnie. Czterech astronautów rozpoczęło kolejną misję kosmiczną. Z Florydy wystartowała rakieta z czteroosobową załogą, dwojgiem astronautów z USA, jednym z Kanady i kosmonautą z Rosji. Załoga poleciała na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie będzie prowadzić badania dotyczące wpływu pobytu w kosmosie na zdrowie, kondycję i wydolność organizmu człowieka.
3: Dwustopniowa rakieta Falcon 9 wraz z autonomiczną kapsułą Crew Dragon z załogą na pokładzie wystartowała z bazy sił kosmicznych Cape Canaveral na wybrzeżu Atlantyku.
4: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon, go Dragon and go Crew 13.
3: Pierwszy stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX pomyślnie wylądował po bezproblemowym starcie misji Crew 13. Zaledwie kilka minut po lądowaniu członu nośnego silnik górnego stopnia rakiety Falcon 9 został wyłączony po osiągnięciu orbity. Krótko potem nastąpiło oddzielenie statku Crew Dragon, na którego pokładzie znajduje się załoga misji. Skupi się ona na serii badań biomedycznych oraz analizach dotyczących funkcjonowania organizmu człowieka, w tym na badaniach wpływu mikrograwitacji na krążenie krwi i procesy jej krzepnięcia, a także na gromadzeniu danych medycznych przydatnych w przyszłych misjach kosmicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno o 13:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
0: Dziś przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady.

0: deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.
1: Reklama.
2: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
3: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 7 minut po 9:00.

Za konsoletą Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś, a sygnał, który właśnie zabrzmiał, przypomniał Państwu, że dziś piątek, dawno niedawno, muzyka dawna w nowych i tych najciekawszych dawnych wykonaniach. Zaczynamy to spotkanie od nowości, bardzo szczególnej płyty wydanej przed tygodniem, płyty, która jest po części hołdem, po części też kontynuacją pracy wspaniałej belgijskiej, zmarłej przedwcześnie gambistki Sophie Vatillon. Nagrała 20 lat temu album, interesując świat swoją interpretacją, ale też i postacią kompozytora, któremu ów album poświęciła, a to Christopher Simpson. Słynny angielski gambista, ale też teoretyk, który był znawcą tworzenia divisions, czyli rodzaju wariacji, ornamentów, dodawania tego, co tylko można zmieścić pomiędzy prostymi, zapisanymi nutami. Stworzył między innymi cykl Miesiące i Pory Roku na gamby i całą sekcję basową. Sophie Vatillon z zespołem nagrała pierwszą część poświęconą właśnie dwóm porom roku i 6 miesiącom. Ciąg dalszy przynosi nagranie, po które sięgam. Zespół nazwała Lucille Boulanger Les Lucioles. To po francusku oznacza świetliki, ale może Les Lucioles pochodzi także od jej imienia Lucille Boulanger. Ona i Miriam Rignol, Manon Papa Sergio, Viole da Gamba różnych rozmiarów i sekcja basowa Les Lucioles proponują Państwu między innymi taką interpretację Lata, adekwatnie do tego, co za oknami. Christopher Simpson i jego muzyczne przetworzenie najpiękniejszej pory roku.

Lato, jedna z czterech pór roku, muzycznie przedstawiona przez Christophera Simpsona, barokowego angielskiego gambistę, teoretyka muzyki, który opisał, jak ornamentować, jak wypełniać przestrzenie między dźwiękami, to nagranie jest ciągiem dalszym pracy podjętej przed 20 laty, tak dobrze mówię, 20 lat temu, przez Sophie Vatillon, belgijską gambistkę, która nagrała dwie pory roku, zimę i wiosnę, a potem jeszcze 6 z 12 miesięcy obrazowanych przez kompozytora. Lucille Boulanger i jej zespół Les Lucioles kontynuuje tą pracę. Les Lucioles na wydanej przed tygodniem płycie pokazuje nam ciąg dalszy muzyki Christophera Simpsona i wśród tych miesięcy jest także piękny lipiec.

0: Miriam Rignol i Manon Papa Sergio, no i sekcja basowa, nowe nagranie muzyki Christophera Simpsona, muzyczny obraz miesiąca lipca za nami z tego nowego nagrania.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Matthias Enacht i przed nami ostatni już fragment jego książki Zona, która ukazała się nakładem wydawnictwa Art Rage w przekładzie Agaty Kozak. Ta licząca ponad 400 stron powieść napisana została niemal w całości jako jedno gigantyczne zdanie. Pisarz zrezygnował z tradycyjnej interpunkcji kropek i akapitów, a jedyna kropka kończąca monolog głównego bohatera pojawia się na samym końcu książki na stronie 428. Czyta Mariusz Bonaszewski.
3: Nuncjusz, ambasador stolicy apostolskiej w Syrii, był uroczym, wykształconym człowiekiem z dobrej włoskiej rodziny. Przedstawił mi go ormiański katolik Harut Bedrosian. Zadziwiające, jakie wygibasy wyczynia nieraz los, aby spaść na cztery łapy. Kiedy walizka już się wypełniła, trzeba było ją sprzedać, wyjąć z niej tysiące dokumentów, nazwisk i opowieści, cierpliwie zbieranych po całej zonie. Poczynając od Harmena Gerbensa, holenderskiego oprawcy, 5 lat gromadzenia dokumentów, niekończących się poszukiwań, tajnych dowodów wykradanych z archiwów, porównywania zeznań świadków. Po co były te tysiące godzin cierpliwego tworzenia listy? Po to, żeby wypełnić straszliwie puste życie na bulwarze i w ogóle w Paryżu. Może i po to, żeby nadać sens swojemu istnieniu. Kto wie, odejść w wielkim stylu, dostąpić przebaczenia za swoich zabitych. Ale od kogo? Uzyskać błogosławieństwo Ojca Świętego lub po prostu pieniądze, które są warte wszystkich odpustów, osiedlić się gdzieś pod nazwiskiem Iwana Derła, mojego sobowtóra, który siedzi zamknięty w szaleństwie i własnej przemocy. Mam legalne, prawdziwe dokumenty, takie same jak te, których używałem do poruszania się po zonie. Pierre Martin Bertrand de Puy. Tak zwyczajne, że od razu stali się prawdziwi. Sądzę, że stopniowo traciłem w tych pseudonimach własną tożsamość. Rozdrabniałem się. Francis Servin Mirkowicz powoli rozpuszczał się w prawdziwych, fałszywych dokumentach, aby odtworzyć się jako atom w tysiącach nazwisk z walizki zebranych w jedno. Iwan Derła, biedny wariat, który prawdopodobnie nigdy nie widział na oczy morza, ani nie pieścił kobiety, od zawsze w zamknięciu. Tak łatwo przywłaszczyć sobie czyjąś tożsamość, włożyć swoją twarz w miejsce innej, przejąć cudze życie. Urodził się w tym samym roku co ja. Miał takie samo dzieciństwo, pełne fascynacji brutalnymi ideologiami, oscylujące z niepokojącą łatwością między skrajną prawicą a skrajną lewicą. W gruncie rzeczy, bez własnego zdania, poza opiniami przyjaciół, gdyby Iwan Derła wyszedł ze szpitala, uwiedziony przez wojskowy porządek i nienawiść, rozwieszałby neonazistowskie plakaty i zaliczał jedno szkolenie wojskowe po drugim, ponieważ zgłosił się do armii przed wymaganym wiekiem, aby w końcu stać się mężczyzną, jak to się mówi, prawdziwym, budzącym podziw rodziców. Co to ma przed sobą wspaniałą przyszłość, służbę wojskową, naukę posługiwania się bronią, upokorzenia i esprit de corps, którym tak bardzo interesował się założyciel Legii Hiszpańskiej, Milan Astraj, wizytując w Algierii Francuzów w Sidi Bul Abbas. Ta ufortyfikowana wioska na równinie w okolicy Oranu działała na jednookiego generała bardzo inspirująco. Przybywający z całej Europy legioniści odbudowywali w koszarach swoje życie, bo w tym miejscu przywracano im rodzinę i ojczyznę, a służyli nie tyle Francji, ile Legii jako takiej. Moja służba wojskowa była pouczająca. Długie marsze ze śpiewem na ustach, mój plecak, mój karabin i moi koledzy, obozy, nocne ćwiczenia. Lubiłem ten rytm, życie wypełnione po brzegi, złudzenie ważności i odpowiedzialności, jakie dają stopień wojskowy, rzep na piersi, dowodzenie, władza. Spałem otulony śpiworem w kolorze wojskowej zieleni w miejscu, gdzie kiedyś układali się do snu republikańscy uchodźcy z Hiszpanii, żołnierze i cywile, czerwoni i czarni, ci, którzy tak bardzo przerażali Francję Daladiera.

że za najlepsze wyjście uznano internowanie, a następnie wykorzystanie ich w fabrykach zbrojeniowych i przy fortyfikowaniu wybrzeża. Potem Niemcy deportowali ich do Mauthausen. Jeśli nie wszystkich, to większość. Wśród nich znajduje się François Bois, fotograf urodzony 31 sierpnia 1920 w Barcelonie w dzielnicy Poble-Sec, internowany w Rivesal, a następnie w Sept-Fond, wcielony do kompanii robotników zagranicznych i zatrzymany przez Niemców, przywieziony 27 stycznia 1941 do Mauthausen, gdzie przebywa przez 4 lata z niebieskim trójkątem na piersi. Jego zdjęcia, skradzione SS-manom, dokumentują życie w obozie, wszechobecną śmierć. Wyobrażam go sobie w pasiaku, w strasznym austriackim mrozie. 4 zimy, 4 długie zimy cierpienia, chorób i śmierci, w czasie których zajmuje się ukrywaniem swoich zdjęć i organizuje opór aż do wyzwolenia. Hiszpanie sami wyzwolą obóz i wywieszą transparent, aby powitać Amerykanów. Mauthausen i Gusen są po brzegi wypełnione zwłokami, a jednak to niewiele w porównaniu ze 150 lub 200 tysiącami ofiar całego zespołu obozowego, wśród których byli zamordowani w kamieniołomie granitu, zagazowani w Hartheim, więźniowie zmarli w wyniku wyziębienia, moczeni przez całe godziny w lodowatej wodzie, ofiary eksperymentów medycznych, porażeni prądem, powieszeni, rozstrzelani, chorzy, zagłodzeni, wyczerpani pracą, uduszeni w ciężarówkach gazowych, pobici na śmierć. François Bois, fotograf z Mauthausen, bardzo młody mężczyzna z ulicy Margrit w Barcelonie, świadek w procesie norymberskim. O czym myślał, wróciwszy do Grand Hotelu po złożeniu zeznań? Na ławie oskarżonych zobaczył Spera, Geringa lub Kaltenbrunnera. Skomentował skradzione SS-manom zdjęcia, które wykonał dziwny oficer-artysta Paul Ricken, autor oficjalnych fotografii z obozu, ale i niemal setki autoportretów en face i z profilu, w mundurze, w cywilnym ubraniu, z bronią, na koniu. Być może 27 stycznia 1946 roku to właśnie o nim myśli Bois, wyciągnięty na łóżku w pokoju numer 408 w norymberskim Grand Hotelu, i przypomina sobie jedno ze zdjęć, tych najbardziej niepokojących, na którym nazista sfotografował się leżąc na trawie z rękami wyciągniętymi wzdłuż ciała, w garniturze, porządnie obuty, pod krawatem, w identycznej pozie co nieszczęśnicy zastrzeleni przez strażników podczas próby ucieczki, jak twierdzili Niemcy. Ricken zafundował sobie inscenizację własnej gwałtownej śmierci. Upozował się na trupa, którego sfotografował dzień wcześniej. Nie wiadomo, z jakiego powodu Bois ma przy sobie odbitki i ogląda je, leżąc na łóżku i przygotowując drugą część swoich zeznań. O co zapyta go obrońca? No cóż, to się okaże. Pomysł walizki z dokumentami pochodzi być może od Bois, fotografa z Barcelony. W każdym razie 296 starannie uporządkowanych zdjęć Paula Rickena leży w formie cyfrowej w mojej walizce. Nie te z Mauthausen, tylko inne, z Gracu, pod obozu, do którego Ricken został przeniesiony pod koniec 1944 roku. Reportaż z Marszu Śmierci ewakuowanych z Ebensee. Setki umierających, zabijanych kulą w łeb, jeśli upadali z wyczerpania. Zdjęcia rzeczowego Rickena są ostre i artystyczne. Nie śpieszył się. Nie znajdzie się ani jedno poruszone lub rozmazane, źle skomponowane. Wręcz przeciwnie. To makabryczne, świadome i precyzyjne dzieło, w którym być może próbował przeniknąć tajemnicę. Ricken, szalony artysta SS, został skazany na dożywocie podczas procesu w Dachau w 1946 roku. 296 zdjęć pozostało w ukryciu, 296 zbliżeń, skadrowanych prawie zawsze w ten sam sposób. Widać twarz kata w momencie strzału, czasem napiętą, czasem rozluźnioną, najczęściej niewzruszoną, oraz jednocześnie efekt strzału, czarny obłok unoszący się nad głową leżącego człowieka. Kolekcja egzekucji dokumentująca masakrę. Jak Rickenowi udawało się przekonać SS-manów?

0: Panów, aby pozwolili się sfotografować, nie mam pojęcia. Paul Ricken to był dziwak, nauczyciel historii sztuki, członek NSDAP od samego początku. Bois i jego hiszpańscy towarzysze opisują go jako raczej miłego człowieka, nie bydle. Nigdy nie donosił na więźniów, swoich pracowników, nie stosował przemocy, był tylko trochę pomylony. Myślę, że w setkach autoportretów dokumentował swój własny rozkład moralny. Widział siebie upadającego coraz niżej wraz z otaczającym go światem. To było zagłębienie się w bezdenną noc i właśnie tę noc fotografował przez tydzień podczas Marszu Śmierci, czyli szlaku. Ja też przebywam pewną trasę, która wiedzie od obozu w Riversal aż do Rzymu. Zanik człowieka w fascynacji przemocą, własną i cudzą.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał ostatni już fragment powieści Matiasa Enarda Zona. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w przekładzie Agaty Kozak. W poniedziałek w tym cyklu u nas w Dwójce będziemy słuchać nowego przekładu najsłynniejszej powieści Virginia Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej w interpretacji Magdaleny Czerwińskiej.

Zofia Kruszewska za konsoletą, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Przed nami druga, muzycznie najdłuższa część spotkania Dawno, Niedawno. Jak w każdy piątek będziemy słuchać nowości. Dziś tak zaczniemy anonsowaniem nagrania, które dziś się właśnie ukazało. A że wczoraj obchodziliśmy także w tym miejscu bardzo intensywnie Międzynarodowy Dzień Muzyki, to gdyby to nagranie ukazało się wczoraj, posłuchalibyśmy go niewątpliwie z tej właśnie świątecznej okazji.

Dziś ukazało się to nowe nagranie, nagranie oczywiście Mesjasza Jerzego Fryderyka Händla, a jest to kolejna interpretacja po tej słynnej, utrwalonej w 1982 roku zespołu, który właśnie Państwo słuchali. Monteverdi Choir, chór imienia Monteverdiego i The English Baroque Soloists, teraz już pod batutą Christophe Rousset. Będziemy słuchać niewątpliwie tego oratorium w czasie świąt. To dzieło, które jest idealne i na Boże Narodzenie, i na Wielkanoc. Dziś tylko ten fragment, najsłynniejszy chór z dzieła Händla, by rozpocząć mocnym akcentem godzinę, w której nowością płytową będzie fantastyczna nowa interpretacja Requiem Orlanda di Lasso. To jest nagranie zespołu, który zachwyca nas od lat zarówno w muzyce barokowej, jak i w odczytaniach polifonii renesansowej. Taki właśnie będzie to dzisiaj przykład. Ale zanim Vox Luminis, zespół Lionela Meunier, usłyszą Państwo w najnowszym nagraniu i polifonii Lassa, chcę przypomnieć dzieło, no właściwie krótki utwór, ale mogę powiedzieć dzieło, myśląc o takim dwupłytowym cyklu kantata, potem motetów, koncertów religijnych poprzedników Bacha, prowadzących do Bacha, rodziny, rodu Bachów. W tym i kompozycja tak cenionego przez Jana Sebastiana Bacha, Johanna Christopha Bacha. To kantata na dzień Michała Archanioła, czyli święto, które przypadło przedwczoraj, 29 września. Fantastycznie obrazuje potęgę i badalistyczny motyw walki ze złem, pokonania sił piekielnych.

Niezwykle efektowny obraz zwycięskiej bitwy wygranej ze złem. To kantata Es Erhub sich ein Streit, kantata na święto Michała Archanioła. A utwór ten napisał przodek Bacha, ceniony przez niego wyjątkowo, Johann Christoph Bach. Nagranie Lionela Mnie, jego zespołu Vox Luminis, ukazało się w 2019 roku. I właśnie ta interpretacja, to nagranie pozwala docenić też kolejny atut zespołu Vox Luminis, jakim jest imponująca znajomość idiomu niemieckiej muzyki protestanckiej, też w ogóle głęboka wiedza o barokowej retoryce. No i ten obraz dzięki temu nabiera barw niezwykle intensywnych. Po niemieckim baroku, idiomie protestanckim, teraz muzyka jednego z najwybitniejszych, a zdaniem niektórych najwybitniejszego twórcy epoki renesansu, który no, ten czas muzyczny zamyka, to przyjmuje się umownie datę jego śmierci i Palestriny jako koniec epoki muzycznego renesansu, a jest nim Orlando di Lasso. To właśnie będzie pokazanie również Państwu wielkiej retorycznej znajomości muzyki renesansu tych samych wykonawców, bo słuchać będziemy nowego nagrania Vox Luminis Lionela Mnie. Przynosi ono dwie msze żałobne Orlando di Lasso. Skomponował on w sumie ponad 80 mszy, z których tylko dwie to właśnie cykle żałobne, to rekwiem. Mamy na tej płycie

czterogłosową Missa pro defunctis wydaną w Paryżu w 1577 roku i pięciogłosową mszę, której właśnie teraz posłuchamy. Missa pro defunctis znalazła się w ostatnim wydanym zbiorze mszy kompozytora. To rok 1589. Cantus, czyli rodzaj głosu sopranowego, ten najwyższy głos, alt, dwa tenory i bas. Przy czym usłyszą Państwo, jaką rzeczywiście grozę, myślę, że to taka groza obrazu śmierci, może jakieś swoiste memento mori, przynoszą te najniższe dźwięki przeznaczone właśnie na głos basowy. Świetne wykonanie Vox Luminis i kolejny przykład, jak szerokie muzyczne horyzonty mają wykonawcy Lionela Meunier. Zespół on prowadzi, śpiewając właśnie basem. Przypomnę Państwu, swego czasu opowiadał na naszej antenie, że nie chce wskazywać tempa, nie chce dyrygować swoimi śpiewakami. W końcu to grupa niewielka, a pozbawienie ich przywódcy z umowną batutą sprawia, że słuchają się nawzajem, doskonale wiedzą, jakie mają być proporcje brzmienia, wolumenu, czyli głośności, bo gdy nie słyszą pozostałych głosów, automatycznie obniżają jakby natężenie czy głośność swojego śpiewu. No i oczywiście też tworzenie wspólne przygotowanej interpretacji w wyborze tempa, zwolnień, czyli powiedzmy, mówiąc po naszemu, fermaty, to ta odpowiedzialność, która sprawia, że brzmi tworzenie w ten sposób polifonii zupełnie inaczej, przekonująco, a przy tym pięknie, bo to świetni wokaliści.

Missa pro de Functis, pięciogłosowy cykl szalny, Requiem Orlanda di Lasso w nowym wykonaniu Vox Luminis, belgijskiego zespołu Lionela Mnie, który nagrał jedyne znane dwa Requiem Lassa na płycie wydanej we wrześniu. Piękne nagranie i te niskie głosy basowe, tu też jednym z nich jest szef zespołu, to rzecz absolutnie wyjątkowa, to nagranie pokazuje ten mrok śmierci, może lęk przed śmiercią w pięknej, polifonicznej oprawie. Ostatni tom dzieł mszalnych, mszy Lassa i właśnie ta kompozycja w nim się znalazła, rok publikacji 1589. Vox Luminis w muzyce protestanckiej, barokowej, tak dziś Państwa witałam, muzyką Johanna Christopha Bacha. Teraz nowość, a już za chwilę katolicki Bóg triumfujący i psalm Dixit Dominus. Obszerne fragmenty opracowania Jerzego Fryderyka Händla. Tak jak i Bacha, muzyka protestanckiego, ale odbył tą formotwórczą podróż do Włoch jako 22-letni młodziutki człowiek, chłonny jak gąbka, otwarty na to, co działo się we Włoszech. W Rzymie opera była zabroniona, ale emocje tych właśnie dzieł scenicznych można odnaleźć w jego młodzieńczych, katolickich kompozycjach. Chór tu tak samo ważny, jak później w jego wynalazku, w świetnych angielskich oratoriach. To nagranie pokazuje Boga triumfującego, ścierającego w proch wrogów Izraela. Pierwszy fragment chóralny Dixit Dominus, później od razu do czwartej cząstki przejdziemy i kolejne piąta, szósta, siódma i ósma chóralne fragmenty psalmu przed nami, a potem finałowy chór Gloria Patri et Filio. Vox Luminis, Lionel Mnie.

0: Dixit Dominus to psalm opracowany przez młodego Jerzego Fryderyka Händla podczas jego formotwórczej podróży do Rzymu. Obszerne fragmenty tego utworu słuchaliśmy w interpretacji Vox Luminis Lionela Meunier. To nagranie łączące Magnificat Bacha i Dixit Dominus ukazało się w 2017 roku. Bacha będziemy dziś słuchać już po kwadransie bez muzyki. To zupełnie inni wykonawcy, a na razie tę drugą, najdłuższą część muzyczną zamykamy, by do muzyki niebawem powrócić.
1: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Filharmonia Poznańska koncertem z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad 2 października rozpocznie 80. sezon artystyczny. Tego wieczoru wystąpi znakomity pianista Łukasz Wądraczek. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent-szef Łukasz Borowicz. W programie uwertura Grażyny Bacewicz, drugi koncert fortepianowy A-dur Franciszka Liszta oraz druga symfonia B-dur Karola Szymanowskiego. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski i Strabag.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo programu drugiego. Jest 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: Jutro, 3 października, minie 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu, patrona ubogich, pokoju, natury, zwierząt, ekologii, świętego, który głosił ideę ubóstwa, miłości do natury, troski o drugiego człowieka i radość życia. O tym, kim był biedaczyna z Asyżu, opowiada wystawa Poverello, święty Franciszek z Asyżu w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Znalazły się na niej prace artystów różnych epok, m.in. Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Marii Hiszpańskiej Neumann, Tadeusza Boruty czy Józefa Wilkonia. O wystawie i o tym, co pozostawił nam święty Franciszek, z jej kuratorką Roxaną Gawrońską rozmawiała Elżbieta Szymkowska.
4: Wita nas wspaniała płaskorzeźba Antoniego Rząsy, święty Franciszek, który zapowiada całą wystawę. Właśnie w tej przestrzeni znajdują się jego początki, jeszcze nie jako Franciszek, jeszcze jako Giovanni di Pietro, Bernardone. I mamy właśnie Asyż, to jego miejsce narodzin i lat dziecinnych, młodzieńczych, lat, które spędzał dosyć rozrywkowo, byśmy teraz powiedzieli. Miał dużo przyjaciół i ten czas wolny spędzał raczej na hulankach. Ale w domu pomagał przy sprzedaży tkanin. Jego ojciec był kupcem, handlował tymi tkaninami. I tutaj właśnie w poszczególnych częściach tej sali mamy rozlokowane tkaniny, bele tkanin, które nam tutaj właśnie ten dom rodzinny sugerują. Mamy też wspaniałą, wyjątkową, XV-wieczną skrzynię z malowidłami, która przyjechała do nas z zamku.

0: Królewskiego na Wawelu.
1: Być może właśnie takie skrzynie, podobne, bo ta jest późniejsza, znajdowały się w domu ojca świętego Franciszka.
0: Taka właśnie jest konwencja, żeby jak najbardziej tutaj spróbować wyobrazić sobie, jak to mogło wyglądać. Mamy też na ściance okno, przez które patrzymy na fragment Asyżu dawnego. Mamy też wyjątkowy obiekt z 1400 roku z Carbone, która nam zarówno egzemplifikuje wątek tego kupiectwa, ale również ona prowadzi nas do czegoś jeszcze innego, czyli wątek rozdawania jałmużny, co w pewnym momencie też dla Franciszka miało znaczenie, bowiem Franciszek zaczął odkrywać, że oprócz tego przepychu, który jest w domu, gdy wędrował gdzieś tam właśnie w wolnym czasie ze znajomymi, odkrywał też drugą stronę życia, tę trudniejszą. Spotykał ludzi ubogich, chorych, zaczął się nad tym faktem zastanawiać, że niektórzy żyją inaczej, nie mają tak dobrej sytuacji. I właśnie ta skarbona, która de facto jest skarboną jałmużniczą, te wątki łączy. Z jednej strony kojarzy nam się z kupcem, który skrupulatnie liczy zdobyte pieniądze. Z drugiej strony skarbona, do której wrzucamy jałmużnę. I właśnie Franciszek w pewnym momencie zaczął przemieszczać się po Asyżu i okolicznych miasteczkach, odkrywać tych ubogich i coraz więcej pieniędzy i swojego mienia im rozdawać. I tutaj właśnie mamy też rzeźby średniowieczne, dwie Madonny, które nam pokazują właśnie stronę sakrum tej przestrzeni, czyli zderzenie ubogich kościółków Umbrii z tym właśnie domem bogatego kupca. Druga część tej sali odnosi się trochę do tego, o czym Franciszek myślał w tym czasie, na czym się skupiał, czyli na pewno pociągała go sława rycerska. Z drugiej strony myślał z pewnością o podróżach ojca. I tutaj właśnie te podróże ukazują nam obrazy z XIX i XX wieku, takich autorów jak na przykład Jan Stanisławski, którzy przedstawili różne widoki miast włoskich. Chcemy tutaj właśnie w tej przestrzeni pokazać potencjalne miejsca, gdzie ojciec Franciszka mógł się udawać w celach handlowych, co oczywiście na pewno gdzieś tam inspirowało młodego Giovanniego, że on też mógłby tak podróżować i poznawać świat.
1: Mamy bazylikę świętego Marka w Wenecji.
0: Neapol, Weronę. To jest właśnie przestrzeń, w której pokazujemy marzenia Franciszka, to nad czym się zastanawiał, myślał jaką drogę dla siebie wybrać, czy właśnie dalej to kupiectwo. W pewnym momencie tutaj na pierwszy plan zaczął się wysuwać wątek zostania rycerzem. Gdy wyruszał na jakieś wyprawy wojenne, to zazwyczaj albo właśnie szybko trafiał do więzienia, nabawiał się chorób, więc wracał do domu i zaczął się zastanawiać, czy to na pewno jest ta droga. W pewnym momencie miał mieć właśnie taki sen, w którym Bóg miał mu objawić, że trzeba wracać do domu, że to nie jest droga dla niego, że otrzyma zbroję, ale nie taką jak myśli, otrzyma zbroję rycerza Bożego.
1: Czyli następuje w jego życiu przełom, on przewartościowuje całe swoje życie dotychczasowe.
0: Ten przełom nam pokazują też dzieła, które są w tej sali, szczególnie wielkoformatowa praca Tadeusza Boruty, która pokazuje właśnie ten moment zrzucania szaty świeckiej. On miał też w ten sposób de facto wyrzec się tego wszystkiego, co wiązało się z jego ojcem. Miał stwierdzić, że ten już nie jest jego ojcem, że ojcem jest Bóg. Chciał odciąć się od tego wszystkiego, czego oczekiwał od niego ojciec. W związku z tym właśnie zrzucił tę szatę i tak jak tutaj nosi tytuł ten obraz, święty Franciszek oddaje się pod opiekę Kościoła.
1: To jest obraz z 2003 roku, o ile dobrze pamiętam, więc no, współczesny i też taki bardzo oszczędny.
0: To jest charakterystyczne dla tego artysty. Praca jest naprawdę znakomita. Nawet te szaty Franciszka są współczesne, spodnie, koszula. Artysta umieścił Franciszka w takiej kolumnadzie antycznej świątyni i jak sam właśnie zwracał uwagę w swoich wypowiedziach odnośnie tego cyklu, bardzo do niego przemówiło to, że zrzucenie szat przez Franciszka dokonało się przed antyczną świątynią, gdzie właśnie nam się kojarzy ten czas z katedrami. Franciszek wchodzi do kościoła z taką właśnie kolumnadą. Na drugim obrazie Boruty z kolei właśnie stoi za jedną z kolumn i oddaje się pod opiekę dostojnika kościelnego.
1: Po drugiej stronie mamy też obraz Jacka Malczewskiego ze świętym Franciszkiem w centrum.
0: To jest taki obraz, który zawsze budzi emocje, bo widzimy, że właśnie Franciszek ma twarz Jacka Malczewskiego, jest otoczony przez

0: różnymi postaciami, jak to u Malczewskiego, łącznie z postaciami mitologicznymi, hybrydycznymi, chimery, fauny. Ja tutaj jakby chciałam pokazać, że właśnie wokół Franciszka gromadzili się różni ludzie i on właśnie no, nie odrzucał nikogo, tylko to swoje przesłanie kierował właściwie do każdego, kto chciał go słuchać. To jest taki ważny moment na tej wystawie, moment wyboru życiowej drogi, więc oczywiście ten Franciszek siedzący tutaj w tym habicie ze sznurem, przemawiający, no, musiał się pojawić.
1: A jak odczytywać to, że święty Franciszek tutaj ma twarz samego Jacka Malczewskiego? Czy to też jest jakaś analogia do życia świętego?
0: Bardzo dużo jest badań i polemik na ten temat, bardzo często w jego obrazach. O różnej tematyce, również chrystologicznej, ten autoportret się pojawia. Warto pamiętać, że Jacek Malczewski w pewnym momencie swojego życia został tercjarzem franciszkańskim. Osobą świecką tak zwanego trzeciego zakonu, czyli podążającą regułami franciszkańskimi, ale nie będącą osobą duchowną.
1: Idziemy dalej.
0: W kolejnej części ekspozycji bardziej skupiamy się na przesłaniu Franciszka niż na jego życiu. To znaczy jesteśmy w tym momencie, kiedy on już głosi swoje przesłanie do ludzi. Wybrałam pieśń słoneczną jako taką główną oś, narrację, wokół której jest zbudowana przestrzeń tej sali i dzieła, które tutaj są, mają się do niej odnosić. To jest też taka ciekawostka w tworzeniu tej wystawy. Bardzo często dzieła, które tutaj mamy, i tak jest na przykład właśnie w tej sali, prawdopodobnie gdy były malowane przez artystów, to ten wątek franciszkański, wątek Franciszka w ogóle mógł nawet w ich umysłach nie gościć. Natomiast nam tutaj bardzo do narracji pasują i my właśnie stosujemy taką metodę, że wykorzystujemy dzieło, które być może na co dzień byłoby zupełnie używane w innym kontekście, ale w tym momencie zyskało kontekst franciszkański. Myślę, że to będzie dla Państwa bardzo interesujące zobaczyć obrazy, które może kiedyś gdzieś widzieliście na innej wystawie, na przykład Józefa Chełmońskiego, co widzimy przed nami, krzyż Józefa Chełmońskiego, który tutaj właśnie zaistniał w tej przestrzeni pieśni słonecznej, żeby nam pokazać właśnie treść tej pieśni, która została spisana przez otoczenie Franciszka. W pieśni słonecznej, zwanej też pochwałą stworzenia, Franciszek wychwala wszystkie stworzenia Boże, rośliny, ciała niebieskie, księżyc, słońce, ale też żywioły, powietrze, ogień, wodę. I to uwielbienie wszystkich stworzeń jest skierowane ku Bogu, temu, kto stworzył to wszystko. Więc mamy zarówno słoneczniki Kamockiego, mamy krzyże przydrożne Czajkowskiego, krajobrazy typowo polskie, obrazy pochodzące z XIX i XX wieku.
1: Czyli mamy przesłanie świętego Franciszka, jego ideę, uwielbienie dla natury, dla wszystkiego, co stworzone, dla drugiego człowieka, szacunek dla tego człowieka, zwłaszcza odrzuconego, wykluczonego. I tutaj widzę w kolejnej sali zwierzęta.
0: Były dla niego stworzeniami bożymi, więc skoro Bóg je stworzył, to znaczy, że są dobre, że należy je szanować, nie robić im krzywdy i tak dalej. I te zwierzęta oczywiście pojawiały się w jego życiu. Znamy te historie właśnie z kwiatków świętego Franciszka, z różnych opowieści. Te historie zahaczają wątki takie też cudowne, gdzie na przykład on zwrócił uwagę, że ptaki bardzo hałasowały i w pewnym momencie Franciszek mówi: ptaszki moje kochane, teraz ja będę mówił, teraz ja będę akurat tutaj głosił Słowo Boże, wychwalał Boga, więc teraz na chwilkę usiądźcie, posłuchajcie, róbcie sobie przerwę. Tak? I te ptaki rzeczywiście podobno miały według tych opowieści usiąść i w cudowny sposób właśnie uspokoić się, zamilknąć. Zresztą mamy też na przykład odniesienie do wilka z Gubio, którego również Franciszek miał poskromić, który siał postrach w jednej z wiosek, podszedł do wilka, wyciągnął dłoń i powiedział: drogi wilku, proszę cię, nie rób tego więcej. No i wilk miał się uspokoić. Oczywiście są to takie historie hagiograficzne, ale jak najbardziej na wystawie również o nich pamiętamy i tutaj właśnie mamy taką niewielką przestrzeń, gdzie są wspaniałe, myślę, każde jedno z tych dzieł jest naprawdę wyjątkowe i odnosi się do różnych właśnie tych zwierząt, które Franciszek spotykał na swojej drodze i tych historii z nimi związanych.
1: Mamy też ptaki i to musi być Józef Wilkoń.
0: Tak jest, rzeczywiście. Mamy cudowną kapliczkę z ptakami, które sobie tutaj w różnych pozach przysiadły w tej kapliczce. Są duże i małe, kolorowe, patrzące w różne strony. Takie trochę właśnie niesforne, rozbiegane.

0: rany, które Franciszek uciszy.
1: Co znajdziemy w kolejnej sali? Jakie wątki tutaj się pojawiają?
0: U wejścia do sali mamy zarówno historię Greccio, czyli ustanowienia pierwszej szopki. To właśnie jest zaczerpnięty motyw od świętego Franciszka, który pierwszy taką szopkę ustawił z żywymi zwierzętami. My mamy tutaj mozaikę Marii Hiszpańskiej Neumann, która ukazuje Boże Narodzenie. Mamy też wątek związany z cudami, które wydarzały się w życiu Franciszka, na przykład cud róż, kiedy to wiedziony pokusami Franciszek rzucił się w krzak różany, myśląc, że dozna właśnie licznych ran, ale okazało się, że właśnie te róże schowały kolce, nic mu się nie stało. A tutaj właśnie na wystawie prezentujemy piękną różę Wiesława Szamborskiego, która ma ten właśnie nam wątek pokazywać.
1: Obok cudów mamy stygmaty.
0: Kolejna ważna historia z jego życia, trudniejsza. Też jest to oczywiście wydarzenie cudowne, natomiast właśnie niosące za sobą ogromne cierpienie, trud, też pewnie wstyd. Franciszek nie obnosił się z tym, tylko też starał się to ukrywać. Bardzo cierpiał, jeśli chodzi o jego wzrok. W pewnym momencie już prawie nie widział. Częste gorączki, pewnie też właśnie te rany. Także w pewnym momencie życia Franciszek zaczął się też wycofywać z takiego przewodzenia wspólnocie, która się zawiązywała. Zaczął przekazywać zasady innym.
1: Obok na dużym dość obrazie widzimy sam moment stygmatyzacji.
0: Jest to wspaniały obraz Antoniego Michalaka, który przyjechał do nas z klasztoru franciszkanów w Gdyni. Mamy ten moment stygmatyzacji, mamy taki krzyż z Chrystusem Serafickim, z którego właśnie spływają czerwone promienie w miejsca, które otrzymają te rany. Co ciekawe, do postaci Franciszka pozował Michalakowi ubogi żebrak, do tego niewidomy. Więc tutaj ta historia zatacza koło, że rzeczywiście to nie był zwykły model z pracowni, ale był to człowiek bardzo podobny do Franciszka, który żebrał i który też właśnie cierpiał bardzo z powodu utraty wzroku.
1: W tej sali dominuje kolor czerwony. To też w kontekście tego cierpienia nie jest zapewne przypadek.
0: Jak najbardziej. Mamy trzy obrazy w głębokich czerwieniach. Dwie prace Jerzego Tchórzewskiego i jedna praca Marii Hiszpańskiej Neumann odnoszą się zarówno do cierpienia Franciszka, ale przede wszystkim są to prace o tematyce chrystologicznej. One się odnoszą do cierpienia Chrystusa, ale właśnie ta sala została nazwana Alter Christus. To jest osoba, która naśladuje Chrystusa i taką właśnie postawę przyjął w pewnym momencie Franciszek. On naśladował Chrystusa we wszystkim, nie tylko z czynieniem cudów, ale też włącznie z głębokim cierpieniem, ogołoceniem siebie, ubóstwem.
1: W tej sali, która jest ostatnią salą wystawy, widzimy obraz, który jest częścią cyklu, o którym wcześniej pani wspominała. Postać, która tam też się pojawiła, postać odchodząca.
0: Odchodzący Franciszek po stopniach idzie w górę ku arkadzie, ku wejściu na obrazie Boruty, ku wejściu do świątyni, aczkolwiek w naszej przestrzeni wystawy ma to trochę wymiar szerszy, ku bramom nieba, ku nowej przestrzeni. Ta część wystawy została zatytułowana Transitus, czyli to jest ten moment przejścia Franciszka. To jest obraz z tego samego cyklu, o którym wspominałyśmy. Święty Franciszek oddaje się pod opiekę Kościoła. Natomiast ja wyobraziłam sobie właśnie, że to już jest ten Kościół triumfujący, ten Kościół niebiański. To niebiańskie Jeruzalem, do którego on po tych kilku stopniach wchodzi. Ponownie zrzuca to ubranie, co też mi tutaj bardzo odpowiadało w tym kontekście, że podobno Franciszek właśnie w momencie swojej śmierci poprosił o to, by go rozebrano i położono na ziemi. Chciał umrzeć nagi. Więc tutaj znowu mamy ten wątek, który pojawiał się w połowie wystawy. Franciszek, który zrzuca ubranie już w zupełnie innym momencie życia, w innym kontekście. Franciszek to jest ta osoba, która współczesnemu człowiekowi też może dużo powiedzieć, pomóc i warto z niego czerpać. I tak trochę czasami iść taką ścieżką, jak on, taką trochę pod prąd.
2: Wystawa Poverello, Święty Franciszek z Asyżu w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej będzie otwarta do 10 stycznia. A z kuratorką ekspozycji Roxaną Gawrońską spotkała się Elżbieta Szymkowska.

Za konsoletą Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Rozpoczynamy trzecią, ostatnią część piątkowego spotkania Dawno, Niedawno, w której to w tej części słuchać będziemy muzyki Bacha. Będzie to obiecany ciąg dalszy, powrót do nowego nagrania Wacława Luksa i jego zespołu Kolegium 1700.

solistą Benno Schachtnerem. Ten album wydany został 18 września i przedstawia trzy altowe kantaty kompozytora napisane w Lipsku równo 300 lat temu. To już niebawem, teraz wspomnienie. Z radością przypomnę Państwu inne bachowskie nagranie tych artystów. Ono jest z nami od 2013 roku i każdy pretekst dobry, by do niego wracać.

Znakomita interpretacja. Początkowy fragment Glorii z mszy ha-moll Jana Sebastiana Bacha, którą czescy muzycy z Kolegium 1704 i Kolegium Vocale 1704 nagrali w 2013 roku. Prowadził ich oczywiście szef Wacław Lux. To wspomnienie przywołałam, by pozostając przy bachowskich interpretacjach tych wykonawców, posłuchać teraz ich najnowszego nagrania. Przed nami druga z trzech kantat z albumu wydanego 2 tygodnie temu, ciąg dalszy wspólnej muzycznej lektury. A 3 kantaty altowe nagrane na tej płycie napisane zostały w Lipsku w 1726 roku, dokładnie 300 lat temu. Wtedy właśnie powstał ten 3. cykl, rocznik lipskich kantat Bacha. To był okres eksperymentów formalnych i brzmieniowych. Bach wyróżnił tu organy, powierzając im partię instrumentu solowego, o czym przypomnieliśmy sobie, słuchając w tym miejscu 2 tygodnie temu 35. kantaty z tego właśnie nagrania. Organy jako instrument solowy, równorzędne orkiestrze. W tym czasie pisze też Bach często kantaty solowe dla jednego śpiewaka. Spośród 8 takich utworów z tego właśnie czasu kilka przeznaczonych jest na głos altowy, w tym właśnie 3 kantaty przedstawiane na tej płycie Kolegium 1704. Wszystkie akurat z partią organów obligato. Powstały w ciągu zaledwie 3 miesięcy, późnym latem i jesienią 1726 roku, co może sugerować, że Bach miał wówczas do dyspozycji wyjątkowo dobrego śpiewaka altowego. Nie wiemy niestety, kim był ów utalentowany wykonawca. Pewnie starszy członek chóru świętego Tomasza lub jeden z pomocniczych śpiewaków związanych z uniwersytetem. Bach napisał dla niego partię naprawdę wirtuozowskiej, pełne ekspresji. 169. kantata Gott soll allein mein Herze haben, tylko Bóg ma być w sercu moim, której teraz posłuchamy, przeznaczona jest na 18. niedzielę po Trójcy Świętej. Wykonano ją po raz pierwszy 20 października 1726 roku, kilka tygodni po prawykonaniu 35., której tu już słuchaliśmy. Także w tej kantacie organizacji

organu przypada olśniewające otwarcie utworu. Fantastyczna, rozbudowana symfonia na organy i orkiestrę. I wiodą one prym także dalej, prowadząc dialog z solowym głosem altowym. Punktem wyjścia jest ewangeliczne, podwójne przekazanie miłości Boga i bliźniego. Libretto skupia się jednak przede wszystkim na całkowitym oddaniu serca Bogu, a temat miłości bliźniego pojawia się dalej, pod koniec utworu, jako naturalna konsekwencja tej duchowej postawy. Przed nami nowa interpretacja 169. kantaty Bacha Gott soll allein mein Herze haben, Benno Schachtner, kontratenor, Kolegium 1704, całość prowadzi Wacław Lux.

Jan Sebastian Bach i 169. kantata z 1726 roku. Gott soll allein mein Herze haben. Nowe nagranie poprowadzone przez Wacława Luksa z Kolegium 1704 solistą w trzech przedstawianych na tej wydanej dwa tygodnie temu płycie kantatach. Tym solistą jest kontratenor słuchany przez nas przed chwilą Benno Schachtner. Dawno, niedawno dwójki cały czas Państwo słuchają. Na koniec Bach i chorały, które rozpoznajemy doskonale także później w różnych ważnych momentach w kantatach. A ja proponuję Państwu nie klawiszowe ich opracowanie, jakie również jest możliwe, lecz piękne przełożenie na brzmienie dawnych instrumentów zespołu Les Basses Réunies Bruna Coxe. Tak Państwa żegnam, dziękując za to dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Dom, ogród, studnia, droga. To najczęściej przywoływane obrazy w poezji Wojciecha Kudyby. Każdy z tych obrazów jest konkretny, namacalny, zobaczony dokładnie, a zarazem każdy ma znaczenie symboliczne. Dom, miejsce pierwsze, z którego wiedzie droga w świat, w ogród. Aż po dotarcie do źródła, do miejsca, czy raczej świętej przestrzeni przemienienia. W konkretnych miastach i wioskach toczy się życie, realne i zapamiętane, te z przeszłości. Następuje mityzacja rzeczywistości. Najważniejsze jest centrum, święte miejsce środka.
2: Oderwanie. A jednak nie powinna się zbytnio odrywać od ziemi, zwłaszcza od traw i od wędrownych dmuchawców. Opuszczać siwej doliny tomaszowskich lasów. Byłoby dobrze, gdyby trzymała się wiatru. Niektórzy sądzą nawet, że w samym środku powinna mieć strumień. Że nad strumieniem powinien być mech, jaszczurki w słońcu. Zaraz za łąką powinna być piaszczysta droga z miedzą, na której rosną krwawniki, bylica i rdest. Gdybyśmy szli dalej, w którymś miejscu powinna być drewniana furtka, na którą po deszczu wolno wspina się ślimak winniczek. W głębi powinien być dom i ktoś, do kogo się idzie. W środku domu pokój z dużym stołem i cieniem. Na stole może leżeć książka.

0: Są jednak i tacy, którzy widzą w podobnej rozmowie pewien rodzaj spichrza z wielką bramą, przez którą wjeżdżają traktory ze zbożem. Jest i wersja kameralna. Domowa spiżarnia, z której w zimie podkrada się grzyby, gruszki w occie, kompoty ze śliwek i sok. Szklarnia. Na granicy ogrodu, całkiem niepodobny, z własnym kruchym niebem, wodą nad sklepieniem. Lekko spłaszczoną ziemią, niemal przezroczysty świat na podstawie gnoju, jeszcze ciepły. Jeden z możliwych. W środku była dżungla. W lianach spały lemury, pawie, pomidory. Prężyły się bakłażany, czyhały ogórki, grasował dziki powój, mnożyły się mszyce. Za krzakami papryki pojawiał się wulkan. Mieszkał w nim czarny Piotruś i jego plemiona. Szarzy ludzie o spiczastych uszach, jacyś biali, zwinięci w kulkę, bardzo duże glisty. Cóż mieliśmy począć? Musieliśmy słuchać, zsyłać konewką deszcze, bronić od zarazy, potępiać gąsienice, oświecać zielonych, chuchać na zimne, biegać jak z pęcherzem. Dzień w dzień, przez cały sezon. Czy też ci się śniło, że tam zostajesz? Niepewność. Może jest w ziemi, zamknięty w modrzewiach, bezbronny w bukach, słodki w środku klonu, pod wiankiem świerku, może pod liliami jest jego skrytka, może na cmentarzu. Może jest szeptem, może niesłychanym wiatrem w kominie, może schodzi w chmurach, zostawia w sieni ślady pod okapem. Ogień może tu wraca, może na mnie umarł. Może się czasem śni, może wciąż stuka, kopie pod nami dołki, kładzie fundamenty w ciemności, w ziemi wznosi miasto złote, wypala glinę. Wielki Pan, nasz Ojciec.
1: Wiersze Wojciecha Kudyby z tomu Włóczęgi duchowe czytał Łukasz Lewandowski, a ja dziękuję za uwagę, Iwona Smolka.

Program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Za konsoletą Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Patrycja Cisz. Witamy Państwa serdecznie w magazynie Źródła i zapraszamy na wesele.

Thank you.

0: i przenieśliśmy się w samo centrum orszaku weselnego. Na rozpoczęcie naszego spotkania zabrzmiał Marsz na Zamku w wykonaniu orkiestry Dantej z Zaburza. Marsz otwierający obrzęd zaślubin. Jak Państwo usłyszeli, nie była to inscenizacja, tylko archiwalne nagranie sprzed 30 lat. Ślub na Roztoczu. Utwór pochodzi z płyty Szczęścia bez miary dla młodej pary. Wesela z udziałem roztoczańskich orkiestr Dętych. Wydana ta płyta została staraniem Fundacji Piszczałka. Utworów z tej płyty, a także z innej publikacji dotyczącej wesela, czyli Chłopi Wesele Boryny, usłyszymy w dzisiejszej audycji. Ta druga płyta została wydana dzięki staraniom Fundacji Muzyka Zakorzeniona, a te płyty to laureatki pierwszego miejsca w konkursie Polskiego Radia na najlepszy tradycyjny fonogram roku, czyli fonogram źródeł. Wczoraj w źródłach Magdaleny Teich my usłyszeliśmy kilka pięknych pieśni weselnych, które wykonał Józef Sowa ze znamienitej dynastii Sowów z Piątkowej. Dziś pogłębiamy temat wesela, ponieważ okazja jest ku temu nie lada, o czym opowie za moment nasz gość. Jest z nami w Krakowie Monika Dudek, dyrektor Muzeum Etnograficznego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie, w którym to muzeum od 8 do 10 października odbywać się będzie trzecie forum tradycji, czyli seminarium dla regionalistów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
0: Co mam mówić?
1: Pozdrawiam z pięknego, ciepłego, wiosennego, idealna pora na wesele i na ten marsz.
0: O właśnie, za moment o tym
1: tutaj
0: powiemy.
1: Tutaj wyprowadzić tak, Panią młodą.
0: Wymarzona pogoda na ślub i wesele. Co mam mówić? Wiele dziś moje wesele. Tak brzmi tytuł trzeciego forum tradycji. Tegoroczna odsłona jest poświęcona, no jak sam tytuł wskazuje, obrzędowości weselnej. Po pierwszej odsłonie forum sprzed 2 lat poświęconej dzieciom, a także po drugiej odsłonie ubiegłorocznej poświęconej kolędowaniu przyszedł czas na wesele. I to przypadek, nie przypadek, zbieg okoliczności, że organizują Państwo seminarium dotyczące wesela w czasie, kiedy tych wesel na wsiach było najwięcej?
1: Tu nie ma żadnych przypadków, dlatego że to się pięknie wszystko ułożyło. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli w Krakowie świętuje 115 lat istnienia. 19 lutego rozpoczęliśmy świętowanie i co miesiąc każdego 19 coś się dzieje w muzeum, zresztą dzieje się dużo. Po drugie, przecież to jest rok Andrzeja Wajdy, a w muzeum przechowujemy ponad 90 obiektów, w tej chwili obiektów, przedtem rekwizytów, które zagrały w filmie Wesele i które były kupowane, zbierane pod krakowskimi, w podkrakowskich wsiach przez panią Krystynę Zachwatowicz wraz z etnografami z muzeum właśnie, a potem zgodnie z obietnicą trafiły do nas, więc pokazujemy w tym roku gorsety, biżuterię. Jeszcze możecie państwo do końca roku zobaczyć te obiekty, które grały w weselu. Weselimy się na różne sposoby. W czerwcu organizowaliśmy wesele na Wolnicy i niespodziewanie tak troszkę z przymrużeniem oka, ale sprawdziło się to znakomicie. W Teatrze Nowym Proxima przedstawialiśmy, zespół Mogilanie przedstawiał 2 spektakle aż tradycyjnego wesela. 200 osób to zobaczyło. No i co było robić? No nie było co innego robić.

0: robić, tylko się brać za wesele, jakby u nas mówili i powiedzieli. No i organizujemy to forum 8-9 lub 9-10, bo można było sobie wybrać termin i już prawie 75 osób zgłosiło się. Zaczynamy w przyszłym tygodniu, nie tylko regionaliści, nauczyciele, instruktorzy, a także ci, którzy po prostu chcą się czegoś więcej dowiedzieć, nie tylko śpiewać i tańczyć, bo będziemy też rekonstruować fragmenty wesela, ale będziemy też pokazywać najstarsze muzealia, związane, obiekty związane właśnie z tradycyjnym przebiegiem wesela. Także ja się strasznie, niedobre słowo, bardzo się weselę.
1: My weselimy się z państwem. Dlaczego forum, forum tradycji?
0: Forum tradycji potrzeba, po prostu potrzeba, to myślę, że w źródłach to doskonale wiedzą, że ten, to nie wiem, czy powrót do tradycji, ja nie lubię tego słowa, bo wydaje mi się, że ten powrót, czy też trwanie w niej cały czas się dzieje, ale chyba bardzo mocno przybiera na sile, co widać poprzez różnorakie inicjatywy, także oddolne, bo kiedy ostatnio organizowaliśmy Międzynarodowy Dzień Haftu, to i Stowarzyszenie Gorset Krakowski, i Miejskie Hafciarki, i dużo młodych ludzi, którzy przychodzi w ubiorach, w strojach ludowych do muzeum, na przykład na Noc Muzeów, która się odbyła w tym roku pod hasłem Wajdy właśnie, więc bardzo dużo kwerend dotyczących tej tradycji, dużo kwerend dotyczących naszego miejsca, naszej wsi, obiektów, oczywiście najwięcej dotyczących ubiorów, dział strojów i tkanin ma pełne ręce roboty. I my po to właśnie, jako że jesteśmy źródłem, jako że opiekujemy się tą najstarszą kolekcją etnograficzną w Polsce, wychodzimy naprzeciw temu. I mamy też okazję, żeby pokazać obiekty, które na co dzień nie wszystkie są eksponowane. No jest to niemożliwe przy 85 tysiącach obiektów, więc tym razem uczestnicy forum będą mogli zobaczyć tradycyjne, już zapomniane trochę w krakowskim, rózgi weselne. Zobaczą czepki, które ubierano pod czepiec, czyli pod zawiązaną w czasie oczepin chustę czepcową. Będą je też ozdabiać. Będziemy tworzyć bukieciki weselne, takie, które przypinano dawniej wszystkim gościom. Takie bukieciki najstarsze też pokażemy. Pokażemy pieczywo obrzędowe, pokażemy korony weselne. Więc jest to okazja, żeby poobcować z tą tradycją naprawdę bardzo blisko, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ale frekwencja przy ostatnich forach nam pokazała, że to ma sens.
1: To nie tylko kultura materialna, ale przede wszystkim kultura niematerialna, bycie razem w tym forum.
0: Bycie razem. Ja też się zastanawiałam właśnie, muszę przyznać, że chociaż sama jestem folklorystką i pieśniarką i tancerką i sama też dawniej, kiedy miałam na to czas i była to moja wielka pasja i śpiewałam oczepiny na weselu i prowadziłam zabawy na tym weselu. I pomimo jakby tego doświadczenia i też takiego doświadczenia śpiewaczego i dokumentowania pieśni w regionie, sama sobie zadawałam teraz pytanie, pisząc wstęp do folderu tradycji, który wszyscy uczestnicy dostaną i oczywiście, który popłynie bardzo szybko do Warszawy. Zastanawiałam się, po cóż nam ten powrót do dawnych obyczajów? Skąd to zainteresowanie ogromne weselem? I można na to dwojako patrzeć, bo jeżeli myślimy o weselu i tym weseleniu się, no to zawsze Polacy lubili, prawda? I każda okazja jest dobra, żeby usiąść i się napić i pośpiewać. A z drugiej strony, kiedy analizujemy teksty pieśni i patrzymy, jak wyglądał cały ten obrzęd, co się działo z dziewczyną, kiedy wgłębimy się w to, jaki to był dla niej trudny czas przejścia z czasu, z bycia panienką do bycia mężatką, gdzie wszystko się zmieniało. Kiedy przeanalizujemy teksty, mam tu przed sobą tekst z Cholerzyna zapisany w 1908 roku. Nie będę płakała, jak będę ślub brała, dość jo się napłacę, jak cię będę miała. Nie będę płakała w kościele przy ślubie, dość jo się napłacę przy tobie kadłubie. Więc w tych pieśniach i takich przyśpiewkach i pieśniach oczepinowych, które wszyscy dobrze znamy, wąż się wije po drzewinie, a tam matka mówi do swojej córki, która się skarży, mówi bij ze mędzu, bij ze, do zwyczaju naucojze. Czyli mamy gdzieś ten przekaz bardzo mocny tego trudnego czasu przejścia dla dziewczyny, która wstępowała w związek małżeński, a z drugiej strony tęsknimy za tym. Wciąż jestem świadkiem, czy obserwuję, widzę wesela, w których...

0: Głównie to muszę powiedzieć, że to tak zwani miastowi tęsknią za, chyba tęsknią za tym tradycyjnym, tak zwanym tradycyjnym przebiegiem wesela, bo chcą, żeby dziewczyny chcą, żeby im czepić chustki. Zdarzają się ostatnio ucinania warkocza przez mężów, więc tęsknimy za tradycją, ale za czym my tak naprawdę tęsknimy w tej tradycji, w tym przebiegu wesela, za którą tą częścią tej kultury niematerialnej. Czytam w rękopisie, który będzie w folderze, spisany przez Feliksa Machnickiego w 1882 roku. Zbierający się do stanu małżeńskiego parobek, kawaler, szuka żony zazwyczaj bogatej. Uroda i cnota gra tutaj podrzędną rolę. Kilkanaście lat później, 1912, Janina Gucwówna, małżeństwa zawierane na wsi rzadko opierają się na uczuciu miłości, albowiem uroda i zalety dziewczyny prawie że nie wchodzą tu w grę, no bo wiemy, że morgi zawsze były najważniejsze i to, co się w posagu wniosło. Więc pani redaktor, za czym my w ogóle tęsknimy? Za jaką tradycją? Za tą, że żona idzie i staje się w cudzysłowie własnością męża i nie zawsze jej dobrze u tej teściowej, co też w przeróżnych pieśniach daje się wysłyszeć. Czy tęsknimy za tym, że za tą wspólnotą? Bo wydaje mi się, że to jest to, czego nam bardzo, bardzo teraz brakuje. Mamy dużo pieniędzy, wesela są bogate, dziki wjeżdżają na wózkach, strzelają fajerwerki, fotobudka, deserki w małych słoiczkach, bardzo modne. Ale za czym my tęsknimy? Czy nie za tym, żeby iść w takim marszu za kapelą, żeby ktoś zrobił bramę, żeby się pośmiać przy tym, żeby patrzeć, jak się wykupują wódką, żeby potem poszaleć na tym weselu, czy też, jak mówił inny z moich rozmówców, z którym przeprowadzałam wywiad, starszy muzykant, już wówczas 90-letni z miejscowości Frywa w gminie Krzeszowice, z której też ja pochodzę, mówił tak: dawni na weselach bawili się bardzo ładnie, a dzisiaj nie. Dzisiaj jakby z przymusu siedział, to by zjadł, to by dobranoc powiedział i poszedł. A dawno to się bawili, cieszyli. Pamiętam, jak my byli.
1: No. Zobaczmy, że obecnie...
0: Jeszcze tylko skończę, tak, bo to jest tak, bardzo ważny ten. Pamiętam, proszę. Jak my byli tam w jednej wsi, tu nie przytoczę, to go nożem przebił, wyrwał mu nożem koszulę, chleba szukali, spirytusu, żeby zatamować krwawienie. Wszędzie się bili, w Czułowie się bili, w Sące się bili, w Rybny się bili, w Krakowie na Czerwonym Prądniku. A teraz się tak nie biją. I to, co miało oznaczać, że teraz te wesela już nie takie fajne.
1: No obecnie często rodziny z obu stron państwa młodych poznają się dopiero podczas ślubu, czy w dniu ślubu, wesela. A kiedyś cała społeczność żyła tym wydarzeniem. Społeczność się znała przede wszystkim.
0: Przede wszystkim tradycyjne wesela odbywały się w tradycyjnych społecznościach. Ja lubię mówić, że w takiej gromadzie, prawda? Ludzie żyli w gromadzie, żyli blisko siebie, dawało się na zapowiedzi, więc każdy już wiedział, kto kogo bierze, kto się będzie wydawał, kto się będzie żenił. Przede wszystkim zaczynano dużo wcześniej jeszcze od swatów, też rozbudowanego zwyczaju w różnych regionach, różnie wyglądającego, bo przecież i parobek zalecał się, chodził w konkury, prawda, na przykład z wódką, czy też swaty w jego imieniu, więc to wszystko trwało i trwało. Wesele też nie spotykali się ludzie w kościele, bo przecież jeżeli druhny, starostowie, kiedy wszyscy znali swoją rolę, bo teraz odtwarzamy czasem te role, ale nie czujemy ich już tak dobrze, prawda? Kiedy wszyscy znali swoje role, drużbowie jechali po panią młodą, druhny jechały po pana młodego, wyprowadzało się ich z domu, szło się za tą kapelą, spotykało się potem znowu orszak do kościoła, tak? Potem przenosiny już potem pani młodej, no już po oczepinach, po wszystkim, więc tych etapów bycia wspólnie, to wszystko się odbywało we wspólnocie. No przecież obrzęd wesela to rytuał przejścia, jeden z najważniejszych w życiu. No i miał bardzo, bardzo ściśle ustalone te zasady. No i wszystko się działo, tak jak pani redaktor powiedziała, w społeczności. Teraz się wszystko dzieje w dużej mierze przez firmę, która nam to wesele organizuje. My robimy solidny przelew, ustalamy menu, wybieramy drogą sukienkę, no mówię jako kobieta. I co? I potem często bardzo się nie znamy na tym weselu. Często siedzimy w różnych miejscach.
1: Dopiero się poznajemy.
0: No, a jednak kochamy chodzić na wesele.
1: To pozostało. Posłuchajmy drużbów. Kapela Kożuch i Joanna Skowrońska.

0: Powracamy do rozmowy o weselu i weseleniu się z Moniką Dudek, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Ile tego wesela w weselu pozostało? Wiemy, że z obrzędowości weselnej są obecne współcześnie ceremonie domowe przed ślubem w postaci na przykład błogosławieństwa rodziców, choć już nie są tak obficie okraszane pieśniami jak kiedyś.
1: No, klasycznie z tego, co widziałam na weselach i co widzę czasem jeszcze, no to chyba najbardziej teraz z błogosławieństwem rodziców to kojarzy nam się grana melodia Serdeczna Matko, czy śpiewana, prawda? My też tak rozmawiamy, pani redaktor, bardzo ogólnie. A przecież co innego w Warszawie, co innego w Krakowie, co innego na Podhalu, co innego na Podlasiu. Są takie regiony jak właśnie Podhale czy Góralszczyzna, inne regiony, gdzie tych tradycji jest o wiele więcej. Są takie, gdzie... Co to znaczy w ogóle tradycja? O czym my teraz rozmawiamy? Czy musimy cały czas wzorować się na tym, co było 100 i 150 lat temu? Przecież współcześnie tworzymy też te tradycje. I niektóre te tradycje weselne, chociaż jak ja mówię, zaczerpnięte z amerykańskich filmów często, ale niektóre z tych tradycji tradycyjnych, powiedzmy, jeśli tak mówię, że nie, z tych zwyczajów tradycyjnych są dzisiaj nadal przestrzegane. To błogosławieństwo chyba jest takie najbardziej gdzieś ważne, wydaje mi się, bo to zawsze budziło wzruszenie. To już taki moment, że ta matka i te ciotki gdzieś z boku widzą, że ta córka już wychodzi z domu, że te łzy w oczach się pojawiają. Dawniej miało to taką bardzo formę rozbudowaną. Na stole leżały chleb, ser, cukier, też woda święcona, oczywiście kropidło. Z jednej strony pan młody siadał z drużbami naprzeciwko pani młoda ze swoimi druhnami. Młodzi sobie podawali ręce, rodzice błogosławili i kropili wodą święconą. I to już było takie wzruszające i taki początek tego wesela, tego wyjścia przed orszakiem.
0: Każdy ten element też miał symboliczne znaczenie. O tym się współcześnie dość często zapomina.
1: Chyba nie my. Ja właśnie tak chyba najczęściej...

0: Najwięcej się zapomina o tym, czym były oczepiny i o tym, że ja miałam taką sytuację kiedyś na weselu, gdzie pani młoda poprosiła mnie, żebyśmy zaśpiewały z koleżankami jej pieśni, żeby zdjąć wianek, żeby jej ubrać chusteczkę i muszę powiedzieć, że to się spotkało tam z bardzo taką, no wręcz nieprzyjemną reakcją jednego z weselników, który powiedział, że my tu nie jesteśmy w krajach arabskich i nie będziemy jej chusty zakładać. To jest cytat z wesela, z tego, co się wydarzyło, prawda? Bo też trudno u nas oswoić się współcześnie z tą myślą, że tę chustkę, ten czepiec nakładany, potem zamieniony na chustę, że ta dziewczyna, czy miała 16 czy 18 lat, ona już jako ten symbol stanu, w którym jest, czyli że jest mężatką, ona już cały czas nosiła, więc chyba o tym zapomnieliśmy. Rzucamy wiankami, rzucamy podwiązkami. No, na pewno we współczesnym weselu jest więcej takiej swobodnej, przaśnej, przepraszam, zabawy, niż tego rytuału, który towarzyszył oczepinom, gdzie starościny, gdzie starsze kobiety, gdzie mężatki prowadziły na przykład do komory panią młodą, gdzie śpiewały jej, jak to już teraz będzie ciężko i że już jej zdejmują wianek i że już ubiera to cepcysko, jak tam śpiewają też na podcholu. I ona naprawdę czuła, że się coś zmienia. Teraz z racji tego, że status kobiety, czy emancypacja, czy równouprawnienie, czy w ogóle to, jak żyjemy współcześnie, jest kompletnie inne. Chyba nie czujemy tej symboliki tak mocno. Może ta obrączka jest teraz mocniejsza, mocniejszym symbolem, no i ten wspólny kredyt tuż za chwilę.
1: Ale każdy element przejścia podczas całego obrzędu, czy to zaślubin, czy później wesela, w pewien sposób emocjonalnie też kosztował tych ludzi. Każdy ten element angażował w pewien sposób emocjonalnie. Może też kwestia tego, że ta wielorakość przejść w ciągu tak dość krótkiego czasu.
0: Ja cały czas trochę jakby dzisiaj mówię z punktu widzenia pani młodej, bo też bardziej czuję bardziej, co ona mogła czuć. Ale też pamiętajmy o tym, że to przejście, czy jakby przygotowanie się do tych momentów przejścia zaczynało się już wcześniej, bo czy spotkanie przy zrękowinach, czy potem nazywana na przykład dobranocką, ten wieczór przed weselem, tak przed ślubem u pani młodej, gdzie znowu dziewczyny śpiewały, gdzie drużbowie śpiewali pod oknami, jakby narastało to napięcie bardziej. Chociaż moglibyśmy powiedzieć, że teraz też narasta, ale jeszcze w tym tradycyjnym weselu mieliśmy rekwizyty, których teraz już w ogóle nie ma, jak na przykład rózgę weselną, którą starosta czy marszałek dzierżył przez całe wesele i która mogła być, która miała nie do końca jasną, być może teraz powiemy, symbolikę, ale była nieodłącznym elementem wesela, czy pieczywo obrzędowe i użycie tego pieczywa obrzędowego, już nie mówię o kołaczach, o korowajach, ale na przykład o kurkach robionych z drewna, ubieranych piórkami, którymi obrzucano gości i młodych. No, ten zwyczaj akurat miałam okazję obserwować jeszcze rok temu na weselu pana młodego spod Krakowa, gdzie ten zwyczaj do dzisiaj kultywują, więc mieliśmy jeszcze te kwestie tych rekwizytów, prawda? Czepki. Będziemy pokazywać w czasie forum czepki, malutkie takie czapeczki, byśmy powiedzieli, które były ubierane, które mogła od chrzestnej matki dostać, na przykład pani młoda. Mogła ich dostać kilka, ubierane były pod chustę czepcową, potem kobiety chodziły w nich, jak to się mówi, po domu i też w tych czepkach były kładzione do trumny. Mamy koronę weselną, czyli chyba też ta symbolika zawarta w rekwizytach, w przedmiotach jedynych, wyjątkowych, tak jak korona weselna, przecież ubrana tylko raz w życiu, tak?
1: Mamy także rozpleciny i rozplatywanie włosów.

0: Natalii.
1: Powracamy do rozmowy o weselu. Kiedy obrzęd wesela zaczął się przekształcać? Kiedy te zmiany, od jakich czasów są najwyraźniejsze?
2: To nie jest takie oczywiste pytanie, chociaż myślę, że ten czas takiej dużej zmiany w ogóle dla kultury ludowej, czyli po zakończeniu II wojny światowej, prawda, to już jest taki znaczący czas, kiedy dużo się bardzo zmieniło. I tak jak mówię, znowu musimy, nie ma takich jednoznacznych odpowiedzi na tak zadane pytania, bo inaczej było w małych wsiach, czy jest do dzisiaj, inaczej jest w dużych i tak jak mówię, inaczej jest na Podhalu, a inaczej będzie w Poznaniu, więc na pewno zmiana obyczajowości, zmiana stylu życia, zmiana taka, że jechaliśmy do fabryk, że burzyliśmy chałupy z strzechą kryte, że budowaliśmy nową hutę, to wszystko spowodowało to, że tradycyjne życie w społeczności, w gromadzie, w której funkcjonowało się według bardzo ścisłych przepisów, zwyczajów, rytuałów, to wszystko się zaczęło rozpływać, prawda? A teraz mi się wydaje, nie wydaje mi się, ale czuję tak i widzę też i słyszę, patrząc na ludzi, którzy do nas przychodzą, czy chociażby zapisują się na to forum, jak bardzo brakuje nam znowu tej prostoty i tej wspólnoty, czyli znowu z czegoś, co jest nijakie, filmowe być może, co musi wyglądać identycznie na wszystkich weselach. Znowu potrzebujemy czegoś oryginalnego, czyli szukamy pieśni z naszego regionu, szukamy jakiegoś fragmentu, jakichś zwyczajów, które były u nas, tak żebyśmy mogli coś przypomnieć, coś charakterystycznego dla naszego rodu, czyli znowu potrzebujemy prostoty i wspólnoty.
1: Wraca się także do brania ślubu, do zaślubin w strojach regionalnych, w regionach, gdzie zwyczaj zanikł.
2: To tak, to jest bardzo częste i stylizuje się i szyje się w kreacji, które byśmy bardziej nazywali folkowymi, ale też miałam okazję pożyczać stare gorsety ze swojej kolekcji pani młodej, która chciała tak wyglądać. Ja się z tego bardzo cieszę. Byłam na przeróżnych weselach, gdzie pani młoda na przykład z okolicy Żywca była ubrana w swój strój, pan młody z Cieszyna był ubrany w swój strój i elementy kultur, folkloru muzycznego tych dwóch regionów przeplatały się na tym weselu. Tak, trochę jakby już ta biała sukienka chyba, to też zależy oczywiście w jakim środowisku, ale nawet na takich powiedzmy bogatych weselach,

0: lach miejskich widziałam te elementy folkloru, czy oczywiście wianek, który święci wszelakie triumfy i u panien, i u mężatek, i u starszych, i u seniorek, tak bym powiedziała, więc my też służymy cały czas Muzeum Radą i podsyłamy inspiracje i na naszej stronie można znaleźć też ogromną ilość tych inspiracji, jeśli chodzi o gorsety, o spódnice i inne elementy tradycyjnego stroju. I wtedy czujemy, że to ma sens, tak? Tak mi się wydaje. Czujemy, że to ma sens, bo to jest nasze.
1: Inspiracje również można czerpać z muzyki. Posłuchajmy zatem pieśni weselnych z kolei do Czepiny.

trzepiemy, tu objawieniec ład bierzemy. Młodą pannę ład trzepiemy, tu objawieniec ład bierzemy. Z łastą i z błagiem panno młodą, już ci winiec z głowy spodą. Już cię druhny ład stępują, za weselie ci dziękują. Już cię druhny ład stępują, za weselie ci dziękują. Byłaś już nie panna, jedno mężatka, weźniesz kłaszyczek, pójdziesz do miasta. Bo teraz się musisz uczyć, drogo sprzedać, tanio kupić. Bo teraz się musisz uczyć, drogo sprzedać, tanio kupić.

0: Zaśpiewały Marianna Michalska z Czarni i Maria Majchrzakowa z Sułkowic. Oba nagrania pochodzą z 1980 roku. Czy można wziąć jeszcze udział w trzecim Forum Tradycji?
1: Dosłownie kilka miejsc jeszcze, bo przecież już forum, tak jak mówiliśmy, 8-9 lub 9-10 października i na ten drugi termin, czyli piątek, sobotę, mamy jeszcze parę miejsc. Serdecznie zapraszam, bo my też będziemy śpiewać i pieśni oczepinowe, i przyśpiewki, i to, co myślę, że będzie taką fajną praktyką dla nas i będzie można też przenieść, daj Boże, na swoje wesele albo swojej koleżanki, kolegi. Będziemy też rekonstruować właśnie fragmenty wesela sami, przemieniając się w starostów, drużbów, a może mnie wylosują jako panią młodą.
0: A zapraszała Państwa na to wydarzenie Monika Dudek, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Dziękujemy serdecznie.

Melodię z Kocierzewa zagrali i grają nadal Róża Martyna Grabowska i Kapela Kożuch. Więcej nut z Wesela Łowickiego mogą Państwo posłuchać na płycie Chłopi Wesele Boryny. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy z kolei nutami z Wesela Roztoczeńskiego, tak jak naszą audycję rozpoczynaliśmy, gdzie po epizodzie w carskiej armii wielu muzykantów przywiozło w rodzinne strony nie tylko umiejętności nabyte w wojskowych orkiestrach, ale też instrumenty, na których muzykanci ogrywali również wesela. Przenieśmy się zatem w centrum takiego wesela za sprawą orkiestry dętej z Zaburza, a także dzięki rozmowom gości weselnych sprzed 30 lat. Zofia Kruszewska nadal realizuje nasz program. Za wspólne spotkanie dziękuję, Patrycja Cisz. Zapraszam Państwa serdecznie na jutrzejszy poranek dwójki. Do usłyszenia.

Zapiski ze współczesności.

0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. W tym tygodniu, 30 września, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tłumacza i Tłumaczki. W związku z tym od poniedziałku o swojej drodze do polszczyzny i zmaganiach z nią, ulubionych lekturach i najważniejszych dokonaniach opowiadają tłumaczki i tłumacze literatury polskiej na języki obce. Tak to się złożyło, że każda z tych osób zaczynała swoją przygodę z Polską w innej dekadzie, począwszy od lat 60. XX wieku. Czworo nagrodzono ustanowioną przez Instytut Książki dla Ambasadorów Literatury Polskiej Nagrodą Transatlantyk. Dziś oddamy głos tłumaczce, która z polskimi autorami zetknęła się już w XXI wieku, a jest też znakomitą pisarką, finalistką m.in. Międzynarodowego Bookera. Łączymy się z Seulem. O tym, jak Koreanka zafascynowała się Brunonem Jasieńskim i Stanisławem Lemem, opowie Bora Chung.
1: Ja urodziłam się w Seulu, w Korei Południowej i chodziłam do szkoły w Seulu i całe dzieciństwo spędziłam w Seulu, tylko przez rok cała rodzina przeprowadziła się do Stanów, bo tata tam miał jakąś pracę, a potem my wróciliśmy i ja na studiach uczyłam się rosyjskiego. Kiedy byłam dzieckiem, jeszcze chodziła zimna wojna i nad naszymi głowami jest Korea Północna i wszyscy komuniści i wszystkie kraje komunistyczne były wrogami. I ja tak słyszałam przez całe dzieciństwo. A nagle nie ma Związku Radzieckiego, nie ma komunizmu, wszystko jest wolne, dostępne. Nagle można było pojechać do Rosji, tam chodzić na ulicę z Rosjanami i tam podróżować. I dosłownie wszyscy w latach 90. w Korei chcieli do Rosji albo coś rosyjskiego, albo widzieć coś związane z Rosją i tak dalej.

bo był taki zakaz przez 50 lat, więc wszyscy byli bardzo, bardzo ciekawi i ja też byłam ciekawa i chciałam uczyć się czytać te litery. Wtedy przeciętny Koreańczyk nie wiedział wiele o Rosji, więc nikt mi nie powiedział, że gramatyka słowiańska jest w ogóle piekłem. Kiedy studiowałam, był taki profesor. Wszyscy moi profesorowie studiowali podczas zimnej wojny i oni nie mogli pojechać ani do Rosji, ani do krajów Związku Radzieckiego, więc on studiował w Polsce. I on zakochał się w Polsce i teraz strasznie kocha język polski i on nam wszystkim zawsze powiedział, że język polski i zwłaszcza literatura polska jest najpiękniejsza rzecz na świecie i on bardzo zachęcał wszystkich uczyć polskiego. I na zajęciach on zachęcał nas czytać Brunona Schulza, Gombrowicza, Witkacego i tak dalej. I wtedy ja nic nie rozumiałam. Tylko czułam bardzo niepewnie, ale czułam, że to jest coś bardzo pięknego i strasznie fascynującego, ale ja wtedy nie umiałam to zrozumieć, więc to był jeden powód dla mnie uczyć się polskiego. Absolutnie nic nie rozumiałam, ale chciałam rozumieć, więc tłumaczyłam te nie do zrozumienia zdania na koreański z nadzieją, że w taki sposób chyba mogę przynajmniej coś rozumieć z tego przepięknego tekstu. I ja pokazałam te tłumaczenia profesorowi i to właśnie on sugerował, żebym ja przetłumaczyła całą książkę i on mówił, że on zna jakąś koleżankę, która wtedy miała wydawnictwo i on mówił, że porozmawia z nią i tak dalej i tak się zdarzyło. A potem ja pojechałam do Stanów, żeby dalej studiować. A w Stanach w większości programów wymagany jest drugi język słowiański i oczywiście ja interesowałam się polskim, a potem pojechałam do Krakowa na programu językowego na rok. Było świetnie i to był rok akademicki 2002 do 2003 i to był taki czas, kiedy Polska przygotowała się do Unii Europejskiej i taka atmosfera i zmiana w społeczeństwie, to było strasznie mi interesujące, bardzo ciekawe i Kraków jest piękny i wtedy sobie zdałam sprawę, że język polski jest piękny, ale gramatyka jest nie tak bardzo piękna. Ale uczyłam się pilnie i potem wróciłam do Stanów, zakończyłam doktorat i kiedy byłam w Polsce, wtedy ja się interesowałam Brunonem Schulzem, a potem znalazłam Brunona Jasińskiego w bibliotece w Uniwersytecie w Stanach i on jest takim charyzmatycznym, bo on jest strasznie interesującym człowiekiem i chciałam o nim pisać pracę doktoracką. Pisałam o jego książce Pale Paryż i o książce radzieckiego pisarza. Kiedy czytałam Brunona Jasińskiego, on ma taką pasję do wolności, do wolnego świata i ja czułam, że on serdecznie kocha ten klas robotników i on rzeczywiście chciał taki wolny świat, gdzie wszyscy są równi i wszyscy mogliby robić
coś dobrego dla świata. A jak on podchodzi do

Otego świata, przez pandemię, przez kordon i przez taki zamknięty świat w Paryżu. To był bardzo dziwny sposób, ale wtedy ja zdałam sobie sprawę, że każdy polski pisarz albo polska pisarka ma swój bardzo dziwny podgląd i bardzo dziwny sposób pisania i taka imaginacja i taki obraz, nowy obraz był dla mnie strasznie ciekawy. A potem, kiedy stałam się badaczką, to było potrzebne, żebym miała swoje tłumaczenie, żeby pisać swoją pracę, bo jest prawo autorskie i to w Korei też dotyczy tłumacza, więc jeżeli chciałam pisać pracę badaczką, akademicką, to lepiej mieć swoje tłumaczenie niż używać kogoś innego. Dla siebie ja tłumaczyłam w większości rosyjskich, czyli radzieckich pisarzy, a ktoś, jakaś tam redaktorka, później okazało się, że ona też była prezeską tego wydawnictwa, a wtedy ja tylko widziałam, że ona była redaktorką. Jakaś pani Kim ze mną skontaktowała się i mówiła, że ona czytała moje tłumaczenie Brunona Schulza i ona chciała, żebym przetłumaczyła Witkacego i Gombrowicza, dramaty przeważnie. Ja czytałam ich dramaty na studiach i bardzo lubię, więc tłumaczyłam Gombrowicza, Iwona Księżniczka-Burgunda, operetka i ślub. I Witkacego też przetłumaczyłam. W Korei myślę, że nawet w dzisiejszych dniach nikt nie zna Witkacego czy Gombrowicza. Chyba Gombrowicz więcej zna, bo on mieszkał we Francji i jego dzieła są tłumaczone na francuski, ale Witkacego chyba w Korei nikt nie zna. To jest szkoda. Bardzo niedawno dwa wydawnictwa w Korei, które są wielkie i bardzo dobrze znane, te dwa wydawnictwa interesowały się Lemem. I myślę, że tam ludzie najpierw skontaktowali się z profesorami w Uniwersytecie Hanguk. Tam jest Fakultet Języka Polskiego i Literatury i tam profesorowie studiowali w Uniwersytecie Warszawskim, myślę. I świetnie mówią po polsku, świetnie rozumieją języka polskiego. A okazało się, że dwie panie profesorowie zgodziły się na tłumaczenie, ale całego Lema dwie osoby nie przetłumaczy. Więc te wydawnictwa potrzebowały trzecią osobę albo więcej osób. I ja wtedy byłam taką kandydatką. Ja zostałam więcej zaskoczona doskonałą próżnią i wielkością rojoną, bo on tak dokładnie widzi przyszłość i zwłaszcza jeśli chodzi o tą sprawę z sztuczną inteligencją, myślę, że wśród wszystkich autorów fantastyki naukowej to Lem najbardziej głęboko i najprawdziwiej wiedział, jak będzie i co to jest sztuczna inteligencja i jak ludzie będą reagowali na ten temat. On w ogóle był geniuszem. Tłumaczenie dla mnie było przekształcenie twórcze albo kształcenie jako dla pisarki, bo ja nigdy nie uczyłam się, jak pisać powieści albo jak pisać opowiadania. To wszystko ja uczyłam się przez tłumaczenie, a to jest bardzo większa część, a ta mniejsza część jest sprawą zabawy. Kiedy widzę, kiedy czytam coś bardzo zabawnego albo bardzo ciekawego, ja chcę to pokazać wszystkim, którzy czytają w moim języku. Jeśli nie ma tej wersji,

0: w moim języku, to ja mogę tłumaczyć. Jeśli oryginał jest po polsku, albo po rosyjsku, albo po angielsku, to ja mogę. Więc tak robię, żeby pokazywać całemu światowi, że jest taka ciekawa powieść i jest taki wielki autor i wszyscy, żeby mogli to czytać ze mną. I z tego powodu tłumaczyłam Zgubę Natalii Szostak, bo bardzo się interesowałam tymi postaciami kobiecymi. Ta Alicja, która jest starszą panią, ale ona ma swój zawód, swoją karierę i ona mniej dba się o rodzinę, a ona kocha swoją rodzinę, ale nie wie, jak można to pokazywać, w jaki sposób można kochać rodzinę. A te Hanna, która jest matką, a potem Marianna, która jest wnuczką. Te trzy kobiety w powieści były takie, no współczułam dla nich i chciałam pokazywać koreańskim czytelniczkom, koreańskim kobietom, że wszędzie na świecie jest tak samo.
1: Bora Chang była ostatnią tłumaczką literatury polskiej, której słuchaliśmy w tej serii Zapisków ze współczesności. W przyszłym tygodniu naszym gościem będzie twórca animacji Piotr, czy też Peter Bielicki.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Andreas Scholl.
3: Minęła 13, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Tytus Andronikus to pierwsza w tym sezonie premiera w Teatrze Villa Machorzycy w Toruniu. Dramat jest jednym z najwcześniejszych i najbardziej krwawych tragedii w dorobku Williama Szekspira. Nowy przekład przygotował specjalnie na potrzeby toruńskiej inscenizacji Maciej Stroiński. Spektakl osadza historię w kontekście współczesnej polityki i mediów. To bardzo współczesny tekst, podkreśla reżyser Marcin Liber.
4: Nie dajemy takich wyraźnych linków, które by się odnosiły do teraźniejszości. Mam taką wiarę w widza, który jest inteligentny i wrażliwy i też jest prawdopodobnie tak jak ja przejęty światem, który jest nas otacza i tym, co się dzieje w świecie. I że będzie ten tekst interpretował sobie po swojemu i wysłyszy w tym tekście, co jest zapisane 400 lat temu i co jest aktualne dzisiaj. No ale okazuje się, że tak jest to też zapisane u Szekspira, że utrzymanie tego pokoju jest trudniejsze niż wygranie niejednej bitwy.
5: Być rozłam i walczyć za swoich to także u was szlachetny uczynek!
3: Premiera spektaklu Tytus Andronikus Williama Szekspira w reżyserii Marcina Libera dziś o 19 w Teatrze Villa Machorzyce w Toruniu. Najważniejsze fotografie prasowe minionego roku można od dziś oglądać w Krakowie. W Nowochódzkim Centrum Kultury prezentowana jest wystawa WordPress Photo 2026. To wybór prac spośród 57 tysięcy zgłoszeń nadesłanych przez fotografów ze 141 krajów. Fotografie pokazują tematy, które trudno sprowadzić do jednego nagłówka. Widzimy konflikty, nadużycia ze strony organów ścigania, kryzys klimatyczny, ale także historie związane ze wzmacnianiem pozycji kobiet, mówi kuratorka Monika Stachnik-Czapla.
6: Tegoroczna edycja WordPress Photo, jak zwykle poruszająca, wstrząsająca wręcz, pokazuje bardzo trudne aspekty życia ludzi na całym świecie. Mamy bardzo dużo projektów z Palestyny, ze Strefy Gazy. Mamy represje w USA, studentów, którzy manifestują poparcie dla Palestyny. Przedstawione jest na projekcie Zwycięskim Piekło Kobiet w Gwatemali, które walczą o prawa dla siebie po fali gwałtów i przemocy.
3: Centralnym punktem wystawy jest zdjęcie roku WordPress Photo. Fotografka Carol Guzzi uchwyciła moment rozdzielenia rodziny podczas zatrzymania ojca przez amerykańskie służby imigracyjne. Wystawa WordPress Photo 2026 prezentowana będzie do 25 października w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. A we Wschowie rozpoczyna się dziś 23. Królewski Festiwal Muzyki. Tegoroczna odsłona pod hasłem Re Corona nawiązuje do królewskiej historii tego miasta. Program podzielono na

0: trzy części – Re Sacrum, Re Majestat i Re Folk. Wśród wykonawców są m.in. organistka Maria Erdmann, chór Cantus Humanus, orkiestra Arte dei Suonatori i zespół Vova Kin. Festiwal połączy muzykę dawną, romantyczną i tradycyjną z wydarzeniami historycznymi, spacerami i rekonstrukcją procesu oczary. 23. Królewski Festiwal Muzyki we Wschowie potrwa do 4 października. Włoskie i francuskie służby uratowały polskich alpinistów. Para utknęła w masywie Mont Blanc na wysokości prawie 4000 metrów. Mężczyzna był 12 godzin zawieszony na linie w deszczu i zimnie.
1: Do zdarzenia doszło podczas zejścia z Dente del Gigante ze środy na czwartek. 20-latek został uwięziony przez liny, a jego 24-letnia partnerka znajdowała się około 40 metrów pod szczytem. To ona wezwała pomoc, ale z powodu złej pogody śmigłowiec nie mógł wystartować. Rano włoscy ratownicy dotarli do alpinistów. Dzięki krótkiemu oknu pogodowemu możliwy był także start francuskiego śmigłowca z Chamonix, który zabrał mężczyznę do szpitala we Francji. Jego stan jest dobry. Kobieta została sprowadzona przez włoskich ratowników i nie wymagała hospitalizacji. Jak podkreśla agencja ANSA, ratownicy działali w bardzo trudnych warunkach. Każda kolejna minuta oczekiwania zwiększała zagrożenie dla alpinisty. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam o 16:00, a więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
3: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
4: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz Brat Franciszek w niedzielę o 11:00. Dorota Gacek.

0: sprawia, że muzyka sprzed 300 czy 400 lat wciąż potrafi brzmieć świeżo i poruszająco. W audycji Cafe Muza moim gościem będzie Krzysztof Garstka, klawesynista, dyrygent i pedagog, od lat związany ze światem dawnej opery i wykonawstwa historycznego. Porozmawiamy o jego muzycznych fascynacjach, o klawesynie i pracy z zespołami instrumentów dawnych. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
1: Andrzej Mularczyk w każdą pierwszą niedzielę. Historia miłości dwojga ludzi skazanych na stalinowskie więzienie, kontaktujących się przez ściany celi za pomocą alfabetu Morsa.
2: Częściej płaczesz, czy się śmiejesz?
3: Kiedyś śmiałam się, teraz nawet nie płaczę.
2: Jakie masz ręce?
3: Kiedyś grałam na fortepianie, teraz mam ogryzione paznokcie.
1: W słuchowisku w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego w rolach głównych usłyszymy Joannę Szczepkowską, Ewę Dałkowską i Mariusza Benua. Zapraszamy w sobotę o 19:00. Autopromocja.
4: To program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Jest już 7 minut po 13:00.
5: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.
6: Jest to jeden z dwóch.
7: Mieści się w budynku.
6: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
8: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
4: Dzień dobry Państwu, witamy. Dziś piątek 2 października. Zofia Kruszewska, Bartosz Panek, kłaniamy się. Dziś w Słowach i Dźwiękach wracamy do sali 600. Wracamy do miejsca, w którym 80 lat temu, w 1946 roku, zakończył się proces norymberski. A wracamy tam z Martyną Wojtkowską. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
4: Autorką audioserialu Sala 600, Świadkowie Norymbergi. Ten serial w pierwszej wersji, pierwszego odcinka, to jest chyba najbezpieczniejsze określenie, mogli Państwo już poznać przed rokiem.

0: Wojtkiem w listopadzie w 80. rocznicę rozpoczęcia procesów norymberskich. Ty byłaś w Norymberdze przez kilkanaście długich dni. W każdym razie przebywałaś tam z taką myślą, żeby zebrać jak najdokładniejszą dokumentację do kilku odcinków audioserialu Sala 600. O czym pomyślałaś, wchodząc po raz pierwszy do tej przestrzeni?
1: Pierwsza myśl wiązała się z tym, że to miejsce jest takie małe.
0: A jednak, że
1: małe, że to tu wszystko się wydarzyło. I od razu śledziłam miejsca związane z architekturą i w ogóle miejsca w tej przestrzeni Pałacu Sprawiedliwości, które 80 lat temu znajdowały się dokładnie w tej samej formie i okazało się, że właśnie ta meduza, która towarzyszy audioserialowi, jest takim głównym motywem.
0: Również graficznym.
1: Również graficznym, tak. Że ona widniejąca na portalu w sali 600 była właśnie tym elementem, który się nie zmienił w sali, czyli w momencie, kiedy byli sądzeni naziści, to ona wtedy też tam była, więc meduza na mnie tak wtedy spojrzała w sposób szczególny i miałam takie bardzo silne uczucie związane z przestrzenią, co przełożyło się na wybory związane też z muzyką i z narracją później.
0: Narratorką jest Danuta Stenka. Muzykę stworzyła i wykonała Dobrawa Czocher. My nie słyszymy tej kameralnej przestrzeni sali 600 we wszystkich 6 odcinkach.
1: Proces norymberski był pomyślany jako takie wydarzenie światowe. Zaproszono dziennikarzy z całego świata. Specjalnie przy sali 600 rozbudowano galerię dla dziennikarzy z myślą o tym właśnie. I to była bardzo konkretna, stanowcza i konsekwentnie realizowana decyzja, żeby pokazać to światu. To miało być wydarzenie, o którym będzie się mówiło przez dziesięciolecia. To miało być nawet w takim wymiarze dydaktycznym wydarzenie po prostu, o którym będzie się pamiętało. Wydarzenie związane ze sprawiedliwością.
0: Wydarzenie spektakl?
1: Trochę tak, bo dziennikarze mieli to widzieć. W momencie, kiedy i to pojawia się w wielu relacjach związanych z procesem, w momencie, kiedy pojawiła się nuda, bo to było odczytywanie setek stron dokumentów i to też słychać w audioserialu, pojawiają się te fragmenty archiwalne, że po prostu to było czytanie. Kiedy stwierdzono, że dziennikarze zaczynają wracać do domu, to dopiero wtedy pojawiła się myśl, żeby zaprosić świadków, że jeśli pojawi się świadek, który bezpośrednio doświadczył okrucieństw wojny, no to wtedy to w jakiś sposób wywoła emocje. No i to bardzo dobrze pokazuje odcinek i bohaterka drugiego odcinka Seweryna Szmaglewska, czyli jedyna kobieta świadek w Norymberdze z Polski, która po tym jak pojawiła się w Norymberdze, no znalazła się na właśnie światowych nagłówkach, mówiono o tym, jak naziści zareagowali na nią, jaka była jej wypowiedź, co mówiła, więc to miało znaczenie, by świat mówił, świat widział.
0: Już wtedy społeczeństwo było społeczeństwem spektaklu, a może nawet jeszcze wcześniej. W każdym razie proces norymberski potwierdził tę socjologiczną, antropologiczną, kulturoznawczą tezę. Odcinek drugi z Seweryną Szmaglewską za tydzień w Dwójce. Dziś odcinek pierwszy, którego bohaterem jest Tadeusz Cyprian, fotograf, prawnik, profesor, intelektualista. Czy jego biografia również czymś cię zaskoczyła? Bo wnioskuję z tego, co już powiedziałaś, że Seweryna Szmaglewska też chowała jakieś tajemnice przed, myślę, nawet swoimi bliskimi, już nie mówiąc o tobie, reporterce, dokumentalistce, która po wielu, wielu latach sięga do jej norymberskiej, oświęcimsko-norymberskiej, tak by należało powiedzieć, historii, no bo to pobyt w obozie koncentracyjnym, w obozie śmierci i przeżycie tego obozu KL Auschwitz sprowadził Szmaglewską do Norymbergi przed oblicze Trybunału.
1: Każdy z bohaterów tej serii w jakiś sposób wydał mi się bliski, był bliski, czy poprzez wątki biograficzne, czy przez pytania, które stawiali sobie, kim ja jestem wobec tego wielkiego świata, wobec wielkiego wydarzenia historycznego, jakim był proces Norymberga.

0: Berski. W przypadku profesora Tadeusza Cypriana i jego biografii to właściwie najważniejsze dla mnie było to, że to on mnie wciągnął w ogóle w ten proces norymberski. Bo kiedy dostałam zadanie, żeby przyjrzeć się, bo to nie był mój wybór, 80. rocznica, to ja teraz przyjrzę się Norymberdze. Dostałam takie zadanie, żeby zobaczyć, czy jest coś w tym procesie, co być może dzisiaj byłoby istotne, ciekawe do posłuchania, do przyjrzenia się. I Tadeusz Cyprian poprzez to, jak opisywał Norymbergę, wydał mi się niesamowicie ciekawy. I to, te jego ślady sprawiły, że ja postanowiłam przyjrzeć się Norymberdze na nowo. Choćby to, że wydawałoby się, że ten wielki proces to była taka machina sformalizowana, a Cyprian mówi nie. My chodziliśmy, cyrkulowaliśmy od drzwi do drzwi z dokumentami, żeby nasza sprawa polska w jakiś sposób zaistniała na arenie międzynarodowej. No i właściwie tak to działało, że jeśli siedziałeś, tłumaczyłeś te dokumenty, znałeś jedną osobę drugą, no to pokazuje odcinek pierwszy w jakiś sposób i mam wrażenie, że też poczucie humoru, z jakim opowiada Tadeusz Cyprian o Norymberdze, sprawiło, że wciągnął mnie swoją opowieścią.
1: Oddajmy zatem głos Tadeuszowi Cyprianowi, oddajmy głos narratorce, pole również Dobrawie Czocher i jeszcze paru osobom. Posłuchajmy zatem tego pierwszego odcinka, a my wracamy za mniej więcej 32 minuty. Bartosz Panek, Martyna Wojtkowska.
2: Studio Reportażu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego przedstawiają audioserial Martyny Wojtkowskiej Sala 600. Świadkowie Norymbergi.

0: trial which is now about to begin is unique in the history of the jurisprudence of the world, and it is of supreme importance to millions of people all over the globe.
1: To było tak silne wrażenie znaleźć się na sali, gdzie się odbywa proces, pierwszy proces tego typu na świecie, pierwszy proces w dziejach cywilizacji, gdzie oskarżeni ludzie na najwyższych stanowiskach państwowych odpowiadają jak pospolici przestępcy.
2: We line them up against the wall and we shoot them. Good old Stalin.
3: They invited all the press people from all over the world. They really wanted to have the word spread and out there.

0: Šerandole, zostały zdjęte. Na drewnianym suficie zawisły rzędy przemysłowych lamp. Wypełniają wnętrze ostrym światłem. Teraz nic nie umknie oczom kamer. Sekunda po sekundzie rejestrują przebieg zdarzeń. Okna zasłonięto szczelnie grubymi zasłonami. Z obawy, że kiedy oskarżeni pojawią się na widoku, ktoś z ulicy wymierzy sprawiedliwość na własną rękę. Norymberga. 20 listopada 1945 roku. Przez masywne drewniane drzwi, osadzone w marmurowym portalu, wchodzą najwięksi przestępcy III Rzeszy.
1: Wilhelm Frick. Nicht schuldig.
2: Niewinny.
1: Julius Streicher. Nicht schuldig.
2: Jestem niewinny.
1: Walter Funk.

0: erkenne mich nicht als schuldig.
1: W żaden sposób nie jestem winny.
2: Na ten proces przyszli ludzie, którzy chcieli zmienić bieg historii. I tacy, którym wydawało się, że mogą tylko patrzeć. Ale czasem wystarczy przynieść właściwy dokument. Albo przybić tablicę.

0: Cześć, nazywam się Sofia Brostern-Kaiser. Pracuję jako asystentka naukowa w Memorium Nuremberg Trials.
1: Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wyglądało życie w Norymberdze w 1945 roku?
0: Cóż, przede wszystkim Śródmieście było kompletnie zniszczone. Całe miasto zostało zbombardowane, praktycznie nic już nie stało. Alianci, a zwłaszcza Amerykanie, szukali wtedy miejsca, które byłoby wystarczająco duże, by pomieścić cały proces. I znaleźli je właśnie tutaj, w Pałacu Sprawiedliwości. Była tu ogromna sala, sala numer 600.
1: Czy trudno było dostać się do środka z miasta?
0: Tak, bardzo. Obowiązywały wyjątkowo surowe środki bezpieczeństwa. Jeśli należało się do prasy, trzeba było mieć specjalne przepustki. Dostać się tutaj było naprawdę trudno. Na niektórych zdjęciach widać nawet czołgi. Stały tuż przed budynkiem. Były tam, bo krążyły pogłoski. Wciąż byli przecież naziści, którzy pozostali na wolności i nie wszyscy chcieli pogodzić się z tym, że wojna się skończyła. Istniał plan ataku na Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, dlatego właśnie wprowadzono tak ostre środki bezpieczeństwa.
2: Tak trudno dostać się do środka. Ale ktoś, kto miał zabawić tu tylko 10 dni, przemknął jak zwinna mysz i rozsiadł się w sali rozpraw na wiele miesięcy. Tadeusz Cyprian zostaje wysłany do Norymbergi jako jeden z czterech członków polskiej delegacji. Przyjeżdża z Londynu, gdzie współpracował z polskim rządem na uchodźstwie i zbierał dowody zbrodni do przyszłych procesów nazistów. Teraz do Norymbergi wysyła go już nowa władza w Warszawie. Mgła jest tak gęsta, że przez miesiąc stara wojskowa maszyna nie dostaje pozwolenia do lotu. Do Norymbergi Cyprian dociera 5 dni przed rozpoczęciem procesu.
3: Ja przyleciałam z Londynu po dłuższych perypetiach atmosferycznych. Moi koledzy przyjechali z Warszawy takim stałym oplem, który trzymał się tylko na lakierze.
2: Mimo, że to wciąż listopad, temperatura spadła grubo poniżej zera. Cyprian, 47-letni, krótko przystrzyżony okularnik o łagodnych rysach, taszczy 2 worki dokumentów. Wie, że jego delegacja nie została dopuszczona do udziału w procesie. Porządek po II wojnie światowej negocjowali wielcy. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR. Nie ma cię w wykazie? Nie zasiadasz do stołu, przy którym powstaje porządek nowego świata. A Tadeusz Cyprian? To zwinna mysz przecież.
3: Dostaliśmy tymczasowe przepustki. Zaczęliśmy się rozglądać po gmachu. Myśmy byli właściwie taką delegacją, która nie miała oficjalnego statusu, bo oficjalny status miała tylko 4 mocarstwa. I nie było przewidziane tak zasadniczo, że my przyjdziemy. No, ale jakoś trafiliśmy tam. W gmachu sądu, który był na pół zburzony, wykombinowaliśmy jakieś 2 pokoje, mniej więcej będące w możliwym stanie. Wygrzebaliśmy gdzieś z jakiegoś rupiecia na strychu 2 stare maszyny do pisania, kilka połamanych mebli. Na drzwiach przybiliśmy wielką tablicę z napisem Polish Delegation i z tą chwilą zaczęliśmy, że tak powiem, urzędować, jak to się nazywa.
2: W wielkiej historii najpierw trzeba mieć krzesło, potem biurko, potem maszynę do pisania.
3: Nikt nas tam ani nie prosił, ani nie przyjął, ani nie umieścił, ani nie zakwaterował. Dopiero po jakimś czasie zjawił się szef administracji, amerykański pułkownik, wszedł do nas i mówił, co wy tu robicie? Skąd wyście ich tu wzięli? A on mówi, jak to skąd? Jesteśmy polska delegacja, jak pan widzi, tablica na drzwiach, pracujemy, dostarczamy materiałów, jesteśmy włączeni w ekipę oskarżycielską. Aha, no tak, ja was tu w wykazie nie mam.

0: Je bent op een pokoeniko naar je post, als je zegt, maar dat dopisje. Dan mag toch enkel dopisane, zodat de chvili meer je status officieel neemt.
1: Następny przystanek, Aleje Marcinkowskiego.
2: Dobrze, to ja proszę o przedstawienie się.
3: Maciej Szymanowicz. Coś dalej?
2: Bardzo proszę, żeby powiedział pan na początku o związkach Tadeusza Cypriana z miejscem, w którym jesteśmy teraz, czyli z Poznaniem.
3: Dobra, to na początek. To jest akurat taka logika, narracja z wykładu, którą Cyprianie prowadzę, więc to proszę się tym nie przejmować. Na początek kilka takich obrazków pokazujących jego jako taki. On się bardzo lubi autoportrety sobie robić, tego jest bardzo dużo. To jest gdzieś tam około 1919, a tutaj jest czasów już II wojny światowej, 43, są ta różnica fizyczna u niego. Ale to jest taki wątek bardzo często przez niego robiony, to z kolei tuż powojenne. Tak się na łyso obciął i sobie porobił. Bardzo dużo on pisał, więc jest mnóstwo jego książek na temat fotografii. Tak, ja bardzo lubię jako przedwojenną jego serię podręczników dla amatorów, co bardzo pięknie przez niego ilustrowane, na przykład fotografia na śniegu, a też jest fotografia małoobrazkowa, to jest akurat tuż powojenna. Cyprian był jako osobą, która jak coś nowego wchodziła, to był pierwszym często polskim fotografem, który miał to w ręku. I to było takie dla niego bardzo, bardzo istotne. Bardzo charakterystyczne jest to, że kiedy przychodziła konieczność raz na jakiś czas podsumowania swoich osiągnięć życiowych, to zawsze pisał osobny życiorys fotograficzny i życiorys naukowy. W jednym obszarze jestem prawnikiem, a w drugim jestem artystą.
4: Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Norat.
5: W Norymberdze te dwa życiorysy siadają obok siebie na balkonie dla obserwatorów. Prawnik wie, czego szukać w aktach. Fotograf, że trzeba patrzeć uważnie.
6: So welcome to courtroom 600.
7: Witajcie w sali sądowej numer 600. To właśnie tutaj odbył się pierwszy międzynarodowy proces zbrodni wojennych. Sala może wydawać się mniejsza niż się spodziewaliście. I rzeczywiście, dziś jest mniejsza.
6: The room looks a lot smaller than what you expected, because it is smaller today.
7: Podczas przygotowań do procesu armia amerykańska zburzyła tylną ścianę i znacznie wydłużyła pomieszczenie, żeby zmieścić więcej uczestników. Zbudowano też balkon w drugiej części sali, tak by zwiększyć liczbę miejsc dla publiczności. Większość widzów stanowili dziennikarze z całego świata. Nie jest zaskoczeniem, że najliczniejsza delegacja przyjechała ze Stanów Zjednoczonych.
6: Do you have any questions?
7: Czy macie jakieś pytania? Mała uwaga praktyczna. Widzę, że nasza grupa trochę się powiększyła. Nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś przysłuchuje się przez chwilę, ale proszę, nie przez całą trasę. To byłoby trochę nie fair wobec tych, którzy zapłacili.
5: A kto nie chciałby posłuchać o największych zbrodniarzach świata z pierwszej ręki? Rudolf Hess, trzecia najważniejsza persona III Rzeszy. Co miał do powiedzenia, kiedy u jego boku zabrakło Hitlera?
0: Oskarżeni na ławie wyglądali może niekoniecznie tak, jakby należało przypuszczać w takim dziejowym, wielkim procesie. To na przykład Hess, który udawał umysłowo chorego, był kilkakrotnie badany przez psychiatrów, przez pierwsze dni procesu w ogóle

0: nie brał w nim udziału, oświadczył, że go to nic nie obchodzi, nie odpowiadał na żadne pytania i tylko czytał, jak widziałem, zobaczyłem przez lornetkę z odległości, czytał sobie jakiś romans kryminalny na ławie oskarżonych. Zupełnie się nie interesuje tym, co się dzieje. Tak trwało dobre parę dni. Wreszcie pewnego pięknego dnia nagle wstał przewodniczący Trybunału Anglik, sędzia Lawrence, zdumiony popatrzył na niego, zapytał, co on chce powiedzieć. On oświadczył, że jemu się już znudziło udawać wariata i że od tej chwili będzie brał udział w procesie.
1: Sensacja. Korespondenci zrywają się ze swoich miejsc i pędem kierują do kabin telefonicznych. Każda najmniejsza ciekawostka momentalnie dociera na drugą stronę oceanu. Każde słowo oskarżonych, sędziów, prokuratorów, świadków i obrońców natychmiast idzie w świat.
2: Jedyna dobra rzecz, jaka wynikła z faktu, że to Niemcy popełnili te zbrodnie, to nasza słabość do biurokracji. Lubimy wszystko zapisywać. Zawsze robimy kopię, a często nawet dwie, na wszelki wypadek. Nazistowscy urzędnicy sami bardzo dokładnie udokumentowali każdą ze swoich zbrodni. Mieli listy z nazwiskami, datami, z miejscami, z których ludzi deportowano i z miejscami, do których ich wysyłano. Robili zdjęcia w obozach koncentracyjnych.
3: This trial must form a milestone in the history of civilization. Not only bringing retribution to these guilty men, not only marking that right shall, in the end, triumph over evil, but also that the ordinary people of the world, and I make no distinction now between friend and foe.
4: They filmed movies because
2: kręcili nawet filmy, bo nigdy nie przyszło im do głowy, że mogą przegrać wojnę. A kiedy wszystko skończyło się tak nagle, nie zdążyli już zniszczyć tych stosów dowodów. W ciągu zaledwie 6 miesięcy od zakończenia wojny w Europie do rozpoczęcia procesu odnaleziono 300 tysięcy stron dokumentów, które jasno potwierdzały popełnione zbrodnie wojenne. Tysiące rozkazów z podpisami tych samych 20 kilku ludzi.
1: Ekipa o wątpliwym statusie dyplomatycznym. Stefan Kurowski, Stanisław Piotrowski, Jerzy Sawicki i Tadeusz Cyprian. Na zmianę przyglądają się procesowi z wysokiego balkonu. Dzień po dniu wpatrują się w drzwi, przez które wchodzą oskarżeni. Nad framugą wisi marmurowa głowa kobiety. Głowę zamiast włosów oplatają węże. To Meduza, najmłodsza z sióstr Gorgon, strażniczka prawdy. Każdy, kto wchodzi przez jej drzwi, wystawia się na konfrontację z własnym czynem. Meduza patrzy, a od jej spojrzenia nie da się uciec. Szkoda tylko, że oskarżeni siadają do niej tyłem. A czy Tadeusz Cyprian zerka na nią przez lornetkę? A może ośmiela się na coś więcej?
0: A jeżeli chodzi o sam proces, to myśmy właściwie byli tylko dołączeni do ekip czterech mocarstw i tak jakby od jednej do drugiej cyrkulowali z dokumentami, tłumaczeniami, jakimiś materiałami, no ale byli pożyteczni, bo okazało się, że podczas de facto oskarżenia norymberskim sprawy polskie zajmowały kilka stron. No to w protokole końcowym zajęło około 800 stron maszynowego pisma, a więc materiały te do tych 800 stron tośmy dostarczyli my. I dlatego okazało się, że to się można przydać.

0: Wśród oskarżonych był też niezwykły przypadek Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanej Polski. Miał dwa przydomki: Rzeźnik Krakowa i Bestia Polski. Schwytał go oddział amerykańskiej armii dzień przed tym, jak wyzwolili obóz koncentracyjny. Na salę wniósł zaskakujący dowód swojej obrony, swoje dzienniki. Przez całą karierę w III Rzeszy prowadził osobiste zapiski. Wszystko, co rozkazał, notował własnoręcznie, podpisując każdą stronę.
1: Jemu się wówczas wydawało, że te pamiętniki to będą czymś, co jego odciąży. No i położyło go doszczętnie. Zwrócili nam na to uwagę ktoś, nie wiem kto, czy Amerykanie, czy Anglicy, przeglądając te rzeczy, że jest ogromny plik związany sznurkiem, taki stos, i to wszystko jest napisane Hans Frank. Wtedy poleciał Piotrowski pierwszy, a my za nim. Kilka sal wypełnionych tymi papierami. No, 42 tomy są pamiętniki Franka. A jeżeli chodzi o opracowanie pamiętników, to jest zasługa przede wszystkim Piotrowskiego. On siadł na siedzeniu na czterech literach, siedział 4 czy 5 miesięcy i robił z tego wyciągi. Ja latałem między Amerykanami a Anglikami i zapychałem mi dokumenty, bo ja ich znałem wszystkich. U Anglosasów trzeba się znać osobiście. Tam żadne urzędowe pismo. To nic. Żadne pismo, i było tyle pieczęci, to położę. Ale jak mówi, hello, how are you? I od tej chwili zaczyna się, ja mam tutaj dokument, tak i tak, a dawaj. Ja latałem między Amerykanami a Anglikami i cyrkulowałem bez przerwy tam.

0: Wojna zabiera ludzi, wojna zabiera miasta, zabiera dzieła sztuki. Czasem wracają, tylko dlatego, że ktoś nie przestaje ich szukać. Pamiętacie, jak Cyprian próbował dotrzeć do Norymbergi? Nie był sam. Podczas niepewnej podróży z zamglonego Londynu towarzyszył mu Karol Estreicher, historyk sztuki z Krakowa. W czasie wojny Estreicher tropił dzieła sztuki zrabowane z Polski. Jego oczkiem w głowie stał się ołtarz mariacki, który Niemcy wywieźli w skrzyniach jesienią 1939 roku. Tropy doprowadziły Estreichera i Cypriana do jednej z piwnic Norymbergi.
1: Weszliśmy do środka, oświetlili to jakoś. Okazało się, że wszystkie rzeźby, to przecież jest drzewo. I to drzewo dosyć zbutwiale, przeżarte przez korniki, niezmiernie delikatne. Otóż wszystkie te drewniane rzeźby, i te z Lorenzkirche, i te nasze z Krakowa, były zwalone na kupę, tak jak drzewo na opał, w kącie olbrzymiej sali i częściowo polamane. Otóż zaczęliśmy pomaleńku próbować niektóre rzeczy wyjmować, figury poszczególne, ale strachem mówię, nie ruszajmy tego. Ja tu przyjdę z ekipą fachowców, my to odpowiednio ostrożnie wyjmiemy, powkładamy do skrzyń, bo inaczej to nam się rozleci w rękach. No jak wiemy, nasze rzeźby poszły na Wawel, przeszło tam bardzo staranną konserwację, było jakiś czas eksponowane na Wawelu, a teraz wróciło do kościoła mariackiego w Krakowie. Taki był los tych rzeźb w Norymberdze.
0: Małe rzeczy. Znaleźć pokój, przybić tablicę, przetłumaczyć stos dokumentów. Nie odpuścić.
2: A czy Tadeusz Cyprian robił zdjęcia w Norymberdze?
3: Muszę pani powiedzieć, że w żadnych jego tekstach dotyczących kwestii takich życiorysów fotograficznych czy na tych życiorysów z czasów norymberskich nie ma nic, żeby robił zdjęcia.
4: Po 1945 roku jego fotografia jest dość specyficzna i nieco odmienna od tego, co było wcześniej.

0: wcześniej, ponieważ ona no, jest całkowicie, można by powiedzieć, że związana z taką sferą prywatną, gdyż nie mając czasu już na fotografowanie takie pełnowymiarowe, ograniczył się bardzo mocno do fotografowania, powiedziałbym, czysto turystycznego, ale ta jego turystyka była niezwykła. Niezwykła z tego powodu, że miał taki zwyczaj od lat 50., że starał się podczas wakacji akademickich, one wiadomo są dość długie, spędzać czas na statkach handlowych. Wtedy można było wynająć sobie kajutę i Tadeusz Cyprian w ten sposób przemierzył w zasadzie cały świat, pływając na statkach handlowych. No i wykonał ogromną ilość fotografii. One często są takie, powiedziałbym, dość przypadkowe, robione na szybko, ale przynosiły ogromne, znaczy one były niezwykle interesujące w tym świecie, gdzie nie było przecież ani internetu, ani telewizji. Te zdjęcia przywożone z różnych wypraw niekiedy są znakomite, a niekiedy to są zwykłe notatki. Ale po II wojnie światowej Cyprian zrobił cały szereg wystaw, które najczęściej nosiły tytuł Szeroki Świat i były takimi relacjami z jego podróży. I jakkolwiek samemu wiedział o tym, że no one nie dorównują jakością temu, co robił przed wojną, to jednak wiedział, że posiadają one bardzo istotne takie znaczenie kulturowe i te jego wystawy cieszyły się ogromną popularnością w Poznaniu. Najczęściej je organizował w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.
1: Ta wystawa została otwarta w 2001 roku. Dzień po otwarciu poprowadziłem tu swoją pierwszą wycieczkę. Po oprowadzaniu podszedł do mnie starszy mężczyzna. Przedstawił się jako syn Hansa Franka. Od razu pomyślałem, uważaj, bo niektóre dzieci tych ludzi, nie wszyscy, ale część, poszli śladami swoich ojców. Także ideologicznie. Oczywiście porozmawiałem z nim. W domu natychmiast sprawdziłem go w internecie. Ten człowiek nie miał w sobie żadnej nostalgii za ojcem. Wręcz przeciwnie. Do dziś odwiedza niemieckie szkoły, opowiada młodzieży o swojej rodzinie i o tym, czego jego ojciec się dopuścił. W trakcie rozmowy dodał jeszcze jedno zdanie. Cytuję. Ten idiota zapomniał, że w swoich dziennikach zapisał również własne zbrodnie wojenne. Koniec cytatu.
2: Meduza patrzy. Czasem z daleka. Z balkonu. Po 10 miesiącach proces dobiega końca.
3: Defendant Hermann Wilhelm Göring. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
2: 12 kar śmierci, w tym dla Hansa Franka.
3: Defendant Rudolf Hess. On the counts of the indictment,
2: 3 dożywocia.
3: On which you have been convicted,
2: Hess, Funk, Rieder. 4 osoby skazane na wieloletnie więzienie. Fritzsche, Schacht i von Papen niewinni.
3: Defendant Joachim von Ribbentrop.
2: Oto z gór papierów rodzi się prawo, które ma już nigdy nie dopuścić do milczenia wobec zbrodni. Ludzie w ławach szepczą, że to nowy początek w dziejach ludzkości. Czy nie przesadzili?
4: Wprawdzie w praktyce to jeszcze, jak wiadomo, nie bardzo się wychodzi, nie bardzo ci agresorzy ulegają jakimś karom, ale każde prawo kształtuje się tak powoli, że z czasem i na to przyjdzie kolej. A już początek zrobiono. Wojna przestała być środkiem polityki, wojna stała się zbrodnią.
5: W
4: codziennie proces szedł na dwie zmiany.

0: Ráno ani popoludňu to tokulo by mohlo deň nejakých najmenej 150 do 200 scén mašinopisu. To bola znakomitá organizácia, bo to treba bolo přes noc přepísať scenogram alebo magnetofon, eventuálne zrobiť preklad na všetky jazyky i povieliť. Jednak to přes noc potrafilo zrobiť. No i na tým si skončila celá tá história v tribunále.
1: Nie, to dopiero początek tej opowieści. Bo Norymberga czuwa. Kto nie śpi w nocy? Jakie zna tajemnice?
2: W pewnej chwili zwróciłam się nie do stołu sędziowskiego, tylko zwróciłam głowę w prawo, w kierunku ławy oskarżonych. Powiedziałam, że chciałabym usłyszeć, tu właśnie w Norymberdze, chciałabym usłyszeć od oskarżonych odpowiedź w imieniu wszystkich matek, które utraciły dzieci w obozach koncentracyjnych, a zwłaszcza w tym obozie, który znam i o którym mówiłam. Chciałabym, żeby powiedzieli, gdzie są te dzieci.

0: 600. Świadkowie Norymbergi. Autorką audioserialu jest Martyna Wojtkowska. Narracja Danuta Stenka. Muzyka Dobrawa Czocher. Producent kreatywny Bartosz Panek. Producentka wykonawcza Katarzyna Lesisz. Realizacja dźwięku Magdalena Czajkowska i Michał Czajkowski. Montaż Alicja Głów. Nagrania studyjne Agnieszka Szczepańczyk, Maciej Kubera. Lektorzy Agnieszka Drost, Janusz Deblesem, Maciej Gudowski. Oprawa graficzna Marta Wilk. W odcinku wykorzystano nagrania z Archiwum Polskiego Radia i Archiwum Radia Wolna Europa. Producentem audioserialu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy oraz przy współfinansowaniu Instytutu Pileckiego.
1: A to są wciąż słowa i dźwięki w programie drugim Polskiego Radia. Martyna Wojtkowska, autorka Sali 600, wciąż ze mną w studiu dwójki. Czy definiujesz gatunkowo tę produkcję?
2: Jest mi bardzo ciężko zdefiniować gatunkowo, natomiast wsłuchuję się w to, jak reagują inni i zauważyłam, że bardzo często pojawiają się porównania takie filmowe, że to jest seans, że tu są obrazy, że przy tym trzeba się zatrzymać, że to nie jest coś, czego da się posłuchać po prostu w tle, wykonując inne czynności. I bardzo mnie to cieszy, ale dopiero dzisiaj pomyślałam o tym, że to mnie cieszy, bo właściwie zgadza się to ze sposobem, w jaki pisałam scenariusz. Moim takim punktem kluczowym zawsze było to, żeby były tam sceny, które łatwo sobie wyobrazić, żeby ta opowieść, bo i Tadeusz Cyprian, i Seweryna Szmaglewska z drugiego odcinka bardzo często opowiadali o doświadczeniu Norymbergi, byli po prostu ludźmi, którzy nieśli w sobie świadectwo. I dokonując selekcji materiału archiwalnego, kierowałam się tym, żeby można było sobie wyobrazić miejsce, przestrzeń, sytuację. No i kiedy później słyszę, że to jest takie filmowe, to wydaje mi się, że trochę za tym stoi właśnie ten zamysł, żeby przedstawić scenę, której się nie widzi, którą się słyszy, ale trochę się widzi.
1: Film audialny, film dźwiękowy, film bez obrazu?
2: Może tak, nie będę się upierać przy słowach.
1: Które określenie wybierasz?
2: Słowa i dźwięki, prawda? To jest, wszystko się zgadza, ale bardzo mnie to cieszy. To jest wspaniałe, że słuchając coś tak porusza wyobraźnię, że ludzie widzą. A nie muszą widzieć, mogą zamknąć oczy.
1: Teraz zadam ci pytanie nieco historiozoficzne. O. Po co wracać do tej historii po 80 latach?
2: To pytanie z

0: którym też się mierzyłam na początku dokumentacji, co zostało do powiedzenia. Moja odpowiedź dziś dla siebie jest taka, że te dylematy, pytania są na tyle współczesne, że warto się w nich przeglądać, że to jest wartościowy proces po prostu. I to proces właśnie, proces jako rozprawa, ale też proces jako coś, co trwa i w czym my jesteśmy, będąc w teraźniejszości, ale też łączymy się z tą przeszłością. Więc to dla mnie dokumentalnie było wspaniałe doświadczenie, żeby zbliżyć się tak bardzo do bohaterów sprzed 80 lat, że oni wydają się, jakby byli tutaj teraz.
1: Stawiamy kropkę. I do kolejnego odcinka wracamy za tydzień w Słowach i Dźwiękach w dwójce, regularnie. Odcinki sali 600 będą się pojawiać. Będzie ich 6. Wszystkich oczywiście mogą Państwo posłuchać na portalu polskieradio.pl i w aplikacjach streamingowych z produkcjami Polskiego Radia, ta akurat we współpracy z Instytutem Pileckiego. Martyna Wojtkowska gościła dzisiaj w dwójce w audycji Słowa i Dźwięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: My Państwu również dziękujemy. Bartosz Panek, Zofia Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Powracamy do lalki Bolesława Prusa w znakomitej interpretacji Jerzego Kamasa.
4: Wokulski spojrzał na zegarek. Upłynęło z 10 minut na czekaniu, więc pożegnał Szwajcara i poszedł na schody, czując, że gniew zaczyna w nim kipieć. Tęgi blagier, myślał, ale też i miłe te kobietki. W drodze spotkał go zdyszany pomocnik Szwajcara. Pan Molinari, rzekł, kazał prosić, ażeby jaśnie pan chwilę zaczekał. Wokulski chciał schwycić za kark posłańca, ale pohamował się i zawrócił na dół. Jaśnie pan odchodzi? Co mam powiedzieć panu Molinaremu? Powiedz mu, ażeby... Rozumiesz? Powiem, jaśnie panie, tylko on nie zrozumie, odpowiedział zadowolony lokaj, a wpadłszy do Szwajcara rzekł. Przynajmniej znalazł się choć jeden pan, co się poznał na tym kundlu Włochu. Och, hycel... Łeb to zaciera, ale nim ci da człeku dziesiątczynę, to ją pierwej ze trzy razy obejrzy. Legawa suka go urodziła. Pokrakę, zgnilec, obierzy świat, Kopernik. Była chwila, że Wokulski uczuł żal do panny Izabeli. Jak można zapalać się do człowieka, z którego nawet hotelowa służba żartuje? Jak można zapisywać się na długą listę jego wielbicielek? Czy w końcu godziło się zmuszać go, ażeby szukał znajomości z takim płytkim blagierem? Ale wnet ochłonął. Przyszła mu bardzo słuszna uwaga, że panna Izabela, nie znając Molinarego, daje się tylko unosić prądowi jego reputacji. Pozna go i ochłonie, pomyślał. Tylko już ja nie będę im służył za pośrednika. Kiedy Wokulski wrócił do domu, zastał u siebie Węgiełka, który czekał na niego od godziny. Chłopak wyglądał po warszawsku, ale był trochę mizerny. Wychudłeś, zbladłeś, rzekł Wokulski, przypatrzywszy mu się. Łajdaczysz się, czy co? Nie, panie, tylko 10 dni chorowałem. Coś mi się zrobiło na szyi, takie paskudztwo, że mnie doktor pokrajał, ale już wczoraj poszedłem do roboty. Potrzebujesz pieniędzy? Nie, panie, chciałem tylko opowiedzieć się ze względem powrotu do Zasławia. Już cię korci? A nauczyłeś się czego? Ojej, i ze ślusarką się trochę, i według stolarki, koszyków nauczyłem się też wcale pięknych, i rysować, a nawet jakby przyszło do malowania, to też. Mówiąc to, kłaniał się, rumienił i miętosił czapkę w ręku. Dobrze, odezwał się po chwili Wokulski. Na narzędzia dostaniesz 600 rubli. Wystarczy? A kiedy chcesz wracać? Chłopak zaczerwienił się jeszcze mocniej i pocałował Wokulskiego w rękę. Bo ja jeszcze, z przeproszeniem łaski pańskiej, chciałbym się ożenić, tylko nie wiem. Poskrobał się w głowę. Z kimże to? Spytał Wokulski. Z tą panną Marianną, co mieszka u furmanów Wysockich. Ja też mieszkam w tym domu, tylko na górze. A chcę się żenić z

moją Magdalenką, pomyślał Wokulski. Przeszedł się po pokoju i rzekł. A dobrze ty znasz pannę Mariannę? A co nie mam znać? No, przecie widujemy się co dzień, 3 razy, a czasami to i przez całą niedzielę. Albo ja siedzę u niej, albo oboje u Wysockich. No tak. A czy wiesz, czym ona była przed rokiem? Wiem, panie. Ledwiem tu przyjechał z łaski pańskiej, zaraz Wysocka mówi do mnie, uważaj, młody, bo ona się puszczała. No, takim sposobem od pierwszego dnia wiedziałem, co ona za jedna. Okpistwa ze mną nie robiła żadnego. I jakże się stało, że chcesz żenić się z nią? Bóg wie, panie, ani tak, ani owak. Moja kuzynka zaczyna mi się coraz mniej podobać, rzekł Ochocki, patrząc na pannę Izabelę. Widzi ją pani? Od godziny, odparła pani Wąsowska. Ale zdaje mi się, że i Wokulski coś spostrzegł, bo był bardzo zmieniony. Żal mi go. O, niech pani będzie spokojna o Wokulskiego. Prawda, że dziś jest rozbity, ale jeżeli się raz ocknie, takich nie zabijają wachlarzem. Więc może być dramat. Żadnego, rzekł Ochocki. Ludzie o skoncentrowanych uczuciach wówczas tylko są niebezpieczni, jeżeli nie mają rezerw. Mówisz pan o tej pani, jakże ona, star... A Boże, uchowaj, tam nic nie ma i nigdy nie było. Zresztą dla zakochanego mężczyzny nie stanowi rezerwy inna kobieta. Więc cóż, Wokulski ma silny umysł i wie o cudownym wynalazku, którego wykończenie naprawdę przywróciłoby świat. I pan wiesz o nim? Treść znam, dowód widziałem. Nie znam tylko bliższych szczegółów. Przysięgam, mówił zapalając się Ochocki, że dla takiej sprawy można by poświęcić nawet 10 kochanek. Więc i mnie poświęciłbyś, niewdzięczniku? Alboż pani jest moją kochanką? Nie jestem przecie lunatykiem. Ale kochasz się we mnie. Może jeszcze tak jak Wokulski w Izabeli, ani myślę. Choć każdej chwili jestem gotów. W każdej chwili jesteś pan źle wychowany. Ale tym lepiej, że się we mnie nie kochasz. I nawet wiem, dlaczego lepiej. Pani wzdycha do Wokulskiego. Panią Wąsowską oblał mocny rumieniec. Zmieszała się tak, że wachlarz upadł jej na posadzkę. Ochocki podniósł go. Nie chcę grać z panem komedii, mój potworze, odparła po chwili. Obchodzi mnie tak, że robię wszystko, co jest w mojej mocy, ażeby dostał Belę, ponieważ ją kocha ten szaleniec. Przysięgam, że z pomiędzy znajomych mi dam jesteś pani jedyną kobietą, która naprawdę coś warta. Ale dosyć o tym. Od czasu, kiedym poznał, że Wokulski kocha Belę, o, jak on ją kocha, moja kuzynka robi na mnie dziwne wrażenie. Dawniej uważałem ją za wyjątkową. Dziś wydaje mi się pospolitą. Dawniej wzniosła. Dziś jest płaska. Ale to tylko chwilami. I jeszcze ostrzegam, że mogę się mylić. Pani Wąsowska uśmiechnęła się. Podobno, rzekła, ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Czasami zdejmuje. Ale nie bez cierpień, odpowiedziała pani Wąsowska. Wiesz pan co, dodała, ponieważ jesteśmy prawie kuzynami, mówmy sobie ty. A, bardzo dziękuję. Dlaczego? Nie mam zamiaru być wielbicielem pani. Ja proponuję panu przyjaźń. Właśnie, jest to mostek, po którym... W tej chwili panna Izabela wstała nagle od swego stolika i podeszła do nich. Była wzburzona. Porzucasz mistrza? Spytała ją pani Wąsowska. Ależ to jest impertynent, rzekła panna Izabela tonem, w którym czuć było gniew. Bardzo kontent, kuzynko, że tak prędko poznałaś się na tym poliszynelu, odezwał się Ochocki. Może pani siądzie. Ale panna Izabela rzuciła na niego piorunujące spojrzenie, zaczęła rozmawiać z Malborkiem, który właśnie zbliżył się do niej i odeszła do sali. Na progu spoza wachlarza spojrzała w stronę Molinarego, który bardzo wesoło rozmawiał z panną Rzeżuchowską. Zdaje mi się, panie Ochocki, rzekła pani Wąsowska, że prędzej zostaniesz naszym Kopernikiem, aniżeli nauczysz się ostrożności. Jak mogłeś wobec Izabeli nazwać tego pana poliszynelem? Ona przecież nazywała...

0: nazwała go impertynentem. Niemniej interesuje się nim. No, proszę ze mnie nie żartować. Jeżeli nie interesuje się człowiekiem, który ją ubóstwia, to właśnie będzie interesować się takim, który ją lekceważy. Pociąg do ostrych sosów jest oznaką nietęgiego zdrowia, zauważył Ochocki. Która tu jest zdrowa, rzekła pani Wąsowska pogardliwie, obwodząc wzrokiem towarzystwo. Podaj mi pana rękę i idźmy do salonu. Na przejściu spotkali księcia, który z wielkim zadowoleniem przywitał panią Wąsowską. Cóż mości książę Molinari? Zapytała. Ma bardzo ładny ton, bardzo. I będziemy przyjmować go u siebie? O, tak, w przedpokoju. W parę minut dowcip księcia obleciał wszystkie sale. Pani Rzeżuchowska z powodu nagłej migreny musiała opuścić gości. Gdy pani Wąsowska, rozmawiając po drodze ze znajomymi, weszła z Ochockim do salonu, zobaczyła już pannę Izabelę siedzącą w towarzystwie Molinarego. Kto z nas miał rację, rzekła trącając Ochockiego wachlarzem. Biedny Wokulski. Zapewniam panią, że jest mniej biednym aniżeli panna Izabela.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy w poniedziałek.
2: Program drugi Polskiego Radia jest 14.
3: A jak archiwum.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudia Baranowska, a nasz program realizuje cały czas Zofia Kruszewska. Zaczynamy spotkanie z nagraniami ze zbiorów Archiwum Polskiego Radia. Dzisiaj przypomnę Państwu trzy niezwykle ważne postaci polskiego życia muzycznego XX wieku. Łączy je jedna data, 3 października, który przypada jutro, wyprzedzamy nieco historię, no ale tego dnia w 1882 roku urodził się Karol Szymanowski, jeden z najważniejszych polskich kompozytorów XX wieku. 41 lat później, 3 października 1923 roku, przyszedł na świat Stanisław Skrowaczewski, dyrygent i kompozytor przez dziesięciolecia obecny na najważniejszych estradach świata. A 3 października 1980 roku zmarł Jerzy Żurawlew, pianista, pedagog i człowiek, bez którego trudno wyobrazić sobie historię Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. No i właśnie od Jerzego Żurawlewa zaczniemy. Był uczniem Aleksandra Michałowskiego, jednego z najważniejszych polskich szopenistów przełomu XIX i XX wieku. Sam Żurawlew zapisał się jednak w historii nie tylko jako pianista i pedagog, ale no to on właśnie był pomysłodawcą konkursu szopenowskiego, którego pierwsza odsłona odbyła się w Warszawie w 1927 roku. Przez kolejne dziesięciolecia kształcił pianistów, no i pozostawał jedną z ważnych postaci polskiego środowiska muzycznego. Zmarł w 1980 roku w czasie trwania 10. konkursu szopenowskiego. W Archiwum Polskiego Radia zachowały się także jego interpretacje kompozycji Fryderyka Chopina. Zaczniemy od jednej z nich, od Mazurka Cis-moll, op. 50, nr 3.

0: Mazurek Cismol, opus 50, numer 3 Fryderyka Chopina przy fortepianie Jerzy Żurawlew w nagraniu z 1956 roku, czyli sprzed dokładnie 7 dekad. Wspomnienie innej epoki, innego sposobu interpretacji dzieł Chopina niż dziś. Jerzy Żurawlew miał wtedy 70 lat i był już cenionym pianistą, pedagogiem, no ale także jedną z najważniejszych postaci polskiego życia muzycznego. No to właśnie z jego inicjatywy w 1927 roku odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. 15 lat po nagraniu, którego słuchaliśmy teraz, w 1971 roku Teresa Lesser zaprosiła Jerzego Żurawlewa do radiowej rozmowy, audycji. Konkurs chopinowski miał już wówczas za sobą 8 odsłon i ugruntowaną międzynarodową pozycję. Żurawlew wracał jednak w tej rozmowie znacznie dalej, do początków własnej drogi artystycznej, a także do narodzin pomysłu stworzenia konkursu poświęconego muzyce Chopina. Posłuchamy fragmentu tego spotkania z 1971 roku.
1: Otóż jeżeli mówić o tym, kiedy ja zacząłem koncertować, w ogóle to strasznie dawne rzeczy. Ja miałem chyba tam 5-6 lat wszystkiego, kiedy już mnie zaczęli pokazywać.
2: Na estradzie?
1: Na estradzie, tak.

0: To również nagranie sprzed ponad 7 dekad, Scherzo bemol opus 31 Fryderyka Chopina na fortepianie Jerzy Żurawlew. W tym roku, 25 grudnia, minie 140. rocznica urodzin tego artysty. No a podczas nagrania, którego słuchaliśmy, miał już 71 lat, w pełni sił, z wielkim doświadczeniem. No to kolejny dokument przypominający tego artystę nie tylko jako inicjatora konkursu chopinowskiego i pedagoga, no ale też jako pianistę związanego z muzyką Fryderyka Chopina. No a teraz wrócimy jeszcze na chwilę do rozmowy, którą w 1971 roku przeprowadziła z Jerzym Żurawlewem Teresa Lesser. Artysta opowiada w niej o chwili, w której narodził się pomysł stworzenia konkursu chopinowskiego w Warszawie.
1: Dlaczego ja pomyślałem o konkursie? Wtedy założyłem szkołę w Białymstoku i wracałem kiedyś, pełno było młodzieży. I zaraz słyszę, no tak, ale Chopin to jest zło, drskliwe dusze ludzkie, to jest sentymentalizm, który nie można pogodzić z teraźniejszym wymaganiem i tak dalej, i tak dalej. Jego trzeba wycofać z programu nawet o konserwatorium. Co jest? Ładne rzeczy. Jak temu zapobiec? No i tu przyszło właśnie na myśl, ponieważ widziałem, że wtedy szalone było powodzenie tych rozmaitych wyczynów sportowych. Może to i dobrze byłoby zrobić taki konkurs. A teraz zacząłem sobie myśleć, no co konkurs da publiczności, co konkurs da pianiście. Pianista przede wszystkim musi grać Chopina i musi, jeżeli chce wziąć pierwszą nagrodę, dobrze grać Chopina i pracować. Mało tego, on będzie miał program już całego recitalu. Jeżeli nawet nie weźmie żadnej nagrody, to będzie musiał grać jednak to, bo to już jest wkład. No i oprócz tego nagroda pieniężna. A najważniejsze.

0: Ważniejsze to, jak z prowocy od razu wyrzucone z światowej estrady. No. Proszę pani, ja byłem wtedy profesorem Wyższej Szkoły imienia Chopina. Nasz dyrektor i komitet przyznał, owszem, jak profesor to robi i tak dalej, ale pieniędzy ja nie miałem. Więc plan mój był taki. Pójdę przede wszystkim do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Odmówili z miejsca. Co, Chopin, Chopin sam sobie musiał obronić i tak dalej. Widzę niedobrze. Wtedy Wojciechowski był, więc składam podanie temu przyznaniu protektoratu. To odmówił. Nie ma pieniędzy, nie ma tego. Już na włosku wisi. No, a tu, proszę pani, przyszły majowe wypadki. Przyszedł Piłsudski, Mościcki. Do Mościckiego poznałem jednego oficera, no w każdym razie figura. Dostałem zawiadomienia, że Mościcki prosi, żeby przyjść. Przychodzimy do niego i on łaskawie daje swój protektorat. Przy czym zaczął nam mówić wszystko o chemii i tak dalej. Słuchaliśmy jego, ale to już w kieszeni było. Jak tylko dostałem protektorat, w tej chwili, proszę pani, telefon, nasz resort muzyczny. Panie profesorze, pan by za łaskę przyjść, to musi udać się pieniędzy. Będą, proszę przyjść. Ale trzeba przed tym powiedzieć, że pieniędzy jeszcze nie było, więc był u mnie kolega, bardzo miły przyjaciel, dyrektor monopolu zapalczonego. No to pieniądze potrzebne. Słuchaj, ja tobie gwarantuję 15 tysięcy. Pieniądze tobie nie dam, ale gwarantuję tobie, że ty otrzymasz, jak tobie potrzebne będzie. I mnie wystarczyła ta gwarancja. No, zaczęło się więc pierwszy konkurs. Pierwszy konkurs nie był przygotowany. Najważniejsza była dla mnie sprawa, że przede wszystkim Chopin jest najbliższy Polakom. Polacy muszą być sędziami. I tak było, cały skład jurorów, to byli sami Polacy. Niestety później zmieniono swoje zdanie. Dlaczego? Że na konkursie z miejsca powiedzieli, że właśnie znacznie więcej Chopina było wtedy u Rosjan, wtedy Oborin, Ginzburg i tak był, niż Polacy. Polacy nie popisali się. Wtedy zaprosiliśmy już na drugim konkursie zagranicznych.
1: Do jury.
0: Tak, wtedy tam był Zauer, wtedy był Ravel, wtedy była Margarita Long. Proszę pani, to wszystko asy.
1: Z jakim uczuciem, panie profesorze, pan uczestniczy w konkursach już tych późniejszych, kiedy widzi pan, jak ta impreza wspaniale się rozwinęła? To jest pana dziecko.
0: Moje dziecko jest i urodzone w ciężkim bólu. Tak, no cóż, proszę pani, ja nie mogę już być jurorem. Pani wie, że to wytrzymać od rana do wieczora, ale byłem takim honorowym gościem. Siedziałem, słuchałem i mam prawo krytyki. No ja pani powiedziałem, że w pierwszym konkursie to Oborin, Ginzburg pokazali nam właściwie drogę, którą powinniśmy iść.
2: Jerzy Żurawlew, obdarzony ogromnym urokiem osobistym, wspaniałym musiał być człowiekiem, to słychać, a tak wspominał narodziny pomysłu Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Konkurs miał przyciągnąć młodych wykonawców do muzyki Chopina, no i nadać jej nowe miejsce w życiu muzycznym kolejnych pokoleń. No ale Żurawlew przez całe swoje zawodowe życie był też pedagogiem, kształcił pianistów, przekazywał im własne doświadczenie i sposób myślenia o muzyce Fryderyka Chopina. Ta działalność pedagogiczna była więc drugim obok konkursu ważnym wymiarem jego pracy. A w naszym archiwalnym spotkaniu wracamy jeszcze do samego Żurawlewa, pianisty przed nami w wykonaniu artysty Nocturne Fis Dur op. 15, numer 2 Fryderyka Chopina.

Nocturne Fizdur, opus 15, numer 2 Fryderyka Chopina w interpretacji Jerzego Żurawlewa z 1956 roku. I tym nagraniem zamykamy dzisiejsze wspomnienie artysty, który zapisał się w historii polskiej muzyki jako pianista, pedagog i przede wszystkim inicjator Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Żurawlew całe swoje życie pozostawał blisko muzyki Chopina jako wykonawca, nauczyciel i organizator życia muzycznego. No a teraz drugi z bohaterów dzisiejszego A jak archiwum, bo jutro, 3 października, przypada 103. rocznica urodzin Stanisława Skrowaczewskiego, zmarłego w 2017 roku wybitnego polskiego dyrygenta i kompozytora. Zanim rozpoczął wielką międzynarodową karierę, przez kilkanaście lat był bardzo blisko związany z polskim życiem muzycznym. Już w 1946 roku został dyrygentem Filharmonii Wrocławskiej, następnie przez 5 lat kierował Filharmonią Śląską w Katowicach, później stanął na czele Filharmonii Krakowskiej, a w drugiej połowie lat 50. był dyrygentem Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dopiero później przyszły zwycięstwo w międzynarodowym konkursie dyrygenckim w Rzymie, debiut z Cleveland Orchestra, no i początek kariery, która zaprowadziła go na najważniejsze estrady świata. No ale Skrowaczewski był także kompozytorem, no i właśnie od tego może mniej oczywistego wymiaru jego działalności zaczniemy. 10 lutego 1956 roku w Filharmonii Narodowej odbyło się prawykonanie jego preludium i fugi na orkiestrę. Orkiestrę filharmoniczną Filharmonii Narodowej poprowadził sam kompozytor Stanisław Skrowaczewski.

0: Preludium i fuga na orkiestrę Stanisława Skrowaczewskiego. Słuchaliśmy tej kompozycji w nagraniu z 10 lutego 1956 roku z Filharmonii Narodowej w Warszawie. Orkiestrę symfoniczną Filharmonii Narodowej prowadził sam kompozytor Stanisław Skrowaczewski. I właśnie w tym miejscu warto zatrzymać się przy pytaniu, które towarzyszyło Stanisławowi Skrowaczewskiemu przez całe życie. Kim był przede wszystkim? Kompozytorem czy dyrygentem? W 1963 roku pytał go o to w Polskim Radiu Stefan Wysocki. Skrowaczewski mówił wtedy o dwoistości zawodu, o tym, jak trudno było pogodzić dwa zupełnie różne sposoby pracy. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
1: Proszę Państwa, teraz

0: czas na przedstawienie. Mianowicie rozmawiamy z panem Stanisławem Skrowaczewskim i teraz musi mi pan sam powiedzieć, czy mam pana przedstawić jak dyrygenta i kompozytora, czy też jak kompozytora i dyrygenta? Co pan stawia na pierwszym planie?
1: To jest cała tragedia, ponieważ zaczęliśmy mówić od wyjazdu na tournée. Jako dyrygent jadę do Stanów, więc oczywiście raczej w tej chwili dyrygent oraz niestety kompozytor.
0: Ale zaraz jeszcze, dlaczego niestety? To mi proszę
1: wyjaśnić. Dlatego, że przez całe życie moje prześladuje mnie, nazwijmy to, dwoistość zawodu. To wcale się nie pokrywa zupełnie, ani psychicznie, ani czasowo. Kwestia bycia kompozytorem, czy bycia artystą, wykonawcą, dyrygentem, tym bardziej dyrygentem, który musi przebywać i stykać się z całą, z orkiestrą, czyli z żywym organizmem, z ludźmi żywymi, innymi. To są dwie kwestie zupełnie różne, na które właściwie nie ma czasu w życiu zupełnie, a po drugie, które przeszkadzają sobie psychicznie jedna drugiej. Do kompozycji potrzebne jest jakieś skupienie, które polega na tym, że człowiek raczej w momentach, nazwijmy to, twórczych, jest sam z sobą, prawda? Musi się skupić sam, ludzie raczej przeszkadzają mu. No oczywiście skupienie dyrygenta zupełnie też na czym innym będzie polegało. I po drugie, dyrygent wykonuje szereg utworów innych, nie tylko swoje, a raczej głównie nie swoje, więc ładowanie się od rana do nocy inną muzyką oczywiście nie może wpływać dobrze na jakieś stany twórcze własne. To jest tragiczna historia.
0: Rozumiem i tu mnie pan absolutnie przekonał. Niemniej, może mi pan powie, jaką pan widzi na to receptę? Oczywiście pod warunkiem, że pan chce zostać na dalszy ciąg swojego życia i dyrygentem, i kompozytorem. Jak pan widzi rozwiązanie tej sprawy?
1: No, nie widzę rozwiązania. Postępuje właściwie, daje się unosić pewnym prądom. To brzmi może bardzo dziwnie i troszkę humorystycznie, ale tak trzeba robić chyba. To znaczy, na przestrzeni lat po wojnie, czyli lat ilu, 13 czy 12,
0: tak,
1: nazwijmy to tak zwanej kariery muzycznej, miałem momenty w życiu, które raczej wynosiły mnie na fali kompozytorskiej lub też potem na fali dyrygenckiej. I w tym momencie, według przysłowia, należy kuć żelazo, póki gorące, należało robić właśnie głównie w tej dziedzinie. Należało, powiedzmy, ruszać się w tej dziedzinie, powiedzmy, być tym, kim... komu, powiedzmy, przydarzyło się jakaś, powiedzmy, jakaś szansa życiowa otworzyła się i coś w tym rodzaju. Konkretnie biorąc, powiedzmy, kwestia jakiejś nagrody kompozytorskiej na międzynarodowym konkursie, nazwijmy, to jest jakiś przypadek, jak każda nagroda, powiedzmy.
0: Ja bardzo przepraszam, tutaj pan Skrowaczewski mówił o tak zwanej karierze. Otóż to jest kariera nie tak zwana, ale kariera, że tak powiem, pełną gębą, dlatego że przecież nagroda w Lierze za kwartet smyczkowy, prawda, tudzież nagroda państwowa w ogóle za działalność artystyczną. Dalej, pierwsza nagroda w Rzymie w roku 56, prawda, na międzynarodowym konkursie dyrygentów. No proszę państwa, to państwo sami świetnie rozumieją, że to nie jest tak zwana kariera, to jest wielka kariera. Proszę pana, a jeszcze a propos dyrygowania i jakoś nawiązując do pana prac kompozytorskich. Czy pan chętnie dyryguje swoje własne utwory?
1: Nie, niechętnie, z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest jakaś wewnętrzna, to znaczy to mnie nie ciekawi, jak ja to zrobię. Ja wiem, jak
0: proszę
1: ja
0: pana, czy to można by przeprowadzić jakąś analogię, jak książka, której autor, sam autor już nie jest ciekaw po wydrukowaniu, on jej nie czyta, czytają ją czytelnicy. Czy to jest jakoś tak?
1: Sądzę, że tak. Po drugie, że jednakowoż utwór muzyczny, który powstaje za każdym razem grania w czasie, wymaga od twórcy jakiegoś przyłożenia się, jakiejś strony emocjonalnej. A ja bardzo nie lubię, to jest dla mnie pewien ekshibicjonizm. Dosyć, że napisałem to, to teraz nie mogę już nic dodać emocjonalnie, bo wstydzę się tego. Jak
0: rozumiem,
1: gdyby.
0: To jest dla mnie absolutnie przekonywujące.
1: A druga przyczyna jest po prostu czysto zewnętrzna, sytuacyjna. To znaczy, wydaje mi się, że nie jest dobrze, jeśli się dyryguje oczywiście gdzieś na gościnnych koncertach swoimi utworami, dlatego że ludzi czy krytyków to czasami wprowadza w błąd. Nie wiadomo, czym się mają bardziej interesować, czy mną jako kompozytorem, czy jako dyrygentem. I są bardzo czasami dziwne sądy ludzi, którzy są w pewnym kłopocie, mówiąc o kompozytorze jako o dyrygencie lub odwrotnie, tak samo krytycy. To jest nieprzyjemna rzecz. Wydaje mi się, że o wiele praktyczniej i lepiej na gościnnych występach dyrygować wyłącznie repertuar nie swój, tylko cudzy, inny.

Stanisław Skrowaczewski w rozmowie ze Stefanem Wysockim w 1963 roku. Mówił wtedy o dwóch drogach, które przez całe jego życie biegły równolegle, o komponowaniu i dyrygowaniu. I choć sam zaznaczał, jak trudno było je ze sobą pogodzić, to właśnie dyrygentura otworzyła mu drogę do wielkiej, międzynarodowej kariery. Skrowaczewski miał w sobie taką dużą skromność. Nie lubił dyrygować własnymi utworami, a o swojej twórczości mówił bez zadęcia, był przy tym bardzo bezpośredni i otwarty, także wtedy, kiedy opowiadał o swoich wątpliwościach i trudnościach. W 1956 roku zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie dyrygenckim w Rzymie. Wkrótce potem rozpoczął występy w Stanach Zjednoczonych, a w 1960 roku objął Minneapolis Symphony Orchestra, późniejszą Minnesota Orchestra. No i kierował zespołem przez 19 lat. Z orkiestrą pozostał związany także później jako dyrygent honorowy, a w latach 1984-91 był pierwszym dyrygentem Halle Orkiestra w Manchesterze. Występował też z najważniejszymi zespołami świata, między innymi New York Philharmonic, London Symphony Orchestra, filharmonikami berlińskimi czy Royal Concerthebouw Orchestra. Światowy zasięg jego działalności dobrze pokazuje również kolejne nagranie z archiwum Polskiego Radia. 17 grudnia 1982 roku w Alte Oper we Frankfurcie Skrowaczewski poprowadził Radio Symphony Orchester Frankfurt. Solistą był jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, Konstanty Andrzej Kulka. W programie znalazł się drugi koncert skrzypcowy op. 61 Karola Szymanowskiego. No i tutaj pojawia się trzeci bohater dzisiejszego naszego spotkania. Jutro, 3 października, przypada 144. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego. Przed nami zatem drugi koncert skrzypcowy op. 61 Karola Szymanowskiego. Konstanty Andrzej Kulka na skrzypcach Radio Symphony Orchester Frankfurt dyryguje Stanisław Skrowaczewski. To nagranie z 17 grudnia 1982 roku.

Drugi koncert skrzypcowy plus 61 Karola Szymanowskiego, Konstanty Andrzej Kulka na skrzypcach, Radio Symfonia Orkiester Frankfurt pod dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego. Nagranie właśnie z Frankfurtu z 17 grudnia 1982 roku z Archiwum Polskiego Radia. No a teraz przenosimy się niemal 30 lat później do jednego z późnych etapów kariery Stanisława Skrowaczewskiego. Mimo zaawansowanego wieku pozostawał niezwykle aktywny. Wciąż wracał do najważniejszych orkiestr, prowadził wielki repertuar symfoniczny i pojawiał się również na estradach w Polsce. 6 maja 2011 roku stanął na czele Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. W Warszawie miał wówczas 87 lat. Wykonał m.in. 41. Symfonię C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ukechla pozycja 551, to ta ostatnia symfonia kompozytora nazywana Jowiszową. No i właśnie teraz tej później interpretacji Stanisława Skrowaczewskiego posłuchamy. Allegro vivace, andante, cantabile, menuetto, allegretto i molto allegro.

41. symfonia C-dur Jowiszowa Wolfganga Amadeusza Mozarta, ukechla pozycja 551. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego. Nagranie z koncertu 6 maja 2011 roku. Było to jedno z ważnych warszawskich spotkań z artystą, który regularnie wracał do Filharmonii Narodowej. Tego wieczoru obok Mozarta doprowadził także trzecią symfonię D-moll Antona Brucknera, kompozytora szczególnie mu bliskiego. To był koncert jubileuszowy związany z 87. urodzinami Stanisława Skrowaczewskiego. Artysta zmarł niespełna 6 lat później, 21 lutego 2017 roku w wieku 93 lat. I tym późnym nagraniem domykamy dzisiejsze AJAK Archiwum. Za nami trzy wybitne postaci, które łączy data 3 października. Jerzy Żurawlew zmarł 3 października 1980 roku. Stanisław Skrowaczewski urodził się 3 października 1923. No i wreszcie Karol Szymanowski, urodzony 3 października 1882 roku. Trzy biografie, trzy różne miejsca w historii polskiej muzyki, a zarazem trzy bardzo różne sposoby jej współtworzenia. No a na zakończenie jeszcze jeden wybitny polski artysta. Dziś, 2 października, przypada 74. rocznica urodzin Janusza Olejniczaka. Nie ma go już z nami. Pianista zmarł 20 października 2024 roku, no ale jego interpretacje są z nami. Janusz Olejniczak jest w naszej pamięci. No i już słyszą Państwo mazurka A-moll op. 17, numer 4 Fryderyka Chopina w interpretacji Janusza Olejniczaka na fortepianie Erarda z 1849 roku. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska. Do usłyszenia jutro o 11:00.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Rosyjskie wojska w nocy z czwartku na piątek po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem w Kijowie. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Adam Bauman.
2: Olaf Clemensen. Bez tytułu. W Kijowie zapalają okna domów, latarnie i billboardy, światła samochodów, papierosy przy metrze. Coś do palenia? Ognie w beczkach, ogniska na barykadach. Zapalają opony, auta, sprzęt wojskowy. Również ludzi. I wszystko to płonie i świeci się zjawiskowo, dopełnione błyskami granatów, petard, strzałów i aparatów fotograficznych.

0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Filharmonii Narodowej w Warszawie dziś i jutro inauguracja nowego sezonu artystycznego 2026-27. W programie koncertu znalazły się dzieła Karola Szymanowskiego, a także Grażyny Bacewicz oraz Krzesany Wojciecha Kilara. Orkiestrę i chór Filharmonii Narodowej poprowadzi Krzysztof Urbański. Solistą będzie wiolonczelista Nicolas Altstedt. Początek koncertu o 19:30. Z kolei w Katowicach Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia świętuje dziś 75. urodziny kompozytora Eugeniusza Knapika. O 19:30 w sali kameralnej zabrzmią jego utwory, m.in. Wyspy oraz Trio. Wystąpią kameraliści NOS pod kierownictwem Rafała Zambrzyckiego. Ten koncert będziemy dziś dla Państwa transmitować na naszej antenie, a w przerwie rozmowa z jubilatem. W krakowskim Muzeum Fotografii zostanie dziś otwarta wystawa Zofia Kulik zamiast rzeźby przypisy. Punktem wyjścia jest praca dyplomowa jednej z najważniejszych artystek polskiej neoawangardy, a jej dopełnieniem przypisy, efekt spotkań otwartej grupy roboczej. Pokazywana instalacja Zofii Kulik powstała w 1971 roku i do dziś uważana jest za przełomową. Trudno uwierzyć, ale w Polsce prezentowana będzie po raz pierwszy, mówi kuratorka wystawy Monika Kozień.
1: To właściwie jest jak spektakl, czy jak film. To było coś niesamowitego, przez 1971 rok, pokaz symultaniczny z trzech karuzelowych kodakowskich rzutników. No więc to też po prostu szczyt technologicznego szału. Te zdjęcia w różnej kolejności się pojawiały się na trzech ekranach. Tutaj jest to forma zdigitalizowana, po prostu puszczona płasko. No niemniej jednak daje szansę właśnie wejścia w tą przygodę procesu.
0: Wernisaż dziś o 18:00. Wystawia Zofia Kulik zamiast rzeźby przypisy w krakowskim Muzeum Fotografii. Prezentowana będzie do 20 grudnia. Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy uroczyście nadano imię Wandy Traczek-Stawskiej. W ceremonii odsłonięcia nowej nazwy wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci i mieszkańcy stolicy.
2: Nie ma lepszej inicjatywy, aniżeli ta, którą podjęła Rada Miasta w porozumieniu z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Nadanie imienia tej izbie. Żołnierki, wojowniczki, ale przede wszystkim strażniczki pamięci.
3: Niech ta tablica będzie hołdem dla Wandy Traczyk-Stawskiej, osoby, która całe swoje życie poświęciła temu, aby Warszawa nie zapomniała o walczących i o ofiarach Powstania Warszawskiego.
4: Ona zawsze podkreślała znaczenie szacunku, wolności, solidarności i życia w pokoju.
0: Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Otwarta w październiku 2022 roku Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy, którego przewodniczącą była właśnie Wanda Traczyk-Stawska. Wiedeńskie Muzeum Albertina obchodzi 250-lecie. W ramach jubileuszu otwarto właśnie wystawę poświęconą dwóm tytanom malarstwa XX wieku, jakimi byli Pablo Picasso i Francis Bacon. Tytuł wystawy czynnej do końca stycznia brzmi Picasso-Bacon, jak to naprawdę jest być człowiekiem.
5: Ten dialog dwóch najważniejszych malarzy figuratywnych XX wieku odbywał się właściwie przy sztalugach. Artyści nigdy nie poznali się osobiście, ale obaj zajmowali się w swojej twórczości ludzką egzystencją w całym jej rozdarciu. Obaj zafascynowani byli ciałem, które przedstawiali w zniekształconych formach, jako studia swoich partnerów życiowych. I mimo tych deformacji czytelne są w nich ból, pożądanie czy kruchość. Autodydakta Francis Bacon zajął się malarstwem pod wpływem wczesnych rysunków Picassa, którego nazywał czarodziejem. W czasach dominującej w sztuce abstrakcji, obaj artyści próbowali na nowo zdefiniować przedstawienie postaci. Kuratorzy wiedeńskiej wystawy chcą też zwrócić uwagę na wspólną postawę duchową obu malarzy w czasach naznaczonych faszyzmem, wojną i przemocą. Do ponad 70 obrazów eksponowanych

0: W Albertinie należą kluczowe dzieła obu artystów, jak pochodzący z okresu surrealizmu Akt stojący nad morzem Picassa, podobnie jak Studium postaci Furia czy Autoportret Francisa Bacona. Dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: A to już wszystko w tym serwisie. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójkapolskiradio.pl.
2: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka Filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert Finałowy – Artyści Związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
3: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
7: Reklama. Program drugi, już prawie 8 minut po 16:00.

0: Ni to letni, ni to jesienny, ten początek października. W 275 dniu roku witamy Państwa. Wojciech Ciarka, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Adam Suprynowicz przed mikrofonem. Słońce dziś zajdzie o 18.12, dzień co tu kryć coraz krótszy. Dzisiejszy będzie trwał 11 godzin i 34 minuty. Imieniny obchodzą Aleksandra, Antoni, Dionizy i Teofil. Wszystkiego najlepszego. Dziś rozpoczyna się festiwal Unsound i nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że ta krakowska dotąd impreza zaczyna się w Warszawie. O szczegółach o 16.30 porozmawiam z dyrektorką i kuratorką Unsoundu Małgorzatą Płysą. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Kto dziś pamięta, z jakiego to filmu? Oczywiście z Misia Stanisława Barei, ale to powiedzenie żyje dzisiaj własnym życiem, także ze sprawą polityków. O takich właśnie kwestiach z filmów, które wchodzą do języka potocznego, o tym jak to się dzieje. O 17.10 Marcin Pesta porozmawia z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, kulturoznawczynią, autorką bloga Zwierz Popkulturalny. Ponadto o trzech premierach teatralnych, które czekają nas w najbliższym czasie. Dziś na nowej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni premiera Moby Dicka.
1: Po pierwsze wielka literatura, kanon. Po drugie ważne tematy. Po trzecie barwne postaci.
0: Tak reżyser i autor adaptacji Wojciech Kościelniak uzasadnia wzięcie na warsztat słynnej powieści Hermana Melvilla. Więcej już za kilka minut. W Toruniu Tytusa Andronikusa, najbardziej krwawy dramat Szekspira, wystawia Marcin Liber, który przypomina o tym, że teatr często wyprzedza historię.
2: Mam nadzieję, że my będziemy w tej samej niedługo sytuacji, czyli będziemy w sytuacji po wojnie i będziemy w sytuacji pokoju. Tak

0: Jest to też zapisane u Szekspira, że utrzymanie tego pokoju jest trudniejsze niż wygranie niejednej bitwy.
1: Więcej o tej premierze jeszcze przed 17. A w Warszawie przed 90. rocznicą urodzin Agnieszki Osieckiej dwa spektakle oparte na jej twórczości. W poranku zapowiadaliśmy spektakl Teatru Rampa Osiecka Dzikość Serca, a po 17.30 wybierzemy się do Teatru Ateneum na próby monodramu Katarzyny Łochowskiej, który ma premierę jutro. Spektakl w reżyserii Ewy Telegi to historia kobiety pisana piosenkami.
2: One dają możliwość odnalezienia siebie, one dają możliwość odczytania historii na nowo po swojemu. I to są piosenki śpiewane nie przez Katarzynę Łochowską, tylko przez tę kobietę. Bo ja śpiewając je po prostu w recitalu, śpiewałabym je trochę inaczej.
1: I takie to mamy plany na to popołudnie. Oczywiście oprócz samej muzyki na początek... Rzadziej grywany kompozytor Johann Melchior Molter.

0: Allegro z koncertu fletowego D-dur Johanna Melchiora Moltera. Anna Besson na flecie i zespół Kölner Akademii pod dyrekcją Michaela Aleksandra Wilensa. Moby Dick to najnowsza produkcja Teatru Muzycznego w Gdyni. Dziś odbędzie się premiera spektaklu na podstawie powieści Hermana Melvilla. To, przypomnę, opowieść o morskiej wyprawie statku kapitana Huba, który szuka wieloryba zwanego Moby Dickiem. Narratorem jest Izmael. Pełną metafor powieść powstałą w połowie XIX wieku na deski teatralne adaptował reżyser Wojciech Kościelniak, który już w Gdyni wcześniej pokazywał musicale oparte na klasyce, na Lalce, Chłopach, Quo Vadis albo Złym. Do teatru wybrała się Marzena Bakowska z Radia Gdańsk.
1: Skąd pomysł, żeby Moby Dicka przełożyć na język teatru muzycznego?
2: To jest taki podobny trochę pomysł, jak w wypadku innych powieści, które miałem przyjemność adaptować. Po pierwsze, wielka literatura, kanon. Po drugie, ważne tematy. Po trzecie, barwne postaci. Część z nich oczywiście trzeba było trochę dopisać, dopracować. W książce tak naprawdę ważne, istotne treści niosą ze sobą, jako postaci teatralne oczywiście, niosą ze sobą Ahab, ewentualnie Izmael. Reszta ma bardziej poboczne zadania. Tutaj ze względu na to, że to jest teatr, to jeśli aktor wychodzi na scenę, musi mieć ważny swój własny konflikt, przebieg emocjonalny i własną opowieść, więc dlatego trochę staraliśmy się dopowiedzieć, co mogłoby się wydarzyć, ewentualnie co się wydarzało na tym statku. Postaraliśmy się, żeby te postacie były nieco głębsze.
3: Dzień dobry, jestem Rafał Ostrowski. W spektaklu Moby Dick zmierzę się z postacią kapitana Ahaba. Oj, gdybyśmy tak chcieli wszystkiego dotknąć, co poruszył Melville w swojej powieści, to zrobiłaby się nam wielowątkowa opowieść, mistyczna, symboliczna. Kim jest Ahab w powieści? No, on jest tą machiną, która napędza całe zdarzenie. Tak naprawdę jest i sprawcą, i ofiarą własnego myślenia, własnej obsesji. To nie jest powieść, która jednowymiarowo traktuje swoich bohaterów i to, co się z nimi dzieje, to, co się im przytrafia. Najważniejszy nurt to jest to, że rzeczywiście ten Ahab wyprawia się na łowy po białego, wielkiego wieloryba, tak naprawdę kaszalota, bo to też często nie rozróżniamy tych dwóch zwierząt, to są zupełnie inne zwierzęta. Poluje na kogoś, kto sprawił mu ból, kto zamienił go w kalekę. Ale ten wieloryb tutaj w samej powieści występuje jako też niejednoznaczna postać. To jest i Bóg, i los, i siła natury, i pewna taka, nie wiem, szukam odpowiednich słów, bo to w kilku słowach.
1: Metafora może.
3: Metafora na pewno. Tego, jaki jest los. Ahab zatracił się w tym pędzeniu ku zdobyciu Moby Dicka. No i doprowadza tym do nieszczęścia, doprowadza do śmierci siebie i całą załogę. Oprócz jednego załoganta, który całą tę historię potem opowiada. To jest Izmael, to u nas w naszym przedstawieniu gra to Kuba Badurka. Tak naprawdę cała opowieść jest snuta przez Izmaela, opowiadana przez niego.
4: Jakub Badurka, w spektaklu Moby Dick gram postać Izmaela. Zresztą bardzo często jest utożsamiany z samym Melvillem, czyli autorem powieści. Jest to człowiek, można powiedzieć, zagubiony, poszukujący ciągle odpowiedzi na wiele pytań życiowych i mniej życiowych, ale ponieważ powieść dzieje się właściwie na takich platformach czasowych, jedna przed wyprawą, druga w trakcie wyprawy i trzecia po wyprawie. One się mieszają ze sobą, przeplatają i są ze sobą nierozłączne właściwie.
1: Czy to będzie bardziej spektakl muzyczny, czy spektakl dramatyczny?
4: Ja myślę, że spektakle Wojtka Kościelniaka są spektaklami po prostu Wojtka Kościelniaka. Są jedyne w swoim rodzaju, ponieważ łączą dramat z musicalem i dzięki temu

0: Nie można ich chyba sklasyfikować inaczej, jak po prostu powiedzieć, że to są tak zwane kościelniaki.
1: Jeśli chodzi o ten anturaż taki teatralny, czyli o scenografię, o kostiumy, one nawiązują absolutnie do oryginału, odnoszą się do oryginału. Na siłę nic tutaj nie próbujemy uwspółcześniać, to jest na

0: polega raczej na tym, żeby zabrać widza w opowieść, żeby go zachęcić do tego, żeby wszedł z nami w tę opowieść. Bardzo trudno tak obszerny materiał, jakim jest Moby Dick, przedstawić na scenie, więc tu przede wszystkim opowiadamy o relacjach, o tym, co ludzi pcha do ich czynów, co jest motorem ich działania.
1: Od relacji, które oczywiście tu są i są istotne, ważniejszy jest konflikt wewnętrzny, który każdy z tych członków załogi ze sobą niesie. Jeden jest Indianinem i właściwie dźwiga za sobą całą historię Indian, albo wysiedlonych, albo wymordowanych w Stanach Zjednoczonych. Inny jest czarnoskóry i niesie ze sobą problemy rasizmu. Inny jest bezdomnym dzieciakiem i jego brak jakiejkolwiek przynależności niesie ze sobą. Inny, jak na przykład Izmael, jest inteligentem, bankrutem, jego ojciec bankrutował. No to on znowu dźwiga ze sobą taki fakt, że świat nie daje szans. Staraliśmy się, żeby każda z tych postaci miała swój wewnętrzny konflikt i swoją opowieść.
2: Muzykę do gdyńskiego spektaklu napisał Mariusz Obijalski. Premiera Moby Dicka na nowej scenie Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej dziś o 19:00. Kolejne spektakle w tej serii do końca przyszłego tygodnia.

finał kwartetu smyczkowego C-dur Franciszka Schuberta, Diogenes Quartet. Piękną jesień mamy. Jesień to jest czas festiwali muzyki współczesnej. Od, no już dawna tak jest, że się czasami nawet nakładały te festiwale. Tym razem chyba się już tak ułożyło, że się wzajemnie nie kanibalizują. Między innymi Unsound oczywiście, Unsound, który zaczyna się dziś, o nim porozmawiamy już za 3 minuty, ale już teraz właśnie mamy bilety na imprezę taneczno-performatywną Sway w hotelu Forum w Krakowie w ramach Unsoundu oczywiście 8 października, czyli w czwartek o 21.30. 22 645 22 22 bilety na Unsound do Krakowa na czwartek, 8 października.

0: Siódma miniatura z cyklu Muzyka Richarda Cata Dierdia Ligetiego w nagraniu Hati Buniatiszwili. To dwójka jest 16:30.
1: Gość dwójki.
0: W studiu wybieram dwójkę, Małgorzata Płysa, dyrektorka i kuratorka festiwalu Unsound. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Festiwal zaczyna się dzisiaj i tu niespodzianka w Warszawie. Do tej pory trafialiście z Krakowa do Nowego Jorku, do Australii, do Londynu w tym roku, ale w Warszawie Unsoundu chyba jeszcze nie było.
0: Unsoundu nie było, to prawda. I rzeczywiście, no byliśmy tu z efemerą, jesteśmy tu z efemerą już od dobrych 6 lat. Natomiast rzeczywiście Unsound jest tu po raz pierwszy.
1: A co was ściągnęło do stolicy?
0: Myślę, że jej nadal rosnący cały czas potencjał jako miejsca, które gości wydarzenia jak Unsound. Cały czas nieskonsumowane wszystkie pomysły, które wylewały się nam z efemery, więc tak jakoś siłą rozpędu wydawało się, że no, trafią na podatny grunt. No i też robiąc festiwal w tak wielu miejscach na świecie, stwierdziliśmy, że warto dołączyć też no i Warszawę, w której nam się też dobrze pracuje. Jest tutaj bardzo ciekawa, otwarta publiczność, instytucje, partnerzy, więc jest rzeczywiście, jest z kim pracować. W Krakowie zresztą też, ale właśnie takie trochę nowe otwarcie Unsoundu w Warszawie. Nie zapominajmy też, że do tej mapy polskich miast dołączają też w tym roku Kielce.
1: A no właśnie, ale to może o tym za chwilkę, ale właśnie, jedną z cech festiwalu Unsound jest korzystanie z bardzo ciekawych, malowniczych, nieoczywistych przestrzeni, więc widzę, że i tych przestrzeni znaleźliście w Warszawie sporo.
0: Całkiem sporo, chociaż no, gentryfikujące się duże miasta z sąsiadami, którzy nie zawsze, czy lokatorem, którzy nie zawsze lubią głośną muzykę, no to jest, ma to swoje wyzwania i jakby produkcja festiwalu w różnych miejscach była dość karkołomna, zwłaszcza, że też dość późno dowiedzieliśmy się o tym, że mamy wsparcie już na tegoroczną edycję, więc od lutego tak naprawdę przyspieszyły te prace, więc wiadomo, że październik to jest taki szczyt sezonu eventowego, festiwalowego, koncertowego, wszystko się wtedy dzieje, konferencje i wszystko, więc rzeczywiście nie ukrywam, że no było to duże wyzwanie, żeby to wszystko tak spiąć, zorganizować tak, żeby to wyszło super. Zobaczymy, jak będzie. Zaczynamy dzisiaj, więc już tu emocje sięgają zenitu. Natomiast rzeczywiście miejsca udało się nam znaleźć fajne, poczynając od studia Lutosławskiego, studia Polskiego Radia, gdzie byliśmy, gościliśmy już z efemerą, ale no nigdy z tak dużym programem w trakcie właśnie festiwalu, więc w sumie nasze takie prawie oficjalne otwarcie 3 października. Mówię, że to jest otwarcie, bo wtedy właśnie już publiczność karnetowa do nas dołącza. Drugi, czyli dzisiaj, to jest taki soft opening, czyli takie delikatne otwarcie.
1: W pawilonie tańca Tianzhuo Chen z kolektywu Asian Dub Boys. On był tutaj na efemerze, prawda? Z takim ogromnym przedstawieniem w zeszłym roku.
0: Myślałam, że powiesz z ogromnym niesporczakiem, bo tak wisiał właśnie pod sufitem Nowego Teatru wielki dmuchany niesporczak, wokół którego odbywały się różne dziwne rzeczy. To był taki 9-godzinny maraton, spektakl, festiwal festiwalu tak naprawdę wyreżyserowany. Wyglądało to właśnie bardzo tak autentycznie i jak improwizacja, która się sama z siebie rozwija, natomiast i też łączy publiczność, angażuje ją. Natomiast no, było to wszystko starannie wyreżyserowane i to jest też chyba takie clue pracy Tianzhou i całego jego zespołu. To, że potrafią właśnie z tych różnych elementów performatywnych, wizualnych, muzycznych zbudować cały taki experience Gesamtkunstwerk, czy jak zwał, jak zwał. Ciężko to nazwać koncertem, performancem czy spektaklem.
1: Zdarzenie,
0: tak. W każdym razie dla Unsoundu tutaj stwierdziliśmy, że w ogóle każda okazja jest dobra, żeby zaprosić go z nowym projektem. Przyjeżdża z takim 1,5-godzinnym tylko spektaklem, który idealnie, myślę, się sprawdzi w pawilonie tańca, a propos tych wyjątkowych miejsc. Więc dzisiaj pierwsza sesja tego spektaklu, a jutro kolejna.
1: Na liście tych innych miejsc jest również Muzeum Sztuki Nowoczesnej, są na przykład Arkady Kubickiego, które są wciąż jeszcze chyba za mało wykorzystywane, a też piękne miejsce. No i właśnie ten projekt w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, projekt Warszawa, nawiązujący do współpracy Davida Bowiego i Briana Eno.
0: Trochę tak, chociaż to jest taka legenda tak naprawdę, którą tak. chyba nie tylko my tutaj przysposobiliśmy.
1: Że David Bowie wysiadł w Warszawie z pociągu i miał chwilę i poszedł do sklepu płytowego.

0: Tak,
1: owego.
0: tak. Może to miało miejsce, może nie miało, nie wiemy. Pytaliśmy jego popa, bo on też tam jakoś był zamieszany w całą tą sytuację i nawet chcieliśmy go zaprosić, on powiedział, że to w ogóle nie miało miejsca, więc czy jakoś tak agentka nam przekazała, więc nie wiem do końca, więc to jest taka mitologia, która pączkuje chyba przez od tych lat 80. W tym roku chyba jest 50-lecie tej płyty. Mówię o płycie Low Davida Bowiego, więc przeleciało. Natomiast właśnie tutaj tą legendą też od dawna chciał się zająć Matt kuratorską. Mówię o Macie Szulcu, dyrektorze artystycznym Unsoundu. I pomyślał, że zaprosi do reinterpretacji tego mitu Piotrka Kurka, czyli warszawskiego multiinstrumentalistę, kompozytora, artystę, który świetnie się czuje, przybierając różne role i właśnie tak trochę budując taką jakieś mityczne biografie. Więc on zajmie się, czy jutro właśnie zaprezentuje muzyczną część tej legendy, którą skomponował i którą będzie wykonywał wraz z zespołem, no i też z towarzyszącym mu zespołem pieśni i tańca Śląsk, chórem tego zespołu, który właśnie też nawiązuje do utworu Hello Kanie, który podobno zainspirował właśnie Davida Bowie do skomponowania muzyki do albumu Low z Brianem Eno. On go wyprodukował.
1: Jeszcze będzie Wilhelm Sasnal.
0: No właśnie, Briana Eno nie będzie, będzie Wilhelm Sasnal, który zaprezentuje premierę jako część tego wydarzenia muzycznego czy audiowizualnego. Zaprezentuje swój film czy wizualizacje, które są też takim nawiązaniem do tej legendy. Wilhelm filmował właśnie sytuacje performatywne w wykonaniu Ramony Nagabczyńskiej i jej performerów, performerek właśnie w nadworcu Warszawa Gdańska, ale też odwiedził zespół pieśni i tańca Śląsk w ich siedzibie w Koszęcinie, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten materiał wyjdzie.
1: W poniedziałek będziecie nawet w Filharmonii Narodowej.
0: Tak, więc i to z niebyle kim, bo z wielką diwą, którą od dawna chcieliśmy zaprosić na Unsound, więc cieszę się, że w końcu przyjęła nasze zaproszenie, chociaż też no, ona jest już w dość zaawansowanym wieku, ale podobno performatywnie w życiowej formie.
1: Diamanda Galas.
0: Diamanda Galas, dokładnie. Ona pojawi się w poniedziałek. Będzie jej też towarzyszył zespół złożony też z Rafaela, pod wodzą Rafaela Rogińskiego, który będzie reinterpretował utwory Tomasza Stańki.
1: No a w środę, 7 października, festiwal przenosi się do Krakowa pociągiem. Co to w ogóle za pomysł jest, powiedz?
0: To jest też szalony pomysł i żałuję, żeby jeszcze więcej o tym nie mógł powiedzieć Matt Schulz, który doskonale wymyślił tak naprawdę partyturę wręcz na pociąg. Partyturę, mówię, taką bardziej performatywną, bo po prostu rozpisał muzyków, artystów, artystki występujących w różnych wagonach w ramach konkretnej partytury czasowej, więc z uwagi na uwarunkowania pociągu, no właśnie, może poza samą podróżą między Warszawą a Krakowem z przystankiem w Kielcach. Też warto powiedzieć, że no tam właśnie to jest takie jakby to wyjątkowe miejsce odbywania się koncertów czy festiwalu samego. Osoby, które uczestniczą, mają bilet na pociąg, mają też bilet właśnie do udziału w wydarzeniach, które będą się działy w tym pociągu. W 10 wagonach odbędą się wydarzenia muzyczne, performatywne, DJ-skie. Będzie też dedykowany wars unsoundowy, w którym uczestniczy też Bar Pacyfik, więc taka warszawska ekipa się zabiera z nami.
1: Do Krakowa.
0: Wysiadamy w Kielcach, gdzie nastąpi przemarsz pasażerów, pasażerek pociągu do Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie zanurzą się w dźwiękach serwowanych przez Radical Polish Orchestra, więc też ciekawy skład.
1: No i już jesteśmy w Krakowie. Czy jest jakiś wątek dominujący?
0: Mamy motyw przewodni, czyli soft power i ten motyw oczywiście reinterpretuje politologiczne hasło i to, o czym tak wiele się mówi teraz i na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu, sztucznej inteligencji.
1: Że kultura jest tym soft power.
0: Kultura jest zawsze tym soft power, ale wydaje mi się, że też właśnie tutaj chcemy trochę podkreślić ten też kulturotwórczy, międzynarodowy charakter Unsoundu, tym, że on jest takim spotkaniem międzynarodowej branży muzycznej. Stąd też Warszawa w sumie jest też takim naturalnym, no, stolicą też i polskiej branży muzycznej, i przemysłu muzycznego, przemysłów kreatywnych, więc w sumie pasuje nam też do budowania tego wizerunku, czy promieniowania wizerunkiem Polski z obu stolic.

0: I o tym też jest Ansan właśnie, o budowaniu tych międzynarodowych współprac artystycznych, no ale też innych i przeciwdziałających też hard power, które dość mocno dominuje w dyskursie geopolitycznym obecnie. My jednak wierzymy nadal w miękkie rozwiązania.
1: W Krakowie dużo świetnych koncertów. Chętnie posłuchałbym na przykład Sary Davachi, ale niestety się nie rozdwoję, bo wtedy już dwójka będzie w Poznaniu na konkursie Wieniawskiego, ale kto może do Krakowa, to co jeszcze w Krakowie?
0: Sara Davachi na pewno, niestety nie w przestrzeni sakralnej, nie na organach właśnie kościelnych, tylko na organach, które będą zaadaptowane do przestrzeni Teatru Łaźnianowa, co akustycznie myślę, że też będzie świetnym rozwiązaniem. Ja się bardzo cieszę na koncert El Rain, amerykańskiej artystki. Co jeszcze? Zespół Liars. No i ciekawe, kończymy festiwal w też wyjątkowym miejscu, bo w Wieliczce. Więc zaczynamy.
1: Pod ziemią?
0: Pod ziemią, czyli dosłownie w undergroundzie, gdzie nasze miejsce. Więc w Kopalni Soli w sumie po raz pierwszy od 2019 roku wracamy tam i bardzo się na ten powrót cieszę, bo co roku, znaczy w ubiegłych latach to zawsze było wyjątkowe wydarzenie i akustycznie i muzycznie i jako takie właśnie doświadczenie festiwalowe. Myślę, że to będzie wspaniałe zamknięcie festiwalu. Tam wystąpi między innymi zespół Księżyc ze Svitlaną Nianio.
1: Którzy nagrywają wspólną, już wydają w zasadzie wspólną płytę.
0: Tak, a za chwilę pojadą z nami też do Nowego Jorku na odsłonę amerykańską festiwalu.
1: No właśnie, powiedzmy trochę o tych odsłonach poza Polską, bo my zwykle skupiamy się na tym, co u nas, ale opowiedz trochę o tym, jak to funkcjonuje tam, w tamtych przestrzeniach i w tamtym środowisku muzycznym.
0: W zależności od lokacji, no bo też ten temat właśnie soft power obejmuje taką klamrą wydarzenia jesienne ansamblu, więc jesteśmy w Warszawie, Kielcach, Krakowie, a potem w sumie zaraz lecimy do Nowego Jorku, gdzie od 21 odbędzie się właśnie ta amerykańska odsłona ansamblu, która odbywa się między innymi w Lincoln Center, tam w sumie w siedzibie nowojorskiej filharmonii, czyli w Geffen Hall po raz pierwszy wystąpi Polska Orkiestra w tak dużym składzie, czyli Symfonia Varsovia, wykonująca utwory Hani Rani razem czy utwór Nonfiction przede wszystkim. Wystąpi też właśnie też w tej sali Księżyc ze Svitlaną Nianio, więc w sumie będzie to taki pierwszy w sumie w pełni polski program w tej właśnie sali, przepięknej głównej sali. Koncert wyprzedany w ciągu kilku godzin, więc też bardzo się z tego cieszymy i jestem bardzo ciekawa, jak zostanie to przyjęte przez amerykańską publiczność. No ale nawiązując do soft power, myślę, że to jest takie idealne pokazanie tego, czym jest polska kreatywność, twórczość i budowanie marki. No dzięki też współpracy z Ministerstwem Kultury i Polską Fundacją Narodową. Tam jesteśmy Instytutem Polskim w Nowym Jorku, oczywiście naszym stałym współorganizatorem tej edycji. Także budujemy tutaj solidnie markę Polska przez prezentowanie bardzo, bardzo fajnych, ciekawych inicjatyw muzycznych, mocno eksperymentalnych, więc też padających tam na dość podatny grunt.
1: A w Londynie?
0: W Londynie mamy kilkudniową odsłonę, gdzie jesteśmy też w Barbican Center, z którym pracujemy regularnie od lat. W Milton Court, nie w sali głównej, bo jeszcze ta sala główna jest w renowacji. Mam nadzieję, w styczniu będziemy już z programem takim właśnie w sali głównej. W ICA, czyli Institute for Contemporary Arts, i tam będziemy, zarówno tam, jak i w Nowym Jorku, jesteśmy nie tylko z programem koncertowym, performatywnym, ale też z programem dyskursywnym, więc to jest też takie poszerzenie też tej obecności ansamblu i dotarcie też do szerszego grona osób, które też interesują się właśnie rozmową, dyskursem, wykładami poświęconymi muzyce, kulturze współczesnej.
1: Ansound zaczyna się w Warszawie dzisiaj. Warszawa, Kielce, Kraków do 11 października. Małgorzata Płysa, dyrektorka, kuratorka festiwalu, była gościem programu Wybieram Dwójkę. Dziękuję bardzo, trzymam kciuki.
0: Dziękuję i
1: zapraszamy
0: do zobaczenia
1: naszych słuchaczy.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.

we wtorek 6 października na wieczór w ramach Unsoundu zatytułowany Pearl w klubie Oczki o 19:00. Najpierw Wendy Eisenberg, potem holenderska grupa Devon Rexy z brytyjskim producentem Johnem T. Gastem, a na koniec Giant Claw i Julek Ploski, który nie tak dawno grał na warszawskiej jesieni. Ciekawe, co pokaże na Unsoundzie. Klub Oczki w Warszawie, Unsound, wtorek o 19:00. Proszę dzwonić 22 645 22 22.

Blues sonaty skrzypcowej G-dur, numer drugi Maurice'a Ravela. Frank Braley na fortepianie, Renaud Capuçon na skrzypcach. No, nasłuchamy się skrzypiec w najbliższych tygodniach października. Już od czwartku na naszej antenie. Początkowo w niewielkiej dawce, później w nieco większej, konkurs imienia Henryka Wieniawskiego z Poznania. A w Teatrze imienia Wilama Chorzycy w Toruniu trwają ostatnie próby do pierwszej premiery sezonu. Będzie nią Titus Andronicus, jedna z najwcześniejszych tragedii w dorobku Williama Szekspira, w nowym przekładzie Macieja Stroińskiego, przygotowanym specjalnie na potrzeby tej inscenizacji.

0: ekranizacji. Reżyseruje Marcin Liber. Spektakl osadza dramat Szekspira w kontekście współczesnej polityki i mediów, gdzie przemoc staje się częścią publicznego widowiska.
1: Z 25 moich dzielnych synów przetrwała garstka. To szczęście, że żyją. Zmarłych uczcijmy godziwym pochówkiem, czas ich pożegnać, otwórzcie grobowiec.
2: Matylda Podfilipska i Adam Cywka, główni bohaterowie dramatu tekstu Szekspira, tekstu rzadko granego, wystawianego. Jakim wyzwaniem jest właśnie ten bardzo krwawy, najbardziej z krwawych tekstów Szekspira?
3: Tak jak w każdym przedstawieniu chcemy opowiedzieć o ludzkiej kondycji, która wydaje się być w dosyć kiepskim stanie, skoro jedynym imperatywem tych ludzi jest żądza zemsty, która objawia się jakimś przepotwornym okrucieństwem. I to są ludzie, którzy działają jakby bez kontroli, bez limitu, bez refleksji, bez zastanowienia. Nie mają innych narzędzi, aby wymierzyć sprawiedliwość, tylko jedno, czyli doprowadzić do nieistnienia przeciwnika.
2: No i taką ofiarą tego tekstu jest także Tamora.
4: Tak, Tamora jest zobligowana do pomsty. Śmierć dziecka, myślę, że wszystko w tym momencie przekreśliło w jej życiu i nic już nie jest ważniejsze. Stąd przekroczenie takiej granicy powoduje falę zła, falę śmierci, którą bardzo trudno zatrzymać i potrzebna jest ogromna mądrość i ktoś, kto potrafi niezwykle mądrze tą równowagę zachować, żeby przywrócić szansę do współistnienia.
2: Marcin Liber, reżyser spektaklu Titus Andronicus.
5: Jest to tekst, który jest bardzo współczesny. My go nie uwspółcześniamy, znaczy nie dajemy takich wyraźnych linków, które by się odnosiły do teraźniejszości. Mam taką wiarę w widza, który jest inteligentny i wrażliwy i też jest prawdopodobnie tak jak ja przejęty światem, który jest nas otacza i tym, co się dzieje w świecie. I że będzie ten tekst interpretował sobie po swojemu i wysłyszy w tym tekście, co jest zapisane 400 lat temu i co jest aktualne dzisiaj. Ta sytuacja, która nas otacza, jest tak dojmująca, że trudno nie interpretować wszystkiego przez to, co się dzieje w świecie. I to pozostawiam widzowi. Natomiast dla mnie to jest bardzo ważny gest taki, teatr ma taką trochę powinność i umiejętność, możliwość wyprzedzania historii, znaczy robienia takiego kroku do przodu. I mam nadzieję, że my będziemy w tej samej niedługo sytuacji, czyli będziemy w sytuacji po wojnie i będziemy w sytuacji pokoju, że życzę nam tego, żeby ten świat był spokojny jak najszybciej. No ale okazuje się, że tak jest to też zapisane u Szekspira, że utrzymanie tego pokoju jest trudniejsze niż wygranie niejednej bitwy. Więc tu się pojawia teraz ta historia, otwieramy, jesteśmy po wojnie. I teraz co się wydarza, jak utrzymać tą sytuację stabilności, pokoju i nie popaść w taką spiralę przemocy i zemsty.
1: Daj nam któregoś z co ważniejszych gotów, a my już wiemy, co mamy z nim zrobić. Porąbanego złożymy w ofierze at manes fratrum, żeby błędne dusze nie zadręczały żywych ani zmarłych. Zaspokojone resztkami po życiu.
2: Dlaczego ring, sala do ćwiczeń?
5: Dla mnie to jest istotny gest, taki inscenizacyjny. Mianowicie w tym tekście u Szekspira jest bardzo dużo przemocy, scen przemocy. I chciałem, żebyśmy my mieli taką możliwość jako widzowie oglądania tego w sposób jakiś umowny. Tak? Fantastycznie do takiej umowy nadaje się wrestling. To jest ta sztuka walki, która jest trochę reżyserowana, inscenizowana, ale polega na tym, że jest zawiązywana umowa, taka jak w teatrze z widzem, że wierzymy w rzeczy, które są czasami nieprawdopodobne. Tak? My je uprawdopodobniamy, natomiast no, ta przemoc jest umowna, tak jak jest umowna w teatrze, tak samo jest umowna w wrestlingu i to jest ten klucz.
6: Ja jestem Johnny Blade, wrestler Warszawskiej Federacji PPW.
7: Ja jestem Biesiad Strong, również uczestniczę w Federacji PPW. Jesteśmy również mistrzami tag team.
6: Ile jest teatru w wrestlingu? Ja bym powiedział, że bardzo dużo i bardzo mało. Używamy z jednej strony podobnych metod, a z drugiej strony kompletnie innych narzędzi. Kompletnie nie mamy takiej sceny. Mamy ring. U nas się na przykład gra z publicznością. Tutaj z tą publicznością interakcji jest znacznie mniej. Publika będzie tutaj całkowicie cicha, co będzie dla nas w ogóle nowością, praca z taką publicznością.

0: publikom.
1: No na pewno to będzie jakieś nowe wyzwanie, bo jednak jak publiczność reaguje, jest o wiele łatwiej robić ruchy, jest dużo mniej stresu, a tutaj zobaczymy.
2: Brać go do dzieła! Czas rozpalić ogień!

Tytuł Sandroniku z Szekspira w reżyserii Marcina Libera na scenie Teatru imienia Chorzyce. Kto by się spodziewał, że będziemy w programie Wybieram Dwójkę mówić o wrestlingu. Premiera dziś. Widzę, że jeszcze ostatnie bilety zostały na spektakl w wtorek, a relację z prób przygotowała Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK. Za 4 minuty będzie 17. O 17 przeglądamy prasę z Tomaszem Sajewiczem, a potem nasza kolejna gościni Katarzyna Czajka-Kominiar, kulturoznawczyni, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Teraz Rossiniego gra Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera.

0: Autopromocja.
1: Zadebiutował, podtrzymując w spektaklu, brzuch samego Aleksandra Zelwerowicza.
2: Mały, niepozorny, a na scenie i ekranie wielki.
1: Bawił Polaków jako pan Anatol, ale potrafił też wzruszyć jako Kuba w Chłopach czy Ignacy Rzecki w Lalce.
2: Choć był mistrzem komedii, jego własne życie miało też wiele tragicznych momentów.
3: W czasie powstania na początku dostałem się do Muzeum Narodowego. Udałem konającego na serce i wyszedłem na Czerniakowską do szpitala.
1: Tadeusz Fijewski będzie bohaterem najbliższej audycji Dwójka na miejscu.
2: Zapraszamy w sobotę o 15:00. Monika Pilch
1: i Aldona Łaniewska-Wok.

0: co sprawia, że muzyka sprzed 300 czy 400 lat wciąż potrafi brzmieć świeżo i poruszająco. W audycji Cafe Muza moim gościem będzie Krzysztof Garstka, klawesynista, dyrygent i pedagog, od lat związany ze światem dawnej opery i wykonawstwa historycznego. Porozmawiamy o jego muzycznych fascynacjach, o klawesynie i pracy z zespołami instrumentów dawnych. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
1: Autopromocja. Program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: To nie zdarza się często. Dzisiaj na żywo Tomasz Sajewicz.
3: Tak, dzień dobry. Od razu zadam ci pytanie, czy dużo wiesz o operze, ale tej kantońskiej.
1: Niewiele, mówiąc
3: szczerze. Właśnie, więc ja i tobie i państwu trochę opowiem dzisiaj. Co się dzieje, gdy dwie gwiazdy opery, Mark Kwok Wang Lu, reprezentujący operę zachodnią, oraz Alice Lin Ying-shi,

0: Jest to artystka opery kantońskiej. Spotykają się na spontanicznym muzycznym jam session. Powstaje opera łącząca style, będąca fuzją Turandota i Księżniczki Kwiatów. Mówi dziennikowi South China Morning Post w tym tygodniu Laura Chow Chiu-Ching, a kompozytorka i sopranistka z Hongkongu. To zaczęło się jako nieformalne spotkanie artystów. Szybko przerodziło się w poważne przedsięwzięcie twórcze. 4 lata później Chow dopracowuje akustykę w East Kowloon Cultural Center, gdzie wczoraj odbyła się premiera międzykulturowego spektaklu Sleepless Moon – Bezsenny Księżyc. Chow jest jedną z głównych twórczyń tego spektaklu, obok producentki Ivy, Tse-Yan Wah oraz Ediego Tama, artysty opery kantońskiej. Nie po raz pierwszy klasyczne dzieło opery kantońskiej, jakim jest Księżniczka Kwiatów, opowiadające o tragicznym romansie księżniczki Changping i jej męża w czasach upadku dynastii Ming, doczekało się nowej interpretacji. Sztuka autorstwa Tung Dik-sang miała swoją premierę w 1957 roku i od tamtej pory inspirowała liczne adaptacje, jednak pełna reinterpretacja w formie opery zachodniej, właśnie na wzór Turandota Giacomo Pucciniego, wciąż należy do rzadkości. Od dziesięcioleci opera kantońska zmaga się z problemem przestarzałego wizerunku w oczach młodszego pokolenia. W mieście, w którym brytyjskie dziedzictwo kolonialne historycznie sprzyjało zachodniej sztuce klasycznej, edukacja rzadko traktowała operę kantońską priorytetowo. Chow, która jest po 30, dorastała grając na skrzypcach w szkolnych orkiestrach i spędzając rodzinne wakacje na spektaklach operowych w Wiedniu. Uwielbiam to zdanie. Wczesny kontakt z zachodnią muzyką klasyczną sprawił, że podczas studiów podyplomowych artystka wyspecjalizowała się w operze. Choć o sztuce Księżniczka Kwiatów słyszała już w dzieciństwie, nigdy nie widziała tego spektaklu na żywo aż do ubiegłego roku, kiedy to obejrzała go w centrum Xichu, w centrum w Hongkongu, przy czym była to jedynie prezentacja wybranych fragmentów. Pierwszym wrażeniem była niezwykła poetyckość tego dzieła. Odebrała mnie jako cenny element chińskiego dziedzictwa, który powinniśmy chronić. Wspomina, dodając, że głęboko poruszyła ją kulminacyjna scena, której kochankowie decydują się na poświęcenie życia. Gdy kocha się tak silnie, woli się umrzeć razem. Przypomina mi to historię Roma i Julii, a o chińskiej wersji Turandota, która swą premierę miała wczoraj w Hongkongu, pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. K-pop. Po francusku, ukraińsku, a może w swahili. Proszę bardzo. Południowo-koreańskie MSZ poinformowało, że już za niewiele ponad 2 tygodnie w Korei Południowej zbiorą się młodzi wykonawcy muzyki K-pop, wyłonieni w drodze intensywnych eliminacji przeprowadzonych na całym świecie, aby wziąć udział w finale festiwalu K-pop World Festival 2026. O tym w tym tygodniu południowo-koreańskie media. Wydarzenie odbędzie się 18 października w mieście Changwon. Na południowym wschodzie kraju wystąpią zespoły z Peru, Francji, Etiopii, Ukrainy, Tanzanii i Kirgistanu, a także południowo-koreańskie gwiazdy sceny K-pop. W regionalnych eliminacjach do finału wzięło udział około 1700 zespołów z 54 państw. Relacja z wydarzenia zostanie wyemitowana przez lokalnego nadawcę KBS. Festiwal odbywający się już po raz 15 to konkurs muzyki K-pop, podczas którego młodzi ludzie z całego świata prezentują swoje umiejętności, poinformowało południowo-koreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A festiwal jakiej muzyki mogłoby w Polsce organizować nasze MSZ?
1: To bardzo ciekawe. Na co padłby wybór? A czy ty jesteś fanem K-popu?
0: Przyznam się szczerze, że nie za bardzo, ale rozumiem ten fenomen, ponieważ wiele osób tłumaczyło mi, że to jest ściśle związane z pandemią koronawirusa, w której nie można było wychodzić z domu, nie było nic do roboty i ci chłopcy tacy wymuskani głównie, czy też piękne panie skaczące, młode panie skaczące do tych dość egzotycznych rytmów dla naszego łuka, okazało się, że do Europejczyków tak rodzaj egzotyki muzycznej trafia.
1: Tomasz Sajewicz, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: To był przegląd prasy zagranicznej, a teraz nowość fonograficzna, album Lukasa Debarg, Gershwin Variations, czyli wariacje gershwinowskie, poświęcone twórczości amerykańskiego kompozytora. Ten album ukazał się 18 września i Lukas Debarg gra tam między innymi solową wersję Błękitnej Rapsodii.

0: No i tak się zawiesza ten fragmencik Błękitnej Rapsodii George'a Gershwina z nowej płyty Lucasa DeBarge. Bardzo ciekawie i tak mięsiście, fortepianowo, pianistycznie brzmi ta wersja solowa Błękitnej Rapsodii. Tu dwójka, jest 11 minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: Rozmowę poprowadzi Marcin Pesta.
2: Marian, tu jest jakby luksusowo, ciemność, widzę ciemność, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? A są takie zdania, które przestały być po prostu dialogami z filmów, weszły do naszego codziennego języka. Mówimy nimi o pracy, o pieniądzach, rodzinie, sąsiadach czy zwykłych absurdach życia, często nie zastanawiając się już nawet skąd pochodzą. Dlaczego jedne kwestie znikają wraz z napisami końcowymi, a inne zaczynają żyć własnym życiem. O tym porozmawiam dziś z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, kulturoznawczynią, dziennikarką, autorką bloga Zwierz Popkulturalny, podcasterką i znawczynią kina oraz popkultury. Witaj.
3: Cześć, witaj.
2: Na początek może spróbujmy odpowiedzieć na najbardziej takie podstawowe pytanie. Mamy przecież tysiące filmów i miliony wypowiedzianych w nich zdań, a jednak tylko niektóre kwestie zaczynają żyć poza ekranem. Co właściwie musi mieć takie zdanie, żeby przejść z filmu do naszego języka?
3: Tu musi zostać spełnione kilka warunków. Pierwszy taki, który wydaje mi się jest dla nas wszystkich najbardziej oczywisty, to trafność danego zdania i fakt, że możemy zastosować je wielokrotnie w naszym życiu. No i rzeczywiście na przykład nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi, jest zdaniem, które mam wrażenie tak mniej więcej co drugi dzień można zastosować w Polsce. Więc albo jest bardzo trafne, jeśli chodzi o określenie rzeczywistości, rzeczywiście przychodzi nam do głowy stosunkowo łatwo, albo jest w jakiś sposób takim dosyć absurdalnym kodem, który sprawia, że możemy się rozeznać, kto posiada mniej więcej no, ten sam katalog obejrzanych filmów. Tak? Historii tego swetra i tak nie zrozumiesz. Sugeruje nam, że osoba, z którą rozmawiamy, widziała te same rzeczy. Ale to jest tylko jeden warunek. To jest taki warunek mniejszy. Tak naprawdę większy warunek i jeśli się przyjrzymy tym filmom, to natychmiast go dostrzeżemy, to jest kultowość produkcji, z której pochodzi dany cytat. To znaczy, żebyśmy się mogli porozumiewać cytatami z filmu, żeby one mogły żyć.
2: To musimy mówić tym samym kodem.
3: Otóż to, czyli to muszą być filmy, które oglądamy stosunkowo często, albo które można stosunkowo często nadrobić i które bardzo często łączą pokolenia. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo my często mówimy Bareją, często mówimy tymi komediami perlowskimi. No już minęło kilkadziesiąt lat od bardzo wielu z tych premier, a wciąż one żyją. Dlaczego? No bo po pierwsze, uczymy się tego od naszych rodziców, od naszych dziadków. Po drugie, to są ciągle tytuły, do których wracamy. Więc muszą zajść jednocześnie dwie rzeczy. Z jednej strony ta fraza musi być na tyle dowcipna, zabawna albo trafna, żebyśmy ją zapamiętali. Często też musi być w miarę prosta do zapamiętania, czy błyskotliwa. A z drugiej strony musi przynależeć do właśnie tej grupy filmów, które powracają, do które widziało więcej niż jedno pokolenie, żebyśmy się mogli ze sobą tymi cytatami komunikować.
2: No właśnie, bo jeśli mówimy o polskich filmowych cytatach, właśnie trudno nie zacząć od Stanisława Barei. Jego filmy są właściwie taką kopalnią zdań, które do dziś funkcjonują w języku. Ale dlaczego właśnie Bareja stworzył taką potężną fabrykę cytatów, powiedzielibyśmy? Czy jego siła właśnie polega na tym, że ten absurd z jego filmów czy seriali jest jednocześnie tak bliski naszej rzeczywistości?
3: Ja bym powiedziała, że tak. To znaczy humor Barei jest bardzo specyficzny, ponieważ przede wszystkim jest humorem, który niczego nie może skrytykować wprost, bo jesteśmy oczywiście w określonym systemie, a jednocześnie humorem, który, no właśnie, jest bardzo osadzony w życiu codziennym, tak? Czyli no, w takich sytuacjach, które wszyscy spotykamy gdzieś, czy to kiedy spotykamy się z urzędem, czy z jakimś absurdem, mam też wrażenie, że my odczuwamy humor Barei jako bardzo, bardzo polski. Czyli taki bardzo mocno wpisany w naszą rzeczywistość, gdzie dużo osób jest, no, opryskliwych albo oschłych, gdzie jest dużo właśnie takich codziennych, absolutnie absurdalnych sytuacji, ale też to jest po prostu doskonale napisane. Tutaj dodajmy do tego wszystkiego. Są to też dowcipy i zdania bez przekleństw, co oznacza, że możemy z nich skorzystać w bardzo, bardzo różnych sytuacjach. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że przez to,

0: że to jest zakorzenione właśnie humor Barei w absurdalnych sytuacjach życia codziennego. I kiedy my sami na co dzień spotykamy się z tym absurdem, to nagle no, myślimy sobie jak z Barei i korzystamy z cytatów z Barei, bo jakby natychmiast nam się włącza to połączenie. No i dodajmy jeszcze jedną rzecz. Filmy Barei bardzo łatwo obejrzeć, bardzo łatwo nadrobić. Był taki moment, kiedy po prostu człowiek włączył telewizję i tam zawsze był Bareja, więc do tego wszystkiego jeszcze dochodzi właśnie ta powszechna, mam wrażenie, znajomość tych filmów. Chociaż trochę się zastanawiam, czy gdybyśmy podeszli do młodszego pokolenia i nie wiem, powiedzieli łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, to czy zostałoby to odczytane, że gdzieś tam jest, myślę, że tak poniżej 30 roku życia te cytaty z Barei są już coraz mniej rozpoznawalne.
1: Czyli wychodzi na to, że Bareja w tych filmach z lat 70-tych, 80-tych przy cenzurze i przy tych licznych ograniczeniach jest do dziś takim reżyserem uniwersalnym.
0: Mi się tak wydaje, to znaczy żywotność Barei jako w ogóle reżysera i nasze powroty do jego filmów opierają się między innymi na tym, że my to oglądamy i jasne, widzimy, że pewne rzeczy są jednoznaczną krytyką, prawda, tam jedno kilo obywatela mniej, to są krytyka ówczesnego systemu, ale z drugiej strony bardzo wiele z tych dowcipów związanych z trudnością ze zdobyciem mieszkania, no to się nie zmieniło, tak? Związanych z tym, że bardzo często, kiedy załatwiam jakieś sprawy, okazują się one absurdalne, ale też po prostu no, prawda jest taka, że jak idziemy na pocztę i próbujemy podać jakiś adres, czy mówimy, dokąd jedziemy i ktoś nam mówi, nie ma takiego miasta jak Londyn, to jakby nam się to, czy ktoś mówi, no wie pani, bo tutaj musi pani wpisać to, to, to i to, to, to zdanie nie ma takiego miasta jak Londyn, natychmiast nam się wyświetla.
1: Jest Lądek-Zdrój.
0: Jest Lądek-Zdrój. Otóż to, jak jechałam do Lądku, to po prostu pamiętam, że wszyscy moi znajomi natychmiast zacytowali ten dowcip. Więc wydaje mi się, że to też wynika z tego, że my bardzo często znajdujemy się w tych samych sytuacjach, co bohaterowie filmów Barei. No a z drugiej strony są takie dowcipy, bardzo często wizualne, czy nawet słowne, które już się kompletnie zestarzały, już kompletnie ich nie czytamy, prawda? Musielibyśmy bardzo dobrze rozumieć te czasy, żeby rozumieć, o co chodzi. Ale ten język esopowy sprawia, że to się nagle stało dużo bardziej uniwersalne.
1: Z Bareją sąsiaduje w tej historii o cytatach, tekstach, których używamy. Oczywiście Rejs Marka Piwowskiego. Film, w którym wiele takich najbardziej pamiętanych momentów to właściwie rozmowa z pozoru o niczym, z twarzy podobny zupełnie do nikogo.
0: W tych pięknych okolicznościach przyrody.
1: Tak.
0: Droga na Ostrołękę.
1: A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak, nuda, nuda, nic się nie dzieje.
0: Uwielbiam ten ostatni cytat, przyznam szczerze. Byłam ostatnio na festiwalu w Gdyni i przy części filmów miałam właśnie, to mi się wyświetlało w głowie. Ale ponownie, dlaczego to tak dobrze działa? Bo mamy właśnie takie zdania, które są trochę puste, takie wypełniacze rozmowy, które przywołują nam na myśl no właśnie sytuacje, w których sami się znajdujemy. Rejs jest no, wybitnym filmem i też bardzo żywym, prawda? Jest to jedna z tych najbardziej kultowych polskich produkcji, chociaż mam wrażenie, że więcej osób mówi w tych pięknych okolicznościach przyrody niż widziało Rejs. No ale właśnie, to są takie określenia, które możemy wykorzystać bez trudu w życiu codziennym. One się same nasuwają, one są absurdalne, ale one też właśnie są takimi idealnymi wypełniaczami tych rozmów. One przecież między innymi pokazują tą pustotę tych uczestników tego rejsu, czy to, że oni niekoniecznie mają coś do powiedzenia, czy to, że ten język ich tak przerasta. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, że my często wycinamy takie krótkie fragmenty, które zapamiętaliśmy z tego szerszego filmowego spektrum językowego. No i teraz z twarzy podobny zupełnie do nikogo jest doskonałym w ogóle określeniem, bardzo przydatnym, jak próbujemy kogoś opisać, trochę jest takich osób na świecie, ale jeśli obejrzymy Rejs w całości, no to zobaczymy, jak ten język tam jest po prostu niesamowicie wykorzystany. Jest wykorzystany bardzo świadomie, żeby on właśnie bardzo dużo mówił, ale niewiele miał treści, tak? Tam jest wyjątkowo dużo takich momentów, ale są także momenty absolutnie cudowne, no, jak cała scena z wymyślaniem głosowania, tak? I jak przegłosujemy sposób głosowania, też jest takim, przynajmniej moim cytatem, który bardzo lubię, kiedy dochodzi się do jakichś rozwiązań i nagle się okazuje, że nie rozwiązaliśmy punktu pierwszego, tak? A już mamy wielopiętrowe pomysły. Ale tak, zgadzam się, że rzeczywiście Rejs bardzo żyje w tych cytatach. No i nie da się ukryć, że jak jedzie się samochodem i widzi się drogę na Ostrołękę, to człowiek natychmiast już jest na tym rejsie. Więc wydaje mi się, że to też a propos tego, jak te cytaty żyją, że im więcej jest naszych życiowych sytuacji, w których możemy potencjalnie sięgnąć po cytat, a my się jako ludzie lubimy posługiwać cytatami. Cytatami wizualnymi, cytatami z filmów, z literatury, z poezji, po prostu są takie skróty myślowe. Bo my mówimy w pięknych okolicznościach przyrody i osoba, która też widziała Rejs, to poza tym, że wie, do czego nawiązujemy, to wie, że mówimy trochę ironicznie, tak? Więc jesteśmy w stanie tą jedną frazą sprzedać bez porównania więcej treści. W związku z tym my bardzo lubimy cytaty i jak się tak zaczną państwo przyglądać, jak się porozumieć,

0: miewamy pomiędzy sobą, to się zorientujecie, że strasznie dużo tych cytatów z dzieł kultury, z reklam, bo też bardzo lubimy te reklamy. Czasem jak nie jesteśmy w stanie coś podsumować, czy oddać jakieś uczucie, to nagle ten cytat jest dla nas takim kluczem.
1: Są też cytaty, które właściwie od razu stają się takim uniwersalnym komentarzem, bo w Seksmisji padają słynne słowa: ciemność widzę, ciemność, ciemność widzę. I dzisiaj można użyć tego

0: mi się nas bohaterów prądem. Też jest takim cytatem, no i oczywiście Kopernik też była kobietą. To są takie cytaty, z których korzystamy, one nam się bardzo przydają, ale nie ma, znaczy wciąż Seks Misja jest filmem kultowym, jest jedną z polskich kultowych komedii. Natomiast w ostatnich latach Seks Misja przeżywa dosyć duży spadek zainteresowania, jednak ten dowcip, ta dyskusja o różnych relacjach płci troszeczkę się zmieniła, tak? Nowe pokolenie ogląda Seks Misję z, jak to się mówi językiem współczesnym, z cringe'em. Natomiast te cytaty żyją w nas. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli w ogóle mówimy o cytacie, to tak. Po pierwsze, cytat może działać absolutnie w oderwaniu od dzieła źródłowego i tak bardzo często korzystamy z cytatów także z literatury, zupełnie jakby nie przywołując całości. Po drugie, bardzo często korzystamy z cytatów źle. Moje ulubione przykład jest kończ, weź wstydu, oszczędź, które no jakby stosujemy, kiedy ktoś się kompromituje, a tymczasem to nie, tak nie jest. To jakby kończy nade mną popisywać swoimi umiejętnościami. Oszczędź mi wstydu, a nie sobie. Więc to też jest taki doskonały przykład cytatu, z tego ludzie powszechnie korzystają.
1: Błędnego użycia.
0: Tak, błędnie, ale to nie ma znaczenia. To nie ma
1: bo
0: znaczenia.
1: Wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Wszyscy wiemy, o co chodzi. Wszyscy mamy tą samą scenę, ten sam cytat, ten samo dzieło kultury. W związku z tym to jest troszeczkę tak, że to dzieło kultury nie musi, żeby cytat z niego żył. Wydaje mi się, że Sami swoi są doskonałym przykładem. To jest wciąż bardzo ważny film dla bardzo wielu pokoleń, ale już nie tak ważny, jak był jeszcze 20-30 lat temu, ale cytaty z filmów o Kargulach i Pawlakach wciąż żyją w nas tak mocno, że nie da się ich wyłuskać nawet wśród ludzi, którzy filmu nie widzieli.
1: Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Tak, to brzmi jak absolutnie streszczenie polskiego podejścia do prawodawstwa. I ja wiem, że
1: przez
0: są ludzie...
1: Przez wieki się nic tak, nie zmienia.
0: Tak, że są ludzie, którzy korzystają z tego cytatu, a filmu nie widzieli.
1: To zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy kwestiach związanych ze statusem i aspiracjami. Kogiel Mogiel i Barbara Wolańska zachwyca się nowym otoczeniem. Marian tu jest jakby luksusowo. No i tego używamy bardzo często.
0: Bardzo często. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle te takie określenia właśnie takie troszeczkę ironiczne, takie, które, no bo jak powiesz, że ktoś tu jest jakby luksusowo, to masz takie, no trochę za wysokie progi dla mnie, ale z drugiej strony czasem jest to także kiczowato. Tak? Natomiast dla mnie jest niesamowite, bo w moim pokoleniu absolutnie popularnym cytatem jest złoto, a skromne. I wszyscy mówią złoto, a skromne, no mówiąc chociażby na jakieś absurdalne rzeczy, albo na przykład jak dostaje się do kawy podanej w kubku złotą łyżeczkę, to się mówi złoto, a skromne. I ja pytałam wielu osób, skąd jest ten cytat? I bardzo niewiele osób pamięta, że to jest cytat z Kleju Smarzowskiego.
1: Tak.
0: I to też jest ciekawe, tak? Z tego no, dosyć ponurego filmu rozliczeniowego wybraliśmy jedną frazę, ale ta fraza jest tak cudowna, bo złote, a skromne, to co chwilę można z tego korzystać. Tak samo jak Marian, to jest jakby luksusowo, tak? I albo możemy z tego korzystać absolutnie, nie wiem, wchodzimy do holu hotelu Bristol, a właśnie jesteśmy w dresach i możemy powiedzieć, to jest jakby luksusowo, ale też na przykład, kiedy widzimy coś, co jest, no powiedzmy, takie troszkę kiczowate i nie wiem, jakiś żyrandol, prawda, z plastiku, no i to jest doskonale pasuje. Więc mi się wydaje, że to jest fascynujące, jak tego typu określenia też ponownie mogą przerosnąć swoje filmy, bo Kogiel Mogiel w ostatnich latach jest filmem bardzo krytykowanym, tak? Pomimo jego popularności przez bardzo wiele dekad, no dzisiaj tak niektórzy patrzą i mówią, no troszkę się w naszym społeczeństwie zmieniło, ale te frazy nadal żyją.
1: No troszkę się też w naszym społeczeństwie zmieniło. Rok 1997, Killer, co ja sobie za to kupię, waciki? I tutaj mamy taki sarkastyczny komentarz, no do takich finansowych rozczarowań jednej z bohaterek.
0: Tak, ale z drugiej strony bardzo często mam wrażenie, ludzie korzystają z tego, jak dostają dużą sumę pieniędzy. Tak, tak ironicznie. Co ja sobie za to kupię? Waciki, tak? Ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że zdanie Siara mi dał. W moim pokoleniu było niesłychanie popularne. Tak, jak ktoś miał coś fajnego, coś nowego, jak ktoś coś dostał na przykład od, nie wiem, męża, narzeczonego chłopaka i się tak pytał, no skąd masz tą nową torebkę? Siara mi dał. Jest takim bardzo ciekawym sposobem na komunikowanie się pomiędzy sobą. Poza tym niektóre frazy dobrze brzmią. I co ja sobie za to kupię? Waciki? Brzmi doskonale. To znaczy, to jest nie, że mało kasy, skromnie czy coś, tylko to jest jakby cały, powiedziałabym, zakres tego, do te waciki, które rzeczywiście są tak, no trochę, one nawet nie są aż takie tanie teraz, zdrożały, ale właśnie te waciki są takim jakimś przykładem i też takim absurdalnym, tak? Ja myślę, że gdybyśmy dostali jakąś małą sumę pieniędzy i zastanawiali się to, co ja sobie za to kupię, zapałki, tak? No dzisiaj już nikt nie kupuje zapałek. A te waciki są takim idealnym ujęciem jakiegoś jakiejś takiej sumy, która jest dla nas niewystarczająca, ale możemy też korzystać z tego cytatu ironicznie, czyli, prawda, dostajemy podwyżkę, dwukrotność pensji i żeby siebie zażartować, mówimy, i co ja sobie za to kupię?

0: A kiedy przeglądamy listę tych takich najbardziej pamiętnych polskich kwestii, bardzo szybko zauważymy, że to są głównie komedie. Czy to przypadek? Czy kultowy cytat musi być zabawny?
1: Trochę tak. To znaczy rzeczywiście dużo lepiej działają zabawne cytaty. Przy czym to jest trochę tak, że istnieje kategoria cytatów poważnych, wzruszających, motywujących. Tylko my o nich myślimy w zupełnie innych kategoriach. Nie rzucimy poważnym cytatem w rozmowie, prawda? No jakby one nam tutaj nie pasują. Pasują nam takie, które są gdzieś na pograniczu, takie, które są komediowe, ale na przykład mają w sobie jakiś smutek, czy jakąś odrobinę powagi, takie myśl o tym, co jest za tym cytatem. Natomiast te takie cytaty poważne, to takie cytaty, które mówią coś więcej o życiu, one po prostu nie przychodzą nam do głowy w codziennych sytuacjach. One są zarezerwowane, kiedy, nie wiem, chcemy komuś przekazać coś ważnego, albo są na jakieś podniosłe momenty, co oznacza, że będą dużo mniej żyły w naszej pamięci. To nie znaczy, że ich w ogóle nie ma, ale że mają po prostu zupełnie inne przeznaczenie, że wtedy już jesteśmy dużo też bardziej świadomi, że cytujemy, że rzeczy komediowe cytujemy bardzo często bez świadomości, po prostu kiedy spotykamy się z jakimś komedią w naszym życiu. Natomiast kiedy już mowa o poważniejszych rzeczach, to potrzebujemy więcej refleksji i potrzebujemy, żeby ten cytat nam lepiej pasował. To nie znaczy, że nie wyciągamy z poważniejszych filmów cytatów, bo nam się zdarza, chociażby Złota Skromna, prawda? Jest Sklep, który jest filmem poważnym. Natomiast rzeczywiście komedia jest też pisana pod bon moty. To też powiedzmy od razu, komedia się pisze inaczej. Pisze się po to, żeby bohaterowie byli dowcipni, a my też chcemy być dowcipni, więc to jest trochę tak, że my przejmując te rzeczy, które mówią bohaterowie, przejmujemy trochę ich dowcip, tak? I to też o to chodzi. Jesteśmy dowcipni cudzym kosztem.
0: Dochodzimy tutaj do współczesności. 1670 serial to jest ciekawy przypadek, bo jego teksty bardzo szybko zaczęły funkcjonować poza serialem w mediach społecznościowych. W trzecim sezonie jedna z głównych bohaterek, Zofia, mówi: w tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy, niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych. Poza domem to jest dojrzałość. No i to brzmi dłuższy, nie tak łatwo go powtórzyć, ale to brzmi trochę jako taka parodia współczesnego języka psychologii, poradników i tej naszej takiej komunikacji.
1: No to jest połączenie dwóch rzeczy, tak? Bo z jednej strony to jest parodia takiego bardzo znanego muralu, czy takiego hasła, że w tym domu mówimy sobie prawdę, uśmiechamy się, takiego bardzo teoretycznie pozytywnego przekazu, który wydaje się być zupełnie oderwany od dynamiki większości rodzin, nie tylko polskich, ale z drugiej strony, i to jest odpowiedzialność, nawiązuje do bardzo znanego memu z internetu, prawda, że tam można balować całą noc, ale następnego dnia trzeba o 7 rano wstać do pracy i to jest odpowiedzialność, tak? I to też mamy tutaj takie dwa rejestry, to znaczy z jednej strony takiego przerobienia czegoś, co wszyscy znają, z drugiej strony nawiązanie do internetowego mema i rzeczywiście tego typu treści też bardzo się dobrze sprzedają, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, kiedy ksiądz Jakub krzyczy, zamawiając pomyślność dla Polski, no to przecież to jest idealne po prostu przed każdym meczem, przed każdym posiedzeniem Sejmu zamawiam pomyślność dla Polski. Zresztą w ogóle ta scena brzmi doskonale, a jednocześnie zdanie do wszystkiego doszłam ciężką pracą moich chłopów. To ja przyznam szczerze, że ilekroć na przykład ktoś chwali montaż mojego podcastu, a ja wiem, że on został zmontowany przez mojego kolegę, to mówię: do wszystkiego doszłam ciężką pracą moich chłopów.
0: To jest serial. Czy masz wrażenie, że kino współczesne, współczesne polskie kino ma problem z tworzeniem takich dialogów? Bo gdybym cię poprosił o wskazanie jakiś film z ostatnich 2-3 lat i cytat z niego, to miałabyś z tym problem?
1: Miałabym z tym problem, ale chyba wydaje mi się, że miałabym z tym problem, bo już nie jestem w targecie bardzo wielu filmów, które te cytaty potencjalnie mogą wprowadzić. Nie wiem, są takie filmy jak 100 dni do matury, w których grają influencerzy i podejrzewam, że gdybyśmy wzięli tutaj osobę taką wczesnolicealną, to ona może by znała jakiś cytat. No bo tutaj nie ukrywajmy, że jest taki wiek, w którym te cytaty wchodzą lepiej, jest taki wiek, w którym już żyjemy w takiej zastanej bańce cytatów. Ja byłam tą osobą, która się załapała na cytaty z filmów Lubaszenki, Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota, i rzeczywiście pamiętam, że to było tak, że te filmy weszły do kina i mniej więcej w przeciągu następnych 2 lat już wszyscy mówiliśmy listą dialogową. Natomiast podejrzewam, że młodsze pokolenia tego nie znają, starsze być może też nie. Więc to jest trochę tak, że są cytaty, które się przebijają przez te granice pokoleniowe, ale jestem absolutnie przekonana, że istnieje świat cytatów, może mniej filmowych, może bardziej internetowych, których ja już kompletnie nie znam, które są już zupełnie poza mną, ale też już te cytaty takie dowcipne, one się rozwijają bardzo często w szkołach, w miejscu pracy, pomiędzy ludźmi. Ja właśnie jako ten skrót, wszyscy to widzieliśmy, to jest teraz przebój. Więc

0: Więc trudno mi jest powiedzieć, nie wiem, wszystkie szkoły pójdą na lalkę, kto wie, może będą mówić cytatami z lalki jako swoim grypsem takim pokoleniowym.
1: No, być może to właśnie kultowy film, to niekoniecznie ten, którego sceny pamiętamy, ale ten, z którego zdania zaczynamy wypowiadać, nawet już się nie zastanawiając, skąd ten cytat jest. A o tym wszystkim opowiadała dziś państwu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, kulturoznawczyni, dziennikarka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja już mówię państwu do usłyszenia. Marcin Pesta.

0: Fragment sekstetu S-dur Luigiego Gattiego grał Calamus Ensemble. To jest program Wybieram Dwójkę, jest 17.36. 9 października, to za tydzień, z niewielkim okładem, przypada, nie, dokładnie za tydzień, przypada 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. I jak już wspominałem, z tej okazji w dwóch warszawskich teatrach odbędą się premiery spektakli inspirowanych jej życiem i twórczością. Mówiliśmy już o spektaklu Teatru Rampa, a dziś razem z Dorotą Kołodziejczyk zaglądamy do scenicznego baru, czyli na niewielką scenę 61 Teatru Ateneum w Warszawie. To tam trwają ostatnie przygotowania do muzycznego spektaklu zatytułowanego po prostu Osiecka.
1: Co ona była, byle kto? Czerwone buty w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu.

0: Joanna Zemanek, jestem scenografem, robiłam również kostiumy i światła. To tak naprawdę jest Hopper, który jest przerobionym Hopperem. Na scenie to jest pusty bar, jest pianista, który gra na pianinie. Do tego baru przychodzi kobieta, jak mówi autorka tekstu Agnieszka Osiecka, ląduje w takim barze zapłakana i właściwie nie wie, co ma ze swoim życiem zrobić. I tak zaczyna się ta historia.
1: Ma taką noc, tak jak jest u Felliniego w Nocach Kabiri, że ona ma taką jedną noc w pustym barze, z którym nie wiadomo, co się na następny dzień stanie, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Żeby zrozumieć, że a może to ona jest wszystkiemu winna. Piosenki Agnieszki Osieckiej, jak mało które, dają wykonawcy szansę. Między innymi dlatego one są takim fenomenem kulturowym absolutnym, bo proszę zauważyć, ile genialnych artystów płci obojga te utwory wykonują ciągle. I one dają możliwość odnalezienia siebie, one dają możliwość odczytania historii na nowo po swojemu. I to są piosenki śpiewane nie przez Katarzynę Łochowską, tylko przez tę kobietę. Bo ja śpiewając je po prostu w recitalu, śpiewałabym je trochę inaczej. A tutaj, ponieważ ona jest przeprowadzana przez takie etapy no klasyczne, wyparcia, buntu, uświadomienia sobie, co się stało i na koniec pogodzenia i zrobienia rachunku sumienia, takiej cichej modlitwy w piosence genialnej, Sama chciała. Kiedy ona sobie tak wzdycha, żeby się dało pożyć, tak normalnie, nie szarpać się, nie robić sobie pretensji, nie awanturując się, jeżeli kochać się w niewłaściwych mężczyznach, to na chwilę i z daleka, a potem sobie tak cicho zasnąć, nie przeczuć i się po prostu nie obudzić.

chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, w której robimy recital, koncert, to mogłoby się wydarzyć w nocnym barze i te dźwięki mogłyby zabrzmieć w nocnym barze, no może troszeczkę uszlachetnione na potrzeby teatru. Mateusz Dębski, mam przyjemność pełnić funkcję autora aranżacji oraz pianisty. I to pianisty w takiej trochę nietypowej roli, bo nie ograniczającej się tylko do akompaniamentu, ale pianisty, który właściwie jest postacią na scenie. Dominują piękne kompozycje Seweryna Krajewskiego, ale są również kompozycje Jerzego Satanowskiego, Adama Sławińskiego, Jarosława Abramowa-Neverliego, a są to utwory rzeczywiście bardzo ikoniczne, takie utwory jak Na zakręcie, utwory, które są nierozerwalnie związane z pierwotnymi wykonaniami, dlatego trzeba je trochę przełamać, żeby uniknąć czegoś, co Andrzej Strzelecki nazywał wydaniem drugim pogorszonym. Czyli z szacunkiem dla kompozytora, zachowując oczywiście linię melodyczną, stylistykę utworu, ale przełamać, przearanżować.

0: Można.
1: Konstrukcja była taka, że wybrałyśmy piosenki, ja wybrałam swoje, Kasia zrobiła swoją listę, złożyłyśmy jej, ja powiedziałam, których nie chcę. I jak już był ten taki kręgosłup, to zaczęłam czytać dzienniki, listy i miałam w głowie, o czym chcę opowiedzieć, więc każdy cytat, który mi pasował, to sobie pisałam na karteczce. I to jest też tak, że jest mniej więcej 2/3 to są piosenki czasu trwania, a ta 1/3 to są teksty Osieckiej, które się pojawiają nie tylko między piosenkami, one są też w piosenkach, że na przykład śpiewając Zakręt, ona mówi, dlaczego nie chcesz odejść od żony? Takie są przeróżne, więc musiało to być na temat, jak również musiałam podprowadzić cytatem pod piosenkę.
2: I Agnieszka Osiecka stworzyła postać. Swoimi piosenkami od tych jeszcze piosenek z czasów debiutu stwarzała konsekwentnie postać kobiecą, która dojrzewała razem z nią.
1: Kiedy to pisała, te wszystkie nie mów do mnie jak do żony, bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie, moje życie się kolebie niczym balia. I w ogóle zakręt jest taką osią scenariusza. To jest właściwie kwintesencja kobiety, którą nam Agnieszka Osiecka po sobie zostawiła.
3: To reżyserka Ewa Telega, kameralny muzyczny spektakl Osiecka od jutra na scenie 61 Teatru Ateneum w Warszawie. Bilety wyprzedane na długo naprzód, jak widzę na stronie teatru, ale jest jeszcze coś na połowę listopada.

Przekon z piątego aktu Maski The Fairy Queen Henry'ego Purcella, English Baroque Soloists pod kierunkiem Johna Eliota Gardinera. Serdecznie Państwa dzisiaj zapraszam do Filharmonii Dwójki na 19.30. Będziemy z katowickiego Nospru transmitować koncert jubileuszowy Eugeniusza Knapika, który kończy w tym roku 75 lat. W programie utwory tego znakomitego śląskiego kompozytora. Grać będą Piotr Sałajczyk, Piotr Banasik na fortepianach, Szymon Krzeszowiec na skrzypcach, Piotr Lato na klarnecie i orkiestra kameralistów Nospru pod kierunkiem Rafała Zambrzyckiego. W przerwie tego koncertu Ewa Szczecińska będzie rozmawiać z Eugeniuszem Knapikiem, więc trochę poświętujemy dzisiaj i poświętujmy właśnie teraz z muzyką tego kompozytora przez jakieś 3 minuty.

0: fragment partity na skrzypce i fortepian Eugeniusza Knapika. Piotr Pławner grał na skrzypcach, a na fortepianie kompozytor Eugeniusz Knapik, którego urodziny będą dzisiaj świętowane w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i na naszej antenie o 19.30.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Mam 13 lat, a my udajemy się na emigrację. Pojęcie to jest dla mnie tak miażdżąco nieodwołalne, jakby oznaczało koniec świata, pisała w swojej książce Zagubione w przekładzie Ewa Hoffman. W 59 wyemigrowała z rodziną do Kanady, potem przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, studiowała, następnie wykładała literaturę w Uniwersytecie Harvarda. Była redaktorką The New York Times Book Review. Na przełomie lat 80. i 90. w Nowym Jorku udzieliła wywiadu Robertowi Kostrzewie, współpracownikowi Wolnej Europy i paryskiej kultury. Rozmowa zeszła na potężny napływ nowych emigrantów z Polski, również ludzi pióra.
5: Wśród nowo przybyłych jest wielu pisarzy, artystów, naukowców. Jest jedna cecha polskiego inteligenta, która jest bardzo specyficzna, mianowicie dyletantyzm. Dyletantyzm, który pomaga właściwie w życiu, który pomaga w adaptowaniu się do nowych sytuacji.
6: No, jest możliwe, że w Polsce jest łatwiej być tym, co tutaj się nazywa a generalist, takim generalistą. Dlatego po prostu, że to nie jest kraj tak ogromny jak Ameryka, że nie ma

0: to ludzi, którzy zajmują się akurat tym samym tematem, że nie musi się tak specjalizować tak strasznie wąsko. Możemy to nazywać dylatantyzmem, możemy to nazywać ageneralistyką.
1: Ta cecha może być bardzo urocza.
0: Ja uważam, że jak najbardziej, że jest to po prostu wyrobienie inteligencji może. W Ameryce jednak są takie presje, żeby wybrać sobie taką dziedzinę strasznie maciupeńką i wiedzieć absolutnie wszystko o tym i bez jakiejś większej perspektywy na to.
1: Większość nowych emigrantów to ludzie młodzi. Czy chcą tego, czy nie, będą oni musieli nauczyć się nowego świata, w którym się znaleźli, na co powinni być przygotowani.
0: Mi się zdaje na dosyć dużo cierpliwości, dosyć dużo takiego sumiennego wysiłku i na to, że z wysiłkiem, mi się zdaje, jednak można tutaj wyrobić sobie dosyć dużo możliwości. No ale też może właśnie dla mnie na ten bardzo kluczowy, trudny problem zrozumienia psychiki zupełnie innej.
1: Co wiąże się z językiem przede wszystkim?
0: Co wiąże się przede wszystkim z językiem? No i oczywiście, żeby język głębiej poznać albo żeby język głębiej się wsiąknął w osobowość. Po prostu to nie jest takie wydarzenie z jednego dnia na drugi.
2: Ewa Hoffmann wyznała kiedyś, że jest dużo książek o emigracji, tylko nie było książek o tym wewnętrznym procesie przetłumaczenia siebie na inną kulturę, na inny język. Jej Zagubione w przekładzie to wciągający, liryczny pamiętnik.
3: Tu Dwójka jest 17.53 w niedzielę o 10.00, przypominam, Kafe Muza, a gościem Klaudii Baranowskiej będzie znakomity klawesynista i dyrygent Krzysztof Garstka.

Musette z trzeciego Concert Royal François Couperina. Krzysztof Garstka i Aleksander Mocek w duecie. Krzysztof Garstka będzie gościem Cafe Muza w niedzielę o 10. A dzisiejszy program Wybieram Dwójkę już kończymy. Zrealizował ten program Wojciech Ciarka, który z Państwem zostanie w kolejnych godzinach w dwójce, a żegnają się już Elżbieta Szymkowska, która program przygotowała, Monika Kopcik, która tę piękną muzykę nam wybrała, i Adam Suprynowicz, który tu do Państwa gadał przez ostatnie 2 godziny. Na koniec jeszcze fragment koncertu C-dur na skrzypce, organy, wiolonczele i smyczki Antonia Vivaldiego, Antonio De Secondi, Luigi Piovano i Concerto Italiano Rinalda Alessandriniego. Dobrego weekendu.

0: Autopromocja.
1: 9 lipca Eugeniusz Knapik skończył 75 lat. Swój jubileusz będzie świętował, a gdzieżby indziej, w Katowicach, w Nosprze. Wystąpią znakomici soliści, pianiści Piotr Sałajczyk i Piotr Banasik, skrzypek Szymon Krzeszowiec, klarnecista Piotr Lato oraz kameraliści Nospru pod kierunkiem Rafała Zambrzyckiego. Na transmisję tego wydarzenia gorąco zapraszam dziś od 19.30. Ewa Szczecińska.
2: Andrzej Mularczyk w każdą pierwszą niedzielę. Historia miłości dwojga ludzi skazanych na stalinowskie więzienie, kontaktujących się przez ściany celi za pomocą alfabetu Morsa.
3: Częściej płaczesz, czy się śmiejesz?
4: Kiedyś śmiałam się. Teraz nawet nie płaczę.
3: Jakie masz ręce?
4: Kiedyś grałam na fortepianie. Teraz mam ogryzione paznokcie.
2: W słuchowisku w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego w rolach głównych usłyszymy Joannę Szczepkowską, Ewę Dałkowską i Mariusza Benoit. Zapraszamy w sobotę o 19.00.
0: Autopromocja.

0: program drugi Polskiego Radia, minęła 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki Live.

Dzień dobry, Urszula Nowak przed mikrofonem. Zapraszamy na retransmisję koncertu zarejestrowanego 5 października 2025 roku w Filharmonii Krakowskiej. Był to finał 49. edycji festiwalu i konkursu Jazz Juniors, a tego wieczoru odbyła się światowa premiera Perceptual Dialogues kompozycji Soheila Szajesteha, napisanej specjalnie dla festiwalu.

Do tego koncertu wracamy w bardzo dobrym momencie, bo właśnie trwa jubileuszowa 50. edycja festiwalu i konkursu Jazz Juniors. Rozpoczęła się 1 października, pół wieku po pierwszej odsłonie tego wydarzenia. Historia Jazz Juniors zaczyna się w 1976 roku. Od początku najważniejszą częścią imprezy był konkurs młodych zespołów jazzowych. Z czasem stał się jednym z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń w Polsce i miejscem, przez które przewinęła się, mówiąc kolokwialnie, imponująca część polskiej sceny jazzowej. To właśnie na Jazz Juniors swoje pierwsze ważne kroki stawiali między innymi Leszek Możdżer, Krzysztof Ścierański, Zbigniew Wegehaupt, Marek Bałata, bracia Niedzielowie i Pospieszalscy. Wśród zespołów związanych z historią konkursu znajdziemy New Presentation, Walk Away, Tiebreak czy Miłość. W kolejnych latach pojawiali się tutaj między innymi Paweł Kaczmarczyk, Piotr Orzechowski, Bartosz Dworak, High Definition czy Tomasz Chyła Quintet. Przez 5 dekad zmieniał się oczywiście sam Jazz Juniors. Konkurs pozostał jego podstawą, ale wokół niego powstał festiwal, a coraz ważniejszym elementem działalności stała się międzynarodowa promocja młodych muzyków. Laureaci otrzymują możliwość występów poza Polską, nawiązywania kontaktów z zagranicznymi festiwalami i wydawnictwami. W ostatnich latach Jazz Juniors stał się także częścią Kraków Jazz Week. Ważną postacią najnowszego rozdziału tej historii jest Nils Petter Molvær. Norweski trębacz od 2024 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Jazz Juniors i jednocześnie artysty rezydenta festiwalu. Podczas 49. edycji przewodniczył również konkursowemu jury. I właśnie Molvær jest jednym z bohaterów koncertu, którego za chwilę posłuchamy. Drugim natomiast jest pochodzący z Iranu, a mieszkający w Amsterdamie kompozytor, skrzypek, instrumentalista i improwizator Soheil Shayesteh. On także zasiadł w jury ubiegłorocznego konkursu. Shayesteh przygotował na finał Jazz Juniors Perceptual Dialogues, kompozycję na kamancze, trąbkę, orkiestrę oraz elektronikę na żywo. Sam zagrał na kamanczy i elektronice, Nils Petter Molvær na trąbce i również elektronice, a dołączyła do nich Sinfonietta Krakowia pod batutą Pauliny Porszkę. Filharmonia Krakowska, 5 października 2025 roku. Światowa premiera Perceptual Dialogues Soheila Shayestecha. Słuchamy.

Słuchamy retransmisji koncertu, który 5 października 2025 roku zamknął 49. edycję Jazz.

Juniors. W Filharmonii Krakowskiej odbyła się wówczas światowa premiera Perceptual Dialogues Soheila Shayestecha. Przypomnijmy wykonawców. Soheil Shayesteh pochodzi z Iranu, a obecnie mieszka i pracuje w Amsterdamie. Jest kompozytorem, skrzypkiem i artystą audiowizualnym.

odpowiedzialny za elektronikę, pojawia się Nils Petter Molvær, norweski trębacz, który w historii Jazz Juniors zaistniał już rok wcześniej, kiedy objął funkcję dyrektora artystycznego i artysty rezydenta festiwalu. Molvær jest jedną z najważniejszych postaci norweskiej sceny improwizowanej ostatnich dekad. W latach 80. grał w grupie Mascalero, obok między innymi Arilda Andersena i Jona Christensena. I to właśnie wtedy rozpoczęła się także jego współpraca z wytwórnią ECM. Przełomowym momentem jego solowej kariery był wydany w 1997 roku album Khmer, na którym połączył improwizowaną trąbkę z elektroniką i rytmiką czerpiącą z ówczesnej muzyki klubowej. W Krakowie Molvær spotkał się jednak z muzyką napisaną przez Szajestecha specjalnie na finał Jazz Juniors. Perceptual Dialogues przeznaczony jest na dwóch solistów, elektronikę oraz orkiestrę. A więc jeszcze raz, Soheil Szajestech, kamancza i elektronika, Nils Petter Molvær, trąbka i elektronika oraz Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją Pauliny Porszkę. Wracamy do koncertu z Filharmonii Krakowskiej.

0: Słuchaliśmy Perceptual Dialogues Soheila Shayesteha, kompozycji, której światowa premiera odbyła się w ubiegłym roku w Filharmonii Krakowskiej podczas finału 49. edycji Jazz Juniors. Soheil Shayesteh, kamancza i elektronika, Nils Peter Molwer, trąbka i elektronika, towarzyszyła Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją Pauliny Porszkę. Do tego koncertu wróciliśmy niemal dokładnie rok później i w szczególnym dla Jazz Juniors momencie. Od 1 października trwa w Krakowie jubileuszowa 50. edycja festiwalu i konkursu, którego historia rozpoczęła się w 1976 roku. Nils Peter Molwer pozostaje jego dyrektorem artystycznym i artystą rezydentem. To była retransmisja finału 49. edycji Jazz Juniors z Filharmonii Krakowskiej. Przy mikrofonie Urszula Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: So we're going to do the whole piece one more time. No, that was a joke.

0: We're just gonna do a little improvisation, me and Suhail.
1: In D.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu kompozytorów napisanie symfonii było manifestacją twórczej dojrzałości i ukoronowaniem ścieżki per aspera ad astra ku gatunkowej doskonałości. Pisząc swoją symfonię Odrodzenie, Karłowicz chciał powiedzieć, zdaje się, coś innego. Patrzcie, tą drogą dalej iść się nie da. I dlatego jego pierwsza, a zarazem ostatnia symfonia, choć zewnętrznie nawiązuje do idei klasycznej, jest zarazem tej idei zaprzeczeniem. Na trzecie spotkanie z Karłowiczem w cyklu Giganci zapraszam w niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek.
2: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam we wtorek o 22:00. Przemysław Wielgosz.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 19:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Zajączkowska.
3: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Zapraszam na przegląd najciekawszych tematów dnia w dwójce.
0: Pogłosy.
3: Zaczynamy od audycji Wybieram Dwójkę. Gościła w niej Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, kulturoznawczyni, dziennikarka i autorka bloga Zwierz Pop Kulturalny. Tematem rozmowy były kwestie filmowe, które z ekranów przeszły na stałe do naszego języka. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk tłumaczyła, co decyduje o tym, że dana kwestia staje się elementem naszych codziennych wypowiedzi.
5: To muszą być filmy, które oglądamy stosunkowo często, albo które można stosunkowo często nadrobić i które bardzo często łączą pokolenia. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo my często mówimy Bareją, często mówimy tymi komediami perlowskimi. No już minęło kilkadziesiąt lat od bardzo wielu z tych premier, a wciąż one żyją. Dlaczego? No bo po pierwsze, uczymy się tego od naszych rodziców, od naszych dziadków. Po drugie, to są ciągle tytuły, do których wracamy. Więc muszą zaś jednocześnie dwie rzeczy. Z jednej strony ta fraza musi być na tyle dowcipna, zabawna albo trafna, żebyśmy ją zapamiętali. Często też musi być w miarę prosta do zapamiętania, czy błyskotliwa. A z drugiej strony musi przynależeć do właśnie tej grupy filmów, które powracają, do które widziało więcej niż jedno pokolenie, żebyśmy się mogli ze sobą tymi cytatami komunikować. Humor Barei jest bardzo specyficzny, ponieważ przede wszystkim jest humorem, który niczego nie może skrytykować wprost, bo jesteśmy oczywiście

0: w określonym systemie, a jednocześnie humorem, który, no właśnie, jest bardzo osadzony w życiu codziennym, tak? Czyli no, w takich sytuacjach, które wszyscy spotykamy gdzieś, czy to kiedy spotykamy się z urzędem, czy z jakimś absurdem, mam też wrażenie, że my odczuwamy humor Barei jako bardzo, bardzo polski.
1: Poza kwestiami z filmów Stanisława Barei, do naszego języka trafiły także zdania z takich produkcji jak m.in. Seksmisja, Killer czy Kogel Mogel. Z kolei w zapiskach ze współczesności przez cały tydzień w związku z obchodzonym w środę Międzynarodowym Dniem Tłumacza słuchaliśmy opowieści specjalistów przekładu. Bohaterką dzisiejszej odsłony była Bora Chang, tłumaczka literatury polskiej na język koreański.
2: Kiedy byłam w Polsce, wtedy ja się interesowałam Brunonem Schulzem, a potem znalazłam Brunona Jasińskiego w bibliotece w Uniwersytecie w Stanach. I on jest takim charyzmatycznym, bo on jest strasznie interesującym człowiekiem i chciałam o nim pisać pracę doktoracką. Pisałam o jego książce Pale Paryż. On ma taką pasję do wolności, do wolnego świata i ja czułam, że on serdecznie kocha ten klas robotników i on rzeczywiście chciał taki wolny świat, gdzie wszyscy są równi i wszyscy mogliby robić coś dobrego dla świata. Wśród wszystkich autorów fantastyki naukowej to Lem najbardziej głęboko i najprawdziwiej wiedział, jak będzie i co to jest sztuczna inteligencja i jak ludzie będą reagowali na ten temat. On w ogóle był geniuszem.
1: O swojej fascynacji twórczością Stanisława Lema i Brunona Jasińskiego mówiła koreańska tłumaczka Bora Chang, która jest także cenioną pisarką, finalistką Międzynarodowego Bookera. Jeśli dziś jest piątek, to oznacza, że na naszej antenie mogliśmy wysłuchać audycji Słowa i Dźwięki, a w niej dziś jednego z odcinków audioserialu Sala 600 – Świadkowie Norymbergi autorstwa Martyny Wojtkowskiej. Powstał on w 80. rocznicę wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.
3: Cześć, nazywam się Sofia Brostern-Kaiser. Pracuję jako asystentka naukowa w Memorium Nuremberg Trials.
4: Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wyglądało życie w Norymberdze w 1945 roku?
3: Cóż, przede wszystkim Śródmieście było kompletnie zniszczone. Całe miasto zostało zbombardowane, praktycznie nic już nie stało. Alianci, a zwłaszcza Amerykanie, szukali wtedy miejsca, które byłoby wystarczająco duże, by pomieścić cały proces. I znaleźli je właśnie tutaj, w Pałacu Sprawiedliwości. Była tu ogromna sala, sala numer 600.
4: Czy trudno było dostać się do środka z miasta?
3: Tak, bardzo. Obowiązywały wyjątkowo surowe środki bezpieczeństwa. Jeśli należało się do prasy, trzeba było mieć specjalne przepustki. Dostać się tutaj było naprawdę trudno. Na niektórych zdjęciach widać nawet czołgi. Stały tuż przed budynkiem. Były tam, bo krążyły pogłoski. Wciąż byli przecież naziści, którzy pozostali na wolności i nie wszyscy chcieli pogodzić się z tym, że wojna się skończyła. Istniał plan ataku na Międzynarodowy Trybunał Wojskowy. Dlatego właśnie wprowadzono tak ostre środki bezpieczeństwa.
1: Audioserial Sala 600 przedstawia proces norymberski z perspektywy osób dotąd pozostających na drugim planie. Produkcja koncentruje się na moralnym napięciu, odpowiedzialności i człowieczeństwie w obliczu zbrodni. Na koniec powróćmy do kwadransu bez muzyki, w którym wybraliśmy się na wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowanej Poverello – Święty Franciszek z Asyżu. O ekspozycji mówiła jej kuratorka Roxana Gawrońska.
5: Wita nas wspaniała płaskorzeźba Antoniego Rząsy, święty Franciszek, który zapowiada całą wystawę.

0: właśnie w tej przestrzeni znajdują się jego początki, jeszcze nie jako Franciszek, jeszcze jako Giovanni di Pietro Bernardone. I mamy właśnie Asyż, to jego miejsce narodzin i lat dziecinnych, młodzieńczych, lat, które spędzał dosyć rozrywkowo, byśmy teraz powiedzieli. Miał dużo przyjaciół i ten czas wolny spędzał raczej na hulankach, ale w domu pomagał przy sprzedaży tkanin. Jego ojciec był kupcem, handlował tymi tkaninami i tutaj właśnie w poszczególnych częściach tej sali mamy rozlokowane tkaniny, bele tkanin, które nam tutaj właśnie ten dom rodzinny sugerują. Mamy też wspaniałą, wyjątkową, XV-wieczną skrzynię z malowidłami, która przyjechała do nas z Zamku Królewskiego na Wawelu. Taka właśnie jest konwencja, żeby jak najbardziej tutaj spróbować wyobrazić sobie, jak to mogło wyglądać.
1: Wystawa Poverello, Święty Franciszek z Asyżu w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej będzie otwarta do 10 stycznia. Wszystkie przypomniane przed chwilą w pogłosach audycje znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl. Tymczasem przed nami w programie drugim, jak w każdy piątkowy wieczór, dużo muzyki. O 19.30 zapraszamy na transmisję koncertu z siedziby NOSPR w Katowicach. O 22.00 na spotkanie z muzyką współczesną w Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów, a godzinę później na Jam Session. Za chwilę na naszej antenie 17 podróży Mozarta. Tymczasem życzę Państwu spokojnego weekendu. Aldona Łaniewska, Vogue.
2: Autopromocja.
3: Muzyka środowiskowa jest jak roślina doniczkowa postawiona w kącie pokoju. Nie narzuca się, ale dzięki niej przestrzeń staje się przyjemniejsza. Bohaterem opowieści księżycowych będzie Takashiko Kubo, jeden z najważniejszych twórców japońskiego ambientu. W rozmowie, którą nagrałem z nim w Tokio, opowie nam o projektowaniu dźwięków użytkowych, w tym sygnału ostrzegającego przed trzęsieniem ziemi oraz potrzebie ciszy w coraz bardziej przeładowanym pejzażu akustycznym. Poniedziałek o 23.00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
4: Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 19.10.
6: 17 podróży Mozarta.
7: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Zbliżamy się do końca piątej podróży. Mozartowie opuścili już Mediolan, gdzie Wolfgang przeżył i święcił swój największy sukces tej podróży. W Teatro Reggio, poprzedniczki La Scali, wystawił swoją wielką operę seria Mitridates Król Pontu, przyjętą z entuzjazmem. I to nie tylko dlatego, że skomponował ją 14-letni chłopiec. Przyznał to nawet Johann Adolf Hasse, Caro Sassone, który uchodził za wielkiego, może nawet największego kompozytora operowego w tamtych czasach i który też przedstawił swoją operę jako drugą, ostatnią jego operę, którą dzieło Mozarta zdecydowanie przyćmiło. Ostatnim ważnym etapem tej podróży będzie Wenecja. Wenecja, la serenissima, najjaśniejsza, najpogodniejsza. Miasto na wodzie, zbudowane jakby przeciw naturze, na grzęzawisku, na 100 wysepkach i wyspach, na palach, na milionie drewnianych pali wbitych w podwodny muł, sięgających do twardego gruntu, do twardej skały. Serenissima, bo w czasach świetności zapewniała dobrobyt, atmosferę spokoju, tolerancji i oświecenia. Mówienie, że

0: jest wyjątkowa, jedyna taka na świecie, byłoby to w swej banalności ocieraniem się o śmieszność. W XVII i XVIII wieku Wenecja, obok Neapolu, była stolicą opery. W 1637 roku otwarto Teatro San Cassiano, pierwszy na świecie publiczny teatr operowy. Opera przestała być rozrywką wyłącznie dla arystokracji, dla książęcych i królewskich dworów. Stała się dostępna dla wszystkich, dla każdego, kto kupił bilet. W czasach Mozarta w Wenecji było kilkanaście teatrów muzycznych, operowych i dramatycznych. Było to miasto Monteverdiego, Vivaldiego, Rudego Księdza i dziesiątków wielkich i mniejszych muzyków, kompozytorów, śpiewaków i poetów. Pytanie, dlaczego Mozartowie chcieli pojechać do Wenecji, jest pytaniem, delikatnie mówiąc, niestosownym. Wszyscy chcieli pojechać do Wenecji. Wenecja to ostatni ważny etap pierwszej podróży do Italii. Spędzili tam miesiąc od 11 lutego do 12 marca 1771 roku. Niemal codziennie byli w teatrze. Niemal codziennie, i to nie jeden raz, Mozart koncertował, ale właściwie nic nie skomponował. Było to niemal fizycznie niemożliwe. Mozartowie byli zajęci od świtu do nocy. Poznali dziesiątki, nawet setki osób, bardzo ważnych, wybitnych, osób z najwyższych rodów patrycjuszowskich i książęcych. Wielu hierarchów, ale i wielu artystów, wielu muzyków, byli wręcz rozrywani.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Wenecja, 13 lutego 1771. Do Wenecji przyjechaliśmy w poniedziałek zapustny rano. Pogoda paskudna, wciąż pada i wieje. Po południu poszliśmy do Widerów, a potem do opery.
0: Byli w Teatro San Benedetto, na operze Siroe, Giovanniego Battisty Borghiego, do libretta Metastazja. Śpiewała Maria Lucia de Amicis, dobra znajoma Mozartów. Ale być może nie byli w Teatro San Benedetto, a w Teatro San Moise, na operze Le Contadine Furlane, Antonia Broniego.
1: We wtorek byliśmy na obiedzie i znów do opery. Przedstawienie zaczęło się o 2:00 i trwało do 7:00.
0: Według czasu włoskiego to w 5:30, a według niemieckiego to godzina 11:00 przed północą.
1: Po operze była kolacja, a potem o 11:00 czasu niemieckiego poszliśmy na redutę na plac Świętego Marka. Pomyśleliśmy, że jesteście na pewno u Hagenauerów i nawet do głowy wam nie przyjdzie, że jesteśmy na placu Świętego Marka i o was myślimy.
0: W XVIII wieku Wenecja była światową stolicą zabawy i karnawału. W naszych czasach może z nią rywalizować, a pewnie i ją przewyższać, tylko karnawał w Rio. Karnawał w Wenecji jest jednak bardziej cywilizowany.
1: Jest popielec, piękna pogoda i dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Zgadnij, kogo spotkaliśmy w Brescii.
0: W Brescii byli 6 lub 7 lutego. Z Mediolanu wyjechali 4 i via Canonica, Brescia, Verona, Vicenza i Padwa pojechali do Wenecji. Zamieszkali w Casa Cesaletti przy Rio San Fantino, alla Ponte dei Barcaroli. W Brescii obejrzeli operę Il Carnovale Antonia Broniego do libretta Pietro Chiari, ewentualnie Amor Soldato Alessandra Felici do libretta Niccolò Tassiego.
1: Byliśmy w operze, gdzie primadonną jest Angelica Maggiore, żona tenora, który z nią śpiewał.
0: Angelica Maggiore, córka Francesca Maggiore, śpiewaka, kompozytora i impresaria. Mozartów poznała we Frankfurcie w 1763 roku. Później spotkała ich w Hadze. Jej męż

0: był tenor Giuseppe Galliani, zwany Il Bresciannino.
1: Jak nas zobaczyła, nie mogła wyjść ze zdumienia. A Spitzederowi powiedz, że gdyby chciał spotkać Krosę, swojego dawnego impresaria, jest w Mediolanie. Cały w łachmanach, ma długą brodę i żebrze. Tak Pan Bóg karze szalbierców. Twój stary Mozart. P.S. Pan Wider to człowiek wielkiej zacności. Wraz z żoną i córkami przesyła wam pozdrowienia. My też pozdrawiamy was i cały Salzburg.
2: P.S. Wolfganga do Johannesa Nepomuka Hagenauera.
0: Johann Nepomuk Hagenauer, jeden z synów Lorenza Hagenauera, w latach 1768-69 w celach studyjnych przebywał w Wenecji i zaprzyjaźnił się z rodziną Widerów. A Widerówne, było ich 6, nazywał perełkami.
2: Do signore Giovanniego. Signora La Perla i inne perełki naprawdę pana kochają i wierzą, że pan się ożeni z nimi wszystkimi, jak Turek. A jest ich 6 i wszystkie pan uszczęśliwi.
0: Signora La Perla to Katerina Rosina, najstarsza córka Giovanniego Widera.
2: Pisze u pana Widera, który, jak pan mówił, jest naprawdę galant. Wczoraj był koniec karnawału, była kolacja i były tańce. Potem poszliśmy z perełkami na redutę, bardzo się nam podobała. Jak u pana Widera wyglądam przez okno, widzę dom, w którym pan mieszkał. Nie wiem, co jeszcze napisać. Wenecja jest piękna. Pozdrowienia dla pana, pana ojca i matki, pana sióstr, braci, przyjaciół i przyjaciółek. Addio. Wolfgango Amadeo Mozart. 13 lutego 1771.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Wenecja. 20 lutego 1771. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Od 1 lutego nie było listu. Czyżbyś nie pisała? Piszę u pana Widera. Przedtem też u niego pisałem i ten list powinnaś już dostać. Już biesiadowaliśmy u niego 4 razy. Teraz córki cerują moje kolorowe mankiety, a najstarsza dała Wolfgangowi w prezencie koronkowe mankiety. Nie sposób przecenić Widerów, są naprawdę wspaniali. Bardzo cię pozdrawiają. Hagenauerów też. Jak Johannes o nich opowiadał i ich chwalił, wcale nie przesadzał. Poznałem wielu dobrych ludzi, ale nigdy takich jak oni. Są uczynni, uczciwi, uprzejmi i dobrze wychowani. Mają nieskazitelne maniery i choć nam wyświadczyli niejedną przysługę, nie są dumni ani zarozumiali. Wyjedziemy na początku miesiąca i jak Bóg da, w Salzburgu będziemy na świętego Józefa. Najpóźniej w Wielkim Tygodniu i Wielkanoc spędzimy w naszym, chciałem powiedzieć w naszym domu, ale przypomniałem sobie, że może nie będzie to w naszym starym domu.
0: W jednym z zaginionych listów Anna Maria napisała, że w kamienicy Hagenauera jest remont. Jak wrócą, nie będą mogli tam mieszkać.
1: Więc napisz, gdzie mamy przyjechać. Czy do Zeilerwirta, do Sterna, czy do Zaulenzla? Choć najlepiej byłoby do Löchla, bo blisko Hagenauerów.
0: Do większego mieszkania przy Hannibalplatz, obecnie Makartplatz 8, przeprowadzą się dopiero jesienią 1773 roku. Po powrocie z trzeciej podróży do Italii.
1: Już nie możemy spać razem jak żołnierze. Wolfgang nie ma już 7 lat, etc. Nie wiem, co jeszcze napisać. Całujemy 100 milionów razy. Wkrótce się spotkamy i wszystko opowiem bezpośrednio.
2: PS Wolfganga do siostry. Dzięki Bogu żyję i jestem zdrowy. W teatrze San Benedetto śpiewała De Amicis.
0: Anna Lucia De Amicis śpiewała w operze Siroe Giovanniego Battisty Borghiego w weneckim teatrze San Benedetto.
2: Powiedz panu Johannesowi, że Widerówny to naprawdę prawdziwe perełki. Stale go wspominają najbardziej mademoiselle Katerina. Mówią, że koniecznie

0: Powinien pan przyjechać, poddać się ich ataka, dać się powalić na ziemię i pozwolić sobie zbić pupę. Bo tylko w ten sposób można się stać prawdziwym Wenecjaninem. Próbowały to zrobić ze mną, ale choć jest ich 7, nie dały rady mnie powalić. Adio, ucałuj ręce mamy, pozdrów przyjaciół i przyjaciółki, bądź zdrowa, amen.
1: Często zadają mi pytanie,

0: Wolfgang doskonale sobie z nimi poradził. Nie dały rady powalić go na łopatki. Nie dał sobie zbić pupy i może dlatego nie stał się prawdziwym Wenecjaninem. Widerowie mieli 6 córek i syna. I była to Katrina, Rosa Daniela, Maria Teresa, Marianna, Maria Girolama i Maria Leopoldyna. Ale Mozart policzył też matkę, Vetturina de Domo Rossetti, która też uczestniczyła w zabawie. O synu nic nie wiadomo. Jednak pamiętajmy, Mozart miał niespełna 15 lat i całe życie przed sobą, całe życie relacji z kobietami. A jak sobie poradzi w latach dojrzałych? Nie uprzedzajmy faktów.
1: P.S. Często pływaliśmy gondolą i jak byłem w łóżku, to mi się zdawało, że łóżko się kołysze jak gondola. Stary Mozart.
0: W Wenecji Mozartowie najczęściej przemieszczali się gondolami na Canale Grande. Gondolami, które czasem nazywają czarnymi łabędziami. Tak nazywają je gondolierzy. Zostać gondolierem nie było łatwo. I nie ma ich zbyt wielu. To wenecka arystokracja. Odnalazłem dom, w którym mieszkali Mozartowie, tak zwana Casa Cesaletti przy Ponte dei Barcaroli. Na domu pamiątkowa tablica. Z daleka trudno odczytać, a zbliżyć się nie jest łatwo. Dotarłem tam, wchodząc na betonową półkę bez żadnej barierki i można wpaść do kanału. Z uwagą przyglądałem się tablicy, gdzie jest napisane tu mieszkał Wolfgang Amadeusz Mozart, etc. Zbliżała się gondola pełna Japończyków, a gondolier, przewodnik, wołał po angielsku i pokazywał mijane domy. I kto w nich mieszkał? To Vivaldi, wołał. Gdy zbliżył się do Casa Cesaletti, przed którym stałem i czytałem pamiątkową tablicę, gondolier, wskazując na mnie wyciągniętą ręką, zawołał: a to Mozart. Poczułem się zmieszany. O mało nie straciłem równowagi i nie wpadłem do kanału. Wydawało mi się, że Japończycy patrzyli na mnie z zainteresowaniem. Nie wiem, co pomyśleli, ale to ludzie z dalekiego kraju. Być może niektórzy niekoniecznie pamiętali, że Mozart od dawna nie żyje, a ten, który tam stoi, to on. W każdym razie było to dla mnie spore przeżycie, sentymentalne wspomnienie z Wenecji.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Wenecja, 1 marca 1771. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Stale nas zapraszają. Pod naszym domem czekają gondole wielkich panów i wiozą nas na Canale Grande. Wyjedziemy tydzień później niż planowałem. 2 lub 3 dni będziemy w Vicenzy, bo biskup Cornaro nie chciał słyszeć, żebyśmy u niego nie zostali na kolacji, a potem jeszcze parę dni.
0: Biskupem Vicenzy był Marco Giuseppe Cornaro.
1: 3 dni, a może nawet dłużej będziemy w Weronie, ale na pewno wrócimy na Wielkanoc. No, chyba, żeby zdarzyło się coś niezwykłego i nieprzewidywalnego.
0: W Weronie zatrzymają się, by odwiedzić Pietro Lugiattiego i żeby odebrać przyznany Wolfgangowi dyplom Akademii w Weronie.
1: Szkoda, że będziemy podróżować w smutnym czasie Wielkiego Postu.
0: Szkoda, że będziemy podróżowali w smutnym czasie Wielkiego Postu. Bo Wielki Post to postne jedzenie. Wtedy było obowiązkiem pościć w czasie Wielkiego Postu. To był nakaz i przykazanie rygorystycznie przestrzegane. Na posthalterniach i w oberżach nie było nic do jedzenia. Najwyżej brokuły, choć czasem nawet tego nie było.
1: W Wielki Piątek być może będziemy w Reichenhall, żeby zobaczyć operę pasyjną.
0: W Reichenhall koło Salzburga jest słynny kościół i klasztor świętego Zenona z XII wieku. I w Wielkim Tygodniu były tam przedstawienia pasyjne.
1: Opowiem, jak piękny jest arsenał, jak piękne są kościoły, ospedali i cała Wenecja. Są tu rzeczy,

0: rzeczy naprawdę niezwykłe, piękne, wspaniałe.
1: Arsenał, czyli Darsena Grande z XII wieku. Ospedali, instytucje dobroczynne, które opiekowały się chorymi, biednymi i sierotami. W XVI wieku zaczęto sieroty uczyć muzyki i kształcić je na zawodowych muzyków.
0: Po piśmie i inkauście możesz się domyślić, że jesteśmy u pana Widera. Niestety nie przywieziemy opery. Wciąż jest u kopisty, a oni trzymają partyturę tak długo, jak tylko się da, by wyciągnąć jak najwięcej korzyści, szczególnie gdy nikt nie ma do niej dostępu. Addio, wszystkiego dobrego. Całujemy 100 000 razy. Twój stary Mozart. P.S. Wszystkiego najlepszego dla przyjaciół i przyjaciółek, domowych i pozadomowych. Jego książęca łaskawość na pewno już dostał mój list na urodziny.
1: Urodziny księcia arcybiskupa Sigismunda von Schrattenbacha były 28 lutego.
2: Giovanni Maria Ortes do Johanna Adolfa Hassego w Wiedniu. Wenecja, 2 marca 1771 roku.
1: Giovanni Maria Ortes, ksiądz, filozof, matematyk, meloman z Wenecji. List jest po włosku. Jest to opinia osobliwa, a jest to opinia człowieka bardzo znanego, ważnego, znaczącego, którego zdanie się liczyło. Jednak w listach z Wenecji Leopold nigdy nie wyraził takiej myśli. Żadnego uczucia zawodu z powodu jakoby niezbyt gorącego przyjęcia w Wenecji.
2: Nie wydaje się, żeby Mozartowie byli zadowoleni z pobytu w Wenecji. Spodziewali się, że będą poszukiwani jak wcześniej, nie będą sami musieli szukać. Ale tu niewielu jest takich, którzy cenią sobie ludzi dla ich zasług i talentów, jeśli oni sami o to nie zabiegają. Trzeba jednak powiedzieć, że chłopiec przyjmuje to lekko, z pewną dezynwolturą, ale ojciec jest zawiedziony.
1: Czas kończyć i się pożegnać, ale nie na długo. Mam nadzieję spotkać się z Państwem w kolejnym odcinku o 17 podróżach Mozartów. Ireneusz Dębowski.
3: Wujka, jesteś na miejscu? This is Vijay Iyer.

Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie z sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Witam publiczność zgromadzoną tutaj na miejscu, ale także słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia. Szanowni Państwo, 9 lipca 1951 roku w Rudzie, najstarszej części Rudy Śląskiej, urodził się wybitny polski kompozytor Eugeniusz Knapik. Zebraliśmy się tu, by wspólnie świętować jubileusz 75. urodzin profesora Eugeniusza Knapika. I zanim rozpocznie się koncert, panie profesorze, zapraszam tutaj do mnie na krótką rozmowę. Tak, widzę, profesor zbliża się do mnie. Mamy przygotowane miejsce, stolik. Oklaski dla profesora. Oto mikrofon. Mikrofon dla pana profesora.

0: Dzień dobry. Szanowny panie profesorze, szanowny jubilacie. W pierwszej części usłyszymy dwa pana utwory, które powstawały w bardzo szczególnym czasie, w 98 roku, w 2003, czyli w okresie końca stulecia, początku nowego tysiąclecia, ale ten czas był też szczególny z innego powodu, bo pan właśnie ukończył potężne dzieło, trylogię operową, komponowaną dla Teatru Operowego w Brukseli, La Monnaie, no a był pan w tym czasie przed skomponowaniem kolejnej wielkiej opery, opery Mysterium Moby Dick. Stąd moje pytanie, czy komponując kameralne utwory w takim momencie można energetycznie oderwać się od tego, czym pan żył przez tyle lat, komponując operę, krótko mówiąc, opery, krótko mówiąc, czy zarówno trio, jak i nie traćmy czasu, te dwie kompozycje są jakoś zakorzenione w energii tych oper?
1: To jest pytanie, tak?
0: To jest pytanie. Długa przemowa wcześniej, tak. Przepraszam.
1: Pozwoli pani może, że też osobiście przywitam państwa, tych, którzy przyszli, aby razem ze mną posłuchać mojej muzyki. Jubileusz to jubileusz, ale jednak najpiękniejsza rzecz to wtedy, kiedy ktoś chce posłuchać muzyki kompozytora danego. Więc witam rodzinę, przyjaciół, współpracowników, wszystkich, którzy znaleźli czas i odpowiedzieli na to zaproszenie. Również oczywiście słuchaczy Polskiego Radia. Zanim odpowiem jeszcze jedno zdanie, proszę o wybaczenie. Osobiście nie jestem zwolennikiem rozmowy przed koncertem. Słowo zawsze tego unikałem. Proszę mi wierzyć, chyba pierwszy raz, musiałem 75 lat przeżyć, żeby... Uważam bowiem, że najpiękniejsze słowo należy do innego świata, a muzyka do innego świata. I nie zawsze to się da złączyć. Ja chciałbym uniknąć jednego, żeby moja muzyka była komentarzem albo ilustracją tego, co powiemy. Tak nie może być oczywiście. Ale oczywiście się zgodziłem, żeby powiedzieć parę zdań, bo wiem, że duża część publiczności chce, aby coś o tych utworach, o tym utworze powiedzieć. I zapewne im to pomaga w percepcji. To tyle. Zapomniałem już, co mnie pani pytała, ale będę kontynuował, tak. Czy to jest możliwe? Tak. Nie wspomniała pani jeszcze o jednym utworze, który jest pomiędzy trylogią a Moby Dickiem. Ogromnym utworze, Up Into the Silence, czyli pieśniach o miłości. Nie miłosnych, tylko pieśniach o miłości. Wspaniałego poety amerykańskiego Cummingsa. Te teksty mnie urzekły. Tak dalece, że przez chwilę myślałem, że na koniec wieku, tak jak pani zauważyła, jakiś gest powinienem wykonać na koniec wieku, okropnego wieku, prawda, jaki był XX wiek, co by było gestem znaczącym. Wybrałem miłość. Jak to bodajże ująłem w programie podczas prawykonania, że to właśnie miłość była tym obiektem niezwykłego wypchnięcia poza obszar zainteresowań twórców sztuki w XX wieku. Prawie zniknęła. Wcześniej niemalże tylko o miłości, prawda? Niemalże oczywiście powstawały.

0: Więc ten gest znaczący, ja planowałem, że to będzie dwugodzinny utwór. Skończyło się na 80 minutach, ale bardzo cenię ten utwór jako jeden z istotnych kroków, czy istotnych świadectw, które dałem jako twórca, przekazałem publiczności. I właśnie w tym momencie powstaje Nie traćmy czasu, prawda, które za chwilę usłyszymy. I parę lat później, kiedy już zabrałem się za komponowanie Moby Dicka, napisałem trio. Można, nawet bym powiedział, że z wielu względów jest to higieniczne, aby w te wielkie narracje od 1987 roku, kiedy zacząłem komponować trylogię, aż po rok 2010, w którym skończyłem Moby Dicka, to takie wielkie narracje powodowały mną sposób całkowicie uzależniający. I takie niby małe, ale usłyszycie państwo, że skromny jest warstwa instrumentalna, ale one wcale nie są takie skromne. One są takim gestem też znaczącym. Pozwalały mi na taką trochę higieniczną pracę nad warsztatem. Muzyka kameralna sama w sobie jest no niezwykle ciekawym zagadnieniem i doświadczeniem dla kompozytora. Każdy dźwięk tam waży. Każdy dźwięk ma jakiś tam sens. I każdy dźwięk zły zaburza w sposób widoczny to, co kompozytor chciał przekazać. Ale tak jak mówię, to były zamówienia. Ja bym może przesadził, że ja to zrobiłem tylko dlatego, że zapragnąłem, że tak powiem, odświeżyć warsztat. Nie. To były zamówienia, więc przerwałem tam pracę nad tymi utworami. Napisałem dosyć szybko jeden i drugi. I one sobie tak żyją od czasu do czasu.
1: Ale ta kompozycja, która otworzy za chwilę nasz koncert, czyli Nie traćmy czasu, to jest utwór, który dedykował pan profesor swoim córkom, Agacie i Sarze. I tytuł sugeruje, że nawiązuje pan w tej muzyce w jakiś sposób do jednej z najsłynniejszych powieści dla dzieci, do Tajemniczego Ogrodu. I może podzieli się pan z nami taką tajemną wiedzą, jakie wartości chciał pan swoim córkom i przy okazji nam wszystkim przekazać, komponując ten utwór i nadając mu taki tytuł.
0: Tak. Chętnie to uczynię, więc tu musimy rozróżnić dwie warstwy. Pierwsza to jest warstwa czysto kompozytorska. Otóż miałem pewien pomysł na zestawienie dwóch przeciwstawnych materiałów. Dwie jakości, bardzo różniące, będzie słychać od siebie. I taki pomysł czysto techniczny już gdzieś tam kiełkował mi. I nie wiem, kiedy to się stało. Natknąłem się na powieść. To nie jest powieść dla dzieci. To jest o dzieciach, chciałbym zauważyć. To jest powieść dla dorosłych też. I jak to bywa z inspiracjami? No nie wiemy. Nie wiemy, co nas inspiruje, kiedy i dlaczego. Czasem bez związku te inspiracje są z ostatecznym rezultatem, jakim przyjmuje utwór. I ten pomysł wydawał mi się fantastycznie przylegający. Nie wiem, czy ja się mogę odwoływać do znajomości tej powieści o dzieciach, które tęsknią za przyjaźnią, miłością, znajdują czarodziejski ogród, ale przecież to symbol jest, prawda? Znajdują prawdziwy sens życia i prawdziwy sens człowieczeństwa, byśmy mogli powiedzieć, widziany oczy

0: Ma dzieci. Duża część tej powieści jest poświęcona Colinowi, czyli chłopcu, który żył w cieplarnianych warunkach na zamku, czy w posiadłości potężnej, ale nie było w niej miłości właśnie. Ojca nie było, przyjeżdżał tylko od czasu do czasu. Wszyscy się nim opiekowali, ale to jest opieka, która nie przynosi tych oczekiwanych rezultatów przez dziecko, czyli kochających najbliżej. I on usychał. On doszło do tego, że po jakimś tam czasie wymówiono mu, że jest chory. Usychał, znalazł się na wózku niemalże, ale przez okno z tej swojej posiadłości mógł obserwować dzieci. Dzieci bawią się, biegają, żyją, prawda? I korzystają z tego piękna życia, które jest im zaoferowane. Pomimo gruźb i zabraniania mu jakichkolwiek kontaktów, do tego kontaktu doszło. I dzieci go zabrały. No, do taką małą wycieczkę z zamiarem pokazania mu czegoś bardzo ciekawego. To był ten ogród, zaniedbany, ale naturalnie, pełny barw, pełen zapachów, pełen kształtów, pełen roślin. I on taki zagubiony w sobie i w tym pyta się, i to jest motto, właściwie w utworze jest tylko motto. Krótki dialog Mary i Colina. Czy ja tam będę mógł wejść przez tą bramę? A czy ja będę żył, jak tam przejdę? I takie wątpliwości, które zostały rozwiane. I to uczynił. I dzięki tym dzieciom nagle odżywa zupełnie inny świat, zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna jakość ludzkiego życia. Dzieje się to, co się dzieje. Wstaje z tego krzesła, tego fotela, zaczyna chodzić, zaczyna się cieszyć, zaczyna żyć, prawda? I może pani przeczyta. Ma pani to motto tutaj? Nie.
1: Nie mam.
0: Nie mam. No ja go nie powtórzę, ale ono jest dokładnie tym samym. A klucz do tego ogrodu, czyli miejsce, gdzie to zarośnięte drzwi do ogrodu nie były widoczne, odnalazł ptaszek, rudzik. I stąd ta moja dedykacja. Moje córki miały kilkanaście lat, trochę więcej ta starsza. Dedykacja, która brzmi mniej więcej tak, że dedykuję z życzeniami, aby ów rudzik pokazał im, gdzie jest klucz do ogrodu. No i taka to jest opowiastka. Jest niezręcznie, że kompozytor to mówi. Ja mam pełną świadomość. Ja nie jestem od tego, żeby opowiadać, o czym jest utwór. Ja byłem zafascynowany materią tego utworu. I usłyszycie państwo, od początku ten utwór niesie nam w sobie oschłe, nieprzyjemne, generalnie mówiąc, taką narrację prawie jak pianolowa narracja, prawda, mechaniczną totalnie, mówiąc najprościej nieludzką. I będziecie państwo obserwować, jak to tam narasta, biją dzwony, które są fałszywe od początku. Wszystko tam jest fałsze. I kiedy mija ta narracja taka gwałtowna, wszystko się zatrzymuje. Wszystko. I nagle z pianissima wyrasta z zupełnie inna narracja. I ta narracja się z kolei rozwija

0: do momentu, w którym ta fascynacja barwą, harmonią, spokojnym takim przeżywaniem, w tym wypadku muzyki, prawda, nie życia, doprowadza nas do końca, którego nie zdradzę, będzie pewnie trochę zaskoczenia, a słyszymy jakby ze światów gdzieś coś tam dochodzi. Za dużo mówię.
1: Ja mogę tylko zdradzić, że pojawi się nowy instrument pod koniec. Nowe brzmienie, więcej nie zdradzamy. Za dużo powiedziałam.
0: Właśnie ja powiedziałem, że to będzie zaskakujące, a pani mi to ojej, spaliła.
1: No cóż, przykro mi bardzo. A na drugim miejscu pojawi się utwór, który opatrzony został prostym, gatunkowym tytułem. Trio. Za to na trzy bardzo różne instrumenty. Skrzypce, klarnet, fortepian. Każdy innego typu, każdy innego brzmienia. Czy w tej kompozycji z 2003 roku tą ideą, jaką pan eksploruje, to jest muzyka absolutna?
0: No, czy ja eksploruję, to jest typ muzyki absolutnej. To znaczy, to jest muzyki, w której sama forma wyznacza treść. Nie będę w szczegóły wchodził. Mówiąc treść, nie mam na myśli treści semantycznej. Tam takiej nie ma w ogóle. Jest to niezwykłe zdarzenie, jakie oferuje nam muzyka, że sama forma i same składniki czysto techniczne formy ujawniają nam treść, której nie jesteśmy w stanie określić. Otóż ten utwór, trio, tak, to jest najlepsze, jakie mogłem znaleźć. Trio, co znaczy? Mam trzy instrumenty i odkryłem, to pisałem to na zamówienie też takiego trio amerykańskiego, gdzie właśnie był nietypowy skład. Skrzypce, klarnet i fortepian. Jak to posłuchałem sobie, niezwykle ciekawe barwowo to jest zestawienie. Skrzypce z klarnetem brzmią fantastycznie. Klarnet z fortepianem brzmi zjawiskowo. Fortepian ze skrzypcami, no to sama rozkosz. A te trzy instrumenty razem wzięte powodują, że ta zdolność tworzenia barw wzrasta. I samo brzmienie było tutaj, jakbyśmy powiedzieć, powodem, przyczyną do tego, że się zagłębiłem i zacząłem pisać. 30 minut trwa to trio. Trudne w odbiorze. Pewnych powodów. Otóż, ale żeby Państwu ułatwić, to powiem tak. Proszę zwrócić uwagę, że utwór zaczyna się jakby prezentacją tych trzech barw. I w pewnym momencie, tak usłyszycie, zaczyna się taki trochę koślawy marsz. To jest w tym momencie forma rusza, mówiąc tak. I ona sobie tak płynie. I mógłbym porównać formę tria do rzeki, która wypływa i płynie, niezakłócona. Nic nie jest w stanie jej zakłócić. Wolniej, szybciej. Są miejsca, w których woda stoi wręcz. Będą takie miejsca, a narracja się zatrzymuje, stoi. Najbardziej fascynują mnie te miejsca. Po czym znowu rusza i tak przez wiele minut. Proszę obserwować. W zależności woda rzeki, prawda, w zależności od otoczenia też się zmienia i barwy się zmieniają. I tak sobie płynie. 20 minut, 20. Pojawiają się tam oczywiście epizody gwałtowne i mniej. I w pewnym momencie włącza się coś, czego nie było. Taki najzwyklejszy, to nie jest bas Albertiego, nie, to jest taki pomysł.

0: fortepianie. I nagle wszystko się zmienia. Tu muszę zdradzić jedno, że ten pomysł pojawił mi się, jakby Beethoven mi go podpowiedział. Bo w sonacie Asdur fortepianowej, zaraz na początku, lewa ręka właśnie. Bum, bum, bum, bum. I sobie idzie. I u mnie, to nie jest cytat, to w żadnym wypadku, prawda? I u mnie ta muzyka w tym momencie znowu się zmienia. Ona zupełnie jakby ten krajobraz, który był do tej pory, się zmienił i ona się zmieni. Myślę, że to też Państwo wysłyszą.
1: No może czas za chwilę już rozpocząć koncert, ale zanim zaprosimy muzyków na estradę, to ja jeszcze zdradzę, że słuchacze programu Drugiego Polskiego Radia w przerwie koncertu będą mogli również wysłuchać naszej rozmowy nagranej kilka dni temu. I w drugiej części pojawi się zupełnie inny zespół. Natomiast ja jeszcze muszę jedną rzecz zdradzić, że niespodzianki niestety nie będzie, ponieważ zapraszam teraz na estradę muzyków. Dwoje pianistów.
0: Mogę jeszcze coś dodać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jako jubilat mam odrobinę prawo.
1: Ależ tak, oczywiście.
0: Nie sposób nie powiedzieć o trzecim utworze.
1: Dobrze.
0: No jak to? Wyspy akurat jest mój bardzo wczesny utwór. Bardzo. No ja miałem 30 lat, jak pisałem Wyspy. I sama nazwa, tytuł, który dałem, już coś tam sugeruje, prawda? Żeby się nie rozpowiadać, u podłoża tego utworu leżał taki, jak to nazwałem, hipotetyczny obraz, czy może obraz w ruchu, który przedstawiał stojącego na pokładzie statku jakiegoś bohatera, ktoś stoi i płyną bezmiar morza, wszystko, prawda? I w pewnym momencie gdzieś na horyzoncie zauważył punkcik, potem się pojawia się wyspa. Ona rośnie, rośnie, rośnie, aż przytłacza swoją wielkością, ale trwa to krótko w miarę, ona zaczyna odpływać. Oddalać, oddalać, oddalać, wreszcie znika. I no, inspiracja jak inspiracja, ale ja sobie pozwoliłem na komentarz znacznie później do tego utworu, że jest to ten moment od pojawienia się wyspy, aż do jej zaniku. Ten czas jest wszystkim dla nas. To trochę jak to nasze życie tak wygląda. Pojawiamy się, coś tam jest, po krótkim czasie znika. Wszystko znika i mam taką nadzieję i głęboko w to wierzę, że czasowo albo tylko tymczasowo znika. I powiem Państwu, że sam dla siebie określiłem jakość tego, czym to jest dla nas, czym to jest, co my mamy z tym faktem zrobić. I taką wybrałem tezę, że jeśli ten czas jest wszystkim dla nas, to musimy z tym coś zrobić, prawda? Mamy obowiązki, mamy prawa. Mamy ogromny obowiązek, który ja bym nazwał uczynić życie szczęśliwe. Ogromny to jest obowiązek. Ale jedyny warty. Uczynić swoje życie szczęśliwe. Ale mamy też prawo. A tym prawem głównym można zmarnować to życie. To jest nasze prawo. I mądrość nasza polega na tym, żeby odróżnić jedno od drugiego. Zbyt często szczęście upatrujemy w zmarnowanym życiu, prawda? Już mi nie wolno więcej powiedzieć.
1: A utwór, a jeszcze może się jednak rozkręcić.

0: Kręcimy jeszcze, bo utwór rozpisany został na 18 instrumentów smyczkowych, z czego dwa instrumenty mają partie solowe. Najniższy i najwyższy, skrzypce i kontrabas.
1: Pierwszy
0: i ostatni. No właśnie.
1: No to ja myślę, że opowiadać można długo. Są dwa symbole, prawda? Woda i ziemia. No to jeśli chcielibyśmy tak sprawę postawić, to pierwszy jest symbolem wody, a kadencja tak zwana kontrabasu zapowiada symbol ziemi. Ziemi. To jest tam takie ciężkie, masywne potem następują akordy. No to wyobraźnia kompozytora chadza różnymi ścieżkami i chwała Bogu, że tak jest. Pod warunkiem, że chadza swoimi ścieżkami, prawda? Nie jest sterowana, nie jest manipulowana. O, teraz byśmy zaczęli o manipulacjach mówić, to byśmy nie skończyli. To może do,
0: ale jeszcze jedno ostatnie pytanie pozwolę sobie, jeżeli można.
1: Można.
0: Ponieważ słuchacze tutaj zgromadzeni u nas w sali NOSPR-u nie będą słyszeli naszej rozmowy, którą wyemitujemy w przerwie. A pan w trakcie tej rozmowy wspomniał o czymś, co jest jakoś dla mnie fascynujące. Powiedział pan, że jako bardzo młody człowiek był pan zafascynowany awangardą. Jednakowoż przecież był pan również młodym człowiekiem, gdy w rewolucyjnym geście pan odszedł od awangardy, opowiadając się za melodią. Więc to pytanie brzmi, co pana jako bardzo młodego człowieka fascynowało w awangardzie i dlaczego postanowił pan od awangardy odejść?
1: No już naprawdę długa rozmowa, ale oczywiście rozumiem intencje. Każdy młody człowiek i prawem każdego młodego człowieka jest poszukiwanie jakby swojego odpowiedzi na świat. Rodzice byli tak, no to ja będę tak. Najczęstsza przyczyna. I fascynowało mnie to, co w latach 60. działo się w muzyce. Taki, jakbyśmy to określili, całkowity rodzaj zburzenia wszystkiego, pomniku, że ja mówię o sztuce, o muzyce, że to jest passé, to już nam przeszło, prawda, co to tam. Teraz dopiero będziemy budować prawdziwy świat i prawdziwego człowieka. Wspaniałe, no to ja jestem chętny, prawda, jak miałem 15-16 lat. Słuchałem, co można było tamtego czasu wysłyszeć, no. Mnie to pociągało mocno. A liści? Nadszedł czas studiów. Moje spotkania z Góreckim. Jeszcze nie zapowiadające nic takiego. Aczkolwiek ja już to powtarzałem, aż to jest to nudne. Prosił mnie, żeby napisać na pierwsze zajęcia utwór. No to ja siadłem i napisałem awangardowy. Całkowicie awangardowy utwór, prawda? Wręcz obliczony. I przyszedłem, no, dumny, że no ja teraz Góreckiemu pokażę. Że był na fortepian, profesor mówi, no to zagraj. No więc go zagrałem. Bez reakcji. Ja tak siedzę, patrzę. Górecki siedzi, tak. Jakby nie wiedział, co mi tutaj powiedzieć. I palnął trochę bez sensu, ale to powiedział. No to na następny raz niech pan coś dla ludzi napisze. Co mu chodzi? Przecież to było dobre. Co to znaczy dla ludzi napisze? No myślałem. A dlaczego o tym mówię? Ale we mnie już następowała taka, nie wiem czy to przemiana, ale zniechęcenie tym, co tak zwana awangarda 60-tych lat. Wydawało mi się to z czasem strasznie prymitywne i, jakby to powiedzieć, naiwne, wręcz naiwne. Ja mówię, komu to jest, po co to jest, prawda, jeśli to ma mieć jakiś sens. I stopniowo zacząłem szukać. I jest taki utwór trzeciego roku studiów La Flie de Jatte, który będzie

0: za miesiąc wykonany, zapraszam wszystkich Państwa, i w którym jakby pojawia się ten przełom, głęboki, bardzo głęboki przełom, który nastąpił we mnie, w moim stosunku do tego wszystkiego, co robię. I ten przełom polegał na tym, że jeśli masz ideę, a ja jestem jednak kompozytorem ideowym od początku. Znaczy ja mam ideę, bo inaczej nie miałbym powodu, żeby komponować. Musi mnie pociągać idea. Jeśli masz ideę, to musisz znaleźć na niej język. To ja to już wiedziałem wtedy. Ja już wiedziałem, że po prostu nie można jakiejkolwiek idei wziąć i dopasować go jakieś konglomeraty językowe istniejące. Nic nie wyjdzie, jest kompletnie bez sensu. No i szukałem, i szukałem 25 lat. Znaczy szukałem, nie że szukałem, stopniowo oczyszczałem, stopniowo selekcjonowałem, wyrzucałem, przede wszystkim wyrzucałem. Niepotrzebne nuty, niepotrzebne gesty, niepotrzebne harmonie. Wszystko, co jest w ręku kompozytora, i czyściłem. I dopiero przy trzeciej operze La Libertà, Chiamo la Libertà, powiedziałem sobie, och, to jest już moja muzyka. To już zauważyłem, to jest moja. I potem, jeśli ten czas nastąpił, to tak ja to widzę z mojej perspektywy, nastąpiła erupcja utworów, z których jestem dumny. Mówię bez ogródek. Jestem dumny. Każdy jest do gruntu ideowy. Każdy. No i dziękuję, że mogłem tę przemianę przejść i sobie potem komponować to, co uznałem za stosowne.
1: I utwory, które dziś przed nami w pierwszej części powstały właśnie już w tym czasie.
0: Już w tym czasie.
1: Już w tym czasie. Ja bardzo dobrze rozumiem nieżyjącego już od dawna niestety Krzysztofa Drobę, przyjaciela pana profesora, z którym godzinami rozmawialiście. Zapraszam na antenie dwójki również w najbliższym czasie. A teraz już postawimy chyba kropkę, prawda? I zaprosimy muzyków na scenę. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesora Eugeniusza Knapika, który wraca teraz na widownię, by wraz z nami wysłuchać swoich kompozycji, które wykonane będą w pierwszej części. Teraz zapraszam już na estradę pianistów. Piotra Banasika, Piotra Sałajczyka. No, będzie też klarnet, wiemy o tym. Przecież jest to w programie. A przed nami Nie traćmy czasu. Utwór Eugeniusza Knapika z roku 1998. Odwrotnie. Panowie pianiści, czy słyszymy się? Czy możemy już na was liczyć? I oto oklaski dla Piotra Sałajczyka, Piotra Banasika i Piotra Lato. Nie traćmy czasu, Eugeniusza Knapika.

Piękno, dobro, harmonia i prawda. Takie jest ostatecznie przesłanie tego utworu, a droga do tego celu, jak słyszeliśmy, nie zawsze jest usłana różami. Dwa fortepiany, bardzo dynamiczne i klarnet z oddali. Miejsce, z którego wykonywana była partia klarnetu, usytuowana była poza estradą, za drzwiami. To mówię dla słuchaczy Polskiego Radia, którzy nie widzą, co działo się tutaj w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Nie traćmy czasu. Taki jest tytuł tej kompozycji z 1998 roku Eugeniusza Knapika. Na fortepianach grali Piotr Banasik i Piotr Sałajczyk, a na klarnecie Piotr Lato. Ta kompozycja powstała, proszę Państwa, na zamówienie festiwalu Warszawska Jesień i na Warszawskiej Jesieni wykonana była premierowo w wersji na trzy fortepiany we wrześniu 1999 roku i wtedy, uwaga, jedną z partii wykonywał sam kompozytor, jedną z partii fortepianu. Dwie pozostałe to Sabolcz Esteni i Iwona Mironiuk, a na klarnecie grał wtedy Aleksander Romański. Natomiast, co również bardzo ciekawe, wersja na dwa fortepiany z klarnetem premierowo wykonana była jeszcze wcześniej, przed tą warszawsko-jesienną premierą, tutaj w Katowicach, na festiwalu Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. I wtedy partię fortepianu wykonywali muzycy z Litwy, wtedy jeszcze ze Związku Radzieckiego, czyli, chociaż nie, zaraz, 90. lata to już Litwa, to już wolna Litwa, tak. Ruta i Zbigniewas, Ibelhauptasowie, a partię klarnetu Adrian Janda. Szanowni Państwo, teraz trwają drobne przestawki na estradzie, to znów słowo do słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia. Jeden fortepian musiał trafić pod ścianę, został na środku tylko jeden fortepian, do którego dołączą dwa stanowiska dla solistów. Trio na skrzypce, klarnet i fortepian to jest utwór w dialogu trzech solistów, trzech kameralistów, a zarazem solistów.

Trio powstało w 2003 roku. Eugeniusz Knapik skomponował je dla amerykańskiego zespołu Werder Trio na zamówienie prymariusza tego zespołu Waltera Werdera. Premiera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Później ci sami muzycy wykonali utwór również na festiwalu Warszawska Jesień w Warszawie. No a muzycy, których dzisiaj za chwilę usłyszymy w trio, to Piotr Sałajczyk na fortepianie, Piotr Lato na klarnecie oraz Szymon Krzeszowiec, prymariusz Kwartetu Śląskiego na skrzypcach. I to nie będzie pierwsze wykonanie tych artystów tria Eugeniusza Knapika. Jest to utwór niezwykły, bardzo gorąco polecam wszystkim Państwu sięgnąć po nagranie płytowe tych samych artystów, które ukazało się w 2022 roku. Kompozycja ta jest tak skomponowana, że warto do niej wielokrotnie wracać. A teraz myślę, że to już czas, by na estradzie pojawili się kameraliści, soliści. Przed nami trio Eugeniusza Knapika i przypomnę raz jeszcze. Piotr Sałajczyk przy fortepianie, Szymon Krzeszowiec na skrzypcach i Piotr Lato na klarnecie. Czekamy na pojawienie się solistów.

Trio na skrzypce, klarnet i fortepian z 2003 roku. Kompozycję Eugeniusza Knapika wykonali w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia kameraliści. Na skrzypcach Szymon Krzeszowiec, na fortepianie Piotr Sałajczyk, na klarnecie Piotr Lato. I ten utwór z tak naturalnie rozwijającą się, a zarazem bardzo skomplikowaną narracją właściwie jest jeszcze tematem do rozmowy z profesorem jubilatem Eugeniuszem Knapikiem na temat katarzis w sztuce. Tak myślę. Ale to może innym razem. A teraz zapraszam Państwa gorąco na przerwę. Państwa tutaj w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, sali kameralnej. Natomiast słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziłam z profesorem Eugeniuszem Knapikiem.

0: kilka dni temu, a pierwsze moje pytanie dotyczyło idei, jak się zmieniały, jak ewoluowały od młodości aż do dzisiejszych dni. Takie było moje pierwsze pytanie.
1: Pani pytanie, czy pani rozważania dotyczą rzeczy generalnej, dla mnie najważniejszej. To pytanie ma wiele pięter i trzeba by poszczególne piętra spróbować analizować, ale tak w skrócie mówiąc, idea czy idee ma kolosalny wpływ na moją twórczość. Otóż ja nie komponuję utworów, które składałyby się z dźwięków i miały ładnie brzmieć, czy tam dobrze brzmieć i dobrze wyglądać, ale próbuję mocować się z życiem i z tym, co ono nam przynosi. A takim elementem najłatwiej dostępnym dla twórcy jest idea. Idea, czy może idea, jest prapoczątkiem wszystkich moich utworów. I muszę pani powiedzieć, jako młody człowiek, 20-letni, byłem jeszcze na studiach, to zauważyłem, że jest coś, co mnie pociąga znacznie bardziej od tego, żeby skomponować jakiś tam utwór, który byłby a propos czasów, w których żyję i dotykał tych elementów, które były modne, czy na topie, jak się to dziś mówi. I te idee ewoluowały i gdybym miał w skrócie dziś już, prawda, z ogromnej już perspektywy ponad 50 lat twórczości powiedzieć, to taką wiodącą ideą, która mi towarzyszyła z różnym nasileniem w ciągu życia, to jest okrutnie proste pytanie. Pytanie, co to jest życie? Zdałem sobie sprawę, że ciągle to pytanie gdzieś mi tam chodzi po głowie i znacznie później, ale jak analizuję to, co robiłem wcześniej, to dokładnie się wpisuje w ten obszar, w którym to pytanie się pojawia. Świat tego pytania dzisiejszy, tak zwany współczesny, nie zadaje sobie. W każdym razie ja prawie nie zauważyłem, żeby tak ostro formułować swój obszar myślowy. Oczywiście odpowiedzi nie znajdę, tak jak na wiele pytań zasadniczych odpowiedzi trudno znaleźć, ale jej poszukiwanie wywołuje we mnie niezwykle silne uczucia. A fakt, że świat współczesny takiego pytania zadaje, jest myślę prosty, bo nuż musiałby odpowiedzieć na to pytanie i wtedy okazuje się, czy okazałoby się może, że cała ta struktura tworzona w naszym obszarze uległaby dewastacji. Ona by się pewnie zawaliła, struktura fikcji, czy kłamstwa, czy czegoś tam jeszcze, w której żyjemy. No bo żyjemy, trudno. I w tym momencie, kiedy tak stawiałem sprawę, jeszcze raz powtarzam, La Flûte de Jatte, to jest utwór pisany przeze mnie na trzecim roku studiów. Ja dokładnie znajduję już tam zaczątki tego sposobu myślenia, pomimo, iż ja sam siebie traktowałem jako wyznawcę awangardy. Ja byłem zachwycony pod koniec lat 60., na początku 70. awangardą. Ale szybko musiałem zmodyfikować sposób postrzegania muzyki, postrzegania życia, postrzegania tego, czym się zajmujemy, mówię tutaj o twórcach. I w ten sposób idąc, przeszedłem całe życie, w gruncie rzeczy całe życie twórcze. Ale jeśli miałbym w tym momencie jeszcze dookreślić, czy dodać coś do tego, to bardzo szybko zauważyłem, że taka idea, czy takie idee wymagają języka. To nie można po prostu jakimkolwiek językiem, jakimkolwiek materiałem próbować rozpoznawać ten obszar zagadnień. I przez 20 parę lat czyściłem język, dokonywałem zmian w jego formule, w jego uwarunkowaniach, bowiem w muzyce znajdowałem siły, które pozwalały mi się zbliżyć do tej idei, czy może nie odpowiedzieć na to pytanie proste, prawda, co to jest życie, ale zbliżyć tak dalece, że wydawało mi się, że jestem już o krok, że tylko ręką sięgnąć. Oczywiście nigdy tego się nie uda zrobić, ale to wspaniała przygoda. Ta droga od lat początku 70. wiodła mnie ku latom 90. trzeciej części trylogii operowej La Libertà chiama La Libertà, którą

0: uważam za dojrzały punkt pracy nad swoim językiem. Jeśli tam doszedłem, to już był tylko krok, prawda, i było Up Into the Silence, Moby Dick i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze moje utwory, które powstały po roku 90.
1: Ale to jest absolutnie fascynujące i mi się po drodze pojawiało parę pytań dodatkowych. No po pierwsze, to pytanie, co to jest życie, bez względu na to, czy świat współczesny odpowiada na nie, czy nie, jest przecież cały czas aktualne. Ale ja chciałabym też dopytać, jak kompozytor może przekładać taką ideę, tak poważne pytanie na muzykę. Jaki jest, jaki ma być ten język? W jaki sposób pan go wypracował i wypracowuje?
0: Dziękuję za te pytania, bo one są rzeczywiście dla osoby, która ma 75 lat, takim podsumowaniem, prawda, tego wszystkiego, czym się zajmowała. Więc odpowiem pani tak. To nie jest kwestia twórcy czy kompozytora. To jest kwestia muzyki. Ja na to pytanie uzyskuję odpowiedź, jaką jestem w stanie sam wyłowić, z muzyki moich wielkich poprzedników, którzy dostarczali mi i dostarczają niezwykłej radości w eksplorowaniu tej przestrzeni. I ja ją tam znajduję, więc skoro ją tam znajduję, powiem pani taki najdrobniejszy przykład w intermezzach Brahmsa, które porażają i fascynują jednocześnie. Ja je słyszę, jakby też gram. To mi się wydaje, że jestem blisko odpowiedzi na to pytanie, które jak już po raz piąty powiem, na które nie ma ostatecznej odpowiedzi. Ale próbuję to robić własnej twórczości, na tyle, na ile mogę. I oczywiście szukam takich środków, które by były koherentne. Środków nie wymyślam od tak sobie, żeby wymyślić jakiś tam środek, którego a na przykład nikt jeszcze nie zastosował, nie zamiast, to bzdura, wszystko jest. Idę za głosem tajemnicy tworzenia, która wymaga ode mnie gotowości na to, żeby znaleźć taki środek, takie słowo, czy taki termin, czy taki zespół dźwięków, które by odpowiadał, czy zbliżał mnie do tej idei. Ale oczywiście pytanie może paść, to o jaka to chodzi. Oczywiście muzyka jest na tyle asemantyczna, że nie ma odpowiedzi słownej na to. Nie można słowami określić tego, co znajduje w muzyce. Bo gdyby tak można było, to byśmy mogli powiedzieć, po co słuchać, pogadajmy sobie, prawda? Co jest niemożliwe, więc powiedziałbym najprościej jak tylko można. Te, które są prawdziwe, koherentne pomiędzy mną, materiałem, językiem, a ideą. To jest ten świat, w którym obraca się twórca, kompozytor i w którym czasem się udaje napisać, skomponować coś ciekawego i mam wtedy wrażenie, że odkryłem dla siebie niezwykle istotną część życia, której jestem częścią, którą obserwuję, ale jestem również elementem, który ją tworzy w jakiejś mierze.
1: No ja teraz może na chwilę proponuję zmianę perspektywy i rozmowę o samej muzyce. Nie wiem, czy mogę sobie na to pozwolić, ale spróbuję, ponieważ ja osobiście słyszę pana muzykę w przestrzeni między wybujałą, zakorzenioną jednocześnie w tonalności, ale także przekraczającej tonalności harmonice, która zawsze jest powiązana z dźwiękowymi kolorami. No i to wszystko współgra, musi współgrać z melodią. Ale moje pytanie dotyczy czegoś zupełnie innego, co chyba najbardziej mnie osobiście fascynuje w pana twórczości. Mianowicie to jest pytanie o narrację, dramaturgię, formę, która jest niezwykle złożona, a jednocześnie niezwykle naturalna. Więc moje pytanie brzmi tak. W jaki sposób pan pracuje nad tak niezwykłą konstrukcją dramaturgii swoich utworów?
0: Och, nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób. Nie zastanawiam się nad... Ale może odpowiem tak. Jeśli ma się ideę, to ma się horyzont. Jeśli ma się horyzont, to ma się obszar, którym się będę zajmował. Jeśli się ma obszar, to widzi się proporcje. A jeśli się widzi proporcje, no to wypełnia się poszczególną cząstkę tego fragmentu. Wypełnia się ją odpowiednim tworzywem. Istot

0: Mianowicie motorem mojej muzyki jest harmonia. No to pani zauważyła, no więc tak, tak jest oczywiście. Bo co to jest harmonia? Harmonia to jest wprowadzenie czasu muzycznego w ruch, który się przekształca w barwę. Ale jeśli ta harmonia jest w moim zasięgu i ona mnie fascynuje, bo nie może być inaczej. Przypominam słowa Witolda Lutosławskiego, który mówił, że są pewne brzmienia, które wydają się wspaniałe, wielkie, ale po kilku razach one bledną i nic nie znaczą. Ale trzeba 50 razy, bodajże on tak powiedział, prawda? Posłuchać coś, przyjąć albo odrzucić. Więc przebywam w tych harmoniach i one mi regulują przepływ. I regulują mi go w taki sposób, że potrzebuję, co tu dużo mówić, dużych obszarów muzycznych. Moje utwory, no, jedne z najkrótszych mają pół godziny, prawda? Mniej niż pół godziny. Nie dlatego, że ja mam jakieś ulubione tam formaty tego tworzenia, ale ten materiał, który już zaakceptowałem, ten materiał, który jest częścią tej idei, którą będę się zajmował, już mnie prowadzi. Ja wsłuchuję się tylko w to, co on mi oferuje i wybieram te rozwiązania, które mi są bliskie, które mi są najbliższe. Nie chcę powiedzieć, że to materiał komponuje, nie można tego myśleć, rozumieć, ale ja się czuję w jakimś sensie uwolniony, wyzwolony. Mogę sobie iść w ten czas muzyczny, w formę, w sposób pewny, nie potykać się ciągle, nie fałszować w znaczeniu takiej harmonii, która się pojawiła nie wiadomo skąd. One są, bo harmonia reguluje w jakimś sensie te relacje. I tak było zawsze, przynajmniej ostatnich 500 lat, prawda? To czynnik harmoniczny stworzył formy, stworzył gatunki, stworzył to wszystko, co mamy, co jest. Bez tak rozumianej harmonii nie mogłoby w ogóle zaistnieć. Tak jak powiedziałem, gdzieś w okolicach La Libertà, Chiama La Libertà, poczułem, że jestem już blisko, że to teraz mogę pisać i korzystać z tego. Po takim wyzwaniu jak trylogia operowa, która tam trwa około 8 godzin, co ja zrobiłem? Napisałem 4 pieśni, które trwają 80 minut, które uważam za jeden z najważniejszych utworów przeze mnie skomponowanych. Wyzwolonych, jak to pani określiła, że ta muzyka się sama rozwija, sama się toczy, prawda? Tak jest, tak jest. Bo to też oczywiście idea wspaniała. Jedne z najpiękniejszych tekstów poetyckich o miłości. To moje doświadczenie poezji Cummingsa sprawiło, że gdybym mógł, to bym dwugodzinny utwór napisał, albo i więcej. Zresztą takie były zamiary, żeby zrobić coś na koniec wieku, co będzie ponad moje możliwości prawie, że i tak. Skończyło się na 80 minutach w każdym razie.
1: A my tymczasem dzisiaj słuchamy koncertu bez głosu. To jest wyłącznie kameralistyka w pierwszej części i muzyka instrumentalna. Ale moje kolejne pytanie dotyczy przyjaźni, bo piękno, dobro, harmonia i przyjaźń leżą gdzieś u źródeł utworu, który otworzył dzisiejszy koncert. Nie traćmy czasu. Dlatego właśnie chcę pana zapytać o pana przyjaźnie, ale te międzyludzkie, ale także artystyczne, literackie, z dziedziny sztuki. O przyjaźń trzeba oczywiście dbać i to jest wartość, ale jaka jest sfera pana przyjaźni osobistych i artystycznych? Gdzie te przyjaźnie pan zwykle lokował i lokuje?
0: Przyjaźń to jest fantastyczna przygoda ludzkiego życia. Ja nie miałem wielu przyjaciół takich, czy nie mam, może mogę to mówić. Aczkolwiek z wszystkimi się przyjaźnię. To jest dziwne, prawda, co mówię, ale tak jest. Więc moje przyjaźnie, szeroko rozumiejąc ten termin, zaczęły się od malarstwa impresjonistycznego, od Cezanna przede wszystkim, potem Van Gogha, no potem całej tej grupy symbolistów, bo nie impresjonistów. Ja wiem, że ja się jakby wymiguję z odpowiedzi na to pytanie wprost, ale przyjaciół szukam tam przede wszystkim, gdzie mam do czynienia z kimś, kto nadaje na moich falach, współodczuwa ten świat podobnie.

Nie znaczy, że ma te same poglądy, ale to współodczuwanie jest tutaj czymś istotnym. Trudno to nazwać może przyjaźnią z mojej strony, ale w jakimś momencie przyjęło taką formę przyjaźni, to był Górecki. Na początku studium to było trudno,

0: Akademii, to zauważyłem, że to jest coś więcej, no bo to jego odejście z Akademii nie skończyło naszych kontaktów, naszych spotkań. Pogłębiło się i przyjęło formę przyjaźni, tak można by rzec, która trwała aż do śmierci Góryckiego. I w tym samym prawie czasie pojawił się w moim życiu Krzysztof Drowa. Mówiąc pojawił się, mam na myśli dosłownie, przyjechał i pojawił się. I od tej pierwszej rozmowy, która była rozmową nieudaną w sumie, przyjechał, żeby poprosić mnie o udział w festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu i skomponować utwór. Ja mu odmówiłem. Ale ponowił za rok i to już było zupełnie widocznie, potrzebowałem takiego czasu. Mówiąc szczerze, ja to mówiłem już wielokrotnie, ale powtórzę, że w tej pierwszej rozmowie uznałem go za niewiarygodnego człowieka, który mówił o rzeczach, które nie mogły się zdarzyć. A jednak się zdarzyły w Stalowej Woli. Ten fakt nas połączył. Po coś on przyjechał do Katowic, prawda? Przecież mógł to robić. Mógł to robić środkami krakowskiego środowiska. Ale przyjechał, tak jak powiedziałem, do mnie, ja mu odmówiłem, no to skierował kroki do Andrzeja Krzanowskiego. I to się potem pięknie, to jest główna przyjaźń mojego życia, mógłbym powiedzieć, to Krzysztof Droba, tak. Myśmy się regularnie spotykali w Poromce, on przyjeżdżał i rozmawialiśmy, po czym on mówi, wiesz co, no to ja to będę sobie nagrywał. No i nagrywał i te rozmowy potem się ukazały w publikacji spotkania z Eugeniuszem Knapikiem. Ale to nie jest istotne, że jest publikacja, że są po prostu mieć świadomość, że ktoś inny współodczuwa to, co jest ważne dla ciebie czy dla mnie. To jest niezwykle, niezwykle ważne i niezwykle konstruktywne uczucie. To nie znaczy, jeszcze raz powtarzam, że myśmy myśleli tak samo. Nie. Często były takie momenty, w których się to jakby chwiało, ale to były momenty. Więc ta przyjaźń wiele mi dała. Myślę, że dla obu nas stanowiła coś bezcennego. Proszę sobie wyobrazić, że Krzysztof Droba był jedyną osobą, która była na wszystkich moich prawykonaniach, obojętnie czy to było w Belgii, w Niemczech, w Danii. Jeździł po prostu na wszystkie prawykonania moich utworów, aż do śmierci swojej. To świadczyłoby o takim głębokim rozumieniu terminu przyjaźni. Mam mnóstwo przyjaciół, mnóstwo, tak, ale jeśli miałbym się ograniczyć w tym momencie, to do tych dwóch.
1: Panie profesorze, miałabym ochotę kontynuować tę rozmowę jeszcze bardzo długo. Tymczasem przerwa w koncercie już się kończy. Wracamy zatem do koncertowego wydarzenia, a na dłuższą rozmowę na antenie dwójki zapraszam i mam nadzieję, że przyjmie pan to zaproszenie. Dziękuję.
0: Dziękuję, to idziemy słuchać muzyki. Tak.
1: Idziemy. Dobry wieczór ponownie. Ponownie jesteśmy w sali kameralnej NOSPR-u. To informacja dla słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia, którzy również są z nami. Trwa tutaj koncert jubileuszowy profesora Eugeniusza Knapika i przed nami dużo krótsza część od pierwszej, bowiem teraz usłyszymy tylko jeden utwór. Wyspy z 1983 roku, skomponowane na orkiestrę kameralną, na 18 instrumentów smyczkowych. Wspominaliśmy, że tutaj również partie solowe, bardzo wysoka skrzypiec i bardzo niska kontrabasu jednego. Zapraszam już muzyków na estradę i powiem państwu tylko,

przeczytam jeden cytat z wypowiedzi kompozytora. Wszyscy znajdujemy się na wyspie, dryfując gdzieś w kosmosie. Wyspą jest także każdy z osobna człowiek. A to wykonanie przygotował i poprowadzi koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Rafał Zambrzycki. Zaczynamy.

0: Profesor Eugeniusz Knapik otrzymał przed chwilą piękny bukiet kwiatów, a kameraliści Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wykonali Wyspy Eugeniusza Knapika, utwór z 1983 roku z przepięknym przesłaniem na temat sensu istnienia zapewne. I tak kończymy transmisję tego koncertu w programie Drugim Polskiego Radia. My tutaj w Nosprze cały czas jeszcze świętujemy i będziemy świętować. A słuchaczom Dwójki bardzo już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na koniec mam jeszcze małą niespodziankę. Otóż profesor Eugeniusz Knapik mówił na początku u nas o być może swoim najlepszym utworze cyklu pieśni Up into the Silence. I ten krążek właśnie mam w ręku. Premiera zaplanowana została na 30 października, ale dziś u nas w Nosprze pierwsze egzemplarze można już kupić w tutejszym sklepiku. To takie piękne ogłoszenie na koniec. Te transmisje wyreżyserowali dźwiękowo Justyna Popiel, Rębisz i Piotr Grabowski przy współpracy Alicji Stanisławskiej. Ewa Szczecińska, ja oddaję już głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: A my dziękujemy za poprowadzenie tego nadzwyczajnego koncertu jubileuszowego dla Eugeniusza Knapika. Przepraszamy Państwa za opóźnienie w naszym programie. Już za chwilę rozmowy po zmroku, a po nich, po 22.20, spotkam się z Państwem w audycji z cyklu Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
2: Rozmowy po zmroku. Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. Witam Państwa. Witam Państwa z przestrzeni wystawy artystki, której pracę coraz częściej można oglądać teraz w galeriach, z czego się bardzo cieszę. Artystki, która współtworzyła środowisko fotograficzne po wojnie, a potem jej twórczość no, trochę została zapomniana. Fortunata Obrąpalska będzie dziś bohaterką naszej audycji. A ja witam się z Państwem z nowej przestrzeni poświęconej fotografii, która na mapie Warszawy się pojawiła. Fotopol to jest ta galeria i są ze mną jej twórcy. Kamila Bondar i Łukasz Gorczyca. Witam Was.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: To może najpierw przedstawmy to miejsce. Wy sztuką współczesną zajmujecie się od bardzo dawna. Działacie i na rynku sztuki, i współtworzycie kolekcje, i też zajmujecie się popularyzacją sztuki. Dlaczego teraz z tego szerokiego nurtu sztuki współczesnej tak izolujecie fotografię?
4: Wydaje mi się, że może być nawet na odwrót. Wydaje nam się, że fotografia czy obszar fotografii jest szerszy niż pole sztuki i to właśnie z tego powodu nasze zainteresowania powędrowały w tym kierunku. Fotografia jest przecież nie tylko artystyczna, ale jest też dokumentacją, opowieścią, jest fotografia amatorska, wernakularna i ona w całym tym polu, cała ta przestrzeń jest niezwykle ciekawa do jakieś, nie wiem, analizy, obserwacji i to była nasza motywacja. No, sztuką oczywiście też się dalej interesujemy w ramach naszych innych zajęć, a galeria jest takim miejscem, które stworzyliśmy w ramach naszych zainteresowań jako taka przestrzeń trochę pomiędzy.

0: między pracą a domem, czyli coś pomiędzy, takie miejsce, w którym się chcemy dzielić naszymi zainteresowaniami, naszą fascynacją fotografią i tworzyć jakieś środowisko tutaj takie kolekcjonerskie i publiczność wokół fotografii.
1: No tak jak Kamila powiedziała, to ten pomysł się zrodził po prostu z naszych partykularnych zainteresowań, z naszego hobby, ale też mamy wrażenie, że brakuje miejsc u nas w Warszawie czy w Polsce, które by zajmowało się w taki sposób fotografią, jak my chcemy to robić. To znaczy, po pierwsze, interesuje nas w ogóle fotografia, tak jak powiedziała Kamila, jako szeroki bardzo obszar działalności ludzkiej, który częściowo pokrywa się ze sztuką, a częściowo nie. Po drugie, ta galeria różni się też od naszych dotychczasowych przedsięwzięć tym, że my zajmujemy się też, chcemy się tu zajmować historyczną fotografią i dawną fotografią, nawet na przykład XIX-wieczną, czy pierwsza wystawa, którą mieliśmy, Jana Bułhaka, też pokazywała place z początku XX wieku. A po drugie, chcemy też budować wokół tej fotografii środowisko osób, które by na nowo chciało zainteresować się też tym medium jako możliwością budowania zbiorów, kolekcji. Mamy też takie odczucie, że rynek sztuki współczesnej w ostatnich latach w Polsce bardzo dobrze się rozwinął i mamy mnóstwo fajnych galerii, mnóstwo ciekawych kolekcji, publikacji. Natomiast jakoś ta fotografia została trochę w tyle, ale wydaje nam się, że to jest też szansa dla osób, którym trochę już odjechały ceny sztuki współczesnej w Polsce, a fotografia oferuje, myślę, równą, wspaniałą dozę emocji, a wciąż jeszcze można za bardzo niewygórowane kwoty kupować prace najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku.
2: No ja się bardzo cieszę, że właśnie Fortunata Obrąpalska tutaj jest tą artystką, jedną z artystek, która inauguruje, można też powiedzieć, działalność waszej galerii. No była wystawa Jana Bułhaka, no i właśnie jest Fortunata Obrąpalska, uczennica, ale czy to tym tropem poszły wasze decyzje?
0: No myśmy wiedzieli oczywiście o relacji, o znajomości Fortunaty Obrąpalskiej z Janem Bułhakiem, ale w gruncie rzeczy jakieś szczegóły tej relacji poznaliśmy w ramach przygotowań do wystawy. Okazało się, że pierwszą osobą, która zetknęła się z Fortunatą i zaprosiła ją do studia Bułhaka, był jego syn Janusz. I no to trochę jemu ona zawdzięcza wsparcie Jana Bułhaka. Jest taki zapis rozmowy, w którym ona opowiada, jak odwiedziła to studio i widziała takie wielkoformatowe odbitki pokazujące Drezno. I w wyniku tego spotkania Bułhak odwiedził wystawę Fortunaty Obrąpalskiej, zaprzyjaźnili się i wspierał jej twórczość w okresie jeszcze przedwojennym.
1: Więc to taka jest fajny, anegdotyczny trochę most, ale tak naprawdę nas interesuje przede wszystkim Fortunata jako artystka, przedstawicielka takiej surrealistycznej, nowoczesnej fotografii w tym sensie i jej twórczość ma nie tak wiele wspólnego z Bułhakiem. I tak jak pierwsza wystawa łączyła Bułhaka z Kubą Dąbrowskim, współczesnym artystą, to teraz chcieliśmy pokazać taką klasykę polskiej awangardy fotograficznej i tutaj Fortunata jest na pewno jedną z najważniejszych postaci i mimo swojej krótkiej w sumie takiej kariery i to krótkiej twórczości tego typu, no to jej gwiazda była naprawdę, świeciła bardzo mocno tak między 48 a 58 rokiem między i wtedy powstały jej najwspanialsze fotografie, które nie mają żadnego konkurencji w zasadzie w pejzażu polskiej fotografii tamtego czasu.
2: Fortunata Obrąpalska to w historii fotografii postać efemeryczna i zarazem legendarna, wciąż jednak niedostatecznie znana. To jest fragment tekstu kuratorskiego, który można tutaj przeczytać i bardzo dobrze chyba opisuje właśnie miejsce Fortunaty Obrąpalskiej w tym pejzażu polskiej sztuki.
1: No tak, tak. Rzeczywiście, bo historia jej życia jest taka też trochę niezwykła, ale łączy bardzo wiele takich ważnych punktów, bo wspomnieliśmy o tym wileńskim środowisku fotograficznym, w którym ona jakby zaczynała, potem przeniosła się do Poznania z mężem i tam jakby zaangażowała się właśnie w takim bardziej awangardowy, surrealistyczny nurt. Pisała też dużo o fotografii, więc była też uczestniczką takiego odradzającego się życia artystycznego w tym środowisku fotografów. Brała udział w pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej w Krakowie, razem z Kantorem, z Wróblewskim, z Marią Jaremą, najważniejszymi postaciami ówczesnej polskiej awangardy, więc to naprawdę znaczące, ale potem wobec nadchodzącego zaostrzenia polityki kulturalnej i socrealizmu, ale też jak wspomina gdzieś mimochodem w jednej ze swoich wypowiedzi, również na skutek jakiegoś takiego dystansu do takich jakichś gier

0: jak ambicjonalnych w tym środowisku artystycznym, tak jakby odpuściła i po zrobieniu tych serii wspaniałych swoich fotografii, między innymi tych najbardziej znanych, jak tam Cerka, czyli cykl Dyfuzja w cieczy, w którym ona eksperymentowała z obrazem fotograficznym rozlewających się tuszu w wodzie i odnajdywała w tym jakieś asocjacje figuralne, no to potem wróciła do swojego, można powiedzieć, pierwszego wykształcenia i zajęła się pracą o bardziej charakterze botanicznym i fotografowała kwiaty. Ale takie historie też znamy w polskiej historii sztuki, nie tylko zresztą w polskiej historii sztuki, że gdzieś wobec jakichś zewnętrznych sił, wydarzeń lub koniunktur artystki jakby wracają do natury, chowają się w kwiatach. Tak Przemysław Kwiek zrobił kiedyś taką pracę legendarną w latach 2000. Awangarda bzy maluje. I to taka trochę chyba podobna historia.
1: Trochę sprowokowałeś do tego, żeby jednak wrócić do przedwojennego okresu życia Fortunaty Obrąpalskiej, bo powiedziałeś pierwotnego wykształcenia. Ona fotografią się wcześniej owszem zainteresowała, ale studiowała coś zupełnie innego.
2: Tak, ale chciała studiować w szkole artystycznej i dostała się w 1931 roku na studia w Krakowie, na akademię, tylko że rodziny nie było stać na to, żeby tam studiowała i musiała z tych studiów zrezygnować na rzecz chemii, a później botaniki. I takie też ma wykształcenie, więc być może bez tego połączenia, bez jej wykształcenia tego ścisłego, nie byłoby tej słynnej serii Dyfuzja w cieczy, która powstała na, zresztą na zamówienie, no może nie tyle na zamówienie, ale w wyniku konkursu zorganizowanym przez Ministerstwo Fotografii, artystycznej fotografii dokumentalnej.
0: To był 1948 rok, czyli jeszcze ten taki bardzo ciekawy i żywy moment, w którym to środowisko jakoś się regenerowało po wojnie, ale jeszcze przed ogłoszeniem tego kursu socrealistycznego i Fortunata ze swoimi pierwszymi pracami z tego cyklu Dyfuzja w cieczy wygrała ten konkurs. Dostała główną nagrodę ministerstwa i te prace stały się sensacją. Została zaproszona od razu przez też Zbigniewa Dłubaka do wystawy nowoczesnej fotografiki w Klubie Artystów i Naukowców w Warszawie, a potem do tej wystawy krakowskiej, o której już wspominaliśmy. Więc to zarówno na takim poziomie koncepcyjnym, jak i wizualnym, te prace były taką sensacją, bo Obrąpalska była w zasadzie pierwszą taką, czy jest pierwszą taką artystką polską w polu fotografii, która tak bardzo jakby rozbudowała sposób myślenia o tym, jak stworzyć obraz fotograficzny. To znaczy ona w bardzo skomplikowany czasem sposób tworzyła, aranżowała różne sytuacje w studio, tak jak na przykład właśnie te próby z rozlewaniem tuszu w wodzie i to fotografowaniem, albo tworzyła, aranżowała w swoim studio takie skomplikowane układy kurtyn z folii przezroczystej, luster i oświetleń, tak żeby to wszystko służyło temu, żeby na końcu uzyskać ten obraz fotograficzny, który był taką dosyć, wydaje się, taką surrealistyczną kompozycją, cieni, figur, postaci, kształtów. I to wszystko robiła bardzo analogowymi metodami, a na dodatek jeszcze po zrobieniu zdjęcia, po naświetleniu negatywu, potem w ciemni, w różny sposób też jeszcze, dziś byśmy powiedzieli, postprodukowała te zdjęcia, czyli różnymi, poddając to działaniu różnych też kolejnym naświetlaniom, różnym odczynnikom, jeszcze bardziej nadawała takiej graficznej formy tym pracom. Także sposób jakby zaawansowania tej pracy, też koncepcyjnie, ale też technicznie, był naprawdę bardzo wysoki i wyjątkowy jak na ówczesne polskie standardy. Zresztą to jest w ogóle, myślę, twórczość, która się świetnie broni w kontekście właśnie sztuki lat 40. i 50.
1: Pozostańmy jeszcze na chwilę przy tym właśnie głównym jej cyklu, najbardziej znanym jej cyklu Dyfuzja w cieczy. Wy wybraliście tutaj tę pracę też jako taką anonsującą wystawę. Również pojawiło się właśnie świeżo, równolegle tak naprawdę do wystawy, wydawnictwo poświęcone Fortunacie Obrąpalskiej. To Muzeum Fotografii MUFO w Krakowie wspólnie z wydawnictwem Bosch tę książkę wydało i również fotografia z tej serii znajduje się na okładce. Zastanowiło mnie to, że z jednej strony cały ten cykl nazywa się Dyfuzja w cieczy, czyli zdradza nam de facto to, w jaki sposób te fotografie zostały zrobione, ale już tytuły pojedyncze no, przenoszą nas w zupełnie inną rzeczywistość, bo to jest przekleństwo, bo to jest tancerka, bo to jest cisza. Z czym mamy tu do czynienia?
0: Po pierwsze, myślę, że to jest też fascynujący przypadek takiej artystki, która, jak mówiliśmy, łączy różne wykształcenia ze sobą, czyli wykształcenie ścisłe z pewną też jednak zakorzenieniem już w środowisku artystycznym i chęcią robienia sztuki. Po drugie, te fotografie powstawały też w takim specyficznym, myślę, ważnym czasie, w którym taka fascynacja też

0: światem natury, ale też światem badań naukowych, czy poszukiwań nawet niewiele lat później też takich kosmicznych, była bardzo inspirująca też w obszarze takiej kultury wizualnej. Więc tak jak kiedyś, powiedzmy, muzyka była pretekstem do rozwinięcia się sztuki abstrakcyjnej, tak w pewnym sensie w latach 40., 50. eksperymenty naukowe czy paranaukowe i różne rodzaje wizualności z nimi związane był takim motorem też do różnych poszukiwań w obrębie sztuki wizualnych. Nie? Że to było takie próba badania tego uniwersum. A do tego jeszcze dochodziło cały ten... wyobraźnia związana z żywym cały czas nurtem surrealistycznym, który po wojnie jakby tak odżył i który też był być może jakąś taką metodą na, no nie wiem, przeżycie tych wojennych traum jakoś i znalezienie jakiegoś innego obszaru, w którym można byłoby na nowo żyć i tworzyć. Te prace właśnie z cyklu Dyfuzja w cieczy, które są właśnie gdzieś z pogranicza, takiej abstrakcji, a trochę snu, można powiedzieć, które niby są eksperymentem takim chemicznym, ale tak naprawdę są poszukiwaniem czegoś więcej, no to one są współczesne na przykład pracą Marii Jaremy czy Andrzeja Wróblewskiego, jego gwiazdą na przykład, księżycą, czyli też takim pracą, które gdzieś odnoszą się z jednej strony do sfery uniwersum czy kosmosu, a z drugiej strony też są na pograniczu abstrakcji właśnie. Więc to jest taki trochę, myślę, taki duch tej specyficznej epoki, ale zarazem taka wiara w siłę sztuki, w otwieraniu nowych światów i otwieraniu tej wyobraźni na jakąś przyszłość, która będzie dawała więcej jakby radości w życiu.
1: Ona coś pisała o tym cyklu, jak do tego doszła, w jaki sposób to się wszystko działo?
0: To też jest ciekawe, bo napisała sporo fotografii, ale też tak trochę jakby w sposób charakterystyczny dla tego czasu, dla tego środowiska fotograficznego, więcej uwagi poświęcała opisywaniu technicznych aspektów, to znaczy czas naświetlania, sposób wywoływania i tak dalej, ale napisała taki jeden tekst, opublikowała w magazynie Świat Fotografii, poświęcony właśnie surrealizmowi w fotografii i tam nie odnosi się tak bardzo dosłownie do swoich fotografii, tylko przedstawia w ogóle założenia tego kierunku. A potem był taki znowuż przypadek, można powiedzieć właśnie, może trochę też dla niej nieprzyjemny, w którym ona się wdawała nawet w polemikę w prasie, ponieważ zarzucono koledzy z środowiska fotograficznego, nie mogli jakby przecierpieć niezwykłej jakości tych prac i zwrócono jej uwagę, że to jest coś takiego szczególnego. Proszę, tu jest ten pan, to jest jego podręcznik do fotografii. On już wcześniej fotografował jakiś płyn rozlewający się w cieczy. Więc ona znowu jak tym przedszkolakom musiała tłumaczyć, że to nie chodzi o umiejętność fotografowania płynu ciemnego zlewającego się w wodzie, tylko chodzi o stworzenie obrazu fotograficznego, o przetworzenie tego obrazu, o jakiś z premedytacją tworzenie jakiejś sytuacji fotograficznej, która prowadzi do efektu, który przynosi nas gdzieś dużo dalej niż tylko właśnie techniczne dokumentowanie pewnego zjawiska fizycznego.
2: Ja jeszcze chciałam wrócić do tego momentu z jej, powiedzmy, drogi twórczej czy rozwoju kariery, kiedy po wojnie pojawili się z mężem w Poznaniu i było jej bardzo trudno zaistnieć w środowisku, a jej fotografie były przypisywane mężowi. I też taka anegdotyczna historia, gdzieś tam ją odnaleźliśmy, że dopiero jakiś plener fotograficzny, w którym uczestniczyła jako żona, w wyniku którego powstały jakieś fotografie oglądane przez wszystkich, dał jej prawo wejścia do Związku Fotografików z uwagi na to, że musiała udowodnić, że to jej zdjęcia.
1: Ja chciałam jeszcze też podciągnąć ten wątek, bo jak czyta się jej biografię, to właśnie pojawia się to małżeństwo z artystą fotografikiem Obrąpalskim, a potem jak próbuje się znaleźć zdjęcia pana Obrąpalskiego, to ich nie ma. Kim był mąż Fortunaty Obrąpalskiej, wiecie?
2: Niewiele wiemy o mężu.
0: Był chyba też chemikiem z wykształcenia i po wojnie w Poznaniu zaczął pracować na uczelni, ale no tak, to był taki, mamy więcej w polskich historii fotografii takich przypadków, na przykład nauczycielem pierwszym fotografii Zofii Rydet był jej brat Tadeusz, no i kto zna jego fotografię? Na szczęście jego fotografii się zachowało sporo. On był ciekawym, talentowanym fotografem. Myślę, że jeszcze te zdjęcia nieraz będą jakoś pokazywane, ale oczywiście to nie jest też ta skala talentu czy też wyobraźni, co Zofia Rydet. I tu jest też podobnie. Myślę, że te prace jego, o ile gdzieś się jeszcze daje odnaleźć, no to są pewnie w głębokim cieniu zasłużonym twórczości żony, bo po prostu to, co on robił,

0: było typową produkcją dla tamtego czasu, dla tych środowisk, tych klubów fotograficznych, które gdzieś tam w takim duchu jeszcze piktorialnym, trochę właśnie inspirowanym tym, tą jeszcze modą z początku XX wieku i pierwszymi takimi próbami artystycznymi fotografii i tym, co też wprowadzał u nas Buchak, się zajmowali. I no i to już w latach 40. czy 50. nie mogło oznaczać żadnej rewolucji.
1: Bardzo, bardzo ciekawe tutaj na waszej wystawie jest to, że owszem, widzimy te ikoniczne fotografie, ale widzimy też fotografie zupełnie inne. Powiedzieliśmy, 48 rok, te fotografie powstają nowoczesne, no a potem w Polsce socrealizm się pojawia, twórcy trochę inaczej muszą spojrzeć na rzeczywistość. Jak się odnajduje w tej rzeczywistości Obrąpalska?
2: Z uwagi na swoje wykształcenie botaniczne, ona zwraca się ku przyrodzie i sfotografuje rośliny na zlecenie zresztą Akademii Rolniczej i różnych wydawnictw, które publikują książki o, no, o ogrodach, roślinach, różnego rodzaju almanachy i podręczniki. I no, tym zajmuje się w zasadzie przez kolejne lata. Fotografuje coraz rzadziej i w latach 70. już zaprzestaje jakiejkolwiek aktywności z uwagi, no nie tylko może na to zniechęcenie, o którym wspomniał Łukasz, ale też ze względu na uczulenie na jakieś odczynniki chemiczne.
1: No to jest taki przykry moment, jak się czyta jej biografię, prawda? Tak jak kompozytorzy, którzy tracą słuch, artyści, którzy tracą wzrok.
0: No tak, ale ona też była osobą, która szczęśliwie dożyła bardzo późnego wieku i to jest też ciekawe, bo jej daty życia pokrywają się niemal co do roku z datami życia Edwarda Hartwiga, który jest przykładem takiej totalnej kariery w polskiej fotografii, który zaczynał bardzo młodo jako fotograf zawodowy, potem po wojnie rządził tutaj niemalże Związkiem Polskim Artystów Fotografików i do późnych lat cały czas z aparatem chodził po mieście, fotografował, wydawał książki, a ona w zasadzie wszystko, co zrobiła, to zrobiła w ciągu 10 lat, coś, czym my dzisiaj z przejęciem, co dzisiaj z przejęciem oglądamy, opisujemy, pokazujemy i myślę, że w pewnym sensie nawet tej prace były w tych latach 40. dużo bardziej oryginalne niż prace Hartwiga, ale to jest ta sama epoka, to jest ciekawe, jak bardzo różne życiorysy, w gruncie rzeczy artystyczne i różny rodzaj obecności na polu wystawienniczym czy w życiu artystycznym i zupełnie inne jakby też popularność tego nazwiska dzisiaj, nie? A w zasadzie te dorobki, myślę, że powinny być stawiane gdzieś na równi.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe porównanie, bo ona też wydaje się, że miała taką potrzebę jednoczenia środowiska i działania w ogóle w tym obszarze fotografii, prawda? Bo pierwsze wystawy już w czasie wojny w swoim mieszkaniu organizowała i potem, kiedy przeprowadziła się do Poznania, to dalej to środowisko współtworzyła tak rzeczywiście.
0: Tak, tak. Była też chyba kustoszką takiej wystawy Krok w nowoczesność w Poznaniu chyba w 55 czy 56 roku była ta wystawa, gdzie właśnie też jakby kibicowała tym nowym poszukiwaniom fotograficznym i też była zaangażowana właśnie w działalność klubów fotograficznych, ale to ją chyba też właśnie trochę na końcu zmęczyło. Taki rodzaj też taki właśnie środowiskowy jakiś, nie wiem jak to nazwać, trochę środowiskowego getta, trochę takiej rywalizacji. Też trzeba pamiętać, że te środowiska wówczas były też bardzo takie zmaskulinizowane jednak. To byli wszystko tacy fotoamatorzy, panowie z tymi aparatami i jak takie rodzynki tam w tym były te pojedyncze wybitne artystki, jak Janina Mierzecka, Fortunata Obrąpalska czy Zofia Rydet.
1: Ja chciałam skorzystać, że jesteśmy tutaj w galerii i podejść do kilku z tych prac.
2: To praca, na którą patrzymy, przedmiot i obraz, pokazuje storczyk oraz jego odbicie, ale takie niezwykłe odbicie, także trochę tutaj nie wiadomo, z jakim kształtem i przedmiotem mamy do czynienia. Jest to odbicie, które powstało najprawdopodobniej przy użyciu jakiejś soczewki połączonej z lustrem. I mamy na pierwszej planie tył tego kwiatu, a w oddali z takiego czarnego tła wyłania się kwiat z drugiej strony.
0: Ta praca, którą Kamila opisywała, przedmiot i obraz, jest niemalże takim filozoficznym jakby manifestem fotografii, która jednocześnie przedstawia ten konkretny przedmiot, a zarazem w tym samym kadrze jego wyobrażenie. W taki sposób myślenia w ogóle o fotografii też wyprzedzał bardzo czas. To jest raczej już takie myślenie bardzo analityczne, medialne, charakterystyczne, nie wiem, dla sztuki konceptualnej lat 70.

0: 50., a Fortunata w ten sposób pracowała w połowie lat 50.
1: Ona z jednej strony pracowała w laboratorium, no była taką mistrzynią, alchemiczką ją nazywacie, ale z drugiej strony też wychodziła z aparatem, prawda? No tutaj do ogrodu botanicznego, żeby sfotografować rośliny. Też wcześniej, kiedy podążała za Błuchakiem, to też miasta fotografowała, tak gdzieś pomiędzy była.
0: Tak, tak. No też są znane jej zresztą bardzo efektowne i bardzo udane zdjęcia, które się tak machinalnie przypisuje właśnie bardziej tematyce socrealistycznej, zrobione z pochodów czy z zakładów pracy. Tu na naszej wystawie mamy jeden taki bardzo przewrotny, ciekawy przykład fotografii pod tytułem Muraże. Też jedna z jej takich bardziej znanych prac, w którym ona podejmuje ten taki najbardziej oczywisty i można powiedzieć sztampowy temat robotniczy. Są muraże, którzy tutaj mieszają zaprawę, stojąc na rusztowaniu nowo wznoszonego budynku. I nagle ten obraz, z tym obrazem coś dziwnego się dzieje, bo zamiast takiego poprawnego, realistycznego odwzorowania tych pracujących mężczyzn, mamy tu obraz, który jest tak dziwnie przepalony, ponieważ Fortunata stosuje tu zabieg solaryzacji, jeden z takich właśnie awangardowych zabiegów jeszcze wymyślonych przed wojną przez Witolda Romera. Taki typowy dla poszukującej eksperymentalnej fotografii, który gdzieś ten obraz zamienia w taki rodzaj jakiegoś chemicznego majstersztyku, w którym ten pozytyw zamienia się na naszych oczach trochę w negatyw i cała scena staje się taka bardzo elektryzująca, rozświetlista, ale traci ten kontekst robotniczy zupełnie, czyli to jest taka próba postawienia rozkroku pomiędzy oczekiwaniem poprawnej treści, a jednak ambicją tworzenia awangardowej formy. Tutaj pokazujemy też tak ze sobą zestawione dwie prace, zestawione trochę tak przez nas, jako nasz tutaj taki w cudzysłowie kuratorski pomysł. Jedna z nich to jest drzewo z 1949 roku, które przedstawia takie suche w zasadzie konary drzewa, znowuż tak dziwnie elektrycznie jakby przepalone, bo też opracowane w technice solaryzacji. Taki rodzaj pozytywowo-negatywowego widoku na tle takiego zachmurzonego nieba, co się może kojarzyć z taką powojenną pożogą, z takim rodzajem wypalonej ziemi, krajobrazu takiego całkowicie strawionego przez wojnę. A z obok łączymy to z fotografią właściwie taką, można powiedzieć, niemalże uliczną, straightową fotografią. Po prostu zaobserwowane i uchwycone gdzieś na podwórku taki kadr, w którym znowu mamy takie suche konary jakiegoś krzaku czy drzewa młodego, oglądane przez taką typową siatkę ogrodzeniową. To z kolei już fotografia, która jest w takiej aurze bardziej czarnego dokumentu, neorealizmu lat 50., która na tym samym podobnym motywie jakby opowiada już o trochę innej atmosferze, o takiej nostalgii w połowie lat 50. do powrotu do pewnej prawdy, tej odtrutki na socrealizm, że zamiast propagandowych właśnie wyobrażeń rozświetlonych łanów zbóż, wracamy na nasze podwórka i oglądamy, jak to życie na co dzień tak naprawdę wygląda. Więc z jej twórczości daje się układać różne właśnie takie pary i narracje. To jest dosyć intrygujące, mimo że ta twórczość w gruncie rzeczy nie jest bardzo obszerna. Tych fotografii najciekawszych, tych takich bardziej charakterze eksperymentalnym czy awangardowym powstało raptem może około 30-40.
1: Podejdźmy jeszcze na chwilę do tytułowej tancerki, a tak naprawdę tancerek, bo tutaj w dwóch wersjach możemy je na wystawie zobaczyć.
2: Tak, no jedna jest właściwą tancerką, czyli jest rzeczywiście fotografią tuszu czarnego atramentu w wodzie, a druga jest jej takim niby negatywowym odbiciem, czyli ma ciemne tło i to, co jest tuszem na drugiej fotografii, jest takie jasne, świetliste, jakby postać, która powstała z dymu.
0: To było charakterystyczne dla Fortunaty Ombrópalskiej, że ona wybierając pewne motywy, potem rzeczywiście dużo pracowała nad nimi, przetwarzała je w różny sposób i jeden z takich typowych też jej zabiegów było sprawdzanie i robienie wersji tego samego wizerunku, wersji jakby negatywowej. Czyli mamy, tak jak w wypadku tych dwóch tancerek, które pokazujemy, mamy właśnie taką wersję ciemnej postaci jakby na jasnym tle i odwrotnie. Ona traktowała to jako osobne prace zresztą, bo ta pierwsza klasyczna była ta ciemna na jasnym tle, ta druga jest oznaczona przez nią jakby numerem drugim.
1: Zapraszamy Państwa na spotkanie z twórczością Fortunaty Ombrópalskiej tutaj do Galerii Fotopol w Warszawie, ale również do przejrzenia jej twórczości w publikacji Muzeum Fotografii MUFO, pierwszy tom serii poświęcony właśnie tej artystce.

0: to jest fotografia, która gdzieś rezonuje z naszymi czasami, prawda? Ta jej wrażliwość, tak mi się wydaje.
1: Tak, no jakkolwiek powiedzieliśmy, że my w tej galerii się chcemy zajmować też fotografią historyczną, to wszystko, co pokazujemy z historii, pokazujemy dlatego, że uważamy, że jest to bardzo współczesne. I taką jakby tutaj, nie wiem, puentą do tej opowieści, można powiedzieć, jest też fotografia, którą pokazujemy równolegle w naszej witrynie w ramach naszego projektu Fotografia Miesiąca. Jest to fotografia Joanny Szpak-Ostachowskiej, współczesnej fotografki, która zajmuje się właśnie fotografowaniem też kwiatów współcześnie. Jakby już trochę z innej perspektywy. My mówiliśmy o tym, że ta botanika była często też takim chcianym lub niechcianym zesłaniem trochę artystów albo chęcią uwolnienia się od jakichś tam wymogów czy oczekiwań artystycznych i pójściem w świat, który daje więcej swobody i spokoju, można powiedzieć. Tak teraz współcześnie ta tematyka taka bardzo organiczna, botaniczna też jakby wraca i jest też na różne sposoby rehabilitowana i też w fantastyczny sposób jakby na nowo opracowywana przez właśnie takie między innymi osoby jak Joanna, więc ta jej fotografia, którą tutaj też pokazujemy w trakcie trwania wystawy Fortunaty Obrąpalskiej, stawia taki dodatkowy, nie wiem, kropkę nad i nad naszą niepodważalną tezą o współczesnym i wybitnym charakterze twórczości Fortunaty Obrąpalskiej.
0: Dziś naszymi gośćmi byli Kamila Bondar oraz Łukasz Gorczyca. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia. Reklama.
3: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla Korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Reklama.
4: Jest 22:21. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia.
5: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
4: Wojciech Ciarka nadal realizuje nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i zapraszam z małym opóźnieniem ze względu na transmisję do powrotu po letniej przerwie i intensywnym czasie warszawskiej jesieni, powrotu do cotygodniowych przesłuchań nagrań prezentowanych na tegorocznej Trybunie Kompozytorów, która, przypomnę, gościła w połowie maja w Rydze. Tym utworem, który stał się wyselekcjonowanym przez Trybunę, a więc najwyżej ocenionym, stało się Stabat Mater serbskiego kompozytora Juga Markovića, a w kategorii młodych kompozytorów zwyciężył utwór czeskiego młodego twórcy Hasztala Hapki, rocznik 1997, utwór zatytułowany Chłopiec z siwymi rzęsami. To były te dwa zwycięskie utwory, no ale w gronie utworów rekomendowanych tegorocznej trybuny w kategorii młodych kompozytorów znalazł się utwór Printemps Adrianny Kubicy Cypek, zgłoszony, co ciekawe, przez radio duńskie, a w kategorii generalnej koncert fortepianowy Melancholia Jacka Sotomskiego, który reprezentował Polskie Radio. Dziś na początek mam dla Państwa utwór zgłoszony przez gospodarzy trybuny, a więc Radio Łotewskie. Utwór kompozytorki, która debiutowała, można powiedzieć, na trybunie ponad 20 lat temu, w 2004. Pierwszą lokatę w kategorii młodych kompozytorów uzyskał jej

właśnie utwór Son Acre, utwór wykonany przez ensemble Nowe pod dyrekcją Normunda Schnee. A dziś po tych ponad 20 latach kompozytorka, a mówię o Santa Ratnis, no już wypracowała sobie swój własny wyrazisty

dźwięku, mikrotonalne niuanse i poetyckie podejście do materii dźwiękowej. Jej język muzyczny rozwija się często na kształt swoistej ekologii dźwięku. Faktury ewoluują organicznie. Czas zdaje się zawieszony, a harmonie mienią się w powolnych przemianach. Krytycy często podkreślają świetlisty charakter tej twórczości i o świetle jest też ten utwór, którego za chwilę wysłuchamy. Jego tytuł brzmi Purwa Geisma, bagienne światło, na akordeon i orkiestrę dętą, bardzo ciekawe zestawienie. Kompozytorka splata w tym utworze w taką malowniczą różnorodność ten charakterystyczny dla Łotwy pejzaż mokradeł. Tworzy z niego delikatną dźwiękową tkaninę i jak sama zauważyła, utwór zrodził się z tęsknoty, z pragnienia przywołania z dala od rodzinnych stron charakterystycznego dla jej ojczyzny krajobrazu. Gdzieś w oddali można wyczuć echa krzyków żurawi czy ryczenia jeleni, no a całość jest spowita łagodnym, nieskazitelnym światłem. Oto więc Purwa Geisma, bagienne światło, Santa Ratniec. Na akordeonie gra Artus Nowiks, a wraz z nim orkiestra Riga, którą prowadzi Arturs Oskars Mitrewicz.

Orkiestra dęta i akordeon. Niezwykłe zestawienie instrumentów, ale też dające efekty oddechów. Tak kończy się utwór łotewskiej kompozytorki Santa Ratniec, który to utwór Bagienne światło Purwa Geisma reprezentował Radio Łotewskie na tegorocznej trybunie kompozytorów. Oddechy w instrumentach dętych, no i również dużo powietrza w grze akordeonu. Artur Snowiks był solistą, a wraz z nim zagrała orkiestra Riga, prowadzona przez Artursa Oskarsa Mitrewica. Teraz reprezentujący na trybunie Radio Litewskie utwór Justyny Repeczkaite, nieco młodszej kompozytorki, to rocznik 1987, a muzyka jej jest podobnie jak twórczość Santa Ratniec, rozjaśniona, lśniąca, nawet określana diamentem, surowa, zmieniająca się nieustannie i zarazem lśniąca. Z kolei Szarunas Nakas powiedział o niej, że jest nakreślona najostrzejszym ołówkiem. To działa na wyobraźnię. Ja dodam tylko, że Justyna Repeczkaite po studiach kompozycji na Litwie i we Francji kontynuowała jeszcze swoją edukację w prestiżowym instytucie IRCAM. Zamieszkała we Francji, tam miała funkcję kompozytorki rezydentki podczas kilku francuskich festiwali. Rezydencje także proponowali jej organizatorzy w Niemczech. No a dziś jej kompozycje, jej twórczość jest już naprawdę uznana. Jej utwory były nie tylko prezentowane na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów, ale także podczas Światowych Dni Muzyki Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, gdzie reprezentowały Litwę. Także na takich festiwalach jak Bałtyk.

bałtyckie czy estońskie dni muzyki na festiwalu Gajda w Wersalu na Sorbonie. No a przed nami jej utwór Mille Fleurs, który napisała z myślą właśnie o festiwalu Baltic Music Days. Prawykonanie miało miejsce 17 października ubiegłego roku w Muzeum Energii i Techniki w Wilnie, a grał znakomity Ensemble for New Music Tallinn pod dyrekcją Arasza Jazdaniego, który to zespół gościliśmy nie tak dawno w Warszawie, podczas warszawskiej jesieni, wystąpił w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, dając jeden z najlepszych koncertów tego festiwalu. Mille Fleurs z francuskiego Tysiąc Kwiatów odnosi się do średniowiecznej, stylizowanej, symbolicznej płaszczyzny wypełnionej rozrzuconymi drobnymi kwiatami, roślinami, zwierzętami. To termin średniowieczny dotyczący dekoracyjnych tkanin. I tak właśnie tka drobnymi gestami swoją muzykę kompozytorka Justyna Repečkaitė. Słuchamy jej kompozycji zatytułowanej właśnie tak, Mille Fleurs. Gra Ensemble for New Music Tallinn, dyryguje Arasz Jazdani.

Mille Fleurs, kompozycja Justiny Repečkaite w wykonaniu Ensemble for New Music Tallinn pod dyrekcją Arasza Jazdaniego, reprezentowała Radio Litewskie na tegorocznej trybunie. No a przed nami jeszcze kilka minut, które wypełnię fragmentem utworu samego Arasza Jazdaniego, utworu zatytułowanego Instruction Manual of How to Learn to Stop Worrying and Love the Bomb in 5 Minutes. Utwór na cztery japońskie instrumenty zabawki. Tytuł brzmi mocno i nie zmieniło się to od kilku lat, kiedy ta kompozycja została zaprezentowana na warszawskiej jesieni. To było w 2022 roku.

fragment utworu Arasha Yazdaniego Instruction Manual of How to Learn to Stop Worrying and Love the Bomb in 5 Minutes na cztery japońskie instrumenty zabawki w wykonaniu jego zespołu. Ensemble for New Music Tallinn kończy moją audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.

0: 1984 roku rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror, Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.
1: Autopromocja. Program drugi jest 23.

Kłaniamy się Państwu. Wojciech Ciarka i Przemek Psikuta. Dwójkowe jam session. Do godziny pierwszej będziemy z Państwem. Dziś nowości odkładamy na bok. Dziś będziemy słuchać muzyki, dla której wspólnym mianownikiem będzie bas, kontrabas Dave'a Hollanda, giganta muzyki jazzowej, bo Dave Holland to przecież nie tylko kontrabasista, to także twórca, kompozytor, możemy śmiało o nim mówić, no i oczywiście fantastyczny lider, band leader. Wczoraj skończył 80 lat. Przyszedł na świat 1 października 1946 roku w Wolverhampton, Staffordshire w Wielkiej Brytanii. Jeden bez wątpienia z najważniejszych kontrabasistów ostatniego półwiecza, tak możemy chyba mówić, od drugiej połowy lat 60., będący w centrum przemian muzyki improwizowanej. Grał, jak potocznie mówimy, ze wszystkimi najważniejszymi muzykami, oczywiście od Milesa Davisa począwszy, no a skończywszy na takich gigantach jak Anthony Braxton, Evan Parker czy Chick Corea. Dave Holland to także lider, jego autorskie albumy, lista tych albumów, cała seria wygląda imponująco. Zatem dziś skromny wycinek z twórczości Dave'a Hollanda. Jak zawsze wspólnie słuchamy, komentujemy, zastanawiamy się nad wszystkim tym, o czym tu mówimy, nad muzyką, którą Państwu prezentuję. Przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Zaczynamy.

Zaczynamy od wizyty w Oslo, w słynnym studiu Talent, gdzie nagrywał wówczas inżynierem dźwięku był Jan Erik Kongshaug, czyli wytwórnia ECM. Sierpień roku

1977. Wtedy Dave Holland zarejestrował jedną z najważniejszych solowych płyt na kontrabas, Emerald Tears. Płyta, na której pokazał niemal wyłącznie własne tematy, ale pośród nich znalazły się dwa gigantów i ludzi, artystów, którym Holland wiele zawdzięczał. Pojawił się tutaj utwór Antoniego Braxtona oraz ten, który wybrałem na otwarcie, Milesa Davisa, Solar. No właśnie, będziemy dziś starali się również wyłuskać utwory Davisa, utwory Coltrane'a. Wyłuskamy także Cassandry Wilson w sesjach z Dave'em Hollandem. Od razu zdradzę, aby te nasze obchody 80. urodzin Dave'a Hollanda były aktualne. Reagujemy na wszystko to, co dzieje się wśród nas. Zaczynamy od Hollanda solo i moglibyśmy, proszę Państwa, ułożyć całe cykle takich odsłuchów, gdzie Holland byłby w roli głównej, potem byśmy słuchali z nim duetów, triów, kwartet, kwintet, sekstet, aż po składy większe. To właśnie daje nam pojęcie, jak imponująca jest dyskografia Hollanda. Także o tym, jak znakomicie czuł się w muzyce kameralnej, właśnie na przykład w duetach. Ostatni raz w Polsce pojawił się w duecie z Johnem Scofieldem. Jak powiedziałem na początku, Dave Holland, będący zawsze w centrum muzyki improwizowanej, te jego spotkania z Davisem, dobrze nam znane, opisane, przełom lat 60., 70., rewolucja Davisowska, płyty In a Silent Way, Bitches Brew, Big Fun, Life Evil, to wszystko płyty nagrane, te właśnie tytuły, z Hollandem, który, jak mówił sam Davis, był filarem wtedy w jego zespole. Powinniśmy zacząć jeszcze raz, i tak zrobimy, od płyty pierwszej autorskiej Dave'a Hollanda, niezwykle ważnej dla niego, Conference of the Birds. Rzecz wydana w 1973 roku przez oficynę ECM. Płyta symbol, bo pokazuje nam, z jakimi muzykami wtedy spotkał się, aby pokazać swoją autorską, debiutancką muzykę. Jednodniowa sesja, Nowy Jork, 30 listopada 1972 roku. Kwartet prawdziwych gigantów, prawdziwych indywidualności. Barry Atschul, instrumenty perkusyjne oraz marimba. Dwóch absolutnie wyjątkowych improwizatorów, z którymi zresztą Holland później grał przez całe lata, grający tu na fletach i na saksofonach, Sam Rivers i Anthony Braxton. No i oczywiście Holland na kontrabasie. Swoje zamiary, swoje intencje, bo pierwszy raz występował wtedy w roli lidera Dave Holland, w oryginalny sposób przedstawił na okładce tej płyty. Napisał tak. Kiedy przebywałem w Londynie, miałem mieszkanie z małym ogrodem. Latem, między 4 a 5 rano, tuż przed świtem, do mojego ogrodu przylatywały ptaki. Śpiewały razem swoją pieśń, a każdy z nich z osobna wyśpiewywał swoją wolność. Chciałbym podzielić się tym duchem z innymi muzykami, zakomunikować o tym wszystkim moim słuchaczom.

Konferencja ptaków, debiut Dave'a Hollanda, listopad 1972 roku, Nowy Jork. I tak kończy się ta płyta tematem Sea Soul. Pani Marta pisze, u mnie też ptaki Conference of the Birds na półce stoją i od czasu do czasu grają, przypominając o wspaniałym wieczorze płytowym z Dave'em Hollandem. Pani Marto, pozdrawiamy. Wieczór płytowy ostatni, tak, Dave Holland był jednym z jego bohaterów. Słuchaliśmy, przypomnę, płyty Not for Nothing Quintetu z 2001 roku. Holland zagrał także na albumie Gnu High Kenny'ego Wheelera z 1976 roku. No wtedy, w latach 70., szczególnie w połowie lat 70., był bardzo zapracowanym człowiekiem. Grywał już, działał już na własną kartę, a przecież grał na tak fantastycznych płytach, jak właśnie wspomniana Gnu High, czy pierwsza wydana przez monachijską wytwórnię płyta Tomasza Stańki, Balladyna. Tam też Holland grał u boku Edwarda Wesali, Tomasza Szukalskiego i Lidera. Ari napisał dziś tak. Muzyków na świecie jest ogromna ilość, ale tych, którzy szczególnie zapadają nam w pamięć, już znacznie mniej. Czy to ze względu na swój talent, muzykalność, czy niebanalną osobowość, zapamiętujemy tylko wyjątkowe postacie. Myślę, że do takich należy właśnie Dave Holland, wpisujący się w kanon wybitnych muzyków, zarówno jak przez nawiązywane współprace, jak i osiągnięcia własne. Miałem przyjemność słuchać go na żywo w kwartecie na Warsaw Summer Jazz Days. Odniosłem wrażenie, że emanuje z niego ogromny mistrzowski spokój, wyważenie, opanowanie, charakterystyczne dla dojrzałych twórców. A jednak swą grą potrafił wzniecić ogromne pokłady energii, wyrafinowane pasaże dźwięków, aurę czasu wyjątkowego, zabierając słuchaczy daleko poza codzienność i nie tracąc przy tym młodzieńczego wigoru i pulsu. Byłem pod ogromnym wrażeniem, pisze Ari, którego pozdrawiamy. Tak, koncerty Hollanda, który wielokrotnie, trzeba powiedzieć, występował w Polsce, wyjątkowe. Ja też do dziś pamiętam koncert kwintetu, który zabrzmi w wersji live dziś w nocy. No właśnie, z Hollandem każdy z nas ma zupełnie różne wspomnienia. Zachęcam Państwa, przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Tutaj postać Sama Riversa, niezwykle ważna w tym pierwszym kwartecie autorskim Dave'a Hollanda. Holland w jednym z wywiadów powiedział tak, bardzo mile wspominam ten okres konferencji ptaków. Wiele elementów mojej późniejszej twórczości ma swoje korzenie we współpracy z tym pierwszym kwartetem. Sam Rivers nauczył mnie, jak łączyć ze sobą

niemal całą historię jazzu, tworząc coś bardzo indywidualnego, oryginalnego. Jest wielkim muzycznym erudytą. Czerpie z bluesa, bopu, free, różnych rodzajów jazzu. Ale to, co robi, należy już tylko do niego. Była to dla mnie także wspaniała szkoła improwizacji. Rivers Braxton. W takich małych składach nigdy nie używaliśmy nut. Wszystko, co graliśmy, było improwizowane. Tego rodzaju koncepcja dała mi szansę puszczenia wodzy wyobraźni. Ważne słowa, bo tak jak napisał Ar

pulsem, z energią, która niemal rozsadza te tematy na płycie Conference of the Birds. No to my teraz przeskakujemy w lata 90. To będzie nagranie z grudnia 1994 roku. I to będzie, proszę Państwa, powrót do studia fantastycznego tria po 17 latach znów zagrali razem. Trio Gateway, które powstało też w latach 70. Wszystko w tym samym czasie, można by powiedzieć. Supergrupa, którą stworzyli Dave Holland, Jack DeJohnette i John Abercrombie. No i właśnie w 94 roku zeszli się ponownie, aby nagrać wspaniałą płytę, która nosi tytuł Homecoming.

Na perkusji Jack DeJohnette, na gitarze grał John Abercrombie, a na kontrabasie Dave Holland. Słychać w tym utworze, który otwiera album Homecoming, który zresztą tak się nazywa i jest jednym z tych słynnych tematów napisanych przez Dave'a Hollanda, że po wielu latach grało im się świetnie, że stęsknili się za sobą, bo to płyta Tria Gateway nagrana po 17 latach przerwy po tych pierwszych dwóch albumach, które ukazały się w katalogu ECM-u w latach 70. No a tu mieliśmy brzmienie, to było słychać, nowocześniejsze. W grudniu 1994 roku w Power Station w Nowym Jorku nagrali ten album pod czujnym okiem tego samego Jana Erika Kongshauga, z którym Dave Holland bardzo lubił pracować. No i brzmienie i temat Hollanda, jego piękne solo, które komentowaliśmy sobie tu wspólnie z Wojciechem Ciarką, który dzisiejszą audycję realizuje.

zachwycaliśmy się tym feelingiem, tym wspólnym drive'em całego tria. No bo z triów Holanda też moglibyśmy ułożyć odrębne spotkanie, odrębną audycję. Jeszcze jedno trio teraz zaproponuję Państwu. To same studio, tylko nieco wcześniej, bo będziemy w marcu 1988 roku odwiedzać teraz Dave'a Holanda, James Farber za sterami i Dave Holland Trio i album Triplicate. Można powiedzieć taki założycielski album dla późniejszych, nieco większych składów Holanda, ponieważ współpraca ze Steve'em Colemanem, która tutaj jest niezwykle ważna, potem rozszerzy się na kwartet, na kwintet, dojdą kolejni fantastyczni muzycy, Robin Eubanks, Kenny Wheeler, Mervyn Smithy Smith, fantastyczny bębniarz. No wiele moglibyśmy długo wymieniać, ale na bazie tego, czego będziemy słuchać, ci wszyscy, przynajmniej sporo tych muzyków, których można powiedzieć odkrył Holland, nam dziś wypłynie. Pod tym względem był też wyjątkowy. Miał nosa, jak to się mówi, do wspaniałych wirtuozów, do bardzo wrażliwych improwizujących artystów, których potrafił też w sposób ciekawy, inteligentny, z dużą wyobraźnią ze sobą spotykać, ze sobą łączyć w swoich zespołach. Zatem Steve Coleman na saksofonie altowym, Jack DeJohnette pozostaje z nami za bębnami, Dave Holland na kontrabasie, Triplicate i przed nami kolejny ukłon Holanda w stronę tradycji i w stronę Coltrane'a po części, bo usłyszymy temat Duke'a Ellingtona, ten, który zagrali razem Coltrane i Ellington na tej jedynej swojej wspólnej sesji. Take the Coltrane.

Jack DeJohnette. Tylko on potrafił w ten sposób grać na perkusji, Steve Coleman na saksofonie altowym i Dave Holland na kontrabasie. Wczoraj skończył 80 lat, a tak grał w marcu 1988 roku. Triplicate, płyta tria Hollanda i utwór Duke Ellingtona, Take the Coltrane, pokazujący nam jak na dłoni, jak Dave Holland fantastycznie sięga po tradycję, żongluje tradycją, traktuje te tematy jako odskocznie do opowiadania własnych historii. Tak było przez całą jego karierę. Na albumie Triplicate sięga także po muzykę Charlie'ego Parkera, pozwalając także

pozwalając, to może niedobre słowo, ale zachęcając współpracowników, tych, z którymi gra, także do przynoszenia własnych utworów, do improwizowania na właśnie te tematy. Czyli moglibyśmy powiedzieć szkoła Milesa Davisa. Pan Krzysztof pisze tak. Dave Holland, człowiek instytucja, jeden z największych basistów, ikona ECM-u, można by długo, długo wymieniać. No i Emerald Tears, moja ulubiona płyta Holanda. Może dlatego, że kontrabas solo, do tego mistrzowsko zagrany, nagrany. Zawsze polecam kolegom do testowania sprzętu audio, bowiem pięknie ukazuje wielkie pudło instrumentu, jego interakcje z pokojem odsłuchowym. Świetny test dla wzmacniaczy i kolumn. Nie wszystkie klocki audio dały radę. Mam tylko na kompakcie niemieckie tłoczenie ECM-u z połowy lat 90. i ta piękna, szmaragdowa, minimalistyczna okładka imitująca tekstylną oprawę, choć mój jewel case już nieco zmęczony. Tak, też bym od tej płyty rozpoczął jubileuszową audycję Dave'a Holanda, pisze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dziękuję. No, nic dodać, nic ująć. Ja też tę okładkę pozwoliłem sobie pokazać na profilu facebookowym, anonsując to nasze dzisiejsze spotkanie. Wokół Emerald Tears i tych kontrabasowych, solowych łez moglibyśmy też opowiadać całe historię. Za 8 minut wybije północ, zbliża się półmetek naszej audycji. No to teraz kwartet. Powiększajmy zespoły Dave'a Holanda i płyta, na której znajduje się jeden utwór, gdzie wspaniale śpiewa Cassandra Wilson. Zapomniałem zupełnie o tym udziale Cassandry Wilson w zespole, o tej współpracy z Dave'em Holandem. Płyta nazywa się Dream of the Elders. Też jest przepięknie nagrana. Połowa lat 90. Power Station w Nowym Jorku. No a kwartet, który tutaj gra, z którym wtedy działał Holland, to Eric Persson na saksofonach, to niesamowity Steve Nelson na wibrafonie, o którym sporo mówiliśmy w niedzielę i dziś jeszcze usłyszymy go, to nie będzie jedyne pojawienie się Nelsona. Gene Jackson na bębnach, Holland oczywiście na kontrabasie i Cassandra Wilson.

Niedawno słuchaliśmy ostatniej płyty Dave'a Hollanda, Vital Spark, poświęconej Kenny'emu Wheelerowi z udziałem legendarnej wokalistki Normy Winston. Nie wiedzieliśmy wtedy, że przyjdzie nam żegnać Cassandrę Wilson. A tu Cassandra Wilson u boku Dave'a Hollanda w nagraniu, które powstało w marcu 1995 roku, a ukazało się na płycie w styczniu 1996. Dream of the Elders. Eric Persson, saksofony, Steve Nelson, wibrafon, Gene Jackson, bębny, i Cassandra Wilson, oczywiście Dave Holland na kontrabasie. Equality, ten jedyny utwór tutaj z jej udziałem, który umieścił Holland w samym sercu, w samym środku tej długiej, trwającej blisko 80 minut płyty. 2 minuty po północy. Słuchamy Dave'a Hollanda, rozmawiamy, wspominamy sesje, płyty, koncerty. Dave'a Hollanda, który, warto to mocno podkreślić, wciąż jest aktywny, wciąż działa od tylu lat. No i czas najwyższy, abyśmy posłuchali kwintetu, który dla wielu słuchaczy, krytyków, tych, którzy śledzą poczynania Dave'a Hollanda, jest tym jego sercem, zespołem, który rozwijał się na przestrzeni lat, ewoluował. No i wydał kilka niesamowitych koncertów, które przeszły do historii muzyki jazzowej. Na początek 2 nagrania studyjne i album, po ukazaniu się którego pisano o Hollandzie i to w kilku ważnych miejscach, że jest kimś, kogo stawia się na tym samym poziomie co największych basistów, liderów, jak Charles Mingus, jak Charlie Hayden. Mówię o albumie Points of View, który ukazał się w roku 1998. Nagrania powstawały we wrześniu 1997 roku w innym nowojorskim studiu Avatar. Nagrania, które, tak jak pisał pan Krzysztof o płycie Emerald Tears, tak, te nagrania również można myślę, wykorzystywać jako testowe dla najbardziej wymagających zestawów audio. Tutaj produkcją zajął się sam Dave Holland, który, jak wiemy, ma znakomite ucho i przywiązuje olbrzymią wagę do brzmienia swojej muzyki. Billy Kilson na perkusji, Steve Nelson, wibrafon marimba, Robin Eubanks, puzon, Steve Wilson, saksofony sopran i alt. Dave Holland na kontrabasie. Wybrałem z tego albumu 2 utwory, 2 dedykacje Hollanda, specjalnie dla kolejnych wielkich muzyków. Ta pierwsza, ważna, ciekawa, bo dla Raya Browna, czyli legendy basu, którego przedstawiać państwu nie muszę, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald i właśnie to pokolenie jazzu, to jest Ray Brown, Mr. B, tak nazywa się ten utwór Hollanda, a druga dedykacja dla Herbiego Hancocka, Herba Sius.

z września 1997 roku ze znakomitej płyty Points of View. Mr. B, rzecz dla Raya Browna i przed chwilą Herba Seuss dla Herbiego Hancocka. Oba utwory podpisane nazwiskiem lidera, a w kwintecie Robin Eubanks na puzonie, Steve Wilson na saksofonach altowym i sopranowym, Steve Nelson wibrafon i Billy Kilson bębny. Skład podziwiany, skład, o którym napisano wiele ciepłych słów, ewoluujący zespół Dave'a Hollanda, bo pamiętajmy, z początkiem lat 80. zakłada ten swój pierwszy kwartet z Kennym Wheelerem, ze Steve'em Colemanem, potem wymienia muzyków i jednocześnie koncertuje w Europie w połowie lat 80. w kwartecie z Albertem Mangelsdorfem, z Johnem Surmanem i z Elvinem Jonesem. To też cały Holland, aby tak komponować własne składy. Pod koniec lat 80. gra z orkiestrą, z London Jazz Composers. Sukcesy, wspólne koncerty w Europie, spotkanie znów z długoletnim współpracownikiem, z przyjacielem, z Antonym Braxtonem. Jednocześnie własna koncepcja, własny zespół, który, jak mówimy, cały czas żyje. To jest właśnie Dave Holland, który potrafi tymi muzykami żonglować, także inspirując się, o czym wielokrotnie mówił, ich grą, ich wrażliwością, ich niebywałą inwencją. No i teraz, jeśli rozpędziliśmy już ten zespół Dave'a Hollanda, to myślę, że jest świetny moment, abyśmy sięgnęli po nagrania koncertowe. Przeniesiemy się teraz na kilka chwil do klubu Birdland, gdzie w listopadzie 2001 roku kwintet Dave'a Hollanda miał rezydencję, kilkudniową rezydencję, i podczas tych koncertów, które były rejestrowane, z tego materiału później ukazała się płyta Extended Play, która uchodzi za kanoniczną płytę, jeśli mówimy o żywych nagraniach małych składów. Tutaj w kwintecie Hollanda jedna zmiana w stosunku do tego, czego słuchaliśmy przed chwilą. Zmiana na stanowisku saksofonisty. Chris Potter pojawia się w zespole Hollanda. Chris Potter, z którym Holland współpracował później przez całe lata. Potter na tenorze, na sopranie, na alcie, jak wiemy, jeden z tych nielicznych saksofonistów, który gra na wszystkich trzech tych podstawowych saksofonach znakomicie. Robin Eubanks, puzon. Proszę posłuchać, co wyczynia w tym utworze, którego wysłuchamy. Steve Nelson, wibrafon, marimba. Billy Kilson, perkusja. I oczywiście Holland, grający na kontrabasie, czuwający nad całym składem. To będzie ostatni utwór, który zamyka całość, Metamorphos. Rzecz podpisana nazwiskiem Robina Eubanksa.

0: Thank you very much for Steve Nelson. Steve Nelson. Robin Eubanks. Chris Potter. And Billy Kilson. And myself, Dave Holland. Thank you all very much. Thank you. Thank you. We'll see you next time. Thank you.
1: Let's hear it, folks, for Dave Holland. Dave Holland Quintet.
2: Wylądowali, a my razem z nimi, jeszcze raz może wymieńmy nazwiska tych znakomitych muzyków kwintetu Dave'a Hollanda. Chris Potter, saksofony, Robin Eubanks, puzon, Steve Nelson, wibrafon, Billy Kilson, bębny i Dave Holland, kontrabas. Tak grali w listopadzie 2001 roku, czyli dokładnie ćwierć wieku temu w nowojorskim Birdlandzie. Metamorphos Robina Eubanksa, kompozycja, którą

mieścili w finale tego podwójnego albumu Extended Play. No i tak kończymy to nasze dzisiejsze wydanie dwójkowego Jam Session poświęcone w całości gigantowi kontrabasu, kompozytorowi, bandliderowi, który 1 października obchodził 80. urodziny. Ktoś z Państwa napisał, że ma nadzieję na jeszcze jedno żywe spotkanie w Polsce z Dave'em Hollandem. Myślę, że wszystko jest możliwe, bo tak jak mówiliśmy, Holland cały czas aktywny, pełen sił, pomysłów. A u nas na zakończenie jeszcze powiększymy skład do sekstetu na zakończenie naszej dzisiejszej audycji i temat Dave'a Hollanda z płyty Passy Ton, nagranej w roku 2007, wydanej rok później. Sekstet z Ericiem Harlandem na bębnach, przy fortepianie Melgrew Miller. Kolejne znakomitości, którymi otacza się Holland. Robin Eubanks pozostaje na puzonie. Alex Sipiagin, trąbka i Antonio Hart Flett, saksofon altowy. Lazy Snake to utwór, który zamknie nasze dzisiejsze spotkanie, za które pięknie Państwu dziękujemy. Wojciech Ciarka i Przemysław Psikuta. Do usłyszenia.

Pierwsza. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na noc z muzyką polską. Jak zawsze w weekend nocną porą na wiele godzin zanurzamy się w brzmienia muzyki nowej, najnowszej, klasyki XX wieku i nad ranem wrócimy do twórczości nieco wcześniejszej. Dziś proponuję Państwu dwie płyty monograficzne kompozytorów dwóch różnych pokoleń i także kompozytorskich środowisk. Pierwszy z nich to urodzony w 1999 roku Wojciech Chałupka. W roku ubiegłym ukazała się jego monograficzna płyta zawierająca cztery kompozycje. Otwiera ją utwór przeznaczony na altówkę z taśmą z roku 2022, zatytułowany Gates. I ta kompozycja również otworzy nasz program. Słuchamy interpretacji altowiolistki Julii Wawrowskiej.

Na altówce grała Julia Wawrowska, towarzyszyła jej elektronika pod postacią taśmy, a był to utwór Wojciecha Chałupki zatytułowany Gate. Do kameralistyki tego kompozytora będziemy tej nocy jeszcze wracać. A teraz sięgam po fonograficzną nowość, muzykę Krzysztofa Wołka, wykonawcy Agata Zubel i Cezary Duchnowski, głos z elektroniką. Płyta nosi tytuł Cookbook do tekstu Boniego Morisa. To zaczynamy.

kind of.

Mama, qué rico.

Subscribe to the road. You know, speed up, you jump up his phone.

Że ty słowo polskie, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże

Leftover to tytuł ostatniej z 7 miniatur skomponowanych na głos z elektroniką przez Krzysztofa Wołka. Do tekstów queerowego poety Baniego Morrisa głosu udzieliła niezastąpiona Agata Zubel. Warstwę elektroniczną realizował Cezary Duchnowski. A teraz proponuję Państwu jeszcze jedną i znów zupełnie inną nowość. Skrzypcowo-fortepianową muzykę Andrzeja Karałowa.

Za nami nocny utwór pianisty i kompozytora Andrzeja Karałowa. R to tytuł tej kompozycji. Na skrzypcach grała Małgorzata Wasiuczonek-Potera, a sam Andrzej Karałow

na fortepianie. A teraz w dwójce czas na akordeonowy duet. Grzegorz Palus, Alena Budziniakowa. Artyści wydali krążek zawierający 9 kompozycji. Na otwarcie proponuję bardzo cichą suitę. Suitę Cheminée Krzysztofa Baculewskiego. Ta muzyka rozkręca się bardzo powoli.

To były cztery miniatury przeznaczone na dwa akordeony. Suite Cheminée Krzysztofa Baculewskiego grali Grzegorz Palus i Alena Budziniakowa. To idąc za ciosem, posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji z lat 80. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w tamtym czasie oprócz akordeonisty Andrzeja Krzanowskiego niewielu było w Polsce kompozytorów tworzących muzykę na akordeon. Byli to zarówno Krzysztof Baculewski, jak i pozostali kompozytorzy, po których utwory sięgnęli muzycy duetu Akosfer, czyli Grzegorz Palus i Alina Budziniakowa. A na drugim miejscu na ich płycie znalazła się Rozmowa z cieniem Zbigniewa Bargielskiego. Kompozycja z roku 1982. Proszę posłuchać.